0: potwierdzone przez Bundestag.
1: Dziś rano tysiące abiturientów przystąpiło do pisemnej matury poprawkowej z matematyki. W internecie szybko pojawiły się rzekome zadania z testu, choć oficjalne arkusze będą dostępne dopiero po południu. Wyniki matur poprawkowych zostaną ogłoszone 11 września, a zdanie egzaminu umożliwi aplikowanie na uczelnie wyższe w ramach jesiennej rekrutacji. Policja w Lublinie zakończyła śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Akt oskarżenia obejmuje 14 osób, które miały obracać substancjami o wartości ponad 80 milionów złotych. W trakcie działań zlikwidowano laboratorium amfetaminy i zabezpieczono znaczne ilości nielegalnych substancji. 9 podejrzanych trafiło do aresztu, a na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie o wartości ponad 400 tysięcy złotych. Policjanci ze Świętochłowic i Katowic zatrzymali 20-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o oszustwa metodą na pracownika banku i policjanta. Mężczyzna przejął od 59-letniego mieszkańca Świętochłowic ponad 130 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło 14 lipca, a podejrzany trafił już do tymczasowego aresztu. Śledczy badają, czy brał udział w innych podobnych przestępstwach. W Lubinie zatrzymano 2 mężczyzn podejrzanych o pobicie i bezprawne pozbawienie wolności. Sprawcy, powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin, zaatakowali mężczyznę przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Pokrzywdzony trafił do szpitala z obrażeniami wymagającymi dłuższego leczenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie też 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako umiarkowane, a w Szczecinie jako dobre.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Woronowicz, znany aktor i człowiek głębokiej wiary, podzielił się niezwykłą historią uzdrowienia swojej teściowej. Podczas spotkania modlitewnego kobieta, która wcześniej ledwo się poruszała, zaczęła chodzić i odzyskała radość życia. Cud? A może po prostu siła wiary i modlitwy? Woronowicz, który zdobył serca widzów rolą w filmie Popiełuszko, teraz zdobywa je jako świadek niezwykłych przemian. Skolim, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziny.

0: Mróz nie zamierza się poddawać i rzuca się w wir pracy, bo przecież show biznes nie poczeka. Ciekawe, czy w tej zawodowej gonitwie znajdzie czas na kolejną miłosną przygodę.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Grażyna Szapołowska, niczym polska Pamela Anderson, znowu zaskakuje. 72-letnia aktorka w czerwonym kostiumie kąpielowym rozpaliła internet, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na tle piaszczystych wydm z rozwianymi blond włosami udowadnia, że czas nie ma nad nią władzy. Czyżby szykowała się do nowej wersji Słonecznego Patrolu? Zespół Acid Drinkers, legenda polskiego heavy metalu, nie przestaje zaskakiwać. Po powrocie na scenę w oryginalnym składzie muzycy nie tylko koncertują, ale i planują nowy album. Titus Pukacki zdradził, że istnieje już roboczy tytuł płyty, a w grudniu zespół spotka się, by podzielić się pomysłami. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Czas pokaże, czy gniew na otaczający świat przekształci się w kolejne rockowe arcydzieło.
2: Bret Michaels, ikona rocka lat 80., znany z zespołu Poison, znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po operacji związanej z atakiem kamicy nerkowej, lekarze zalecili mu dłuższą przerwę od koncertów. Choć próbował wrócić na scenę, jego organizm powiedział stop. Wygląda na to, że w tym roku fani będą musieli obejść się smakiem, bo Bret nie wróci na scenę. Cóż, nawet rockowe legendy muszą czasem odpocząć.
0: Lacuna Coil, włoski zespół gotyckiego metalu, świętuje sukces swojego coveru Enjoy the Silence – Depeche Mode, który przyniósł im rozgłos poza sceną metalową. Pomysł wokalistki Christiny Scabi początkowo spotkał się z oporem, ale ostatecznie basista Marco Cotizelati stworzył pamiętną aranżację. Nawet Dave Gahan z Depeche Mode przyznał, że to jeden z jego ulubionych coverów. Zespół Lacuna Coil marzy teraz o spotkaniu z Gahanem, by podziękować mu za inspirację. Cóż, może kiedyś się uda.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Koniec pewnej epoki. The Hollies, legenda brytyjskiego rocka, po 63 latach schodzi ze sceny. Wszystko przez zdrowotne problemy 80-letniego gitarzysty Tony'ego Hicksa, który postanowił odłożyć gitarę na bok. Jego wieloletni przyjaciel, perkusista Bobby Elliott, nie wyobraża sobie trasy bez niego. Cóż, czas na nowe legendy, choć te stare będą trudne do zastąpienia. Sensacja na miarę rockowej archeologii. Po 57 latach światło dzienne ujrzało nieznane nagranie z legendarnego koncertu Jimiego Hendrixa na Woodstocku. Wszystko dzięki sprytnemu studentowi, który w 1969 roku zakradł się na scenę i zarejestrował występ z odległości kilku metrów. Teraz możemy podziwiać ten unikalny materiał na YouTube, a Hendrix doczekał się nawet własnej ulicy w Nowym Jorku. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem w sercu wielkiego jabłka. Oasis, zespół, który w 1993 roku nie miał nawet kontraktu, wdarł się na scenę klubu King Tut's Wah-Wah Hut w Glasgow, wywołując niemałe zamieszanie. Dzięki determinacji i znajomościom z innymi zespołami udało im się zagrać 4 utwory, które przyciągnęły uwagę Alana McGee z Creation Records. Choć publiczność była niemalże nieobecna, to właśnie ten wieczór otworzył im drzwi do kariery, która wkrótce odmieniła brytyjski rock. Czasem wystarczy kilka minut i odrobina bezczelności, by zmienić bieg historii.
2: ZZ Top wrócili na scenę, a to wszystko zaledwie kilka dni po śmierci perkusisty Franka Birda. W Austin, zamiast żałoby, fani dostali prawdziwą rockową imprezę. Billy Gibbons, lider zespołu, z humorem i dystansem przedstawił nowego bębniarza, Michaela Monahana, spełniając życzenie zmarłego przyjaciela. Koncert pełen energii i klasycznych hitów pokazał, że nawet po 50 latach na scenie ZZ Top wciąż potrafią zaskoczyć.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako umiarkowane, a w Toruniu jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Mokobodach doszło do groźnej sytuacji na drodze, gdy dziecko na rowerku niespodziewanie wjechało na jezdnię. Kierowca w ostatniej chwili zdołał zahamować, unikając potrącenia. Nagranie z tego zdarzenia, które obejrzało już ponad 130 tysięcy osób, przypomina o konieczności edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Wraz z początkiem roku szkolnego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
2: Dziś, 24 sierpnia, w północno-wschodniej Polsce spodziewane są burze z intensywnymi opadami deszczu. Prognozowane są ulewy do 30 mm, a także drobny grad. Burze będą miały charakter lokalny i krótkotrwały, ale mogą powodować podtopienia. W innych częściach kraju opady będą mniejsze, a wiatr osiągnie maksymalnie 65 km na godzinę.
1: W Nowej Iwicznej doszło do groźnego wypadku. 38-letni kierowca Audi, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w inny pojazd i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca Dacia ruszył za nim w pościg i zdołał go zatrzymać. Okazało się, że pasażerką Audi była kobieta poszukiwana przez prokuraturę. Sprawca trafił do aresztu, a jego sprawą zajmie się sąd.
2: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 41-letniego obywatela Gruzji, który wszedł na rządowe auto w centrum Warszawy. W samochodzie znajdowała się podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Hanna Majszczyk. Mężczyzna był trzeźwy, ale za zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim grozi mu nawet do 7,5 roku więzienia. Incydent miał miejsce 20 sierpnia w rejonie Ronda de Gaulle. Warszawa wciąż zmaga się z niebezpiecznymi pozostałościami z II wojny światowej. W sierpniu odkryto wiele niewybuchów, co wzbudziło niepokój wśród mieszkańców. Stołeczna policja informuje, że każdego roku znajduje się setki takich reliktów. W tym miesiącu szczególnie niebezpieczne znaleziska odkryto przy Alei Solidarności oraz na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej.
1: Na obrzeżach Otwocka w zniszczonym domu znaleziono ciało, którego śmierć prawdopodobnie nie była wynikiem zawalenia się dachu. Śledczy podejrzewają, że zwłoki mogły leżeć tam od dłuższego czasu. Policja i prokuratura intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości ofiary oraz przyczyn zgonu. Sprawa pozostaje nierozwiązana, a śledztwo trwa.
2: Skarpa warszawska, choć często niedostrzegana, odegrała kluczową rolę w powstaniu stolicy Polski. To naturalne wzniesienie nad Wisłą zadecydowało o lokalizacji grodu, oferując doskonałe warunki obronne. Dziś skarpa jest fundamentem wielu warszawskich zabytków, takich jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie, choć często pozostaje w cieniu bardziej znanych atrakcji. Krakowscy śledczy poszukują mężczyzny związanego z tragicznym pobiciem na osiedlu Willowym, gdzie zmarł 36-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Policja prosi o pomoc w identyfikacji podejrzewanego, którego wizerunek został udostępniony. Każdy, kto ma informacje, proszony jest o kontakt z krakowską komendą.
1: W Cieszynie zakończył się proces Soni i Marka T., oskarżonych o brutalne morderstwo 83-letniej Marii Banot. Para bezdomnych wtargnęła do mieszkania seniorki, pobiła ją i uwięziła w wersalce, co doprowadziło do jej śmierci. Motywem zbrodni była kradzież 180 zł. Sprawcy mogą spędzić resztę życia za kratkami.
2: Na wszystkich kąpieliskach w Niechorzu obowiązuje dziś bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. To efekt weekendowego sztormu, który przyniósł wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne. Ratownicy wywiesili czerwoną flagę, co oznacza, że kąpiel jest surowo zabroniona. Warto dodać, że zamknięcie plaż nie jest związane z obecnością sinic, a jedynie z trudnymi warunkami na morzu. Bydgoszcz po raz kolejny zdobyła tytuł najbardziej przyjaznego miasta dla kierowców w Polsce. W rankingu obejmującym największe metropolie Lublin zajął 2. miejsce, a Szczecin 3. Eksperci z oponeo.pl i Janosik oceniali m.in. płynność jazdy, bezpieczeństwo na drogach oraz infrastrukturę parkingową. Szczegóły dotyczące mniejszych aglomeracji dostępne są w pełnym raporcie.
1: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zapowiada wprowadzenie merytokracji w magistracie. Chce, by o obsadzie stanowisk decydowały kwalifikacje, a nie partyjne układy. Gibała planuje także audyty miejskich instytucji, by uporządkować finanse miasta i uniknąć podwyżek opłat dla mieszkańców. Podkreśla, że współpraca z radnymi ma dotyczyć wyłącznie spraw Krakowa, a nie podziału wpływów. Politycy przygotowują się do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, co może prowadzić do zwiększenia wydatków z budżetu. Ekonomista Marek Zuber ostrzega, że nadmierne obietnice wyborcze mogą wywołać mały kryzys finansowy. Zmiany podatkowe, takie jak ulgi dla klasy średniej, wynikają z presji politycznej i trudnej sytuacji budżetowej. Podwyżki CIT dla dużych firm mogą nie przynieść oczekiwanych wpływów, a przedsiębiorstwa będą szukać sposobów na optymalizację finansową. Mateusz Morawiecki prowadzi w najnowszym sondażu jako kandydat na premiera, gdyby wybory wygrały prawicowe partie. Były premier zdobył ponad 26% głosów, wyprzedzając Krzysztofa Bosaka z ponad 16% i Przemysława Czarnka z około 9,5%. Aż niecałe 34% badanych nie ma zdania w tej sprawie. Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na początku lipca.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kamil Grabara jest blisko transferu do Juventusu. Polski bramkarz uzgodnił już indywidualne warunki z włoskim klubem i czeka na ostateczną decyzję. Transfer ma mieć formę wypożyczenia z możliwością wykupu. W Turynie Grabara miałby pełnić rolę rezerwowego bramkarza. Zmarł Dariusz Fligert, były żużlowiec klubu Inpro ROW Rybnik w wieku 57 lat. Był trzykrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając dwa srebrne i jeden brązowy medal. W 1990 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski parklubowych oraz tytuł młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Polski. Klub przekazał kondolencje rodzinie zmarłego.
2: Tragiczne wieści z Republiki Południowej Afryki. Były dwukrotny mistrz świata w boksie, Zolani Tete, został zastrzelony przed swoim domem w Mdansane. Miał 38 lat. W chwili ataku siedział w samochodzie z 27-letnią kobietą, która została ciężko ranna i przebywa w szpitalu. Sprawcy zbiegli, a motyw ataku pozostaje nieznany. Policja prowadzi śledztwo. Hubert Hurkacz triumfował w turnieju ATP Challenger 125 w Cancun, pokonując Sebastiana Baeza. Po przegranym pierwszym secie 4-6, Polak wygrał kolejne 6-0, 6-3. Dzięki temu sukcesowi Hurkacz awansuje o 23 miejsca w światowym rankingu, wracając do czołowej 50. Teraz przed nim US Open w Nowym Jorku, który rozpocznie się 30 sierpnia.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek nie wystąpi w mikście podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, w którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Maja Chwalińska rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 500 w Monterrey. Polka zagra swój pierwszy mecz w drugiej rundzie, a jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku między Alycią Parks a Petrą Marcinką. Spotkanie odbędzie się we wtorek lub w środę. Chwalińska wystąpi także w deblu w parze z Sinyą Kraus. W sobotnim meczu Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź doszło do kontrowersji. Sędzia Marcin Kochanek nie przyznał rzutu karnego dla Łodzian w ostatniej akcji, co wywołało wściekłość trenera Aleksandra Wukowicia. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitra, uznając, że Widzewowi należał się rzut karny. Mimo to drużyna z Łodzi opuściła boisko z poczuciem niesprawiedliwości. Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej, wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ewa Brodnicka, była pięściarka, zadebiutowała jako wokalistka, prezentując teledysk do utworu Habibi, chodź tańcz. Klip, nakręcony w pustynnych sceneriach, pokazuje Brodnicką w różnych kreacjach. Od cekinowej sukienki po pomarańczowy kostium kąpielowy. Piosenka utrzymana jest w tanecznym wschodnim rytmie, a Brodnicka zapowiada dalszy rozwój w branży muzycznej. Ewa Swoboda, polska wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, zdecydowanie odrzuciła wyzwanie znanego youtubera iShow Speeda do wspólnego wyścigu. W programie Lekkie Gatki TVP Sport stwierdziła, że nie zamierza pajacować. Mimo popularności iShow Speeda i jego wcześniejszych wyzwań z innymi sportowcami, Swoboda podkreśliła, że traktuje bieganie poważnie i nie widzi sensu w takim starciu.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło środowiskiem piłkarskim. 36-letni mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku, co skłoniło prezesa Wisły Kraków, Jarosława Królewskiego, do wprowadzenia zakazu wnoszenia na stadion haseł związanych z pseudokibicami. Lukas Podolski, piłkarz Górnika Zabrze, zadeklarował pomoc dla rodziny zmarłego, przekazując dochód z meczu z Wisłą Kraków na pokrycie kosztów pogrzebu.
1: Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od wygranej 3-0 z Węgrami, ale pojawiły się problemy. Kapitan drużyny, Aleksandra Szczygłowska, zmaga się z kłopotami zdrowotnymi i nie zagra w dzisiejszym meczu z Łotwą. Jej dalszy udział w turnieju stoi pod znakiem zapytania. Już jutro Polki zmierzą się ze Słowenią, co będzie kluczowe dla awansu do fazy pucharowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym.
1: Piotr Żyła, znany skoczek narciarski, zaskoczył swoich fanów nowym wyglądem podczas urlopu w Bułgarii. Sportowiec opublikował zdjęcie z Camel Parku, gdzie przejechał się na wielbłądzie, prezentując przy tym platynowy kolor włosów. Internauci szybko zauważyli tę zmianę, komentując odważną metamorfozę. Żyła spędza wakacje z Marceliną Ziętek, ciesząc się zasłużonym odpoczynkiem po intensywnym sezonie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD. Splątane losy w 32 odcinku przynoszą prawdziwe emocje. Miniver odkrywa, że Eifer planowała sprzedaż posiadłości deweloperowi. Susan ujawnia te szokujące informacje, co prowadzi do konfrontacji między sąsiadkami. Miniver nie zamierza tolerować zdrady i żąda, by Eifer opuściła osiedle. Konflikt między bohaterkami osiąga punkt kulminacyjny. Eifer musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
2: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykuje się prawdziwa bomba emocjonalna. Elżbieta Domańska, znana z Przebiegłości, złoży Marcinowi Chodakowskiemu szokującą propozycję. Chce, by został ojcem jej dziecka, oferując w zamian 1 000 000 zł. Choć Marcin zawsze trzymał Elżbietę na dystans, ta propozycja może zmienić wszystko. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Marcin jest wierny swojej partnerce Kamie. Czy zdecyduje się na tak kontrowersyjny krok? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach po wakacjach. Emocje sięgną zenitu, a decyzja Marcina może wpłynąć na jego całe życie. W 4275 odcinku Na Wspólnej Igor pragnie, by Anka i Jaś wrócili do domu, co ma nastąpić już 10 września o 20.15 na TVN. Terapeutka Julki zauważa poprawę, a dziewczyna chce wrócić do szkoły. Jednak za jej zachowaniem kryje się inny cel. Manipulując bliskimi, Julka zyskuje ich zaufanie, choć w rzeczywistości planuje coś zupełnie innego. Rodzina daje się nabrać na jej przemianę, co otwiera jej drogę do kolejnych kłopotów. Wkrótce Julka znów sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. W 4283 odcinku Igor zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę na odwyku.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga Żukowska wyrusza na emocjonującą przygodę w leśnym hoteliku. Wraz z Marysią zostaje wciągnięta w panieńskie zabawy, gdzie jednym z zadań jest poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci. Towarzyszem Kingi w tej wyprawie staje się przystojny recepcjonista Arek. Ich wspólna podróż do lasu może stać się początkiem czegoś więcej niż tylko przypadkowej znajomości. Kinga, po trudnych przeżyciach związanych z rozpadem małżeństwa, szuka nowego początku. Tymczasem Janek, jej mąż, odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co może wpłynąć na jego spojrzenie na małżeństwo. Wyprawa do lasu może być dla Kingi początkiem nowego rozdziału w życiu.
2: Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Dawidem. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore. W najnowszych odcinkach M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami. Po powrocie do Warszawy i próbie odbudowy życia, Paweł nadal walczy z demonami przeszłości po śmierci Franki. Dominik Walat, który wcześniej przyczynił się do tragedii, ponownie spowoduje wypadek, w którym ucierpią Marysia, Agnes i przypadkowy rowerzysta. To wydarzenie wywoła w Pawle potężny gniew i chęć zemsty. Zduński postanowi również ograniczyć kontakty swojego syna Antosia z Agnes, organizując casting na nową nianię. Wszystko to wskazuje, że Paweł nie potrafi jeszcze uwolnić się od bolesnych wspomnień. Nadchodzące odcinki zapowiadają emocjonujące zwroty akcji i trudne decyzje głównego bohatera.
1: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzaju w Sił Zbrojnych i senatora. Generał Różański pozostawił żonę i troje dorosłych dzieci. Wspominany jest jako człowiek oddany rodzinie i służbie, który po zakończeniu kariery wojskowej zajął się ogrodem i cieszył się życiem rodzinnym.
2: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zapowiada wprowadzenie merytokracji w magistracie. Chce, by o obsadzie stanowisk decydowały kwalifikacje, a nie partyjne układy. Gibała planuje także audyty miejskich instytucji, by uporządkować finanse miasta i uniknąć podwyżek opłat dla mieszkańców. Podkreśla, że współpraca z radnymi ma dotyczyć wyłącznie spraw Krakowa, a nie podziału wpływów. Politycy przygotowują się do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, co może prowadzić do zwiększenia wydatków z budżetu. Ekonomista Marek Zuber ostrzega, że nadmierne obietnice wyborcze mogą wywołać mały kryzys finansowy. Zmiany podatkowe, takie jak ulgi dla klasy średniej, wynikają z presji politycznej i trudnej sytuacji budżetowej. Podwyżki CIT dla dużych firm mogą nie przynieść oczekiwanych wpływów, a przedsiębiorstwa będą szukać sposobów na optymalizację finansową. Mateusz Morawiecki prowadzi w najnowszym sondażu jako kandydat na premiera, gdyby wybory wygrały prawicowe partie. Były premier zdobył ponad 26% głosów, wyprzedzając Krzysztofa Bosaka z ponad 16% i Przemysława Czarnka z około 9,5%. Aż niecałe 34% badanych nie ma zdania w tej sprawie. Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na początku lipca.
0: Dziś rozpoczyna się ostatni tydzień obowiązywania programu CPN, który obniża VAT na paliwa i reguluje ceny maksymalne na stacjach. Program zakończy się 31 sierpnia, a obecne limity cenowe wynoszą około 6,5 zł za litr benzyny 95, ponad 7 zł za 98 i około 7,5 zł za diesel. Nowe ceny na wtorek minister energii poda dziś w południe. Program CPN został wznowiony 17 sierpnia, by złagodzić skutki drożejącej ropy. Księżna Kate w niedzielę uczestniczyła w nabożeństwie w pobliżu Balmoral, a na zdjęciach widać, że była w doskonałym humorze. Tymczasem książę Harry i Meghan Markle planują powrót do Wielkiej Brytanii po 6 latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. Ich dzieci, Archie i Lilibet, mają rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach już we wrześniu. Brytyjskie media spekulują, że podczas pobytu rodziny królewskiej w Balmoral mogły odbywać się rozmowy dotyczące tej przeprowadzki. Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, twierdzi, że Donald Trump miał mówić o kosmitach żyjących w oceanach. Informacje te pochodzą od znajomego Osborna, który regularnie rozmawia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump miał przyznać, że nie wie, czym są te zjawiska, ale są obecne w wodach oceanicznych. Sam Osborne podchodzi do tych rewelacji z dystansem, choć od lat interesuje się zjawiskami paranormalnymi. 58% Polaków sprzeciwia się przekazaniu Ukrainie kolejnych pocisków do systemów Patriot, jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster. Obawy dotyczą osłabienia zdolności obronnych Polski, zwłaszcza po incydencie z rosyjskim pociskiem Hej-101, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rząd rozważa dalszą pomoc dla Ukrainy, mimo presji społecznej i sprzeciwu opozycji. Polska prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat uruchomienia produkcji pocisków Patriot na swoim terytorium. Kurz na liściach roślin doniczkowych może hamować ich rozwój, blokując dostęp światła. Zamiast sklepowych preparatów warto sięgnąć po domowe metody czyszczenia, takie jak mikstury z piwa czy soku z cytryny. Skórki od bananów to bezpieczny sposób na nabłyszczanie liści i odżywianie roślin. Unikajmy jednak oliwy, która może zaszkodzić roślinom, blokując dostęp powietrza i światła. Lato w pełni, a pogoda bywa kapryśna. Ekspres Saeco Celsius Suprema oferuje ponad 50 przepisów na kawę, dostosowując się do każdej chwili. Dzięki zaawansowanej personalizacji możemy cieszyć się zarówno orzeźwiającą kawą mrożoną, jak i gorącym cappuccino. Technologia Bean Maestro i Latte Perfetto zapewniają idealny smak i aromat, a funkcja Latte Duo pozwala przygotować dwie kawy jednocześnie.
2: Katowiccy policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę podejrzanego o spowodowanie pożaru targowiska przy ulicy Mickiewicza. Do zdarzenia doszło w nocy z 21 na 22 sierpnia, a ogień zniszczył 15 straganów. Mieszkaniec Zabrza przyznał się do winy i decyzją sądu spędzi 2 miesiące w areszcie tymczasowym. Za sprowadzenie pożaru grozi mu do 10 lat więzienia, a kara może być zwiększona ze względu na recydywę.
0: W dobie wszechobecnych ekranów wspólne czytanie książek z dziećmi staje się kluczowe dla ich harmonijnego rozwoju. Bestseller Trufla i Kokos. Deser do zadań specjalnych. Autorstwa Beaty Mastalerek zdobywa serca najmłodszych i ich rodziców. Ta pełna humoru opowieść o przygodach kotki Trufli i psa Kokosa pokazuje, jak ważna jest przyjaźń i wyobraźnia. Regularne czytanie wspiera rozwój języka, pamięci i koncentracji u dzieci. Chcesz, by twoje ciemne ubrania zachowały głęboki kolor? Wypróbuj prosty trik z liśćmi laurowymi. Wystarczy dodać 4 liście w woreczku do prania, by chronić tkaniny przed blaknięciem. To naturalne rozwiązanie pomaga utrwalić pigment i odświeża kolory.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Steczkowska, najstarsza z rodzeństwa, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z rodzinnego domu, a jej słowa mogą nieźle zaskoczyć. Okazuje się, że małżeństwo jej rodziców, Danutława Steczkowskich, nie jest

0: innym. A jakby tego było mało, razem z Roxaną Juarez stworzyły podcast o rodzicielstwie, który z pewnością nie jest lukrowany.
1: Afera z Jackiem Kawalcem i Zenkiem Martyniukiem w roli głównej wciąż rozgrzewa emocje. Kawalec, znany z Rancha, zasugerował, że Martyniuk śpiewa z playbacku, co skończyło się jego odejściem z budki suflera i groźbą kroków prawnych ze strony Zenka. Tymczasem fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo finał 11 sezonu pojawi się w grudniu, a ostatni odcinek zobaczymy 10 stycznia przyszłego roku. Kawalec zapewnia, że to definitywny koniec przygód mieszkańców Wilkowej, a postać Pawła Królikowskiego, mimo jego nieobecności, pojawi się w nowych odcinkach.
2: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Kuba Badach, znany głos polskiej sceny muzycznej, kończy dziś 50 lat. Od chłopaka z gitarą do dojrzałego artysty i telewizyjnego mentora, jego metamorfoza jest niczym podróż w czasie. Pamiętacie jego hit Małe Szczęścia? To właśnie on otworzył mu drzwi do wielkiej kariery. A teraz, z charyzmą dojrzałości, Kuba wciąż zaskakuje. Nie tylko muzyką, ale i telewizyjnymi występami.
1: Monika Dąbrowska, niegdyś zaskakująca zwyciężczyni Hell's Kitchen, dziś triumfuje w świecie słodkości. Choć wielu stawiało na Piotra Ogińskiego, to właśnie jej wytatuowane ręce zdobyły serce Wojciecha Modesta Amaro. Po latach od telewizyjnego sukcesu Monika prowadzi własną piekarnię, gdzie jej drożdżówki z poziomkami znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W międzyczasie podróżuje i dzieli się tym wszystkim w mediach społecznościowych.
0: W świecie dziennikarstwa zdarzają się prawdziwe perełki. Pewien reporter z The Daily Mail postanowił odnaleźć Meg White, legendarną perkusistkę The White Stripes, która od lat unika blasku fleszy. W swojej misji pomylił jednak Meg z jej przyjaciółką, śledząc ją i fotografując w tajemnicy. Mimo że kobieta stanowczo zaprzeczyła, dziennikarz opublikował jej zdjęcia, twierdząc, że to właśnie Meg. Ostatecznie, po interwencji z branży muzycznej, zdjęcia zniknęły, ale sprostowania się nie doczekaliśmy. Cóż, detektyw z niego jak z koziej trąby saksofon. Foo Fighters znowu zaskoczyli. W Hollywood Bowl zespół połączył siły z Los Angeles Philharmonic Orchestra, serwując fanom prawdziwą muzyczną ucztę. Dave Grohl i spółka sięgnęli po utwory, które nie były grane na żywo od wielu lat, a wszystko to pod batutą Gustavo Dudamela. Jakby tego było mało, niespodziewanie wypuścili nową koncertową epkę, z której dochody wesprą potrzebujących. Kto by pomyślał, że rock i filharmonia mogą tak świetnie współgrać?
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Paris Jackson powraca po 6 latach z nowym albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić. Krzysztof Zalewski, niegdyś zbuntowany rockman z długimi włosami. Dziś ikona stylu i jeden z najważniejszych artystów w Polsce. Jego droga od heavy metalowego gitarzysty do muzycznej gwiazdy to prawdziwa metamorfoza. Po wygranej w Idolu zniknął na lata, by powrócić z hukiem i podbić serca fanów. Dziś, z eleganckim stylem i nieustającą pasją, wciąż zaskakuje i nie zwalnia tempa, udowadniając, że jest artystą kompletnym.
1: Muzyczne szaleństwo nadciąga do Polski. Tame Impala, czyli Kevin Parker w pełnej krasie, zawładnie sceną Open Air Festival 2027 już 30 czerwca. Fani będą mogli usłyszeć hity takie jak Dracula i Loser, które podbiły światowe listy przebojów. A wszystko to na lotnisku Gdynia-Kosakowo, gdzie festiwal potrwa do 3 lipca. Bilety już wkrótce, więc czas zacząć odkładać na ten muzyczny spektakl.
0: Corey Taylor, frontman Slipknota i jego żona Alicia Taylor znów na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą kontrowersyjnego występu grupy Cherry Bombs, podczas którego użyto płonącej Biblii. Alicia tłumaczy, że to tylko metafora płonących treści, zawartych w księdze, a nie rzeczywiste podpalenie. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nawet święte księgi mogą zyskać nowy, teatralny wymiar.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Kilkumiesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło nocą do warszawskiego szpitala z podejrzeniem groźnej infekcji. Podczas omawiania przypadku pojawiły się ksenofobiczne komentarze dotyczące pochodzenia malucha. Anestezjolożka Justyna Leszczuk stanowczo zareagowała na te wypowiedzi, podkreślając, że takie postawy nie mają miejsca w opiece medycznej. Lekarka od lat wspiera również poszkodowanych w Ukrainie, działając jako wolontariuszka.
2: Dobre wieści z Józefowa pod Warszawą. 16-letnia rowerzystka potrącona przez samochód odzyskała przytomność po wybudzeniu ze śpiączki. Jej stan zdrowia się poprawia i wkrótce wróci do domu. Przypomnijmy, że do wypadku doszło 9 sierpnia, kiedy to dziewczyna została potrącona przez BMW na przejściu dla pieszych.
1: Lotniska w Krakowie i Katowicach wstrzymały dziś loty z powodu utraty łączności z jednym z samolotów cywilnych. Sytuacja wywołała spore zamieszanie, a niektóre samoloty musiały zmienić trasę. Wojsko przechwyciło maszynę, a po przywróceniu łączności porty lotnicze wznowiły standardową obsługę. Przestrzeń powietrzna nad południem Polski jest już bezpieczna. Dziś odbywa się matura poprawkowa z matematyki na poziomie podstawowym. To ważny dzień dla tych, którzy chcą jeszcze w tym roku zdobyć świadectwo dojrzałości i wziąć udział w jesiennej rekrutacji na studia. Egzamin trwa 180 minut i obejmuje zadania zamknięte oraz otwarte. Wyniki zostaną ogłoszone 11 września, a świadectwa dojrzałości wydane tego samego dnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś, początek tygodnia, przywitał nas deszczem i burzami, a we wtorek pogoda nie ulegnie znaczącej poprawie. Sytuacja zacznie się zmieniać w środę, kiedy deszcz pojawi się tylko miejscami. Czwartek przyniesie wyczekiwane słońce i temperatury sięgające nawet 27 stopni. Niestety w weekend znów spodziewamy się opadów i burz. Politycy w Polsce coraz częściej wykorzystują wakacje na spotkania z wyborcami. Lewica i Polska 2050 aktywnie odwiedzają miejsca wypoczynku, docierając do Polaków nad morzem i w górach. Mateusz Morawiecki i Adrian Zandberg wybierają niestandardowe wydarzenia, takie jak grill czy festiwal fantastyki. Te letnie działania to przygotowanie do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
2: Zmarł generał Mirosław Różański, były senator i szef Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Miał 63 lata i od lat zmagał się z chorobą. Szymon Hołownia, były marszałek Sejmu, we wzruszających słowach pożegnał Różańskiego, podkreślając ich wieloletnią współpracę i wzajemny szacunek. Różański był cenionym dowódcą, pod którym żołnierze chętnie służyli. Afera wokół upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto nabiera tempa. Były prezes spółki, Przemysław Kral, który ubiega się o status małego świadka koronnego, miał przekazać prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosławowi Piesiewiczowi, zegarek wart 170 tysięcy złotych. Piesiewicz twierdzi, że jedynie odkupił zegarek od Krala za gotówkę. Śledztwo dziennikarskie ujawnia, że suma korzyści przekazanych przez Krala może sięgać 200 tysięcy złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Karol Nawrocki od roku pełni funkcję prezydenta Polski. Jego zaprzysiężenie było momentem pełnym emocji, a Szymon Hołownia był namawiany do jego zablokowania. W specjalnym podsumowaniu pierwszego roku prezydentury podkreślono, że Polska mogła stanąć na krawędzi wojny domowej. Hołownia ostatecznie nie podjął działań, a Nawrocki zapowiedział realizację swojego programu Plan 21. Grzegorz Braun, europoseł, usłyszał 4 zarzuty w warszawskiej prokuraturze. Dotyczą one m.in. kradzieży ukraińskiej i unijnej flagi oraz zniszczenia wystawy w Sejmie. Prokuratura zarzuca mu także zniesławienie Muzeum Polin. Braun odmówił składania wyjaśnień i czeka na kolejne przesłuchanie.
1: Z Prawa i Sprawiedliwości odeszło 40 osób, co stanowi największy kryzys w historii partii. Były premier Mateusz Morawiecki wraz z innymi założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Choć wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości pozostaje wiernych Jarosławowi Kaczyńskiemu, część sympatyków skłania się ku nowemu ugrupowaniu. Rozłam w partii wywołał mieszane reakcje wśród wyborców, którzy teraz muszą zdecydować, komu zaufać. Barbara Mróz-Gorgoń złożyła dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Powodem jej decyzji była ogromna fala hejtu, która uniemożliwiła jej dalsze pełnienie tej roli. Mimo odejścia wyraziła nadzieję, że projekt promocji Polski będzie kontynuowany. Teraz rząd musi znaleźć nową osobę do prowadzenia tego ważnego zadania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dominik Tarczyński, europoseł PiS, z impetem wkracza na amerykańską scenę polityczną. W New Jersey zainaugurował działalność polsko-amerykańskiej koalicji republikanów. To kolejny krok w jego intensywnych kontaktach z amerykańską prawicą. Mimo że w maju odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii, Tarczyński konsekwentnie rozwija swoje wpływy w Stanach Zjednoczonych, budując relacje z Polonią i republikanami.
1: Lech Wałęsa przegrał w sądzie z historykiem Sławomirem Cęckiewiczem. Sąd apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego prezydenta w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Wałęsa zarzucał Cęckiewiczowi bezprawne cytowanie fragmentów książek na jego temat. Teraz Wałęsa musi pokryć koszty postępowania odwoławczego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 100 lat temu w Polsce wybuchł skandal związany z manipulacjami przy sprzedaży ziemi. Bank Ziemiański, kluczowy gracz na rynku parcelacji, był oskarżany o wywieranie presji na kupujących. W Sejmie padały zarzuty o horrendalne ceny i nieuczciwe praktyki. Dla wielu Polaków zakup ziemi był szansą na awans społeczny, co wykorzystywali pośrednicy. Choć nie była to klasyczna piramida finansowa, mechanizmy psychologiczne przypominały współczesne oszustwa. Historia ta pokazuje, jak marzenia o lepszym życiu mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych graczy. Od 7 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o bonie senioralnym, która ma odciążyć pracujących Polaków opiekujących się starszymi rodzicami. Program oferuje wsparcie do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze, takie jak zakupy, gotowanie czy pomoc w higienie. Aby skorzystać z bonu, senior musi mieć co najmniej 65 lat i spełniać określone kryteria dochodowe. Aż 80% Polaków wyraża zainteresowanie takim wsparciem. Warto jednak pamiętać, że program musi być uruchomiony przez gminę, zanim będzie można składać wnioski. To szansa na lepsze pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad bliskimi. Rynek mieszkaniowy w Polsce coraz bardziej dzieli społeczeństwo. Singiel zarabiający około 6 tysięcy złotych netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości średnio 447 tysięcy złotych. To o 18% więcej niż na początku ubiegłego roku. Tymczasem rodziny z dzieckiem po raz trzeci z rzędu tracą na zdolności kredytowej. W lipcu ich możliwości spadły o 1%. W największych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, oferta mieszkań dla singli znacząco się zwiększyła. Rodziny z dziećmi mają jednak coraz mniejszy wybór, choć nadal większy niż single. Zakup własnego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla młodych Polaków. Ceny nieruchomości w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sięgają nawet 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wysoki wkład własny i zdolność kredytowa to dopiero początek. Eksperci ostrzegają przed pułapkami prawnymi związanymi z umowami kredytowymi i deweloperskimi. Ważne jest dokładne zrozumienie zapisów umowy, by uniknąć problemów w przyszłości. Dla wielu osób wynajem jest jedyną opcją, co utrudnia gromadzenie oszczędności na własne lokum. Problem mieszkaniowy wymaga długoterminowych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom realny wybór między własnością a najmem.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Skiba, doradca prezydenta, krytykuje rządowe zmiany w podatkach. Jego zdaniem wprowadzenie nowych stawek PIT i CIT jest niewłaściwe i niebezpieczne. Skiba podkreśla, że program kosztujący 10 miliardów złotych przyniesie podatnikom jedynie 300 zł miesięcznie. Podwyżka CIT z 19 do 22% może osłabić napływ inwestycji zagranicznych do Polski o 10 miliardów złotych rocznie. Doradca prezydenta uważa, że zmiany te mogą znacząco skomplikować system podatkowy, nie przynosząc realnych korzyści. Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym prace wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą m.in. kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
0: Słuchacie Radia Super Express. Express.
1: Wirus RSV stanowi poważne zagrożenie dla niemowląt, prowadząc do ciężkich infekcji i hospitalizacji. Eksperci apelują o wprowadzenie powszechnej profilaktyki, która mogłaby zmniejszyć liczbę hospitalizacji nawet o 98%. Obecnie w Polsce dostęp do ochrony mają tylko dzieci z grup ryzyka, podczas gdy ponad 80% hospitalizowanych niemowląt to dzieci zdrowe. Skuteczna profilaktyka polega na jednorazowym podaniu przeciwciała monoklonalnego, co może zapobiec ciężkiemu przebiegowi choroby. W innych krajach takie działania już przynoszą pozytywne efekty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD. Splątane losy w 32 odcinku przynoszą prawdziwe emocje. Minever odkrywa, że Eifer planowała sprzedaż posiadłości deweloperowi. Susan ujawnia te szokujące informacje, co prowadzi do konfrontacji między sąsiadkami. Minever nie zamierza tolerować zdrady i żąda, by Eifer opuściła osiedle. Konflikt między bohaterkami osiąga punkt kulminacyjny. Eifer musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
2: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykuje się prawdziwa bomba emocjonalna. Elżbieta Domańska, znana z Przebiegłości, złoży Marcinowi Chodakowskiemu szokującą propozycję. Chce, by został ojcem jej dziecka, oferując w zamian 1 000 000 zł. Choć Marcin zawsze trzymał Elżbietę na dystans, ta propozycja może zmienić wszystko. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Marcin jest wierny swojej partnerce Kamie. Czy zdecyduje się na tak kontrowersyjny krok? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach Po wakacjach. Emocje sięgną zenitu, a decyzja Marcina może wpłynąć na jego całe życie. W 4275 odcinku Na Wspólnej Igor pragnie, by Anka i Jaś wrócili do domu, co ma nastąpić już 10 września o 20.15 na TVN. Terapeutka Julki zauważa poprawę, a dziewczyna chce wrócić do szkoły. Jednak za jej zachowaniem kryje się inny cel. Manipulując bliskimi, Julka zyskuje ich zaufanie, choć w rzeczywistości planuje coś zupełnie innego. Rodzina daje się nabrać na jej przemianę, co otwiera jej drogę do kolejnych kłopotów. Wkrótce Julka znów sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. W 4283 odcinku Igor zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę na odwyku.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga Żukowska wyrusza na emocjonującą przygodę w leśnym hoteliku. Wraz z Marysią zostaje wciągnięta w panieńskie zabawy, gdzie jednym z zadań jest poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci. Towarzyszem Kingi w tej wyprawie staje się przystojny recepcjonista Arek. Ich wspólna podróż do lasu może stać się początkiem czegoś więcej niż tylko przypadkowej znajomości. Kinga, po trudnych przeżyciach związanych z rozpadem małżeństwa, szuka nowego początku. Tymczasem Janek, jej mąż, odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co może wpłynąć na jego spojrzenie na małżeństwo. Wyprawa do lasu może być dla Kingi początkiem nowego rozdziału w życiu.
2: Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Dawidę. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore. W najnowszych odcinkach M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami. Po powrocie do Warszawy i próbie odbudowy życia, Paweł nadal walczy z demonami przeszłości po śmierci Franki. Dominik Walat, który wcześniej przyczynił się do tragedii, ponownie spowoduje wypadek, w którym ucierpią Marysia, Agnes i przypadkowy rowerzysta. To wydarzenie wywoła w Pawle potężny gniew i chęć zemsty. Zduński postanowi również ograniczyć kontakty swojego syna Antosia z Agnes, organizując casting na nową nianię. Wszystko to wskazuje, że Paweł nie potrafi jeszcze uwolnić się od bolesnych wspomnień. Nadchodzące odcinki zapowiadają emocjonujące zwroty akcji i trudne decyzje głównego bohatera.
1: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie też 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zmarł generał Mirosław Różański, były senat i szef Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Miał 63 lata i od lat zmagał się z chorobą. Szymon Hołownia, były marszałek Sejmu, we wzruszających słowach pożegnał Różańskiego, podkreślając ich wieloletnią współpracę i wzajemny szacunek. Różański był cenionym dowódcą, pod którym żołnierze chętnie służyli. Afera wokół upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto nabiera tempa. Były prezes spółki, Przemysław Kral, który ubiega się o status małego świadka koronnego, miał przekazać prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosławowi Piesiewiczowi, zegarek wart 170 tysięcy złotych. Piesiewicz twierdzi, że jedynie odkupił zegarek od Krala za gotówkę. Śledztwo dziennikarskie ujawnia, że suma korzyści przekazanych przez Krala może sięgać 200 tysięcy złotych.
0: Lech Wałęsa przegrał w sądzie z historykiem Sławomirem Cęckiewiczem. Sąd apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego prezydenta w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Wałęsa zarzucał Cęckiewiczowi bezprawne cytowanie fragmentów książek na jego temat. Teraz Wałęsa musi pokryć koszty postępowania odwoławczego.
2: W Luizjanie doszło do tragicznej śmierci 8-letniej Lillian Smart, która zmarła dzień po swoich urodzinach. Dziewczynka zaraziła się rzadką amebą zjadającą mózg podczas kąpieli w jeziorze Claiborne. Naegleria fowleri, bo tak nazywa się ten pierwotniak, przedostaje się do organizmu przez nos i może prowadzić do śmiertelnej infekcji mózgu. Rodzina Lillian jest zrozpaczona, a jej śmierć wstrząsnęła całą społecznością. Minął ponad rok od tragicznego wypadku w Egipcie, w którym zginęli polska lekarka Anita Samek-Krymkowska i jej 7-letni syn Maciek. Śledztwo w tej sprawie wciąż stoi w miejscu, ponieważ polska prokuratura czeka na odpowiedź od egipskich władz. Bez ich pomocy nie można zebrać kluczowych dowodów. Prokurator Daniel Brodowski z Olsztyna podkreśla, że bez współpracy Egiptu nie da się podjąć decyzji w tej sprawie.
0: W Nevadzie trwa dramatyczna walka z pożarem Hawkfire, który zagraża okolicom Reno. Blisko 90 tysięcy osób otrzymało nakazy ewakuacji lub ostrzeżenia, a ogień strawił już ponad 5200 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział około 1000 strażaków, a 6 osób zostało rannych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a w hrabstwie Washoe ewakuowano szpital i odwołano zajęcia w szkołach. Król Norwegii, Harald V, mający 89 lat, zmaga się z problemami zdrowotnymi. W weekend jego stan się pogorszył z powodu bakterii we krwi. Król jest leczony antybiotykami i dobrze na nie reaguje, ale pozostanie w szpitalu w Oslo na czas nieokreślony. Obowiązki monarchy tymczasowo przejął jego syn, książę Hakon.
2: W Pensylwanii odkryto ciało 18-letniej studentki Caroline Hines w bagażniku jej samochodu. O morderstwo oskarżono jej chłopaka, Roysa Mosera, który twierdzi, że działał pod wpływem demona. W ukrywaniu ciała pomagała mu matka, która również została aresztowana. Policja znalazła narzędzie zbrodni i prowadzi dalsze śledztwo. Rząd Niemiec rozpoczął ambitny program budowy arsenału broni dalekiego zasięgu, którego koszt szacuje się na prawie 12 miliardów euro. Celem jest wzmocnienie zdolności odstraszania Bundeswehry, szczególnie w kontekście potencjalnej agresji ze strony Rosji. Program obejmuje zakup amerykańskich pocisków Tomahawk oraz rozwój nowych systemów we współpracy z Wielką Brytanią. Decyzje finansowe dotyczące projektu muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Bundestag. Sebastian Pekuczek, Polak oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w 2020 roku, stanął przed sądem w Illinois. Zatrzymany w Polsce w 2025 roku, został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie odpowie za lekkomyślną jazdę, która doprowadziła do śmierci dwóch osób. Wypadek miał miejsce w Wheeling, gdzie Kuczek prowadził samochód z nadmierną prędkością. Kolejna rozprawa odbędzie się 11 września.
0: Dziś rano tysiące abiturientów przystąpiło do pisemnej matury poprawkowej z matematyki. W internecie szybko pojawiły się rzekome zadania z testu, choć oficjalne arkusze będą dostępne dopiero po południu. Wyniki matur poprawkowych zostaną ogłoszone 11 września, a zdanie egzaminu umożliwi aplikowanie na uczelnie wyższe w ramach jesiennej rekrutacji. Policjanci z Poznania zatrzymali mężczyznę podejrzanego o paserstwo i odzyskali dwa skradzione samochody. Na posesji w powiecie śremskim odnaleziono Dodge'a Durango o wartości 140 tysięcy złotych oraz częściowo zdemontowanego Jeepa Grand Cherokee. Oba pojazdy zostały wcześniej skradzione w Niemczech. Zatrzymanemu grozi kara do 5 lat więzienia.
2: W Piotrkowie Trybunalskim komendant policji z Józefowa, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Opla Zafiry. Mężczyzna miał około 2,5 promila alkoholu we krwi. W samochodzie znajdował się również poszukiwany pasażer. Kierowcy grozi teraz kara do 3 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
0: Policjanci z Katowic zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Akcja przeprowadzona 17 sierpnia w Zabrzu i Gliwicach doprowadziła do zabezpieczenia blisko 1 kg narkotyków oraz broni. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z obrotem środkami odurzającymi i innymi przestępstwami. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić także 18 stopni Celsjusza. Obecnie w Krakowie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk znowu zaskakuje. Tym razem młody celebryta nie stawił się na planie programu Nasi w mundurach, ale za to wywołał międzynarodowy incydent lotniczy, kłócąc się z obsługą samolotu. Po przymusowym lądowaniu w Nicei, mama Danuta postanowiła osobiście dostarczyć go na plan, licząc, że syn zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Czy produkcja da mu kolejną szansę? TTV milczy, a my czekamy na rozwój tej telenoweli.
2: Szkolim, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka podkreśla, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na takie występy. Cóż, może czas na nową kategorię wiekową na koncertach.
1: Izabela Trojanowska, niczym prawdziwa diwa, postanowiła zaskoczyć wszystkich na sopockiej plaży. W upale paradowała w długich czarnych spodniach i jeansowej kurtce, a na nogach miała 12-centymetrowe koturny. Zamiast bikini wybrała elegancję i styl, udowadniając, że nawet nad Bałtykiem można być gwiazdą. Po sesji zdjęciowej z przyjaciółką zamiast morskiej ryby zdecydowała się na zupę, a spacerując po rynku złamała przepisy ruchu drogowego. Cóż, kto by się spodziewał, że wakacje mogą być tak pełne niespodzianek?
2: Mateusz Gessler, znany szef kuchni, postanowił zaszokować Polaków, proponując obowiązkowe napiwki w restauracji. Mateusz Gessler.

0: rozpaliła internet, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na tle piaszczystych wydm z rozwianymi blond włosami udowadnia, że czas nie ma nad nią władzy. Czyżby szykowała się do nowej wersji Słonecznego Patrolu?
1: W Sopocie rusza Top of the Top Sopot Festival 2026, a zaczynamy od hołdu dla Stanisława Sojki. Na scenie pojawią się nie tylko gwiazdy, ale i rodzina artysty, co zapowiada prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Wieczór uświetnią największe polskie przeboje w nowych aranżacjach, a wśród wykonawców znajdą się m.in. Kajach, Justyna Steczkowska i Dawid Kwiatkowski. Ciekawe, czy nowe wersje hitów zaskoczą bardziej niż Izabela Trojanowska w koturnach na plaży. Bret Michaels, ikona rocka lat 80., znany z zespołu Poison, znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po operacji związanej z atakiem kamicy nerkowej, lekarze zalecili mu dłuższą przerwę od koncertów. Choć próbował wrócić na scenę, jego organizm powiedział stop. Wygląda na to, że w tym roku fani będą musieli obejść się smakiem, bo Bret nie wróci na scenę. Cóż, nawet rockowe legendy muszą czasem odpocząć.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lacuna Coil, włoski zespół gotyckiego metalu, świętuje sukces swojego coveru Enjoy the Silence Depeche Mode, który przyniósł im rozgłos poza sceną metalową. Pomysł wokalistki Christiny Scavi początkowo spotkał się z oporem, ale ostatecznie basista Marco Cotizelati stworzył pamiętną aranżację. Nawet Dave Gahan z Depeche Mode przyznał, że to jeden z jego ulubionych coverów. Zespół Lacuna Coil marzy teraz o spotkaniu z Gahanem, by podziękować mu za inspirację. Cóż, może kiedyś się uda. Sensacja na miarę rockowej archeologii. Po 57 latach światło dzienne ujrzało nieznane nagranie z legendarnego koncertu Jimiego Hendrixa na Woodstocku. Wszystko dzięki sprytnemu studentowi, który w 1969 roku zakradł się na scenę i zarejestrował występ z odległości kilku metrów. Teraz możemy podziwiać ten unikalny materiał na YouTube, a Hendrix doczekał się nawet własnej ulicy w Nowym Jorku. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem w sercu wielkiego jabłka.
1: Wielki finał męskiego grania w Warszawie przyciągnął tłumy, a wśród nich nie zabrakło Zbigniewa Hołdysa. Legendarny muzyk, znany z zespołu Perfect, nie krył zachwytu nad występami młodszych kolegów, szczególnie chwaląc aranżację i jakość dźwięku. Hołdys, który nie toleruje hejtu na swoich profilach, zablokował krytyczne komentarze, podkreślając, że na jego socialach nie ma miejsca na negatywne opinie. Cóż, wygląda na to, że nawet legendy muszą czasem bronić swoich gustów przed internetowymi krytykami. ZZ Top wrócili na scenę, a to wszystko zaledwie kilka dni po śmierci perkusisty Franka Birda. W Austin, zamiast żałoby, fani dostali prawdziwą rockową imprezę. Billy Gibbons, lider zespołu, z humorem i dystansem przedstawił nowego bębniarza, Michaela Monahana, spełniając życzenie zmarłego przyjaciela. Koncert pełen energii i klasycznych hitów pokazał, że nawet po 50 latach na scenie ZZ Top wciąż potrafią zaskoczyć.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić tak samo 18 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku z udziałem e-hulajnogi. 19-latka wjechała na torowisko, gdzie zderzyła się z tramwajem. Kobieta została ranna i trafiła do szpitala, a także otrzymała mandat. Ruch tramwajowy został przywrócony po godzinie 8:40. W Mokobodach doszło do groźnej sytuacji na drodze, gdy dziecko na rowerku niespodziewanie wjechało na jezdnię. Kierowca w ostatniej chwili zdołał zahamować, unikając potrącenia. Nagranie z tego zdarzenia, które obejrzało już ponad 130 tysięcy osób, przypomina o konieczności edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Wraz z początkiem roku szkolnego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. W Nowej Iwicznej doszło do groźnego wypadku. 38-letni kierowca Audi, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w inny pojazd i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca Dacia ruszył za nim w pościg i zdołał go zatrzymać. Okazało się, że pasażerką Audi była kobieta poszukiwana przez prokuraturę. Sprawca trafił do aresztu, a jego sprawą zajmie się sąd.
2: Warszawa wciąż zmaga się z niebezpiecznymi pozostałościami z II wojny światowej. W sierpniu odkryto wiele niewybuchów, co wzbudziło niepokój wśród mieszkańców. Stołeczna policja informuje, że każdego roku znajduje się setki takich reliktów. W tym miesiącu szczególnie niebezpieczne znaleziska odkryto przy Alei Solidarności oraz na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 26-letni Hubert B. usłyszał zarzut w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie. Prokuratura twierdzi, że kierowca świadomie przekroczył dozwoloną prędkość, jadąc 70 km na godzinę w miejscu z ograniczeniem do 30 km na godzinę. Hubert B. nie przyznaje się do winy, tłumacząc, że stracił panowanie nad autem z powodu nierównej nawierzchni. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: W miniony weekend Polis pod Szczecinem zamieniły się w stolicę ekstremalnego biegania. Uczestnicy biegu dzika zmierzyli się z wymagającym torem przeszkód, pełnym błota i stromych podbiegów. Impreza przyciągnęła nie tylko sportowców, ale i fanów dobrej zabawy. Dzięki energetycznej oprawie SK Summer City. Festiwal biegowy w Policach potwierdził swoją renomę, łącząc sportowe emocje z radiową energią.
2: Świnoujście po raz ostatni w tym sezonie gościło akcję Bezpieczna plaża z Unity Line. Na plaży numer 12 odbyło się wydarzenie łączące zabawę z edukacją o bezpieczeństwie nad wodą. Uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach, warsztatach medycznych oraz pokazach ratownictwa wodnego. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin, udowadniając, że nauka o bezpieczeństwie może być przyjemna. Na wszystkich kąpieliskach w Niechorzu obowiązuje dziś bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. To efekt weekendowego sztormu, który przyniósł wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne. Ratownicy wywiesili czerwoną flagę, co oznacza, że kąpiel jest surowo zabroniona. Warto dodać, że zamknięcie plaż nie jest związane z obecnością sinic, a jedynie z trudnymi warunkami na morzu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Domowa mieszanka sody oczyszczonej i płynu do naczyń skutecznie usuwa tłuste osady z kuchennych kafelków. To proste rozwiązanie nie tylko przywraca blask powierzchniom, ale także eliminuje pleśń z fug. Regularne stosowanie tej metody zapewnia czystość i świeżość w kuchni, bez konieczności używania chemicznych środków czyszczących. Lato w pełni, a pogoda bywa kapryśna. Ekspres Saeco Celsius Suprema oferuje ponad 50 przepisów na kawę, dostosowując się do każdej chwili. Dzięki zaawansowanej personalizacji możemy cieszyć się zarówno orzeźwiającą kawą mrożoną, jak i gorącym cappuccino. Technologia Bean Maestro i Latte Perfetto zapewniają idealny smak i aromat, a funkcja Latte Duo pozwala przygotować dwie kawy jednocześnie.
1: Legnicy policjanci zabezpieczyli 147 kg suszu roślinnego i 299 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków i CLA wynoszą łącznie ponad 773 tysiące złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszał mężczyzna, który przebywa w zakładzie karnym. Wszystkie produkty były przechowywane niezgodnie z przepisami.
2: W Olsztynie doszło do rozboju pod marketem na Gutkowie. 23-letni kierowca i 25-letni recydywista zostali zatrzymani po tym, jak jeden z nich uderzył mężczyznę, który stracił przytomność. Policja zabezpieczyła 12 kg mefedronu. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany mężczyzna po badaniach wrócił do domu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W dobie wszechobecnych ekranów wspólne czytanie książek z dziećmi staje się kluczowe dla ich harmonijnego rozwoju. Bestseller Trufla i Kokos. Deser do zadań specjalnych. Autorstwa Beaty Mastalerek zdobywa serca najmłodszych i ich rodziców. Ta pełna humoru opowieść o przygodach kotki Trufli i psa Kokosa pokazuje, jak ważna jest przyjaźń i wyobraźnia. Regularne czytanie wspiera rozwój języka, pamięci i koncentracji u dzieci. Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, twierdzi, że Donald Trump miał mówić o kosmitach żyjących w oceanach. Informacje te pochodzą od znajomego Osborna, który regularnie rozmawia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump miał przyznać, że nie wie, czym są te zjawiska, ale są obecne w wodach oceanicznych. Sam Osborne podchodzi do tych rewelacji z dystansem, choć od lat interesuje się zjawiskami paranormalnymi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kamil Grabara jest blisko transferu do Juventusu. Polski bramkarz uzgodnił już indywidualne warunki z włoskim klubem i czeka na ostateczną decyzję. Transfer ma mieć formę wypożyczenia z możliwością wykupu. W Turynie Grabara miałby pełnić rolę rezerwowego bramkarza. Zmarł Dariusz Fligert, były żużlowiec klubu Inpro ROW Rybnik w wieku 57 lat. Był trzykrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając 2 srebrne i 1 brązowy medal. W 1990 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski parklubowych oraz tytuł młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Polski. Klub przekazał kondolencje rodzinie zmarłego.
2: Tragiczne wieści z Republiki Południowej Afryki. Były dwukrotny mistrz świata w boksie, Zolani Tete, został zastrzelony przed swoim domem w Mdansane. Miał 38 lat. W chwili ataku siedział w samochodzie z 27-letnią kobietą, która została ciężko ranna i przebywa w szpitalu. Sprawcy zbiegli, a motyw ataku pozostaje nieznany. Policja prowadzi śledztwo.
1: Iga Świątek nie wystąpi w mikście podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 500 w Monterrey. Polka zagra swój pierwszy mecz w drugiej rundzie, a jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku między Alycią Parks a Petrą Marcinką. Spotkanie odbędzie się we wtorek lub w środę. Chwalińska wystąpi także w deblu w parze z Sinją Kraus. W sobotnim meczu Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź doszło do kontrowersji. Sędzia Marcin Kochanek nie przyznał rzutu karnego dla Łodzian w ostatniej akcji, co wywołało wściekłość trenera Aleksandra Wukowicza. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitra, uznając, że Widzewowi należał się rzut karny. Mimo to drużyna z Łodzi opuściła boisko z poczuciem niesprawiedliwości. Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej, wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych. Ewa Brodnicka, była pięściarka, zadebiutowała jako wokalistka, prezentując teledysk do utworu Habibi, chodź tańcz. Klip, nakręcony w pustynnych sceneriach, pokazuje Brodnicką w różnych kreacjach. Od cekinowej sukienki po pomarańczowy kostium kąpielowy. Piosenka utrzymana jest w tanecznym wschodnim rytmie, a Brodnicka zapowiada dalszy rozwój w branży muzycznej.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ewa Swoboda, polska wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, zdecydowanie odrzuciła wyzwanie znanego youtubera iShowSpeeda do wspólnego wyścigu. W programie Lekkie Gadki TVP Sport stwierdziła, że nie zamierza pajacować. Mimo popularności iShowSpeeda i jego wcześniejszych wyzwań z innymi sportowcami, Swoboda podkreśliła, że traktuje bieganie poważnie i nie widzi sensu w takim starciu. Hubert Hurkacz zwyciężył w turnieju ATP Challenger w Cancun, pokonując w finale Sebastiana Baeza 4-6, 6-0, 6-3. Dzięki temu sukcesowi Polak awansował na 46. miejsce w rankingu ATP. Triumf w Meksyku to dla Hurkacza doskonałe przygotowanie przed zbliżającym się US Open. Zwycięstwo świętował w towarzystwie swojej partnerki Hani.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło środowiskiem piłkarskim. 36-letni mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku, co skłoniło prezesa Wisły Kraków, Jarosława Królewskiego, do wprowadzenia zakazu wnoszenia na stadion haseł związanych z pseudokibicami. Łukasz Podolski, piłkarz Górnika Zabrze, zadeklarował pomoc dla rodziny zmarłego, przekazując dochód z meczu z Wisłą Kraków na pokrycie kosztów pogrzebu.
1: Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od wygranej 3-0 z Węgrami, ale pojawiły się problemy. Kapitan drużyny, Aleksandra Szczygłowska, zmaga się z kłopotami zdrowotnymi i nie zagra w dzisiejszym meczu z Łotwą. Jej dalszy udział w turnieju stoi pod znakiem zapytania. Już jutro Polki zmierzą się ze Słowenią, co będzie kluczowe dla awansu do fazy pucharowej.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym.
1: Piotr Żyła, znany skoczek narciarski, zaskoczył swoich fanów nowym wyglądem podczas urlopu w Bułgarii. Sportowiec opublikował zdjęcie z Camel Parku, gdzie przejechał się na wielbłądzie, prezentując przy tym platynowy kolor włosów. Internauci szybko zauważyli tę zmianę, komentując odważną metamorfozę. Żyła spędza wakacje z Marceliną Ziętek, ciesząc się zasłużonym odpoczynkiem po intensywnym sezonie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura podobnie 18 stopni i wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD. Splątane losy w 32 odcinku przynoszą prawdziwe emocje. Minever odkrywa, że Eifer planowała sprzedaż posiadłości deweloperowi. Susan ujawnia te szokujące informacje, co prowadzi do konfrontacji między sąsiadkami. Minever nie zamierza tolerować zdrady i żąda, by Eifer opuściła osiedle. Konflikt między bohaterkami osiąga punkt kulminacyjny. Eifer musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
0: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykuje się prawdziwa bomba emocjonalna. Elżbieta Domańska, znana z Przebiegłości, złoży Marcinowi Chodakowskiemu szokującą propozycję. Chce, by został ojcem jej dziecka, oferując w zamian 1 000 000 zł. Choć Marcin zawsze trzymał Elżbietę na dystans, ta propozycja może zmienić wszystko. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Marcin jest wierny swojej partnerce Kamie. Czy zdecyduje się na tak kontrowersyjny krok? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach po wakacjach. Emocje sięgną zenitu, a decyzja Marcina może wpłynąć na jego całe życie. W 4275 odcinku Na Wspólnej Igor pragnie, by Anka i Jaś wrócili do domu, co ma nastąpić już 10 września o 20.15 na TVN. Terapeutka Julki zauważa poprawę, a dziewczyna chce wrócić do szkoły. Jednak za jej zachowaniem kryje się inny cel. Manipulując bliskimi, Julka zyskuje ich zaufanie, choć w rzeczywistości planuje coś zupełnie innego. Rodzina daje się nabrać na jej przemianę, co otwiera jej drogę do kolejnych kłopotów. Wkrótce Julka znów sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. W 4283 odcinku Igor zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę na odwyku.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga Żukowska wyrusza na emocjonującą przygodę w leśnym hoteliku. Wraz z Marysią zostaje wciągnięta w panieńskie zabawy, gdzie jednym z zadań jest poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci. Towarzyszem Kingi w tej wyprawie staje się przystojny recepcjonista Arek. Ich wspólna podróż do lasu może stać się początkiem czegoś więcej niż tylko przypadkowej znajomości. Kinga, po trudnych przeżyciach związanych z rozpadem małżeństwa, szuka nowego początku. Tymczasem Janek, jej mąż, odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co może wpłynąć na jego spojrzenie na małżeństwo. Wyprawa do lasu może być dla Kingi początkiem nowego rozdziału w życiu.
0: Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Dawidem. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore. W najnowszych odcinkach M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami. Po powrocie do Warszawy i próbie odbudowy życia, Paweł nadal walczy z demonami przeszłości po śmierci Franki. Dominik Walat, który wcześniej przyczynił się do tragedii, ponownie spowoduje wypadek, w którym ucierpią Marysia, Agnes i przypadkowy rowerzysta. To wydarzenie wywoła w Pawle potężny gniew i chęć zemsty. Zduński postanowi również ograniczyć kontakty swojego syna Antosia z Agnes, organizując casting na nową nianię. Wszystko to wskazuje, że Paweł nie potrafi jeszcze uwolnić się od bolesnych wspomnień. Nadchodzące odcinki zapowiadają emocjonujące zwroty akcji i trudne decyzje głównego bohatera.
1: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zapowiada wprowadzenie merytokracji w magistracie. Chce, by o obsadzie stanowisk decydowały kwalifikacje, a nie partyjne układy. Gibała planuje także audyty miejskich instytucji, by uporządkować finanse miasta i uniknąć podwyżek opłat dla mieszkańców. Podkreśla, że współpraca z radnymi ma dotyczyć wyłącznie spraw Krakowa, a nie podziału wpływów. Mateusz Morawiecki prowadzi w najnowszym sondażu jako kandydat na premiera, gdyby wybory wygrały prawicowe partie. Były premier zdobył ponad 26% głosów, wyprzedzając Krzysztofa Bosaka z ponad 16% i Przemysława Czarnka z około 9,5%. Aż niecałe 34% badanych nie ma zdania w tej sprawie. Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na początku lipca.
0: Dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci generała Mirosława Różańskiego. Były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych i senator zmarł w wieku 63 lat po ciężkiej chorobie. Generała żegnają premier Donald Tusk, marszałek Szymon Hołownia oraz minister Radosław Sikorski, podkreślając jego zasługi dla Polski. Różański pozostanie w pamięci jako wybitny wojskowy i zaangażowany polityk.
2: Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, uzyskał status małego świadka koronnego. Ryszard Petru wyraził nadzieję, że jego zeznania ujawnią kulisy działalności firmy i jej finansowania. Polityk sugeruje, że Zonda Krypto mogła mieć powiązania ze środowiskami prawicowymi, w tym z PiS i Konfederacją. Petru liczy na szybkie ujawnienie prawdy w tej sprawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Księżna Kate w niedzielę uczestniczyła w nabożeństwie w pobliżu Balmoral, a na zdjęciach widać, że była w doskonałym humorze. Tymczasem książę Harry i Meghan Markle planują powrót do Wielkiej Brytanii po 6 latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. Ich dzieci, Archie i Lilibet, mają rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach już we wrześniu. Brytyjskie media spekulują, że podczas pobytu rodziny królewskiej w Balmoral mogły odbywać się rozmowy dotyczące tej przeprowadzki.
2: Rosyjska artystka cyrkowa Maria Konfektowa pozwała Cirque du Soleil po dramatycznym wypadku podczas występu w Portland. Akrobatka spadła z wysokości 4,5 metra, doznając licznych złamań i urazów. Domaga się odszkodowania w wysokości niecałych 17 milionów dolarów, zarzucając cyrkowi brak odpowiednich zabezpieczeń. Inspekcja pracy nałożyła na Cirque du Soleil karę finansową za nieprzestrzeganie standardów ochronnych.
0: W Berlinie, w dzielnicy Prenzlauer Berg, znaleziono rozkładające się zwłoki 46-letniej Ilse Hartmann. Ciało kobiety odkryto w piątek, 21 sierpnia, w zaroślach niedaleko planetarium Zeissa. Śledztwo potwierdziło, że doszło do morderstwa, choć przyczyna śmierci pozostaje tajna. Ofiara mieszkała niedaleko miejsca zbrodni i miała problemy ze zdrowiem psychicznym. Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, twierdzi, że Donald Trump miał mówić o kosmitach żyjących w oceanach. Informacje te pochodzą od znajomego Osborna, który regularnie rozmawia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump miał przyznać, że nie wie, czym są te zjawiska, ale są obecne w wodach oceanicznych. Sam Osborne podchodzi do tych rewelacji z dystansem, choć od lat interesuje się zjawiskami paranormalnymi.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: 58% Polaków sprzeciwia się przekazaniu Ukrainie kolejnych pocisków do systemów Patriot. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster, obawy dotyczą osłabienia zdolności obronnych Polski, zwłaszcza po incydencie z rosyjskim pociskiem Hej-101, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rząd rozważa dalszą pomoc dla Ukrainy, mimo presji społecznej i sprzeciwu opozycji. Polska prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat uruchomienia produkcji pocisków Patriot na swoim terytorium. Kurz na liściach roślin doniczkowych może hamować ich rozwój, blokując dostęp światła. Zamiast sklepowych preparatów warto sięgnąć po domowe metody czyszczenia, takie jak mikstury z piwa czy soku z cytryny. Skórki od bananów to bezpieczny sposób na nabłyszczanie liści i odżywianie roślin. Unikajmy jednak oliwy, która może zaszkodzić roślinom, blokując dostęp powietrza i światła. Policjanci ze Świętochłowic i Katowic zatrzymali 20-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o oszustwa metodą na pracownika banku i policjanta. Mężczyzna przejął od 59-letniego mieszkańca Świętochłowic ponad 130 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło 14 lipca, a podejrzany trafił już do tymczasowego aresztu. Śledczy badają, czy brał udział w innych podobnych przestępstwach. W dobie wszechobecnych ekranów wspólne czytanie książek z dziećmi staje się kluczowe dla ich harmonijnego rozwoju. Bestseller Trufla i Kokos. Deser do zadań specjalnych. Autorstwa Beaty Mastalerek zdobywa serca najmłodszych i ich rodziców. Ta pełna humoru opowieść o przygodach kotki Trufli i psa Kokosa pokazuje, jak ważna jest przyjaźń i wyobraźnia. Regularne czytanie wspiera rozwój języka, pamięci i koncentracji u dzieci.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Lubinie zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie i bezprawne pozbawienie wolności. Sprawcy, powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin, zaatakowali mężczyznę przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Pokrzywdzony trafił do szpitala z obrażeniami wymagającymi dłuższego leczenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić także 18 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany. Natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hayden Panettiere, dziecięca gwiazda Hollywood, zmarła w wieku 36 lat, pozostawiając po sobie fortunę, której los wciąż jest niepewny. Aktorka, znana z seriali Herosi i Nashville, odeszła niespodziewanie, a przyczyny jej śmierci są nadal badane. W tle tej tragedii pojawiają się pytania o testament, którego prawdopodobnie nie spisała, co może wywołać prawdziwą burzę wokół jej majątku. Tymczasem jej córka, Kaja, pozostaje pod opieką ojca, Władimira Kliczki, który wyjechał z nią na Ukrainę.
2: Adam Woronowicz, znany aktor i człowiek głębokiej wiary, podzielił się niezwykłą historią uzdrowienia swojej teściowej. Podczas spotkania modlitewnego kobieta, która wcześniej ledwo się poruszała, zaczęła chodzić i odzyskała radość życia. Cud? A może po prostu siła wiary i modlitwy? Woronowicz, który zdobył serca widzów rolą w filmie Popiełuszko, teraz zdobywa je jako świadek niezwykłych przemian. Agata Steczkowska, najstarsza z rodzeństwa, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z rodzinnego domu, a jej słowa mogą nieźle zaskoczyć. Okazuje się, że małżeństwo jej rodziców, Danuty i Stanisława Steczkowskich, nie jest dla niej wzorem do naśladowania. Agata bez ogródek stwierdziła, że jej mama, mimo charakteru, była służebniczką.

0: Sponsorowany.
1: Dr. Dre, legenda rapu, zaskakuje świat muzyki, otwarcie przyznając się do korzystania ze sztucznej inteligencji. Dla niego AI to nie zagrożenie, a wręcz przeciwnie, narzędzie do pobudzania kreatywności. W rozmowie z The New York Times porównał przeciwników nowych technologii do tych, którzy kiedyś bali się perkusji czy syntezatorów. Co więcej, zdradził, że nie jest jedynym artystą, który korzysta z AI, choć wielu woli to ukrywać. Monika Dąbrowska, niegdyś zaskakująca zwyciężczyni Hell's Kitchen, dziś triumfuje w świecie słodkości. Choć wielu stawiało na Piotra Ogińskiego, to właśnie jej wytatuowane ręce zdobyły serce Wojciecha Modesta Amaro. Po latach od telewizyjnego sukcesu Monika prowadzi własną piekarnię, gdzie jej drożdżówki z poziomkami znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W międzyczasie podróżuje i dzieli się tym wszystkim w mediach społecznościowych.
2: W świecie dziennikarstwa zdarzają się prawdziwe perełki. Pewien reporter z The Daily Mail postanowił odnaleźć Meg White, legendarną perkusistkę The White Stripes, która od lat unika blasku fleszy. W swojej misji pomylił jednak Meg z jej przyjaciółką, śledząc ją i fotografując w tajemnicy. Mimo że kobieta stanowczo zaprzeczyła, dziennikarz opublikował jej zdjęcia, twierdząc, że to właśnie Meg. Ostatecznie, po interwencji z branży muzycznej, zdjęcia zniknęły, ale sprostowania się nie doczekaliśmy. Cóż, detektyw z niego jak z koziej trąby saksofon.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Foo Fighters znowu zaskoczyli. W Hollywood Bowl zespół połączył siły z Los Angeles Philharmonic Orchestra, serwując fanom prawdziwą muzyczną ucztę. Dave Grohl i spółka sięgnęli po utwory, które nie były grane na żywo od wielu lat, a wszystko to pod batutą Gustavo Dudamela. Jakby tego było mało, niespodziewanie wypuścili nową koncertową epkę, z której dochody wesprą potrzebujących. Kto by pomyślał, że rock i filharmonia mogą tak świetnie współgrać? Paris Jackson powraca po 6 latach z nowym albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić. Krzysztof Zalewski, niegdyś zbuntowany rockman z długimi włosami. Dziś ikona stylu i jeden z najważniejszych artystów w Polsce. Jego droga od heavy metalowego gitarzysty do muzycznej gwiazdy to prawdziwa metamorfoza. Po wygranej w Idolu zniknął na lata, by powrócić z hukiem i podbić serca fanów. Dziś z eleganckim stylem i nieustającą pasją wciąż zaskakuje i nie zwalnia tempa, udowadniając, że jest artystą kompletnym.
1: Muzyczne szaleństwo nadciąga do Polski. Tame Impala, czyli Kevin Parker w pełnej krasie, zawładnie sceną Open Air Festival 2027 już 30 czerwca. Fani będą mogli usłyszeć hity takie jak Dracula i Loser, które podbiły światowe listy przebojów. A wszystko to na lotnisku Gdynia-Kosakowo, gdzie festiwal potrwa do 3 lipca. Bilety już wkrótce, więc czas zacząć odkładać na ten muzyczny spektakl.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miniony czwartek w Markach doszło do niebezpiecznego pościgu. 29-letni kierowca, nie posiadając prawa jazdy, próbował uciec przed policją, pędząc starą Skodą. Jego szaleńcza jazda zakończyła się wypadkiem w Stanisławowie I. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty, w tym niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu do 5 lat więzienia. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 41-letniego obywatela Gruzji, który wszedł na rządowe auto w centrum Warszawy. W samochodzie znajdowała się podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Hanna Majszczyk. Mężczyzna był trzeźwy, ale za zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim grozi mu nawet do 7,5 roku więzienia. Incydent miał miejsce 20 sierpnia w rejonie Ronda de Gaulle.
2: Dobre wieści z Józefowa pod Warszawą. 16-letnia rowerzystka, potrącona przez samochód, odzyskała przytomność po wybudzeniu ze śpiączki. Jej stan zdrowia się poprawia i wkrótce wróci do domu. Przypomnijmy, że do wypadku doszło 9 sierpnia, kiedy to dziewczyna została potrącona przez BMW na przejściu dla pieszych. Na obrzeżach Otwocka w zniszczonym domu znaleziono ciało, którego śmierć prawdopodobnie nie była wynikiem zawalenia się dachu. Śledczy podejrzewają, że zwłoki mogły leżeć tam od dłuższego czasu. Policja i prokuratura intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości ofiary oraz przyczyn zgonu. Sprawa pozostaje nierozwiązana, a śledztwo trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pod Piasecznem doszło do niebezpiecznej kolizji. 38-letni kierowca Audi, mający ponad 3 promile alkoholu, zderzył się z dacią i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Poszkodowany 50-latek ruszył za nim i zdołał go zatrzymać. W Audi znajdowała się również poszukiwana przez prokuraturę kobieta. Kierowca trafił do aresztu, a jego dalszym losem zajmie się sąd. W Mokobodach koło Siedlec doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Kierowca w ostatniej chwili zahamował przed dzieckiem, które niespodziewanie wjechało na jezdnię na rowerze. Nagranie z tego zdarzenia, opublikowane na platformie X, obejrzało już ponad 130 tysięcy osób. To przypomnienie o konieczności uczenia dzieci zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, zwłaszcza przed zbliżającym się rokiem szkolnym. Skarpa warszawska, choć często niedostrzegana, odegrała kluczową rolę w powstaniu stolicy Polski. To naturalne wzniesienie nad Wisłą zadecydowało o lokalizacji grodu, oferując doskonałe warunki obronne. Dziś skarpa jest fundamentem wielu warszawskich zabytków, takich jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie, choć często pozostaje w cieniu bardziej znanych atrakcji. Śmierć 36-letniego Jakuba, kibica Hutnika Kraków, wstrząsnęła Polską. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa. Na facebookowej stronie Polscy Kibice pojawił się poruszający list jego córki, wyrażający ogromną tęsknotę i miłość. W odpowiedzi na tragedię środowisko kibicowskie zorganizowało zbiórkę, która już zgromadziła blisko 130 tysięcy złotych na wsparcie rodziny i organizację pogrzebu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lotniska w Krakowie i Katowicach wstrzymały dziś loty z powodu utraty łączności z jednym z samolotów cywilnych. Sytuacja wywołała spore zamieszanie, a niektóre samoloty musiały zmienić trasę. Wojsko przechwyciło maszynę, a po przywróceniu łączności porty, lotnicze wznowiły standardową obsługę. Przestrzeń powietrzna nad południem Polski jest już bezpieczna. Krakowska policja poszukuje 17-letniego Kamila Książka, który zaginął 21 sierpnia. Opuścił swoje mieszkanie przy ulicy Orła Białego i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze proszą o pomoc każdego, kto może mieć informacje o jego miejscu pobytu. Kamil miał na sobie czarną kurtkę z jasnymi elementami, ciemno-oliwkowe bojówki i granatowe buty marki Umbro. Dziś odbywa się matura poprawkowa z matematyki na poziomie podstawowym. To ważny dzień dla tych, którzy chcą jeszcze w tym roku zdobyć świadectwo dojrzałości i wziąć udział w jesiennej rekrutacji na studia. Egzamin trwa 180 minut i obejmuje zadania zamknięte oraz otwarte. Wyniki zostaną ogłoszone 11 września, a świadectwa dojrzałości wydane tego samego dnia. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka, a samo niemowlę doznało ciężkich obrażeń. 26-letni Hubert B. usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa drogowego, przekraczając prędkość o 40 km na godzinę. Prokuratura podkreśla, że kluczowe znaczenie miała nadmierna prędkość pojazdu. Kierowca nie przyznał się do winy, twierdząc, że stracił panowanie nad autem z powodu nierównej nawierzchni.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Po sztormowym weekendzie nad Bałtykiem, w Darłowie, pogoda się uspokoiła, a większość plaż jest otwarta i bezpieczna. Niestety, kąpielisko numer 1 w Darłówku Wschodnim zostało zamknięte z powodów sanitarnych. Woda w Bałtyku jest wolna od sinic, a temperatura powietrza wynosi 18 stopni Celsjusza. Przypominamy o zachowaniu ostrożności i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa na plaży.
1: Dziś początek tygodnia. Przywitał nas deszczem i burzami, a we wtorek pogoda nie ulegnie znaczącej poprawie. Sytuacja zacznie się zmieniać w środę, kiedy deszcz pojawi się tylko miejscami. Czwartek przyniesie wyczekiwane słońce i temperatury sięgające nawet 27 stopni. Niestety w weekend znów spodziewamy się opadów i burz.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 100 lat temu w Polsce wybuchł skandal związany z manipulacjami przy sprzedaży ziemi. Bank Ziemiański, kluczowy gracz na rynku parcelacji, był oskarżany o wywieranie presji na kupujących. W Sejmie padały zarzuty o horrendalne ceny i nieuczciwe praktyki. Dla wielu Polaków zakup ziemi był szansą na awans społeczny, co wykorzystywali pośrednicy. Choć nie była to klasyczna piramida finansowa, mechanizmy psychologiczne przypominały współczesne oszustwa. Historia ta pokazuje, jak marzenia o lepszym życiu mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych graczy. Od 7 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o bonie senioralnym, która ma odciążyć pracujących Polaków opiekujących się starszymi rodzicami. Program oferuje wsparcie do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze, takie jak zakupy, gotowanie czy pomoc w higienie. Aby skorzystać z bonu, senior musi mieć co najmniej 65 lat i spełniać określone kryteria dochodowe. Aż 80% Polaków wyraża zainteresowanie takim wsparciem. Warto jednak pamiętać, że program musi być uruchomiony przez gminę, zanim będzie można składać wnioski. To szansa na lepsze pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad bliskimi. Rynek mieszkaniowy w Polsce coraz bardziej dzieli społeczeństwo. Singiel zarabiający około 6 tysięcy złotych netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości średnio 447 tysięcy złotych. To o 18% więcej niż na początku ubiegłego roku. Tymczasem rodziny z dzieckiem po raz trzeci z rzędu tracą na zdolności kredytowej. W lipcu ich możliwości spadły o 1%. W największych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, oferta mieszkań dla singli znacząco się zwiększyła. Rodziny z dziećmi mają jednak coraz mniejszy wybór, choć nadal większy niż single. Zakup własnego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla młodych Polaków. Ceny nieruchomości w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sięgają nawet 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wysoki wkład własny i zdolność kredytowa to dopiero początek. Eksperci ostrzegają przed pułapkami prawnymi związanymi z umowami kredytowymi i deweloperskimi. Ważne jest dokładne zrozumienie zapisów umowy, by uniknąć problemów w przyszłości. Dla wielu osób wynajem jest jedyną opcją, co utrudnia gromadzenie oszczędności na własne lokum. Problem mieszkaniowy wymaga długoterminowych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom realny wybór między własnością a najmem.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Skiba, doradca prezydenta, krytykuje rządowe zmiany w podatkach. Jego zdaniem wprowadzenie nowych stawek PIT i CIT jest niewłaściwe i niebezpieczne. Skiba podkreśla, że program kosztujący 10 miliardów złotych przyniesie podatnikom jedynie 300 zł miesięcznie. Podwyżka CIT z 19 do 22% może osłabić napływ inwestycji zagranicznych do Polski o 10 miliardów złotych rocznie. Doradca prezydenta uważa, że zmiany te mogą znacząco skomplikować system podatkowy, nie przynosząc realnych korzyści. Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym prace wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą między innymi kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
0: Słuchacie Radia Super Express. RS.
1: Wirus RSV stanowi poważne zagrożenie dla niemowląt, prowadząc do ciężkich infekcji i hospitalizacji. Eksperci apelują o wprowadzenie powszechnej profilaktyki, która mogłaby zmniejszyć liczbę hospitalizacji nawet o 98%. Obecnie w Polsce dostęp do ochrony mają tylko dzieci z grup ryzyka, podczas gdy ponad 80% hospitalizowanych niemowląt to dzieci zdrowe. Skuteczna profilaktyka polega na jednorazowym podaniu przeciwciała monoklonalnego, co może zapobiec ciężkiemu przebiegowi choroby. W innych krajach takie działania już przynoszą pozytywne efekty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie podobnie 18 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD. Splątane losy w 32 odcinku przynoszą prawdziwe emocje. Minever odkrywa, że Eifer planowała sprzedaż posiadłości deweloperowi. Susan ujawnia te szokujące informacje, co prowadzi do konfrontacji między sąsiadkami. Minever nie zamierza tolerować zdrady i żąda, by Eifer opuściła osiedle. Konflikt między bohaterkami osiąga punkt kulminacyjny. Eifer musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
0: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykuje się prawdziwa bomba emocjonalna. Elżbieta Domańska, znana z Przebiegłości, złoży Marcinowi Chodakowskiemu szokującą propozycję. Chce, by został ojcem jej dziecka, oferując w zamian 1 000 000 zł. Choć Marcin zawsze trzymał Elżbietę na dystans, ta propozycja może zmienić wszystko. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Marcin jest wierny swojej partnerce Kamie. Czy zdecyduje się na tak kontrowersyjny krok? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach Po wakacjach. Emocje sięgną zenitu, a decyzja Marcina może wpłynąć na jego całe życie. W 4275 odcinku Na Wspólnej Igor pragnie, by Anka i Jaś wrócili do domu, co ma nastąpić już 10 września o 20.15 na TVN. Terapeutka Julki zauważa poprawę, a dziewczyna chce wrócić do szkoły. Jednak za jej zachowaniem kryje się inny cel. Manipulując bliskimi, Julka zyskuje ich zaufanie, choć w rzeczywistości planuje coś zupełnie innego. Rodzina daje się nabrać na jej przemianę, co otwiera jej drogę do kolejnych kłopotów. Wkrótce Julka znów sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. W 4283 odcinku Igor zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę na odwyku.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga Żukowska wyrusza na emocjonującą przygodę w leśnym hoteliku. Wraz z Marysią zostaje wciągnięta w panieńskie zabawy, gdzie jednym z zadań jest poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci. Towarzyszem Kingi w tej wyprawie staje się przystojny recepcjonista Arek. Ich wspólna podróż do lasu może stać się początkiem czegoś więcej niż tylko przypadkowej znajomości. Kinga, po trudnych przeżyciach związanych z rozpadem małżeństwa, szuka nowego początku. Tymczasem Janek, jej mąż, odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co może wpłynąć na jego spojrzenie na małżeństwo. Wyprawa do lasu może być dla Kingi początkiem nowego rozdziału w życiu.
0: Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Dawidem. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore. W najnowszych odcinkach M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami. Po powrocie do Warszawy i próbie odbudowy życia, Paweł nadal walczy z demonami przeszłości po śmierci Franki. Dominik Walat, który wcześniej przyczynił się do tragedii, ponownie spowoduje wypadek, w którym ucierpią Marysia, Agnes i przypadkowy rowerzysta. To wydarzenie wywoła w Pawle potężny gniew i chęć zemsty. Zduński postanowi również ograniczyć kontakty swojego syna Antosia z Agnes, organizując casting na nową nianię. Wszystko to wskazuje, że Paweł nie potrafi jeszcze uwolnić się od bolesnych wspomnień. Nadchodzące odcinki zapowiadają emocjonujące zwroty akcji i trudne decyzje głównego bohatera.
1: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: down.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera wokół upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto nabiera tempa. Były prezes spółki, Przemysław Kral, który ubiega się o status małego świadka koronnego, miał przekazać prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosławowi Piesiewiczowi, zegarek wart 170 tysięcy złotych. Piesiewicz twierdzi, że jedynie odkupił zegarek od Krala za gotówkę. Śledztwo dziennikarskie ujawnia, że suma korzyści przekazanych przez Krala może sięgać 200 tysięcy złotych. W Luizjanie doszło do tragicznej śmierci 8-letniej Lillian Smart, która zmarła dzień po swoich urodzinach. Dziewczynka zaraziła się rzadką amebą zjadającą mózg podczas kąpieli w jeziorze Claiborne. Naegleria fowleri, bo tak nazywa się ten pierwotniak, przedostaje się do organizmu przez nos i może prowadzić do śmiertelnej infekcji mózgu. Rodzina Lillian jest zrozpaczona, a jej śmierć wstrząsnęła całą społecznością.
3: W Nevadzie trwa dramatyczna walka z pożarem Hawkfire, który zagraża okolicom Reno. Blisko 90 tysięcy osób otrzymało nakazy ewakuacji lub ostrzeżenia, a ogień strawił już ponad 5200 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział około 1000 strażaków, a 6 osób zostało rannych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a w hrabstwie Washoe ewakuowano szpital i odwołano zajęcia w szkołach.
2: W Pensylwanii odkryto ciało 18-letniej studentki Caroline Hines w bagażniku jej samochodu. O morderstwo oskarżono jej chłopaka, Royce'a Mosera, który twierdzi, że działał pod wpływem demona. W ukrywaniu ciała pomagała mu matka, która również została aresztowana. Policja znalazła narzędzie zbrodni i prowadzi dalsze śledztwo.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rząd Niemiec rozpoczął ambitny program budowy arsenału broni dalekiego zasięgu, którego koszt szacuje się na prawie 12 miliardów euro. Celem jest wzmocnienie zdolności odstraszania Bundeswehry, szczególnie w kontekście potencjalnej agresji ze strony Rosji. Program obejmuje zakup amerykańskich pocisków Tomahawk oraz rozwój nowych systemów we współpracy z Wielką Brytanią. Decyzje finansowe dotyczące projektu muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Bundestag. Sebastian Pekuczek, Polak oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w 2020 roku, stanął przed sądem w Illinois. Zatrzymany w Polsce w 2025 roku, został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie odpowie za lekkomyślną jazdę, która doprowadziła do śmierci dwóch osób. Wypadek miał miejsce w Wheeling, gdzie Kuczek prowadził samochód z nadmierną prędkością. Kolejna rozprawa odbędzie się 11 września.
3: Sierpień i wrzesień to idealny czas na przycinanie drzew owocowych, takich jak czereśnie, wiśnie czy śliwy. Zabieg ten pomaga wpuścić więcej światła do korony i zapobiega chorobom grzybowym. Warto jednak pamiętać, że w Polsce obowiązują ścisłe przepisy dotyczące przycinania, które ograniczają możliwość redukcji korony do 30%. Dodatkowo, w okresie lęgowym ptaków, który trwa do 15 października, należy unikać prac mogących zaszkodzić chronionym gatunkom. Lato w pełni, a pogoda bywa kapryśna. Express Saeco Celsius Suprema oferuje ponad 50 przepisów na kawę, dostosowując się do każdej chwili. Dzięki zaawansowanej personalizacji możemy cieszyć się zarówno orzeźwiającą kawą mrożoną, jak i gorącym cappuccino. Technologia Bean Maestro i Latte Perfetto zapewniają idealny smak i aromat, a funkcja Latte Duo pozwala przygotować dwie kawy jednocześnie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Legnicy policjanci zabezpieczyli 147 kg suszu roślinnego i 299 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków i CEUA wynoszą łącznie ponad 773 tysiące złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszał mężczyzna, który przebywa w zakładzie karnym. Wszystkie produkty były przechowywane niezgodnie z przepisami.
3: Policjanci z Poznania zatrzymali mężczyznę podejrzanego o paserstwo i odzyskali dwa skradzione samochody. Na posesji w powiecie śremskim odnaleziono Dodge'a Durango o wartości 140 tysięcy złotych oraz częściowo zdemontowanego Jeepa Grand Cherokee. Oba pojazdy zostały wcześniej skradzione w Niemczech. Zatrzymanemu grozi kara do 5 lat więzienia.
2: W Piotrkowie Trybunalskim komendant policji z Józefowa, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Opla Zafiry. Mężczyzna miał około 2,5 promila alkoholu we krwi. W samochodzie znajdował się również poszukiwany pasażer. Kierowcy grozi teraz kara do 3 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
3: Policjanci z Katowic zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Akcja przeprowadzona 17 sierpnia w Zabrzu i Gliwicach doprowadziła do zabezpieczenia blisko 1 kg narkotyków oraz broni. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z obrotem środkami odurzającymi i innymi przestępstwami. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Olsztynie doszło do rozwoju. rozwoju pod marketem na Gutkowie. 23-letni kierowca i 25-letni recydywista zostali zatrzymani po tym, jak jeden z nich uderzył mężczyznę, który stracił przytomność. Policja zabezpieczyła 12 kg mefedronu. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany mężczyzna po badaniach wrócił do domu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk znowu zaskakuje. Tym razem młody celebryta nie stawił się na planie programu Nasi w mundurach, ale za to wywołał międzynarodowy incydent lotniczy, kłócąc się z obsługą samolotu. Po przymusowym lądowaniu w Nicei, mama Danuta postanowiła osobiście dostarczyć go na plan, licząc, że syn zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Czy produkcja da mu kolejną szansę? TTV milczy, a my czekamy na rozwój tej telenoweli.
2: Skolim, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka podkreśla, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na takie występy. Cóż, może czas na nową kategorię wiekową na koncertach.
1: Afera z Jackiem Kawalcem i Zenkiem Martyniukiem w roli głównej wciąż rozgrzewa emocje. Kawalec, znany z Rancha, zasugerował, że Martyniuk śpiewa z playbacku, co skończyło się jego odejściem z budki suflera i groźbą kroków prawnych ze strony Zenka. Tymczasem fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo finał 11 sezonu pojawi się w grudniu, a ostatni odcinek zobaczymy 10 stycznia przyszłego roku. Kawalec zapewnia, że to definitywny koniec przygód mieszkańców Wilkowej, a postać Pawła Królikowskiego, mimo jego nieobecności, pojawi się w nowych odcinkach.
2: Mateusz Gessler, znany szef kuchni, postanowił zaszokować Polaków, proponując obowiązkowe napiwki w restauracjach, wzorem amerykańskim. Internauci nie pozostali dłużni, a fala krytyki zalała internet. Nawet Książulo wbił szpilę, przypominając, że w Japonii za honor się nie płaci. Cóż, może czas na rewolucję w polskich restauracjach, ale czy na pewno w tę stronę?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Grażyna Szapołowska, niczym polska Pamela Anderson, znowu zaskakuje. 72-letnia aktorka w czerwonym kostiumie kąpielowym rozpaliła internet, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na tle piaszczystych wydm z rozwianymi blond włosami udowadnia, że czas nie ma nad nią władzy. Czyżby szykowała się do nowej wersji Słonecznego Patrolu?
1: W Sopocie rusza Top of the Top Sopot Festival 2026, a zaczynamy od hołdu dla Stanisława Sojki. Na scenie pojawią się nie tylko gwiazdy, ale i rodzina artysty, co zapowiada prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Wieczór uświetnią największe polskie przeboje w nowych aranżacjach, a wśród wykonawców znajdą się między innymi Kajach, Justyna Steczkowska i Dawid Kwiatkowski. Ciekawe, czy nowe wersje hitów zaskoczą bardziej niż Izabela Trojanowska w koturnach na plaży.
2: Lacuna Coil, włoski zespół gotyckiego metalu, świętuje sukces swojego coveru Enjoy the Silence Depeche Mode, który przyniósł im rozgłos poza sceną metalową. Pomysł wokalistki Christiny Scabi początkowo spotkał się z oporem, ale ostatecznie basista Marco Cotizelati stworzył pamiętną aranżację. Nawet Dave Gahan z Depeche Mode przyznał, że to jeden z jego ulubionych coverów. Zespół Lacuna Coil marzy teraz o spotkaniu z Gahanem, by podziękować mu za inspirację. Cóż, może kiedyś się uda. Koniec pewnej epoki. The Hollies, Leganem, by podziękować.

0: pomnikiem w sercu Wielkiego Jabłka.
1: Wielki finał męskiego grania w Warszawie przyciągnął tłumy, a wśród nich nie zabrakło Zbigniewa Hołdysa. Legendarny muzyk, znany z zespołu Perfect, nie krył zachwytu nad występami młodszych kolegów, szczególnie chwaląc aranżację i jakość dźwięku. Hołdys, który nie toleruje hejtu na swoich profilach, zablokował krytyczne komentarze, podkreślając, że na jego socialach nie ma miejsca na negatywne opinie. Cóż, wygląda na to, że nawet legendy muszą czasem bronić swoich gustów przed internetowymi krytykami.
2: Corey Taylor, frontman Slipknota i jego żona Alicia Taylor znów na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą kontrowersyjnego występu grupy Cherry Bombs, podczas którego użyto płonącej Biblii. Alicia tłumaczy, że to tylko metafora płonących treści, zawartych w księdze, a nie rzeczywiste podpalenie. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nawet święte księgi mogą zyskać nowy, teatralny wymiar.
1: Ze Z-Top wrócili na scenę, a to wszystko zaledwie kilka dni po śmierci perkusisty Franka Birda. W Austin, zamiast żałoby, fani dostali prawdziwą rockową imprezę. Billy Gibbons, lider zespołu, z humorem i dystansem przedstawił nowego bębniarza, Michaela Monahana, spełniając życzenie zmarłego przyjaciela. Koncert pełen energii i klasycznych hitów pokazał, że nawet po 50 latach na scenie Z-Top wciąż potrafią zaskoczyć.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku z udziałem e-hulajnogi. 19-latka wjechała na torowisko, gdzie zderzyła się z tramwajem. Kobieta została ranna i trafiła do szpitala, a także otrzymała mandat. Ruch tramwajowy został przywrócony po godzinie 8:40. W Mokobodach doszło do groźnej sytuacji na drodze, gdy dziecko na rowerku niespodziewanie wjechało na jezdnię. Kierowca w ostatniej chwili zdołał zahamować, unikając potrącenia. Nagranie z tego zdarzenia, które obejrzało już ponad 130 tysięcy osób, przypomina o konieczności edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Wraz z początkiem roku szkolnego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. W Nowej Iwicznej doszło do groźnego wypadku. 38-letni kierowca Audi, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w inny pojazd i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca Dacia ruszył za nim w pościg i zdołał go zatrzymać. Okazało się, że pasażerką Audi była kobieta poszukiwana przez prokuraturę. Sprawca trafił do aresztu, a jego sprawą zajmie się sąd.
2: 26-letni Hubert B. usłyszał zarzut w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie. Prokuratura twierdzi, że kierowca świadomie przekroczył dozwoloną prędkość, jadąc 70 km na godzinę w miejscu z ograniczeniem do 30 km na godzinę. Hubert B. nie przyznaje się do winy, tłumacząc, że stracił panowanie nad autem z powodu nierównej nawierzchni. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W miniony weekend polis pod Szczecinem zamieniły się w stolicę ekstremalnego biegania. Uczestnicy biegu dzika zmierzyli się z wymagającym torem przeszkód, pełnym błota i stromych podbiegów. Impreza przyciągnęła nie tylko sportowców, ale i fanów dobrej zabawy dzięki energetycznej oprawie SK Summer City. Festiwal biegowy w Policach potwierdził swoją renomę, łącząc sportowe emocje z radiową energią.
2: Świnoujście po raz ostatni w tym sezonie gościło akcję Bezpieczna plaża z Unity Line. Na plaży numer 12 odbyło się wydarzenie łączące zabawę z edukacją o bezpieczeństwie nad wodą. Uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach, warsztatach medycznych oraz pokazach ratownictwa wodnego. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin, udowadniając, że nauka o bezpieczeństwie może być przyjemna. Kurz na liściach roślin doniczkowych może hamować ich rozwój, blokując dostęp światła. Zamiast sklepowych preparatów warto sięgnąć po domowe metody czyszczenia, takie jak mikstury z piwa czy soku z cytryny. Skórki od bananów to bezpieczny sposób na nabłyszczanie liści i odżywianie roślin. Unikajmy jednak oliwy, która może zaszkodzić roślinom, blokując dostęp powietrza i światła. W dobie wszechobecnych ekranów wspólne czytanie książek z dziećmi staje się kluczowe dla ich harmonijnego rozwoju. Bestseller Trufla i Kokos, deser do zadań specjalnych, autorstwa Beaty Mastalerek, zdobywa serca najmłodszych i ich rodziców. Ta pełna humoru opowieść o przygodach kotki Trufli i psa Kokosa pokazuje, jak ważna jest przyjaźń i wyobraźnia. Regularne czytanie wspiera rozwój języka, pamięci i koncentracji u dzieci.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Chcesz, by twoje ciemne ubrania zachowały głęboki kolor? Wypróbuj prosty trik z liśćmi laurowymi. Wystarczy dodać 4 liście w woreczku do prania, by chronić tkaniny przed blaknięciem. To naturalne rozwiązanie pomaga utrwalić pigment i odświeża kolory. Księżna Kate w niedzielę uczestniczyła w nabożeństwie w pobliżu Balmoral, a na zdjęciach widać, że była w doskonałym humorze. Tymczasem książę Harry i Meghan Markle planują powrót do Wielkiej Brytanii po 6 latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. Ich dzieci, Archie i Lilibet, mają rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach już we wrześniu. Brytyjskie media spekulują, że podczas pobytu rodziny królewskiej w Balmoral mogły odbywać się rozmowy dotyczące tej przeprowadzki.
1: Minął ponad rok od tragicznego wypadku w Egipcie, w którym zginęli polska lekarka Anita Samek-Krymkowska i jej 7-letni syn Maciek. Śledztwo w tej sprawie wciąż stoi w miejscu, ponieważ polska prokuratura czeka na odpowiedź od egipskich władz. Bez ich pomocy nie można zebrać kluczowych dowodów. Prokurator Daniel Brodowski z Olsztyna podkreśla, że bez współpracy Egiptu nie da się podjąć decyzji w tej sprawie. Rosyjska artystka cyrkowa Maria Konfektowa pozwała Cirque du Soleil po dramatycznym wypadku podczas występu w Portland. Akrobatka spadła z wysokości 4,5 metra, doznając licznych złamań i urazów. Domaga się odszkodowania w wysokości niecałych 17 milionów dolarów, zarzucając cyrkowi brak odpowiednich zabezpieczeń. Inspekcja pracy nałożyła na Cirque du Soleil karę finansową za nieprzestrzeganie standardów ochronnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Król Norwegii, Harald V, mający 89 lat, zmaga się z problemami zdrowotnymi. W weekend jego stan się pogorszył z powodu bakterii we krwi. Król jest leczony antybiotykami i dobrze na nie reaguje, ale pozostanie w szpitalu w Oslo na czas nieokreślony. Obowiązki monarchy tymczasowo przejął jego syn, książę Hakon. Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, twierdzi, że Donald Trump miał mówić o kosmitach żyjących w oceanach. Informacje te pochodzą od znajomego Osborna, który regularnie rozmawia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump miał przyznać, że nie wie, czym są te zjawiska, ale są obecne w wodach oceanicznych. Sam Osborne podchodzi do tych rewelacji z dystansem, choć od lat interesuje się zjawiskami paranormalnymi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 100 lat temu w Polsce wybuchł skandal związany z manipulacjami przy sprzedaży ziemi. Bank Ziemiański, kluczowy gracz na rynku parcelacji, był oskarżany o wywieranie presji na kupujących. W Sejmie padały zarzuty o horrendalne ceny i nieuczciwe praktyki. Dla wielu Polaków zakup ziemi był szansą na awans społeczny, co wykorzystywali pośrednicy. Choć nie była to klasyczna piramida finansowa, mechanizmy psychologiczne przypominały współczesne oszustwa. Historia ta pokazuje, jak marzenia o lepszym życiu mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych graczy. Zakup własnego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla młodych Polaków. Ceny nieruchomości w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sięgają nawet 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wysoki wkład własny i zdolność kredytowa to dopiero początek. Eksperci ostrzegają przed pułapkami prawnymi związanymi z umowami kredytowymi i deweloperskimi. Ważne jest dokładne zrozumienie zapisów umowy, by uniknąć problemów w przyszłości. Dla wielu osób wynajem jest jedyną opcją, co utrudnia gromadzenie oszczędności na własne lokum. Problem mieszkaniowy wymaga długoterminowych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom realny wybór między własnością a najmem. Leszek Skiba, doradca prezydenta, krytykuje rządowe zmiany w podatkach. Jego zdaniem wprowadzenie nowych stawek PIT i CIT jest niewłaściwe i niebezpieczne. Skiba podkreśla, że program kosztujący 10 miliardów złotych przyniesie podatnikom jedynie 300 zł miesięcznie. Podwyżka CIT z 19 do 22% może osłabić napływ inwestycji zagranicznych do Polski o 10 miliardów złotych rocznie. Doradca prezydenta uważa, że zmiany te mogą znacząco skomplikować system podatkowy, nie przynosząc realnych korzyści. Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje cztery województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmaga się z trudnościami. Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym prace wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą m.in. kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
0: Najważniejsze informacje w radiu. Radio Super Express.
1: Szwecja zaprezentowała nowy silnik odrzutowy i makietę bezzałogowca w ramach programu Otto. Celem jest uzyskanie zdolności rażenia celów na dystansie do 1000 km. Program ma na celu szybki rozwój technologii wojskowych z naciskiem na efektywność i przystępność cenową. GKN Aerospace we współpracy z szwedzkim lotnictwem wykorzystuje druk trójwymiarowy do produkcji komponentów. Program Otto to nie tylko budowa bezzałogowca, ale także testowanie nowych metod współpracy przemysłu z wojskiem. Pierwszy lot demonstratora planowany jest na drugą połowę 2027 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD. Splątane losy w 32 odcinku przynoszą prawdziwe emocje. Muneverh odkrywa, że Aifer planowała sprzedaż posiadłości deweloperowi. Susan ujawnia te szokujące informacje, co prowadzi do konfrontacji między sąsiadkami. Muneverh nie zamierza tolerować zdrady i żąda, by Aifer opuściła osiedle. Konflikt między bohaterkami osiąga punkt kulminacyjny. Aifer musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
0: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykuje się prawdziwa bomba emocjonalna. Elżbieta Domańska, znana z Przebiegłości, złoży Marcinowi Chodakowskiemu szokującą propozycję. Chce, by został ojcem jej dziecka, oferując w zamian 1 000 000 zł. Choć Marcin zawsze trzymał Elżbietę na dystans, ta propozycja może zmienić wszystko. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Marcin jest wierny swojej partnerce Kamie. Czy zdecyduje się na tak kontrowersyjny krok? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach Po wakacjach. Emocje sięgną zenitu, a decyzja Marcina może wpłynąć na jego całe życie. W 4275 odcinku Na Wspólnej Igor pragnie, by Anka i Jaś wrócili do domu, co ma nastąpić już 10 września o 20.15 na TVN. Terapeutka Julki zauważa poprawę, a dziewczyna chce wrócić do szkoły. Jednak za jej zachowaniem kryje się inny cel. Manipulując bliskimi, Julka zyskuje ich zaufanie, choć w rzeczywistości planuje coś zupełnie innego. Rodzina daje się nabrać na jej przemianę, co otwiera jej drogę do kolejnych kłopotów. Wkrótce Julka znów sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. W 4283 odcinku Igor zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę na odwyku.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga Żukowska wyrusza na emocjonującą przygodę w leśnym hoteliku. Wraz z Marysią zostaje wciągnięta w panieńskie zabawy, gdzie jednym z zadań jest poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci. Towarzyszem Kingi w tej wyprawie staje się przystojny recepcjonista Are. Ich wspólna podróż do lasu może stać się początkiem czegoś więcej niż tylko przypadkowej znajomości. Kinga, po trudnych przeżyciach związanych z rozpadem małżeństwa, szuka nowego początku. Tymczasem Janek, jej mąż, odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co może wpłynąć na jego spojrzenie na małżeństwo. Wyprawa do lasu może być dla Kingi początkiem nowego rozdziału w życiu.
0: Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne z młodym Włochem Dawidę. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore. W najnowszych odcinkach M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami. Po powrocie do Warszawy i próbie odbudowy życia, Paweł nadal walczy z demonami przeszłości po śmierci Franki. Dominik Walat, który wcześniej przyczynił się do tragedii, ponownie spowoduje wypadek, w którym ucierpią Marysia, Agnes i przypadkowy rowerzysta. To wydarzenie wywoła w Pawle potężny gniew i chęć zemsty. Zduński postanowi również ograniczyć kontakty swojego syna Antosia z Agnes, organizując casting na nową nianię. Wszystko to wskazuje, że Paweł nie potrafi jeszcze uwolnić się od bolesnych wspomnień. Nadchodzące odcinki zapowiadają emocjonujące zwroty akcji i trudne decyzje głównego bohatera.
1: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie podobnie 19 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Belgijski sąd skazał Gregoriego Lenociego na 17 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa sąsiada. Lenoci zaatakował Marka P., podejrzewając go o wykorzystywanie seksualne swojego pasierba. Sąd w Namur uznał, że mężczyzna działał z premedytacją, odrzucając argumenty obrony o działaniu pod wpływem przymusu. Prokuratura wskazywała na wyjątkową brutalność ataku i ryzyko ponownego przestępstwa. Księżna Kate w niedzielę uczestniczyła w nabożeństwie w pobliżu Balmoral, a na zdjęciach widać, że była w doskonałym humorze. Tymczasem książę Harry i Meghan Markle planują powrót do Wielkiej Brytanii po 6 latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. Ich dzieci, Archie i Lilibet, mają rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach już we wrześniu. Brytyjskie media spekulują, że podczas pobytu rodziny królewskiej w Balmoral mogły odbywać się rozmowy dotyczące tej przeprowadzki.
1: Minął ponad rok od tragicznego wypadku w Egipcie, w którym zginęli polska lekarka Anita Samek-Krymkowska i jej 7-letni syn Maciek. Śledztwo w tej sprawie wciąż stoi w miejscu, ponieważ polska prokuratura czeka na odpowiedź od egipskich władz. Bez ich pomocy nie można zebrać kluczowych dowodów. Prokurator Daniel Brodowski z Olsztyna podkreśla, że bez współpracy Egiptu nie da się podjąć decyzji w tej sprawie. Rosyjska artystka cyrkowa Maria Konfektowa pozwała Cirque du Soleil po dramatycznym wypadku podczas występu w Portland. Akrobatka spadła z wysokości 4,5 metra, doznając licznych złamań i urazów. Domaga się odszkodowania w wysokości niecałych 17 milionów dolarów, zarzucając cyrkowi brak odpowiednich zabezpieczeń. Inspekcja pracy nałożyła na Cirque du Soleil karę finansową za nieprzestrzeganie standardów ochronnych.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, twierdzi, że Donald Trump miał mówić o kosmitach żyjących w oceanach. Informacje te pochodzą od znajomego Osborna, który regularnie rozmawia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump miał przyznać, że nie wie, czym są te zjawiska, ale są obecne w wodach oceanicznych. Sam Osborne podchodzi do tych rewelacji z dystansem, choć od lat interesuje się zjawiskami paranormalnymi. 58% Polaków sprzeciwia się przekazaniu Ukrainie kolejnych pocisków do systemów Patriot. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster, obawy dotyczą osłabienia zdolności obronnych Polski, zwłaszcza po incydencie z rosyjskim pociskiem Hej-101, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rząd rozważa dalszą pomoc dla Ukrainy, mimo presji społecznej i sprzeciwu opozycji. Polska prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat uruchomienia produkcji pocisków Patriot na swoim terytorium. Kurz na liściach roślin doniczkowych może hamować ich rozwój, blokując dostęp światła. Zamiast sklepowych preparatów warto sięgnąć po domowe metody czyszczenia, takie jak mikstury z piwa czy soku z cytryny. Skórki od bananów to bezpieczny sposób na nabłyszczanie liści i odżywianie roślin. Unikajmy jednak oliwy, która może zaszkodzić roślinom, blokując dostęp powietrza i światła. Domowa mieszanka sody oczyszczonej i płynu do naczyń skutecznie usuwa tłuste osady z kuchennych kafelków. To proste rozwiązanie nie tylko przywraca blask powierzchniom, ale także eliminuje pleśń z fug. Regularne stosowanie tej metody zapewnia czystość i świeżość w kuchni, bez konieczności używania chemicznych środków czyszczących.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W dobie wszechobecnych ekranów wspólne czytanie książek z dziećmi staje się kluczowe dla ich harmonijnego rozwoju. Bestseller Trufla i Kokos. Deser do zadań specjalnych. Autorstwa Beaty Mastalerek zdobywa serca najmłodszych i ich rodziców. Ta pełna humoru opowieść o przygodach kotki Trufli i psa Kokosa pokazuje, jak ważna jest przyjaźń i wyobraźnia. Regularne czytanie wspiera rozwój języka, pamięci i koncentracji u dzieci. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może kwitnąć niemal przez cały rok, jeśli zapewnimy mu odpowiednie warunki. Kluczem do sukcesu jest użycie fusów z kawy jako naturalnego nawozu. Dwie łyżki fusów wymieszane z glebą lub dodane do wody do podlewania mogą znacząco poprawić jego wzrost i kwitnienie. Skrzydłokwiat nie tylko zdobi wnętrza, ale także oczyszcza powietrze. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata U20 w Eugene, ustanawiając nowy rekord Polski juniorek na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. To także najlepszy wynik w Europie w tej kategorii wiekowej w tym roku. Jej sukces przyćmiły jednak kontrowersje związane z komentarzami na temat jej wyglądu w mediach społecznościowych. Były premier Leszek Miller podkreślił, że osiągnięcia sportowe Kuś powinny być na pierwszym planie. Europoseł Michał Dworczyk postanowił dać drugie życie swoim jeansom, zanosząc je do krawca na skrócenie. Polityk, mimo pracy w Parlamencie Europejskim, chętnie korzysta z lokalnych usług w kraju. Dworczyk zapłacił 100 zł za poprawki i zachęca do korzystania z usług krawieckich. To nie tylko sposób na oszczędność, ale także na zrównoważony styl życia.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W 2001 roku w sejmowej restauracji doszło do skandalu z udziałem Tomasza Zdzisława Mamińskiego, posła z listy SLD-UPI. Mamiński zwrócił się do austriackiego dziennikarza słowami Heil Hitler, co wywołało szok wśród obecnych. Straż Marszałkowska szybko zareagowała, usuwając posła z restauracji. Incydent ten pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych momentów w historii polskiego parlamentu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hayden Panettiere, dziecięca gwiazda Hollywood, zmarła w wieku 36 lat, pozostawiając po sobie fortunę, której los wciąż jest niepewny. Aktorka, znana z seriali Herosi i Nashville, odeszła niespodziewanie, a przyczyny jej śmierci są nadal badane. W tle tej tragedii pojawiają się pytania o testament, którego prawdopodobnie nie spisała, co może wywołać prawdziwą burzę wokół jej majątku. Tymczasem jej córka, Kaja, pozostaje pod opieką ojca, Władimira Kliczki, który wyjechał z nią na Ukrainę.
2: Agata Steczkowska, najstarsza z rodzeństwa, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z rodzinnego domu, a jej słowa mogą nieźle zaskoczyć. Okazuje się, że małżeństwo jej rodziców, Danuty i Stanisława Steczkowskich, nie jest dla niej wzorem do naśladowania. Agata bez ogródek stwierdziła, że jej mama, mimo silnego charakteru, była służebnicą pańską swojego męża. Cóż, wygląda na to, że w rodzinie Steczkowskich nie tylko muzyka gra pierwsze skrzypce. Piotr Mróz, nasz rodzimy Herkules, znów błyszczy na salonach. Aktor, znany z roli w Gliniarzach i Zwycięstwa w Tańcu z Gwiazdami, nie przestaje zaskakiwać swoją umięśnioną sylwetką, którą chętnie prezentuje na VIP-owskich eventach. Choć przyznaje się do słabości do słodyczy, to jednak jego miłość do ruchu i ćwiczeń zdaje się wygrywać. Ciekawe, czy jego wyrzuty sumienia po wieczorze z chipsami i czekoladą są równie imponujące jak jego muskuły. Kraków w szoku po tragicznym wypadku, który wydarzył się w sobotę. 26-letni kierowca BMW potrącił na chodniku rodzinę, zabijając na miejscu oboje rodziców. Ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie w szpitalu. Filip Heiser, mieszkający nieopodal, nie kryje oburzenia i nazywa sprawcę idiotą skończonym, jednocześnie apelując o pomoc dla osieroconego dziecka.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Paulina Drażba, znana z Pytania na śniadanie, przeszła prawdziwy horror. Trafiła do szpitala z sepsą, a jej dni wypełniały kroplówki i badania. Teraz walczy z powikłaniami, w tym z zapaleniem stawu. Mimo wszystko nie szuka litości, ale dzieli się swoją historią, by dodać otuchy innym. A jakby tego było mało, razem z Roxaną Juarez stworzyły podcast o rodzicielstwie, który z pewnością nie jest lukrowany. Piotr Mróz, nasz ulubiony aktor z muskułami jak Herkules, znowu jest singlem. Po raz kolejny miłość okazała się trudniejsza niż scenariusz filmowy, a wspólne plany poszły w niepamięć. Choć serce złamane, Mróz nie zamierza się poddawać i rzuca się w wir pracy, bo przecież show biznes nie poczeka. Ciekawe, czy w tej zawodowej gonitwie znajdzie czas na kolejną miłosną przygodę. Zespół Acid Drinkers, legenda polskiego heavy metalu, nie przestaje zaskakiwać. Po powrocie na scenę w oryginalnym składzie muzycy nie tylko koncertują, ale i planują nowy album. Titus Pukacki zdradził, że istnieje już roboczy tytuł płyty, a w grudniu zespół spotka się, by podzielić się pomysłami. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Czas pokaże, czy gniew na otaczający świat przekształci się w kolejne rockowe arcydzieło.
1: Bret Michaels, ikona rocka lat 80., znany z zespołu Poison, znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po operacji związanej z atakiem kamicy nerkowej, lekarze zalecili mu dłuższą przerwę od koncertów. Choć próbował wrócić na scenę, jego organizm powiedział stop. Wygląda na to, że w tym roku fani będą musieli obejść się smakiem, bo Bret nie wróci na scenę. Cóż, nawet rockowe legendy muszą czasem odpocząć.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W świecie dziennikarstwa zdarzają się prawdziwe perełki. Pewien reporter z The Daily Mail postanowił odnaleźć Meg White, legendarną perkusistkę The White Stripes, która od lat unika blasku fleszy. W swojej misji pomylił je White, legendarną perkusistkę.

0: albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić.
1: Muzyczne szaleństwo nadciąga do Polski. Tame Impala, czyli Kevin Parker w pełnej krasie, zawładnie sceną Open Air Festival 2027 już 30 czerwca. Fani będą mogli usłyszeć hity takie jak Dracula i Loser, które podbiły światowe listy przebojów. A wszystko to na lotnisku Gdynia-Kosakowo, gdzie festiwal potrwa do 3 lipca. Bilety już wkrótce, więc czas zacząć odkładać na ten muzyczny spektakl.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat. Bez przesady. Bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 41-letniego obywatela Gruzji, który wszedł na rządowe auto w centrum Warszawy. W samochodzie znajdowała się podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Hanna Majszczyk. Mężczyzna był trzeźwy, ale za zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim grozi mu nawet do 7,5 roku więzienia. Incydent miał miejsce 20 sierpnia w rejonie Ronda de Gaulle.
2: Dobre wieści z Józefowa pod Warszawą. 16-letnia rowerzystka, potrącona przez samochód, odzyskała przytomność po wybudzeniu ze śpiączki. Jej stan zdrowia się poprawia i wkrótce wróci do domu. Przypomnijmy, że do wypadku doszło 9 sierpnia, kiedy to dziewczyna została potrącona przez BMW na przejściu dla pieszych. Na obrzeżach Otwocka w zniszczonym domu znaleziono ciało, którego śmierć prawdopodobnie nie była wynikiem zawalenia się dachu. Śledczy podejrzewają, że zwłoki mogły leżeć tam od dłuższego czasu. Policja i prokuratura intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości ofiary oraz przyczyn zgonu. Sprawa pozostaje nierozwiązana, a śledztwo trwa.
1: Śmierć 36-letniego Jakuba, kibica Hutnika Kraków, wstrząsnęła Polską. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa. Na facebookowej stronie Polscy Kibice pojawił się poruszający list jego córki, wyrażający ogromną tęsknotę i miłość. W odpowiedzi na tragedię środowisko kibicowskie zorganizowało zbiórkę, która już zgromadziła blisko 130 tysięcy złotych na wsparcie rodziny i organizację pogrzebu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krakowska policja poszukuje 17-letniego Kamila Książka, który zaginął 21 sierpnia. Opuścił swoje mieszkanie przy ulicy Orła Białego i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze proszą o pomoc każdego, kto może mieć informacje o jego miejscu pobytu. Kamil miał na sobie czarną kurtkę z jasnymi elementami, ciemnooliwkowe bojówki i granatowe buty marki Umbro.
2: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zapowiada wprowadzenie merytokracji w magistracie. Chce, by o obsadzie stanowisk decydowały kwalifikacje, a nie partyjne układy. Gibała planuje także audyty miejskich instytucji, by uporządkować finanse miasta i uniknąć podwyżek opłat dla mieszkańców. Podkreśla, że współpraca z radnymi ma dotyczyć wyłącznie spraw Krakowa, a nie podziału wpływów. Politycy przygotowują się do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, co może prowadzić do zwiększenia wydatków z budżetu. Ekonomista Marek Zuber ostrzega, że nadmierne obietnice wyborcze mogą wywołać mały kryzys finansowy. Zmiany podatkowe, takie jak ulgi dla klasy średniej, wynikają z presji politycznej i trudnej sytuacji budżetowej. Podwyżki CIT dla dużych firm mogą nie przynieść oczekiwanych wpływów, a przedsiębiorstwa będą szukać sposobów na optymalizację finansową. Mateusz Morawiecki prowadzi w najnowszym sondażu jako kandydat na premiera, gdyby wybory wygrały prawicowe partie. Były premier zdobył ponad 26% głosów, wyprzedzając Krzysztofa Bosaka z ponad 16% i Przemysława Czarnka z około 9,5%. Aż niecałe 34% badanych nie ma zdania w tej sprawie. Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na początku lipca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Politycy w Polsce coraz częściej wykorzystują wakacje na spotkania z wyborcami. Lewica i Polska 2050 aktywnie odwiedzają miejsca wypoczynku, docierając do Polaków nad morzem i w górach. Mateusz Morawiecki i Adrian Zandberg wybierają niestandardowe wydarzenia, takie jak grill czy festiwal fantastyki. Te letnie działania to przygotowanie do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
2: Afera wokół upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto nabiera tempa. Były prezes spółki, Przemysław Kral, który ubiega się o status małego świadka koronnego, miał przekazać prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosławowi Piesiewiczowi, zegarek wart 170 tysięcy złotych. Piesiewicz twierdzi, że jedynie odkupił zegarek od Krala za gotówkę. Śledztwo dziennikarskie ujawnia, że suma korzyści przekazanych przez Krala może sięgać 200 tysięcy złotych. Karol Nawrocki od roku pełni funkcję prezydenta Polski. Jego zaprzysiężenie było momentem pełnym emocji, a Szymon Hołownia był namawiany do jego zablokowania. W specjalnym podsumowaniu pierwszego roku prezydentury podkreślono, że Polska mogła stanąć na krawędzi wojny domowej. Hołownia ostatecznie nie podjął działań, a Nawrocki zapowiedział realizację swojego programu Plan 21.
1: Z Prawa i Sprawiedliwości odeszło 40 osób, co stanowi największy kryzys w historii partii. Były premier Mateusz Morawiecki wraz z innymi założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Choć wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości pozostaje wiernych Jarosławowi Kaczyńskiemu, część sympatyków skłania się ku nowemu ugrupowaniu. Rozłam w partii wywołał mieszane reakcje wśród wyborców, którzy teraz muszą zdecydować, komu zaufać.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dominik Tarczyński, europoseł PiS, z impetem wkracza na amerykańską scenę polityczną. W New Jersey zainaugurował działalność polsko-amerykańskiej koalicji republikanów. To kolejny krok w jego intensywnych kontaktach z amerykańską prawicą. Mimo że w maju odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii, Tarczyński konsekwentnie rozwija swoje wpływy w Stanach Zjednoczonych, budując relacje z Polonią i republikanami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kamil Grabara jest blisko transferu do Juventusu. Polski bramkarz uzgodnił już indywidualne warunki z włoskim klubem i czeka na ostateczną decyzję. Transfer ma mieć formę wypożyczenia z możliwością wykupu. W Turynie Grabara miałby pełnić rolę rezerwowego bramkarza. Zmarł Dariusz Fligert, były żużlowiec klubu Inpro ROW Rybnik w wieku 57 lat. Był trzykrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając 2 srebrne i 1 brązowy medal. W 1990 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski parklubowych oraz tytuł młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Polski. Klub przekazał kondolencje rodzinie zmarłego.
2: Tragiczne wieści z Republiki Południowej Afryki. Były dwukrotny mistrz świata w boksie, Zolani Tete, został zastrzelony przed swoim domem w Mdansane. Miał 38 lat. W chwili ataku siedział w samochodzie z 27-letnią kobietą, która została ciężko ranna i przebywa w szpitalu. Sprawcy zbiegli, a motyw ataku pozostaje nieznany. Policja prowadzi śledztwo.
1: Iga Świątek nie wystąpi w mikście podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 500 w Monterrey. Polka zagra swój pierwszy mecz w drugiej rundzie, a jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku między Alycią Parks a Petrą Marcinką. Spotkanie odbędzie się we wtorek lub w środę. Chwalińska wystąpi także w deblu w parze z Sinją Kraus. W sobotnim meczu Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź doszło do kontrowersji. Sędzia Marcin Kochanek nie przyznał rzutu karnego dla Łodzian w ostatniej akcji, co wywołało wściekłość trenera Aleksandra Wukowicza. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitra, uznając, że Widzewowi należał się rzut karny. Mimo to drużyna z Łodzi opuściła boisko z poczuciem niesprawiedliwości. Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej. Wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych. Ewa Brodnicka, była pięściarka, zadebiutowała jako wokalistka, prezentując teledysk do utworu Habibi, chodź tańcz. Klip, nakręcony w pustynnych sceneriach, pokazuje Brodnicką w różnych kreacjach. Od cekinowej sukienki po pomarańczowy kostium kąpielowy. Piosenka utrzymana jest w tanecznym wschodnim rytmie, a Brodnicka zapowiada dalszy rozwój w branży muzycznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ewa Swoboda, polska wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, zdecydowanie odrzuciła wyzwanie znanego youtubera iShowSpeeda do wspólnego wyścigu. W programie Lekkie Gatki TVP Sport stwierdziła, że nie zamierza pajacować. Mimo popularności iShowSpeeda i jego wcześniejszych wyzwań z innymi sportowcami, Swoboda podkreśliła, że traktuje bieganie poważnie i nie widzi sensu w takim starciu. Hubert Hurkacz zwyciężył w turnieju ATP Challenger w Cancun, pokonując w finale Sebastiana Baeza 4-6, 6-0, 6-3. Dzięki temu sukcesowi Polak awansował na 46. miejsce w rankingu ATP. Triumf w Meksyku to dla Hurkacza doskonałe przygotowanie przed zbliżającym się US Open. Zwycięstwo świętował w towarzystwie swojej partnerki Hani.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło środowiskiem piłkarskim. 36-letni mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku, co skłoniło prezesa Wisły Kraków, Jarosława Królewskiego, do wprowadzenia zakazu wnoszenia na stadion haseł związanych z pseudokibicami. Lukas Podolski, piłkarz Górnika Zabrze, zadeklarował pomoc dla rodziny zmarłego, przekazując dochód z meczu z Wisłą Kraków na pokrycie kosztów pogrzebu. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Piotr Żyła, znany skoczek narciarski, zaskoczył swoich fanów nowym wyglądem podczas urlopu w Bułgarii. Sportowiec opublikował zdjęcie z Camel Parku, gdzie przejechał się na wielbłądzie, prezentując przy tym platynowy kolor włosów. Internauci szybko zauważyli tę zmianę, komentując odważną metamorfozę. Żyła spędza wakacje z Marceliną Ziętek, ciesząc się zasłużonym odpoczynkiem po intensywnym sezonie.
2: Bryson DeChambeau, jeden z czołowych golfistów świata, jest w centrum uwagi po tym, jak zauważono go z influencerką Mikaelą Demeter. Magazyn US Weekly potwierdził plotki o ich związku, powołując się na anonimowe źródła. Mikaela, znana jako najseksowniejsza hokeistka, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Oboje nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD. Splątane losy w 32 odcinku przynoszą prawdziwe emocje. Minever odkrywa, że Eifer planowała sprzedaż posiadłości deweloperowi. Susan ujawnia te szokujące informacje, co prowadzi do konfrontacji między sąsiadkami. Minever nie zamierza tolerować zdrady i żąda, by Eifer opuściła osiedle. Konflikt między bohaterkami osiąga punkt kulminacyjny. Eifer musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
2: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykuje się prawdziwa bomba emocjonalna. Elżbieta Domańska, znana z Przebiegłości, złoży Marcinowi Chodakowskiemu szokującą propozycję. Chce, by został ojcem jej dziecka, oferując w zamian 1 000 000 zł. Choć Marcin zawsze trzymał Elżbietę na dystans, ta propozycja może zmienić wszystko. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Marcin jest wierny swojej partnerce Kamie. Czy zdecyduje się na tak kontrowersyjny krok? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach po wakacjach. Emocje sięgną zenitu, a decyzja Marcina może wpłynąć na jego całe życie. W 4275 odcinku Na Wspólnej Igor pragnie, by Anka i Jaś wrócili do domu, co ma nastąpić już 10 września o 20.15 na TVN. Terapeutka Julki zauważa poprawę, a dziewczyna chce wrócić do szkoły. Jednak za jej zachowaniem kryje się inny cel. Manipulując bliskimi, Julka zyskuje ich zaufanie, choć w rzeczywistości planuje coś zupełnie innego. Rodzina daje się nabrać na jej przemianę, co otwiera jej drogę do kolejnych kłopotów. Wkrótce Julka znów sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. W 4283 odcinku Igor zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę na odwyku.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga Żukowska wyrusza na emocjonującą przygodę w leśnym hoteliku. Wraz z Marysią zostaje wciągnięta w panieńskie zabawy, gdzie jednym z zadań jest poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci. Towarzyszem Kingi w tej wyprawie staje się przystojny recepcjonista Arek. Ich wspólna podróż do lasu może stać się początkiem czegoś więcej niż tylko przypadkowej znajomości. Kinga, po trudnych przeżyciach związanych z rozpadem małżeństwa, szuka nowego początku. Tymczasem Janek, jej mąż, odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co może wpłynąć na jego spojrzenie na małżeństwo. Wyprawa do lasu może być dla Kingi początkiem nowego rozdziału w życiu.
2: Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne z młodym Włochem Dawidę. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore. W najnowszych odcinkach M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami. Po powrocie do Warszawy i próbie odbudowy życia, Paweł nadal walczy z demonami przeszłości po śmierci Franki. Dominik Walat, który wcześniej przyczynił się do tragedii, ponownie spowoduje wypadek, w którym ucierpią Marysia, Agnes i przypadkowy rowerzysta. To wydarzenie wywoła w Pawle potężny gniew i chęć zemsty. Zduński postanowi również ograniczyć kontakty swojego syna Antosia z Agnes, organizując casting na nową nianię. Wszystko to wskazuje, że Paweł nie potrafi jeszcze uwolnić się od bolesnych wspomnień. Nadchodzące odcinki zapowiadają emocjonujące zwroty akcji i trudne decyzje głównego bohatera.
1: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską bezchmurne niebo wystąpi w Gdańsku, gdzie temperatura osiągnie 20 stopni. Z kolei w Poznaniu zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą również 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1022. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Luizjanie doszło do tragicznej śmierci 8-letniej Lillian Smart, która zmarła dzień po swoich urodzinach. Dziewczynka zaraziła się rzadką amebą zjadającą mózg podczas kąpieli w jeziorze Claiborne. Naegleria fowleri, bo tak nazywa się ten pierwotniak, przedostaje się do organizmu przez nos i może prowadzić do śmiertelnej infekcji mózgu. Rodzina Lillian jest zrozpaczona, a jej śmierć wstrząsnęła całą społecznością.
0: W Nevadzie trwa dramatyczna walka z pożarem Hawkfire, który zagraża okolicom Reno. Blisko 90 tysięcy osób otrzymało nakazy ewakuacji lub ostrzeżenia, a ogień strawił już ponad 5200 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział około 1000 strażaków, a 6 osób zostało rannych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a w hrabstwie Washoe ewakuowano szpital i odwołano zajęcia w szkołach.
2: W Pensylwanii odkryto ciało 18-letniej studentki Caroline Hines w bagażniku jej samochodu. O morderstwo oskarżono jej chłopaka, Royce'a Mosera, który twierdzi, że działał pod wpływem demona. W ukrywaniu ciała pomagała mu matka, która również została aresztowana. Policja znalazła narzędzie zbrodni i prowadzi dalsze śledztwo. Rząd Niemiec rozpoczął ambitny program budowy arsenału broni dalekiego zasięgu, którego koszt szacuje się na prawie 12 miliardów euro. Celem jest wzmocnienie zdolności odstraszania Bundeswehry, szczególnie w kontekście potencjalnej agresji ze strony Rosji. Program obejmuje zakup amerykańskich pocisków Tomahawk oraz rozwój nowych systemów we współpracy z Wielką Brytanią. Decyzje finansowe dotyczące projektu muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Bundestag.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sebastian Pekuczek, Polak oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w 2020 roku, stanął przed sądem w Illinois. Zatrzymany w Polsce w 2025 roku, został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie odpowie za lekkomyślną jazdę, która doprowadziła do śmierci dwóch osób. Wypadek miał miejsce w Wheeling, gdzie Kuczek prowadził samochód z nadmierną prędkością. Kolejna rozprawa odbędzie się 11 września.
0: Sierpień i wrzesień to idealny czas na przycinanie drzew owocowych, takich jak czereśnie, wiśnie czy śliwy. Zabieg ten pomaga wpuścić więcej światła do korony i zapobiega chorobom grzybowym. Warto jednak pamiętać, że w Polsce obowiązują ścisłe przepisy dotyczące przycinania, które ograniczają możliwość redukcji korony do 30%. Dodatkowo w okresie lęgowym ptaków, który trwa do 15 października, należy unikać prac mogących zaszkodzić chronionym gatunkom. Lato w pełni, a pogoda bywa kapryśna. Ekspres Saeco Celsius Suprema oferuje ponad 50 przepisów na kawę, dostosowując się do każdej chwili. Dzięki zaawansowanej personalizacji możemy cieszyć się zarówno orzeźwiającą kawą mrożoną, jak i gorącym cappuccino. Technologia Bean Maestro i Latte Perfetto zapewniają idealny smak i aromat, a funkcja Latte Duo pozwala przygotować dwie kawy jednocześnie.
2: Legnicy policjanci zabezpieczyli 147 kg suszu roślinnego i 299 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków i CLA wynoszą łącznie ponad 773 tysiące złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszał mężczyzna, który przebywa w zakładzie karnym. Wszystkie produkty były przechowywane niezgodnie z przepisami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Poznania zatrzymali mężczyznę podejrzanego o paserstwo i odzyskali dwa skradzione samochody. Na posesji w powiecie śremskim odnaleziono Dodge'a Durango o wartości 140 tysięcy złotych oraz częściowo zdemontowanego Jeepa Grand Cherokee. Oba pojazdy zostały wcześniej skradzione w Niemczech. Zatrzymanemu grozi kara do 5 lat więzienia. Policjanci z Katowic zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Akcja przeprowadzona 17 sierpnia w Zabrzu i Gliwicach doprowadziła do zabezpieczenia blisko 1 kg narkotyków oraz broni. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z obrotem środkami odurzającymi i innymi przestępstwami. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku. W Olsztynie doszło do rozboju pod marketem na Gutkowie. 23-letni kierowca i 25-letni recydywista zostali zatrzymani po tym, jak jeden z nich uderzył mężczyznę, który stracił przytomność. Policja zabezpieczyła 12 kg mefedronu. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany mężczyzna po badaniach wrócił do domu. Chcesz, by twoje ciemne ubrania zachowały głęboki kolor? Wypróbuj prosty trik z liśćmi laurowymi. Wystarczy dodać 4 liście w woreczku do prania, by chronić tkaniny przed blaknięciem. To naturalne rozwiązanie pomaga utrwalić pigment i odświeża kolory.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Sezon ślubny trwa w najlepsze, a wśród najgłośniejszych ceremonii znalazły się te w rodzinach znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Kasia Tusk, córka Donalda Tuska, utrzymywała swój ślub w tajemnicy, a jej suknia z francuskiej koronki trafiła na licytację WOŚP. Z kolei Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim w 2025 roku, zachowując dyskrecję do samego końca.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Daniel Martyniuk znowu zaskakuje. Tym razem młody celebryta nie stawił się na planie programu Nasi w mundurach, ale za to wywołał międzynarodowy incydent lotniczy, kłócąc się z obsługą samolotu. Po przymusowym lądowaniu w Nicei, mama Danuta postanowiła osobiście dostarczyć go na plan, licząc, że syn zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Czy produkcja da mu kolejną szansę? TTV milczy, a my czekamy na rozwój tej telenoweli.
3: Szkolim, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka podkreśla, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na takie występy. Cóż, może czas na nową kategorię wiekową na koncertach.
2: Afera z Jackiem Kawalcem i Zenkiem Martyniukiem w roli głównej wciąż rozgrzewa emocje. Kawalec, znany z Rancha, zasugerował, że Martyniuk śpiewa z playbacku, co skończyło się jego odejściem z budki suflera i groźbą kroków prawnych ze strony Zenka. Tymczasem fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo finał 11 sezonu pojawi się w grudniu, a ostatni odcinek zobaczymy 10 stycznia przyszłego roku. Kawalec zapewnia, że to definitywny koniec przygód mieszkańców Wilkowej, a postać Pawła Królikowskiego, mimo jego nieobecności, pojawi się w nowych odcinkach.
3: Mateusz Gessler, znany szef kuchni, postanowił zaszokować Polaków, proponując obowiązkowe napiwki w restauracjach, wzorem amerykańskim. Internauci nie pozostali dłużni, a fala krytyki zalała internet. Nawet Książulo wbił szpilę, przypominając, że w Japonii za honor się nie płaci. Cóż, może czas na rewolucję w polskich restauracjach, ale czy na pewno w tę stronę?
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Grażyna Szapołowska, niczym polska Pamela Anderson, znowu zaskakuje. 72-letnia aktorka w czerwonym kostiumie kąpielowym rozpaliła internet, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na tle piaszczystych wydm z rozwianymi blond włosami udowadnia, że czas nie ma nad nią władzy. Czyżby szykowała się do nowej wersji Słonecznego Patrolu?
2: W Sopocie rusza Top of the Top Sopot Festival 2026, a zaczynamy od hołdu dla Stanisława Sojki. Na scenie pojawią się nie tylko gwiazdy, ale i rodzina artysty, co zapowiada prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Wieczór uświetnią największe polskie przeboje w nowych aranżacjach, a wśród wykonawców znajdą się m.in. Kajach, Justyna Steczkowska i Dawid Kwiatkowski. Ciekawe, czy nowe wersje hitów zaskoczą bardziej niż Izabela Trojanowska w koturnach na plaży.
3: Lacuna Coil, włoski zespół gotyckiego metalu, świętuje sukces swojego coveru Enjoy the Silence – Depeche Mode, który przyniósł im rozgłos poza sceną metalową. Pomysł wokalistki Christiny Scabi początkowo spotkał się z oporem, ale ostatecznie basista Marco Cotizelati stworzył pamiętną aranżację. Nawet Dave Gahan z Depeche Mode przyznał, że to jeden z jego ulubionych coverów. Zespół Lacuna Coil marzy teraz o spotkaniu z Gahanem, by podziękować mu za inspirację. Cóż, może kiedyś się uda? Koniec pewnej epoki. The Hollies, legenda brytyjskiego rocka, po 63 latach schodzi ze sceny. Wszystko przez zdrowotne problemy 80-letniego gitarzysty Tony'ego Hicksa, który postanowił odłożyć gitarę na bok. Jego wieloletni przyjaciel, perkusista Bobby Elliott, nie wyobraża sobie trasy bez niego. Cóż, czas na nowe legendy, choć te stare będą trudne do zastąpienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Sensacja na miarę rockowej archeologii. Po 57 latach światło dzienne ujrzało nieznane nagranie z legendarnego koncertu Jimiego Hendrixa na Woodstocku. Wszystko dzięki sprytnemu studentowi, który w 1969 roku zakradł się na scenę i zarejestrował występ z odległości kilku metrów. Teraz możemy podziwiać ten unikalny materiał na YouTube, a Hendrix doczekał się nawet własnej ulicy w Nowym Jorku. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem w sercu wielkiego jabłka.
2: Wielki finał męskiego grania w Warszawie przyciągnął tłumy, a wśród nich nie zabrakło Zbigniewa Hołdysa. Legendarny muzyk, znany z zespołu Perfect, nie krył zachwytu nad występami młodszych kolegów, szczególnie chwaląc aranżację i jakość dźwięku. Hołdys, który nie toleruje hejtu na swoich profilach, zablokował krytyczne komentarze, podkreślając, że na jego socialach nie ma miejsca na negatywne opinie. Cóż, wygląda na to, że nawet legendy muszą czasem bronić swoich gustów przed internetowymi krytykami.
3: Corey Taylor, frontman Slipknota i jego żona Alicia Taylor znów na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą kontrowersyjnego występu grupy Cherry Bombs, podczas którego użyto płonącej Biblii. Alicia tłumaczy, że to tylko metafora płonących treści, zawartych w księdze, a nie rzeczywiste podpalenie. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nawet święte księgi mogą zyskać nowy, teatralny wymiar.
2: ze Z-Top wrócili na scenę. A to wszystko zaledwie kilka dni po śmierci perkusisty Franka Bearda. W Austin zamiast żałoby fani dostali prawdziwą rockową imprezę. Billy Gibbons, lider zespołu, z humorem i dystansem przedstawił nowego bębniarza, Michaela Monahana, spełniając życzenie zmarłego przyjaciela. Koncert pełen energii i klasycznych hitów pokazał, że nawet po 50 latach na scenie ZZ Top wciąż potrafią zaskoczyć.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku z udziałem e-hulajnogi. 19-latka wjechała na torowisko, gdzie zderzyła się z tramwajem. Kobieta została ranna i trafiła do szpitala, a także otrzymała mandat. Ruch tramwajowy został przywrócony po godzinie 8:40. W Nowej Iwicznej doszło do groźnego wypadku. 38-letni kierowca Audi, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w inny pojazd i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca Daci ruszył za nim w pościg i zdołał go zatrzymać. Okazało się, że pasażerką Audi była kobieta poszukiwana przez prokuraturę. Sprawca trafił do aresztu, a jego sprawą zajmie się sąd.
2: 26-letni Hubert B. usłyszał zarzut w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie. Prokuratura twierdzi, że kierowca świadomie przekroczył dozwoloną prędkość, jadąc 70 km na godzinę w miejscu z ograniczeniem do 30 km na godzinę. Hubert B. nie przyznaje się do winy, tłumacząc, że stracił panowanie nad autem z powodu nierównej nawierzchni. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: W miniony weekend Polis pod Szczecinem zamieniły się w stolicę ekstremalnego biegania. Uczestnicy biegu dzika zmierzyli się z wymagającym torem przeszkód, pełnym błota i stromych podbiegów. Impreza przyciągnęła nie tylko sportowców, ale i fanów dobrej zabawy. Dzięki energetycznej oprawie SK Summer City. Festiwal biegowy w Policach potwierdził swoją renomę, łącząc sportowe emocje z radiową energią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Świnoujście po raz ostatni w tym sezonie gościło akcję Bezpieczna Plaża z Unity Line. Na plaży numer 12 odbyło się wydarzenie łączące zabawę z edukacją o bezpieczeństwie nad wodą. Uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach, warsztatach medycznych oraz pokazach ratownictwa wodnego. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin, udowadniając, że nauka o bezpieczeństwie może być przyjemna.
1: Grzegorz Braun, europoseł, usłyszał 4 zarzuty w warszawskiej prokuraturze. Dotyczą one m.in. kradzieży ukraińskiej i unijnej flagi oraz zniszczenia wystawy w Sejmie. Prokuratura zarzuca mu także zniesławienie Muzeum Polin. Braun odmówił składania wyjaśnień i czeka na kolejne przesłuchanie.
2: Kurz na liściach roślin doniczkowych może hamować ich rozwój, blokując dostęp światła. Zamiast sklepowych preparatów warto sięgnąć po domowe metody czyszczenia, takie jak mikstury z piwa czy soku z cytryny. Skórki od bananów to bezpieczny sposób na nabłyszczanie liści i odżywianie roślin. Unikajmy jednak oliwy, która może zaszkodzić roślinom, blokując dostęp powietrza i światła. Domowa mieszanka sody oczyszczonej i płynu do naczyń skutecznie usuwa tłuste osady z kuchennych kafelków. To proste rozwiązanie nie tylko przywraca blask powierzchniom, ale także eliminuje pleśń z fug. Regularne stosowanie tej metody zapewnia czystość i świeżość w kuchni, bez konieczności używania chemicznych środków czyszczących.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W dobie wszechobecnych ekranów wspólne czytanie książek z dziećmi staje się kluczowe dla ich harmonijnego rozwoju. Bestseller Trufla i Kokos. Deser do zadań specjalnych. Autorstwa Beaty Mastalerek zdobywa serca najmłodszych i ich rodziców. Ta pełna humoru opowieść o przygodach kotki Trufli i psa Kokosa pokazuje, jak ważna jest przyjaźń i wyobraźnia. Regularne czytanie wspiera rozwój języka, pamięci i koncentracji u dzieci. Księżna Kate w niedzielę uczestniczyła w nabożeństwie w pobliżu Balmoral, a na zdjęciach widać, że była w doskonałym humorze. Tymczasem książę Harry i Meghan Markle planują powrót do Wielkiej Brytanii po 6 latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. Ich dzieci, Archie i Lilibet, mają rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach już we wrześniu. Brytyjskie media spekulują, że podczas pobytu rodziny królewskiej w Balmoral mogły odbywać się rozmowy dotyczące tej przeprowadzki.
1: Minął ponad rok od tragicznego wypadku w Egipcie, w którym zginęli polska lekarka Anita Samek-Krymkowska i jej 7-letni syn Maciek. Śledztwo w tej sprawie wciąż stoi w miejscu, ponieważ polska prokuratura czeka na odpowiedź od egipskich władz. Bez ich pomocy nie można zebrać kluczowych dowodów. Prokurator Daniel Brodowski z Olsztyna podkreśla, że bez współpracy Egiptu nie da się podjąć decyzji w tej sprawie. Rosyjska artystka cyrkowa Maria Konfektowa pozwała Cirque du Soleil po dramatycznym wypadku podczas występu w Portland. Akrobatka spadła z wysokości 4,5 metra, doznając licznych złamań i urazów. Domaga się odszkodowania w wysokości niecałych 17 milionów dolarów, zarzucając cyrkowi brak odpowiednich zabezpieczeń. Inspekcja pracy nałożyła na Cirque du Soleil karę finansową za nieprzestrzeganie standardów ochronnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Król Norwegii, Harald V, mający 89 lat, zmaga się z problemami zdrowotnymi. W weekend jego stan się pogorszył z powodu bakterii we krwi. Król jest leczony antybiotykami i dobrze na nie reaguje, ale pozostanie w szpitalu w Oslo na czas nieokreślony. Obowiązki monarchy tymczasowo przejął jego syn, książę Hakon. Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, twierdzi, że Donald Trump miał mówić o kosmitach żyjących w oceanach. Informacje te pochodzą od znajomego Osborna, który regularnie rozmawia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump miał przyznać, że nie wie, czym są te zjawiska, ale są obecne w wodach oceanicznych. Sam Osborne podchodzi do tych rewelacji z dystansem, choć od lat interesuje się zjawiskami paranormalnymi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 100 lat temu w Polsce wybuchł skandal związany z manipulacjami przy sprzedaży ziemi. Bank Ziemiański, kluczowy gracz na rynku parcelacji, był oskarżany o wywieranie presji na kupujących. W Sejmie padały zarzuty o horrendalne ceny i nieuczciwe praktyki. Dla wielu Polaków zakup ziemi był szansą na awans społeczny, co wykorzystywali pośrednicy. Choć nie była to klasyczna piramida finansowa, mechanizmy psychologiczne przypominały współczesne oszustwa. Historia ta pokazuje, jak marzenia o lepszym życiu mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych graczy. Zakup własnego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla młodych Polaków. Ceny nieruchomości w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sięgają nawet 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wysoki wkład własny i zdolność kredytowa to dopiero początek. Eksperci ostrzegają przed pułapkami prawnymi związanymi z umowami kredytowymi i deweloperskimi. Ważne jest dokładne zrozumienie zapisów umowy, by uniknąć problemów w przyszłości. Dla wielu osób wynajem jest jedyną opcją, co utrudnia gromadzenie oszczędności na własne lokum. Problem mieszkaniowy wymaga długoterminowych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom realny wybór między własnością a najmem. Leszek Skiba, doradca prezydenta, krytykuje rządowe zmiany w podatkach. Jego zdaniem wprowadzenie nowych stawek PIT i CIT jest niewłaściwe i niebezpieczne. Skiba podkreśla, że program kosztujący 10 miliardów złotych przyniesie podatnikom jedynie 300 zł miesięcznie. Podwyżka CIT z 19 do 22% może osłabić napływ inwestycji zagranicznych do Polski o 10 miliardów złotych rocznie. Doradca prezydenta uważa, że zmiany te mogą znacząco skomplikować system podatkowy, nie przynosząc realnych korzyści. Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje 4 województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmaga się z trudnościami. Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym prace wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą m.in. kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Szwecja zaprezentowała nowy silnik odrzutowy i makietę bezzałogowca w ramach programu Otto. Celem jest uzyskanie zdolności rażenia celów na dystansie do 1000 km. Program ma na celu szybki rozwój technologii wojskowych z naciskiem na efektywność i przystępność cenową. GKN Aerospace we współpracy z szwedzkim lotnictwem wykorzystuje druk trójwymiarowy do produkcji komponentów. Program Otto to nie tylko budowa bezzałogowca, ale także testowanie nowych metod współpracy przemysłu z wojskiem. Pierwszy lot demonstratora planowany jest na drugą połowę 2027 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: gdzie...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD. Splątane losy w 32 odcinku przynoszą prawdziwe emocje. Minever odkrywa, że Eifer planowała sprzedaż posiadłości deweloperowi. Susan ujawnia te szokujące informacje, co prowadzi do konfrontacji między sąsiadkami. Minever nie zamierza tolerować zdrady i żąda, by Eifer opuściła osiedle. Konflikt między bohaterkami osiąga punkt kulminacyjny. Eifer musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
1: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykuje się prawdziwa bomba emocjonalna. Elżbieta Domańska, znana z Przebiegłości, złoży Marcinowi Chodakowskiemu szokującą propozycję. Chce, by został ojcem jej dziecka, oferując w zamian 1 000 000 zł. Choć Marcin zawsze trzymał Elżbietę na dystans, ta propozycja może zmienić wszystko. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Marcin jest wierny swojej partnerce Kamie. Czy zdecyduje się na tak kontrowersyjny krok? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach Po wakacjach. Emocje sięgną zenitu, a decyzja Marcina może wpłynąć na jego całe życie. W 4275 odcinku Na Wspólnej Igor pragnie, by Anka i Jaś wrócili do domu, co ma nastąpić już 10 września o 20.15 na TVN. Terapeutka Julki zauważa poprawę, a dziewczyna chce wrócić do szkoły. Jednak za jej zachowaniem kryje się inny cel. Manipulując bliskimi, Julka zyskuje ich zaufanie, choć w rzeczywistości planuje coś zupełnie innego. Rodzina daje się nabrać na jej przemianę, co otwiera jej drogę do kolejnych kłopotów. Wkrótce Julka znów sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. W 4283 odcinku Igor zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę na odwyku.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga Żukowska wyrusza na emocjonującą przygodę w leśnym hoteliku. Wraz z Marysią zostaje wciągnięta w panieńskie zabawy, gdzie jednym z zadań jest poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci. Towarzyszem Kingi w tej wyprawie staje się przystojny recepcjonista Arek. Ich wspólna podróż do lasu może stać się początkiem czegoś więcej niż tylko przypadkowej znajomości. Kinga, po trudnych przeżyciach związanych z rozpadem małżeństwa, szuka nowego początku. Tymczasem Janek, jej mąż, odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co może wpłynąć na jego spojrzenie na małżeństwo. Wyprawa do lasu może być dla Kingi początkiem nowego rozdziału w życiu.
1: Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Dawidem. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore. W najnowszych odcinkach M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami. Po powrocie do Warszawy i próbie odbudowy życia, Paweł nadal walczy z demonami przeszłości po śmierci Franki. Dominik Walat, który wcześniej przyczynił się do tragedii, ponownie spowoduje wypadek, w którym ucierpią Marysia, Agnes i przypadkowy rowerzysta. To wydarzenie wywoła w Pawle potężny gniew i chęć zemsty. Zduński postanowi również ograniczyć kontakty swojego syna Antosia z Agnes, organizując casting na nową nianię. Wszystko to wskazuje, że Paweł nie potrafi jeszcze uwolnić się od bolesnych wspomnień. Nadchodzące odcinki zapowiadają emocjonujące zwroty akcji i trudne decyzje głównego bohatera.
2: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Belgijski sąd skazał Gregoriego Lenociego na 17 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa sąsiada. Lenoci zaatakował Marka P., podejrzewając go o wykorzystywanie seksualne swojego pasierba. Sąd w Namur uznał, że mężczyzna działał z premedytacją, odrzucając argumenty obrony o działaniu pod wpływem przymusu. Prokuratura wskazywała na wyjątkową brutalność ataku i ryzyko ponownego przestępstwa. Księżna Kate w niedzielę uczestniczyła w nabożeństwie w pobliżu Balmoral, a na zdjęciach widać, że była w doskonałym humorze. Tymczasem książę Harry i Meghan Markle planują powrót do Wielkiej Brytanii po 6 latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. Ich dzieci, Archie i Lilibet, mają rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach już we wrześniu. Brytyjskie media spekulują, że podczas pobytu rodziny królewskiej w Balmoral mogły odbywać się rozmowy dotyczące tej przeprowadzki.
3: Minął ponad rok od tragicznego wypadku w Egipcie, w którym zginęli polska lekarka Anita Samek-Krymkowska i jej 7-letni syn Maciek. Śledztwo w tej sprawie wciąż stoi w miejscu, ponieważ polska prokuratura czeka na odpowiedź od egipskich władz. Bez ich pomocy nie można zebrać kluczowych dowodów. Prokurator Daniel Brodowski z Olsztyna podkreśla, że bez współpracy Egiptu nie da się podjąć decyzji w tej sprawie. Rosyjska artystka cyrkowa Maria Konfektowa pozwała Cirque du Soleil po dramatycznym wypadku podczas występu w Portland. Akrobatka spadła z wysokości 4,5 metra, doznając licznych złamań i urazów. Domaga się odszkodowania w wysokości niecałych 17 milionów dolarów, zarzucając cyrkowi brak odpowiednich zabezpieczeń. Inspekcja pracy nałożyła na Cirque du Soleil karę finansową za nieprzestrzeganie standardów ochronnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, twierdzi, że Donald Trump miał mówić o kosmitach żyjących w oceanach. Informacje te pochodzą od znajomego Osborna, który regularnie rozmawia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump miał przyznać, że nie wie, czym są te zjawiska, ale są obecne w wodach oceanicznych. Sam Osborne podchodzi do tych rewelacji z dystansem, choć od lat interesuje się zjawiskami paranormalnymi. 58% Polaków sprzeciwia się przekazaniu Ukrainie kolejnych pocisków do systemów Patriot. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster, obawy dotyczą osłabienia zdolności obronnych Polski, zwłaszcza po incydencie z rosyjskim pociskiem Hej-101, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rząd rozważa dalszą pomoc dla Ukrainy, mimo presji społecznej i sprzeciwu opozycji. Polska prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat uruchomienia produkcji pocisków Patriot na swoim terytorium. Kurz na liściach roślin doniczkowych może hamować ich rozwój, blokując dostęp światła. Zamiast sklepowych preparatów warto sięgnąć po domowe metody czyszczenia, takie jak mikstury z piwa czy soku z cytryny. Skórki od bananów to bezpieczny sposób na nabłyszczanie liści i odżywianie roślin. Unikajmy jednak oliwy, która może zaszkodzić roślinom, blokując dostęp powietrza i światła.
3: W Piotrkowie Trybunalskim komendant policji z Józefowa, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Opla Zafiry. Mężczyzna miał około 2,5 promila alkoholu we krwi. W samochodzie znajdował się również poszukiwany pasażer. Kierowcy grozi teraz kara do 3 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W dobie wszechobecnych ekranów wspólne czytanie książek z dziećmi staje się kluczowe dla ich harmonijnego rozwoju. Bestseller Trufla i Kokos. Deser do zadań specjalnych. Autorstwa Beaty Mastalerek zdobywa serca najmłodszych i ich rodziców. Ta pełna humoru opowieść o przygodach kotki Trufli i psa Kokosa pokazuje, jak ważna jest przyjaźń i wyobraźnia. Regularne czytanie wspiera rozwój języka, pamięci i koncentracji u dzieci. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może kwitnąć niemal przez cały rok, jeśli zapewnimy mu odpowiednie warunki. Kluczem do sukcesu jest użycie fusów z kawy jako naturalnego nawozu. 2 łyżki fusów wymieszane z glebą lub dodane do wody do podlewania mogą znacząco poprawić jego wzrost i kwitnienie. Skrzydłokwiat nie tylko zdobi wnętrza, ale także oczyszcza powietrze. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata U20 w Eugene, ustanawiając nowy rekord Polski juniorek na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. To także najlepszy wynik w Europie w tej kategorii wiekowej w tym roku. Jej sukces przyćmiły jednak kontrowersje związane z komentarzami na temat jej wyglądu w mediach społecznościowych. Były premier Leszek Miller podkreślił, że osiągnięcia sportowe Kuś powinny być na pierwszym planie. Europoseł Michał Dworczyk postanowił dać drugie życie swoim jeansom, zanosząc je do krawca na skrócenie. Polityk, mimo pracy w Parlamencie Europejskim, chętnie korzysta z lokalnych usług w kraju. Dworczyk zapłacił 100 zł za poprawki i zachęca do korzystania z usług krawieckich. To nie tylko sposób na oszczędność, ale także na zrównoważony styl życia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W 2001 roku w sejmowej restauracji doszło do skandalu z udziałem Tomasza Zdzisława Mamińskiego, posła z listy SLD-UPI. Mamiński zwrócił się do austriackiego dziennikarza słowami Heil Hitler, co wywołało szok wśród obecnych. Straż Marszałkowska szybko zareagowała, usuwając posła z restauracji. Incydent ten pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych momentów w historii polskiego parlamentu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem wschodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hayden Panettiere, dziecięca gwiazda Hollywood, zmarła w wieku 36 lat, pozostawiając po sobie fortunę, której los wciąż jest niepewny. Aktorka, znana z seriali Herosi i Nashville, odeszła niespodziewanie, a przyczyny jej śmierci są nadal badane. W tle tej tragedii pojawiają się pytania o testament, którego prawdopodobnie nie spisała, co może wywołać prawdziwą burzę wokół jej majątku. Tymczasem jej córka, Kaja, pozostaje pod opieką ojca, Władimira Kliczki, który wyjechał z nią na Ukrainę.
2: Agata Steczkowska, najstarsza z rodzeństwa, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z rodzinnego domu, a jej słowa mogą nieźle zaskoczyć. Okazuje się, że małżeństwo jej rodziców, Danuty i Stanisława Steczkowskich, nie jest dla niej wzorem do naśladowania. Agata bez ogródek stwierdziła, że jej mama, mimo silnego charakteru, była służebnicą pańską swojego męża. Cóż, wygląda na to, że w rodzinie Steczkowskich nie tylko muzyka gra pierwsze skrzypce. Barbara Bursztynowicz, znana z serialu Klan, zaliczyła niefortunny upadek na chodniku, rozcinając sobie łuk brwiowy. Krew tryskała, a przechodnie jakby nigdy nic przeszli obok, nie oferując pomocy. Na szczęście jej mąż Jacek, od prawie 50 lat zakochany po uszy, nie zawiódł i zareagował, jak przystało na prawdziwego rycerza. Kwiaty, romantyczne spacery i miłość bez granic – oto recepta na szczęście w trudnych chwilach. Filip Heiser, znany z ekranów telewizyjnych, szykuje się do ślubu z młodziutką Bianką. Wybór świadkowej padł na Małgorzatę Ochmę, która, jak się okazuje, była świadkiem ich pierwszego spotkania. Rodzina już zaakceptowała przyszłą pannę młodą, a Zygmunt Heiser ocenił ją na szóstkę. Cóż, pozostaje tylko czekać na ten wielki dzień i trzymać kciuki, by wszystko poszło zgodnie z planem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Paulina Drażba, znana z Pytania na śniadanie, przeszła prawdziwy horror. Trafiła do szpitala z sepsą, a jej dni wypełniały kroplówki i badania. Teraz walczy z powikłaniami, w tym z zapaleniem stawu. Mimo wszystko nie szuka litości, ale dzieli się swoją historią, by dodać otuchy innym. A jakby tego było mało, razem z Roxaną Juarez stworzyły podcast o rodzicielstwie, który z pewnością nie jest lukrowany. Piotr Mróz, nasz ulubiony aktor z muskułami jak Herkules, znowu jest singlem. Po raz kolejny miłość okazała się trudniejsza niż scenariusz filmowy, a wspólne plany poszły w niepamięć. Choć serce złamane, Mróz nie zamierza się poddawać i rzuca się w wir pracy, bo przecież show biznes nie poczeka. Ciekawe, czy w tej zawodowej gonitwie znajdzie czas na kolejną miłosną przygodę. Top of the Top Sopot Festiwal 2026 rozpoczął się z hukiem, a gwiazdy polskiego show biznesu jak zwykle nie zawiodły. Na czerwonym dywanie królowała czerń, choć Kasia Sienkiewicz postanowiła zaszaleć w zieleni, a Natasza Urbańska w kobalcie. Izabella Krzan, cała na biało, przyciągnęła spojrzenia. Ale czy to wystarczy, by skraść show? Festiwal to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody, więc kto wie, może to właśnie moda stanie się jego główną atrakcją.
1: Hania Śleszyńska pogrążona w żałobie po nagłej śmierci Wojciecha Zielińskiego. Muzyka i jej wieloletniego przyjaciela. Stercetu, czyli kwartetu. Zieliński, znany z gry na klawiszach i swojego alkomatu, zostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny. Był nie tylko znakomitym muzykiem, ale i duszą towarzystwa, mistrzem kalamburów i anegdot. Śmierć Zielińskiego to dla Śleszyńskiej ogromny cios, zwłaszcza, że mieli jeszcze wiele wspólnych planów. Kto teraz zagra na alkomacie?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jan Frycz, legenda polskiego teatru i filmu, odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat, ale nie pozwolił, by choroba odebrała mu pasję do pracy. Nawet w ostatnich dniach życia uczestniczył w próbach do Orestei. Jego pogrzeb odbędzie się 7 września na cmentarzu wojskowym na Powązkach, a uroczystość będzie miała państwowy charakter. Polska żegna aktora, który przez 50 lat zachwycał publiczność, pozostawiając po sobie niezatarte wspomnienia i role.
2: W świecie dziennikarstwa zdarzają się prawdziwe perełki. Pewien reporter z The Daily Mail postanowił odnaleźć Meg White, legendarną perkusistkę The White Stripes, która od lat unika blasku fleszy. W swojej misji pomylił jednak Meg z jej przyjaciółką, śledząc ją i fotografując w tajemnicy. Mimo że kobieta stanowczo zaprzeczyła, dziennikarz opublikował jej zdjęcia, twierdząc, że to właśnie Meg. Ostatecznie, po interwencji z branży muzycznej, zdjęcia zniknęły, ale sprostowania się nie doczekaliśmy. Cóż, detektyw z niego jak z koziej trąby saksofon. Foo Fighters znowu zaskoczyli. W Hollywood Bowl zespół połączył siły z Los Angeles Philharmonic Orchestra, serwując fanom prawdziwą muzyczną ucztę. Dave Grohl i spółka sięgnęli po utwory, które nie były grane na żywo od wielu lat, a wszystko to pod batutą Gustavo Dudamela. Jakby tego było mało, niespodziewanie wypuścili nową koncertową epkę, z której dochody wesprą potrzebujący. Kto by pomyślał, że rock i filharmonia mogą tak świetnie współgrać?
1: Muzyczne szaleństwo nadciąga do Polski. Tame Impala, czyli Kevin Parker w pełnej krasie, zawładnie sceną Open Air Festival 2027 już 30 czerwca. Fani będą mogli usłyszeć hity takie jak Dracula i Loser, które podbiły światowe listy przebojów. A wszystko to na lotnisku Gdynia-Kosakowo, gdzie festiwal potrwa do 3 lipca. Bilety już wkrótce, więc czas zacząć odkładać na ten muzyczny spektakl.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze krzyć bezchmurne niebo.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Mokowodach doszło do groźnej sytuacji na drodze, gdy dziecko na rowerku niespodziewanie wjechało na jezdnię. Kierowca w ostatniej chwili zdołał zahamować, unikając potrącenia. Nagranie z tego zdarzenia, które obejrzało już ponad 130 tysięcy osób, przypomina o konieczności edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Wraz z początkiem roku szkolnego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
2: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 41-letniego obywatela Gruzji, który wszedł na rządowe auto w centrum Warszawy. W samochodzie znajdowała się podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Hanna Majszczyk. Mężczyzna był trzeźwy, ale za zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim grozi mu nawet do 7,5 roku więzienia. Incydent miał miejsce 20 sierpnia w rejonie Ronda de Gaulle.
1: Dobre wieści z Józefowa pod Warszawą. 16-letnia rowerzystka potrącona przez samochód odzyskała przytomność po wybudzeniu ze śpiączki. Jej stan zdrowia się poprawia i wkrótce wróci do domu. Przypomnijmy, że do wypadku doszło 9 sierpnia, kiedy to dziewczyna została potrącona przez BMW na przejściu dla pieszych. Na obrzeżach Otwocka w zniszczonym domu znaleziono ciało, którego śmierć prawdopodobnie nie była wynikiem zawalenia się dachu. Śledczy podejrzewają, że zwłoki mogły leżeć tam od dłuższego czasu. Policja i prokuratura intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości ofiary oraz przyczyn zgonu. Sprawa pozostaje nierozwiązana, a śledztwo trwa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Śmierć 36-letniego Jakuba, kibica Hutnika Kraków, wstrząsnęła Polską. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa. Na facebookowej stronie Polscy Kibice pojawił się poruszający list jego córki, wyrażający ogromną tęsknotę i miłość. W odpowiedzi na tragedię środowisko kibicowskie zorganizowało zbiórkę, która już zgromadziła blisko 130 tysięcy złotych na wsparcie rodziny i organizację pogrzebu. Krakowska policja poszukuje 17-letniego Kamila Książka, który zaginął 21 sierpnia. Opuścił swoje mieszkanie przy ulicy Orła Białego i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze proszą o pomoc każdego, kto może mieć informacje o jego miejscu pobytu. Kamil miał na sobie czarną kurtkę z jasnymi elementami, ciemno-oliwkowe bojówki i granatowe buty marki Umbro.
1: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zapowiada wprowadzenie merytokracji w magistracie. Chce, by o obsadzie stanowisk decydowały kwalifikacje, a nie partyjne układy. Gibała planuje także audyty miejskich instytucji, by uporządkować finanse miasta i uniknąć podwyżek opłat dla mieszkańców. Podkreśla, że współpraca z radnymi ma dotyczyć wyłącznie spraw Krakowa, a nie podziału wpływów. Politycy przygotowują się do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, co może prowadzić do zwiększenia wydatków z budżetu. Ekonomista Marek Zuber ostrzega, że nadmierne obietnice wyborcze mogą wywołać mały kryzys finansowy. Zmiany podatkowe, takie jak ulgi dla klasy średniej, wynikają z presji politycznej i trudnej sytuacji budżetowej. Podwyżki CIT dla dużych firm mogą nie przynieść oczekiwanych wpływów, a przedsiębiorstwa będą szukać sposobów na optymalizację finansową.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mateusz Morawiecki prowadzi w najnowszym sondażu jako kandydat na premiera, gdyby wybory wygrały prawicowe partie. Były premier zdobył ponad 26% głosów, wyprzedzając Krzysztofa Bosaka z ponad 16% i Przemysława Czarnka z około 9,5%. Aż niecałe 34% badanych nie ma zdania w tej sprawie. Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na początku lipca.
2: Politycy w Polsce coraz częściej wykorzystują wakacje na spotkania z wyborcami. Lewica i Polska 2050 aktywnie odwiedzają miejsca wypoczynku, docierając do Polaków nad morzem i w górach. Mateusz Morawiecki i Adrian Zandberg wybierają niestandardowe wydarzenia, takie jak grill czy festiwal fantastyki. Te letnie działania to przygotowanie do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
1: Afera wokół upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto nabiera tempa. Były prezes spółki, Przemysław Kral, który ubiega się o status małego świadka koronnego, miał przekazać prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosławowi Piesiewiczowi, zegarek wart 170 tysięcy złotych. Piesiewicz twierdzi, że jedynie odkupił zegarek od Krala za gotówkę. Śledztwo dziennikarskie ujawnia, że suma korzyści przekazanych przez Krala może sięgać 200 tysięcy złotych.
2: Z Prawa i Sprawiedliwości odeszło 40 osób, co stanowi największy kryzys w historii partii. Były premier Mateusz Morawiecki wraz z innymi założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Choć wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości pozostaje wiernych Jarosławowi Kaczyńskiemu, część sympatyków skłania się ku nowemu ugrupowaniu. Rozłam w partii wywołał mieszane reakcje wśród wyborców, którzy teraz muszą zdecydować, komu zaufać.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dominik Tarczyński, europoseł PiS, z impetem wkracza na amerykańską scenę polityczną. W New Jersey zainaugurował działalność polsko-amerykańskiej koalicji republikanów. To kolejny krok w jego intensywnych kontaktach z amerykańską prawicą. Mimo że w maju odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii, Tarczyński konsekwentnie rozwija swoje wpływy w Stanach Zjednoczonych, budując relacje z Polonią i republikanami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr wschodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Dariusz Fligert, były żużlowiec klubu Inpro ROW Rybnik w wieku 57 lat. Był trzykrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając dwa srebrne i jeden brązowy medal. W 1990 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski parklubowych oraz tytuł młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Polski. Klub przekazał kondolencje rodzinie zmarłego.
2: Tragiczne wieści z Republiki Południowej Afryki. Były dwukrotny mistrz świata w boksie, Zolani Tete, został zastrzelony przed swoim domem w Mdansane. Miał 38 lat. W chwili ataku siedział w samochodzie z 27-letnią kobietą, która została ciężko ranna i przebywa w szpitalu. Sprawcy zbiegli, a motyw ataku pozostaje nieznany. Policja prowadzi śledztwo.
1: Iga Świątek nie wystąpi w mikście podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. W sobotnim meczu Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź doszło do kontrowersji. Sędzia Marcin Kochanek nie przyznał rzutu karnego dla Łodzian w ostatniej akcji, co wywołało wściekłość trenera Aleksandra Wukowicia. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitra, uznając, że Widzewowi należał się rzut karny. Mimo to drużyna z Łodzi opuściła boisko z poczuciem niesprawiedliwości.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zmaga się z kryzysem formy, a jej ostatnie występy w Toronto i Cincinnati zakończyły się szybko. Teraz, przed nadchodzącym US Open, musi obronić tytuł i 2000 punktów rankingowych. Tymczasem wywołała kontrowersję, publikując na Instagramie zdjęcia z butelką tequili, co spotkało się z krytyką fanów. Sabalenka jest ambasadorką marki Maestro Dobel Tequila, co budzi mieszane uczucia w środowisku sportowym. Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej. Wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych. Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, znalazł się w centrum kontrowersji. Śledztwo Wirtualnej Polski i TVN24 sugeruje, że mógł przyjąć luksusowy zegarek od Przemysława Krala z firmy Zonda Krypto. Wartość zegarka to około 172 tysiące złotych. Piesiewicz zaprzecza, twierdząc, że zapłacił za niego z własnych środków. Sprawa jest badana przez odpowiednie organy, a oficjalne stanowiska państwowe przeczą wersji wydarzeń przedstawionej przez Piesiewicza. Ewa Brodnicka, była pięściarka, zadebiutowała jako wokalistka, prezentując teledysk do utworu Habibi, chodź tańcz. Klip, nakręcony w pustynnych sceneriach, pokazuje Brodnicką w różnych kreacjach. Od cekinowej sukienki po pomarańczowy kostium kąpielowy. Piosenka utrzymana jest w tanecznym wschodnim rytmie, a Brodnicka zapowiada dalszy rozwój w branży muzycznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ewa Swoboda, polska wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, zdecydowanie odrzuciła wyzwanie znanego youtubera iShow Speeda do wspólnego wyścigu. W programie Lekkie Gatki TVP Sport stwierdziła, że nie zamierza pajacować. Mimo popularności iShow Speeda i jego wcześniejszych wyzwań z innymi sportowcami, Swoboda podkreśliła, że traktuje bieganie poważnie i nie widzi sensu w takim starciu. Hubert Hurkacz zwyciężył w turnieju ATP Challenger w Cancun, pokonując w finale Sebastiana Baeza 4-6, 6-0, 6-3. Dzięki temu sukcesowi Polak awansował na 46. miejsce w rankingu ATP. Triumf w Meksyku to dla Hurkacza doskonałe przygotowanie przed zbliżającym się US Open. Zwycięstwo świętował w towarzystwie swojej partnerki Hani.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło środowiskiem piłkarskim. 36-letni mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku, co skłoniło prezesa Wisły Kraków, Jarosława Królewskiego, do wprowadzenia zakazu wnoszenia na stadion haseł związanych z pseudokibicami. Łukasz Podolski, piłkarz Górnika Zabrze, zadeklarował pomoc dla rodziny zmarłego, przekazując dochód z meczu z Wisłą Kraków na pokrycie kosztów pogrzebu.
1: polskiej kadrze lekkoatletycznej doszło do spięcia. Natalia Bukowiecka zarzuciła Anastazji Kuś kłamstwo w związku z jej wypowiedziami o braku zaproszenia na zawody diamentowej ligi w Chorzowie. Kuś wyraziła rozgoryczenie, twierdząc, że niechęć innych zawodniczek uniemożliwiła jej start. Organizator mityngu Marcin Rosengarten wyjaśnił, że priorytet mają zawodniczki z szansą na finał cyklu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Piotr Żyła, znany skoczek narciarski, zaskoczył swoich fanów nowym wyglądem podczas urlopu w Bułgarii. Sportowiec opublikował zdjęcie z Kamel Parku, gdzie przejechał się na wielbłądzie, prezentując przy tym platynowy kolor włosów. Internauci szybko zauważyli tę zmianę, komentując odważną metamorfozę. Żyła spędza wakacje z Marceliną Ziętek, ciesząc się zasłużonym odpoczynkiem po intensywnym sezonie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 21 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD.
2: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykuje się prawdziwa bomba emocjonalna. Elżbieta Domańska, znana z Przebiegłości, złoży Marcinowi Chodakowskiemu szokującą propozycję. Chce, by został ojcem jej dziecka, oferując w zamian 1 000 000 złotych. Choć Marcin zawsze trzymał Elżbietę na dystans, ta propozycja może zmienić wszystko. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Marcin jest wierny swojej partnerce Kamie. Czy zdecyduje się na tak kontrowersyjny krok? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach Po wakacjach. Emocje sięgną zenitu, a decyzja Marcina może wpłynąć na jego całe życie. W 4275 odcinku Na Wspólnej Igor pragnie, by Anka i Jaś wrócili do domu, co ma nastąpić już 10 września o 20.15 na TVN. Terapeutka Julki zauważa poprawę, a dziewczyna chce wrócić do szkoły. Jednak za jej zachowaniem kryje się inny cel. Manipulując bliskimi, Julka zyskuje ich zaufanie, choć w rzeczywistości planuje coś zupełnie innego. Rodzina daje się nabrać na jej przemianę, co otwiera jej drogę do kolejnych kłopotów. Wkrótce Julka znów sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. W 4283 odcinku Igor zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę na odwyku. Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Dawidę. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1015 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek 28 sierpnia o 16 na TVP1. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy Nazli potwierdzi zaraźliwą chorobę bratowej. Poyraz, choć z bólem serca, będzie musiał zostawić swoją żonę, by chronić rodzinę przed epidemią. Nana, mimo walki z chorobą, straci przytomność, zanim zdąży wyznać uczucia Poyrazowi. Rodzina, w tym matka Poyraza i jego siostra, przekonają go do podjęcia trudnej decyzji o izolacji. Nana zostanie sama, ale wszyscy będą robić wszystko, by szybko wróciła do zdrowia. To odcinek pełen emocji, który na pewno poruszy serca widzów.
1: W M jak Miłość nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, padnie w wir namiętnego romansu z Joanną, w którą wciela się Dominika Sakowicz. Twórcy serialu przygotowali dla widzów wiele odważnych scen, które z pewnością podgrzeją atmosferę. Zdrada Rogowskiego przybierze zmysłowy obrót, a jego małżeństwo z Marysią stanie przed ogromnym wyzwaniem. Artur nie zamierza rezygnować z potajemnych spotkań z Joanną, co prowadzi do wielu czułych momentów, których brakuje w jego relacji z żoną. Marysia odkryje prawdę o romansie męża, co postawi ją przed trudnymi decyzjami. Nowa partnerka Artura skrywa sekrety, które mogą jeszcze bardziej skomplikować sytuację.
2: W najnowszych odcinkach M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami. Po powrocie do Warszawy i próbie odbudowy życia, Paweł nadal walczy z demonami przeszłości po śmierci Franki. Dominik Walat, który wcześniej przyczynił się do tragedii, ponownie spowoduje wypadek, w którym ucierpią Marysia, Agnes i przypadkowy rowerzysta. To wydarzenie wywoła w Pawle potężny gniew i chęć zemsty. Zduński postanowi również ograniczyć kontakty swojego syna Antosia z Agnes, organizując casting na nową nianię. Wszystko to wskazuje, że Paweł nie potrafi jeszcze uwolnić się od bolesnych wspomnień. Nadchodzące odcinki zapowiadają emocjonujące zwroty akcji i trudne decyzje głównego bohatera. W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej czekają nas emocjonujące i dramatyczne chwile. W 4270 odcinku Greg ponownie kontroluje wydatki Eweliny, co prowadzi do napiętej sytuacji w domu Kalskich. Mężczyzna z kieliszkiem alkoholu w ręku zmusza żonę do upokarzających ćwiczeń fizycznych. Ewelina, zastraszona i bez własnych oszczędności, nie ma odwagi sprzeciwić się mężowi. W 4271 odcinku córka pary, Jagoda, próbuje przekonać matkę, by nie znosiła dłużej poniżającego traktowania. Ewelina jednak wciąż paraliżowana jest strachem przed Gregiem. Nadchodzące odcinki pokażą, że jej obawy są uzasadnione, gdyż Greg posunie się do jeszcze bardziej drastycznych działań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Taras Szewczenko został uznany za najwybitniejszego Ukraińca wszechczasów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazła się Łesia Ukrainka, a trzecie zajął Bohdan Chmielnicki. Stepan Bandera wyprzedził prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, zajmując czwarte miejsce. Badanie przeprowadzono tuż przed Dniem Niepodległości Ukrainy, który obchodzono 24 sierpnia.
0: Koalicja Obywatelska umacnia swoją pozycję lidera na polskiej scenie politycznej, zdobywając niecałe 26% poparcia w najnowszym sondażu CBOS. Prawo i Sprawiedliwość notuje historyczny spadek do 16,5%, co jest najgorszym wynikiem od wyborów w 2023 roku. Zaskakująco, aż niecałe 16% badanych nie potrafi wskazać, na kogo zagłosować, co czyni grupę niezdecydowanych niemal równą poparciu dla PiS. Wyniki te wskazują na znaczące przetasowania przed nadchodzącymi wyborami. Detektyw Krzysztof Rutkowski dołącza do poszukiwań byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Podejrzewa się, że Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu, Mołdawii lub na Słowacji. Rutkowski planuje działania wywiadowcze w Kiszyniowie, oferując nagrodę 10 tysięcy dolarów za wskazanie miejsca pobytu poszukiwanego. Wszystkie ustalenia zostaną przekazane organom ścigania.
2: W Luizjanie doszło do tragicznej śmierci 8-letniej Lillian Smart, która zmarła dzień po swoich urodzinach. Dziewczynka zaraziła się rzadką amebą zjadającą mózg podczas kąpieli w jeziorze Claiborne. Naegleria fowleri, bo tak nazywa się ten pierwotniak, przedostaje się do organizmu przez nos i może prowadzić do śmiertelnej infekcji mózgu. Rodzina Lillian jest zrozpaczona, a jej śmierć wstrząsnęła całą społecznością.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 31-letnia matka i jej 2-letnia córka zginęły po uderzeniu pioruna, gdy wysiadały z samochodu w Margate. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, ich życia nie udało się uratować. Sprawą zajmuje się lokalna policja, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Rząd Niemiec rozpoczął ambitny program budowy arsenału broni dalekiego zasięgu, którego koszt szacuje się na prawie 12 miliardów euro. Celem jest wzmocnienie zdolności odstraszania Bundeswehry, szczególnie w kontekście potencjalnej agresji ze strony Rosji. Program obejmuje zakup amerykańskich pocisków Tomahawk oraz rozwój nowych systemów we współpracy z Wielką Brytanią. Decyzje finansowe dotyczące projektu muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Bundestag. W sobotę, 22 sierpnia, na Sports Illustrated Stadium w Harrison tysiące polskich kibiców miało okazję zobaczyć Roberta Lewandowskiego na żywo. Mecz New York Red Bulls z Chicago Fire FC zakończył się remisem 1-1, ale dla wielu Polaków najważniejsze było spotkanie z legendarnym piłkarzem. Stadion wypełniły biało-czerwone flagi, a emocje sięgały zenitu, szczególnie wśród młodych fanów, dla których Lewandowski jest sportowym idolem. To było prawdziwe polonijne święto sportowe, które na długo pozostanie w pamięci kibiców. Sebastian P. Kuczek, Polak oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w 2020 roku, stanął przed sądem w Illinois. Zatrzymany w Polsce w 2025 roku, został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie odpowie za lekkomyślną jazdę, która doprowadziła do śmierci 2 osób. Wypadek miał miejsce w Wheeling, gdzie Kuczek prowadził samochód z nadmierną prędkością. Kolejna rozprawa odbędzie się 11 września.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego, w którym zginął 57-letni Paul W. Sokolowski, lekarz medycyny ratunkowej. Jego samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem podczas lądowania. 2 funkcjonariuszy z helikoptera trafiło do szpitala i dochodzi do zdrowia. Rodzina zmarłego prosi o wsparcie finansowe na organizację pogrzebu oraz przekazanie darowizn na rzecz lokalnych ratowników.
0: Domowa mieszanka sody oczyszczonej i płynu do naczyń skutecznie usuwa tłuste osady z kuchennych kafelków. To proste rozwiązanie nie tylko przywraca blask powierzchniom, ale także eliminuje pleśń z fug. Regularne stosowanie tej metody zapewnia czystość i świeżość w kuchni, bez konieczności używania chemicznych środków czyszczących. Lato w pełni, a pogoda bywa kapryśna. Ekspres Saeco Celsius Suprema oferuje ponad 50 przepisów na kawę, dostosowując się do każdej chwili. Dzięki zaawansowanej personalizacji możemy cieszyć się zarówno orzeźwiającą kawą mrożoną, jak i gorącym cappuccino. Technologia Bean Maestro i Latte Perfetto zapewniają idealny smak i aromat, a funkcja Latte Duo pozwala przygotować 2 kawy jednocześnie. Policjanci z Poznania zatrzymali mężczyznę podejrzanego o paserstwo i odzyskali dwa skradzione samochody. Na posesji w powiecie śremskim odnaleziono Dodge'a Durango o wartości 140 tysięcy złotych oraz częściowo zdemontowanego Jeepa Grand Cherokee. Oba pojazdy zostały wcześniej skradzione w Niemczech. Zatrzymanemu grozi kara do 5 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Olsztynie doszło do rozboju pod marketem na Gutkowie. 23-letni kierowca i 25-letni recydywista zostali zatrzymani po tym, jak jeden z nich uderzył mężczyznę, który stracił przytomność. Policja zabezpieczyła 12 kg mefedronu. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany mężczyzna po badaniach wrócił do domu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Niewielkie zachmurzenie w Krakowie z temperaturą 22 stopnie. W Szczecinie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 25 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Woronowicz, znany aktor i człowiek głębokiej wiary, podzielił się niezwykłą historią uzdrowienia swojej teściowej. Podczas spotkania modlitewnego kobieta, która wcześniej ledwo się poruszała, zaczęła chodzić i odzyskała radość życia. Cud? A może po prostu siła wiary i modlitwy? Woronowicz, który zdobył serca widzów rolą w filmie Popiełuszko, teraz zdobywa je jako świadek niezwykłych przemian. Skolim, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka podkreśla, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na takie występy. Cóż, może czas na nową kategorię wiekową na koncertach. Kraków w szoku po tragicznym wypadku, który wydarzył się w sobotę. 26-letni kierowca BMW potrącił na chodniku rodzinę, zabijając na miejscu oboje rodziców. Ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie w szpitalu. Filip Heiser, mieszkający nieopodal, nie kryje oburzenia i nazywa sprawcę idiotą skończonym, jednocześnie apelując o pomoc dla osieroconego dziecka.
2: Afera z Jackiem Kawalcem i Zenkiem Martyniukiem w roli głównej wciąż rozgrzewa emocje. Kawalec, znany z Rancha, zasugerował, że Martyniuk śpiewa z playbacku, co skończyło się jego odejściem z budki suflera i groźbą kroków prawnych ze strony Zenka. Tymczasem fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo finał 11 sezonu pojawi się w grudniu, a ostatni odcinek zobaczymy 10 stycznia przyszłego roku. Kawalec zapewnia, że to definitywny koniec przygód mieszkańców Wilkowy, a postać Pawła Królikowskiego, mimo jego nieobecności, pojawi się w nowych odcinkach.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Dr. Dre, legenda rapu, zaskakuje świat muzyki, otwarcie przyznając się do korzystania ze sztucznej inteligencji. Dla niego AI to nie zagrożenie, a wręcz przeciwnie, narzędzie do pobudzania kreatywności. W rozmowie z The New York Times porównał przeciwników nowych technologii do tych, którzy kiedyś bali się perkusji czy syntezatorów. Co więcej, zdradził, że nie jest jedynym artystą, który korzysta z AI, choć wielu woli to ukrywać.
1: Grażyna Szapołowska, niczym polska Pamela Anderson, znowu zaskakuje. 72-letnia aktorka w czerwonym kostiumie kąpielowym rozpaliła internet, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na tle piaszczystych wydm z rozwianymi blond włosami udowadnia, że czas nie ma nad nią władzy. Czyżby szykowała się do nowej wersji Słonecznego Patrolu? Paris Jackson powraca po 6 latach z nowym albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić. Lacuna Coil, włoski zespół gotyckiego metalu, świętuje sukces swojego coveru Enjoy the Silence – Depeche Mode, który przyniósł im rozgłos poza sceną metalową. Pomysł wokalistki Christiny Scabi początkowo spotkał się z oporem, ale ostatecznie basista Marco Cotizelati stworzył pamiętną aranżację. Nawet Dave Gahan z Depeche Mode przyznał, że to jeden z jego ulubionych coverów. Zespół Lacuna Coil marzy teraz o spotkaniu z Gahanem, by podziękować mu za inspirację. Cóż, może kiedyś się uda.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Koniec pewnej epoki. The Hollies, legenda brytyjskiego rocka, po 63 latach schodzi ze sceny. Wszystko przez zdrowotne problemy 80-letniego gitarzysty Tony'ego Hicksa, który postanowił odłożyć gitarę na bok. Jego wieloletni przyjaciel, perkusista Bobby Elliott, nie wyobraża sobie trasy bez niego. Cóż, czas na nowe legendy, choć te stare będą trudne do zastąpienia. Rob Halford, ikona heavy metalu, obchodzi dziś swoje 75. urodziny, a jego metamorfoza wciąż zaskakuje. Od menedżera w sklepie z męską odzieżą do frontmana Judas Priest, Halford nie tylko zmienił swój styl, ale i zdefiniował go na nowo. Skórzane ubrania, kolce, tatuaże i ciemne okulary to jego znak rozpoznawczy, a siwa broda dodaje mu teraz szlachetności. Mimo upływu lat, Halford pozostaje wierny swojemu unikalnemu wizerunkowi, który stał się symbolem całej kultury metalu.
2: Wielki finał męskiego grania w Warszawie przyciągnął tłumy, a wśród nich nie zabrakło Zbigniewa Hołdysa. Legendarny muzyk, znany z zespołu Perfect, nie krył zachwytu nad występami młodszych kolegów, szczególnie chwaląc aranżację i jakość dźwięku. Hołdys, który nie toleruje hejtu na swoich profilach, zablokował krytyczne komentarze, podkreślając, że na jego socialach nie ma miejsca na negatywne opinie. Cóż, wygląda na to, że nawet legendy muszą czasem bronić swoich gustów przed internetowymi krytykami.
1: Corey Taylor, frontman Slipknota i jego żona Alicia Taylor znów na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą kontrowersyjnego występu grupy Cherry Bombs, podczas którego użyto płonącej Biblii. Alicia tłumaczy, że to tylko metafora płonących treści, zawartych w księdze, a nie rzeczywiste podpalenie. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nawet święte księgi mogą zyskać nowy, teatralny wymiar.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Toruniem zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie oraz temperaturę 22 stopnie. Tymczasem nad Katowicami będzie można dojrzeć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 23 stopnie. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku z udziałem e-hulajnogi. 19-latka wjechała na torowisko, gdzie zderzyła się z tramwajem. Kobieta została ranna i trafiła do szpitala, a także otrzymała mandat. Ruch tramwajowy został przywrócony po godzinie 8:40.
2: W Warszawie na Placu Zamkowym odbyły się uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Wydarzenie zgromadziło Polaków i Ukraińców, którzy wspólnie oddali hołd ofiarom wojny. Podczas obchodów wystąpili Krzysztof Zalewski i ukraiński zespół Dacha Bracha. Przyznano także wyróżnienia Stand with Ukraine Awards dla osób wspierających Ukrainę i wzmacniających więzi polsko-ukraińskie.
1: W Nowej Iwicznej doszło do groźnego wypadku. 38-letni kierowca Audi, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w inny pojazd i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca Dacia ruszył za nim w pościg i zdołał go zatrzymać. Okazało się, że pasażerką Audi była kobieta poszukiwana przez prokuraturę. Sprawca trafił do aresztu, a jego sprawą zajmie się sąd.
2: Pod Otwockiem znaleziono zwłoki w zniszczonym budynku. Jak ustalono, śmierć nie była wynikiem zawalenia się dachu, a ciało mogło leżeć tam od dłuższego czasu. Śledczy pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłej osoby oraz okoliczności jej śmierci. Sprawę bada prokuratura.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Mokobodach koło Siedlec doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Kierowca w ostatniej chwili zahamował przed dzieckiem, które niespodziewanie wjechało na jezdnię na rowerze. Nagranie z tego zdarzenia, opublikowane na platformie X, obejrzało już ponad 130 tysięcy osób. To przypomnienie o konieczności uczenia dzieci zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, zwłaszcza przed zbliżającym się rokiem szkolnym.
1: 41-letni obywatel Gruzji został tymczasowo aresztowany po incydencie na warszawskim Nowym Świecie. Mężczyzna wszedł na maskę rządowego samochodu, którym podróżowała wiceminister finansów Hanna Majszczyk. Choć był trzeźwy, grozi mu kara do 7,5 roku więzienia za uszkodzenie mienia o charakterze chuligańskim. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt, a sprawę prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ. Na krakowskim osiedlu willowym doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zginął 36-letni Jakub, znany w środowisku kibiców jako Jankes. Policja zatrzymała dwie kolejne osoby podejrzane o udział w tym zdarzeniu. Wcześniej przesłuchano 9 innych zatrzymanych, którzy zostali zwolnieni. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem motywów i przebiegu tej tragicznej nocy. W miniony weekend Polis pod Szczecinem zamieniły się w stolicę ekstremalnego biegania. Uczestnicy biegu dzika zmierzyli się z wymagającym torem przeszkód, pełnym błota i stromych podbiegów. Impreza przyciągnęła nie tylko sportowców, ale i fanów dobrej zabawy. Dzięki energetycznej oprawie SK Summer City. Festiwal biegowy w Policach potwierdził swoją renomę, łącząc sportowe emocje z radiową energią.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Świnoujście po raz ostatni w tym sezonie gościło akcję Bezpieczna Plaża z Unity Line. Na plaży numer 12 odbyło się wydarzenie łączące zabawę z edukacją o bezpieczeństwie nad wodą. Uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach, warsztatach medycznych oraz pokazach ratownictwa wodnego. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin, udowadniając, że nauka o bezpieczeństwie może być przyjemna. Młody bocian z Zakurzewa nie dołączył do stada migrującego do ciepłych krajów. Osłabionemu ptakowi pomogli strażacy z Grudziądza, którzy bezpiecznie przekazali go specjalistom od rehabilitacji dzikich zwierząt. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach nie próbować samodzielnie ratować ptaków, lecz wezwać odpowiednie służby. Dzięki szybkiej interwencji bocian ma szansę na pełny powrót do zdrowia.
1: W Bydgoszczy rozpoczęto budowę nowego torowiska wzdłuż ulicy Solskiego, co jest jedną z największych inwestycji w transport publiczny w mieście. Prace powodują utrudnienia dla kierowców, ponieważ obie jezdnie zostały zwężone do jednego pasa. Projekt obejmuje także nowe drogi rowerowe, chodniki i zielone torowisko. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2028 roku.
2: Pomarańczowy patrol SK Summer City zawitał do kopalni złota w Złotymstoku. Ekipa zeszła pod ziemię, by odkrywać skarby Dolnego Śląska i poznać historię tego miejsca. Wakacyjna trasa SK Summer City trwa, a już 27 sierpnia będzie można ich spotkać w hotelu Biały Kamień. Szczegóły znajdziecie na profilu SK Wrocław News na Facebooku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Henryk Domański, emeryt z Oławy, stał się znany jako wizjoner po rzekomym objawieniu Matki Boskiej w 1983 roku. Twierdził, że został uzdrowiony przez Maryję i Chrystusa, co przyciągnęło do jego działki tysiące pielgrzymów. Mimo sprzeciwu kościoła, Domański zbudował tam świątynię, a jego działalność wywołała kontrowersje. Po jego śmierci w 2002 roku sanktuarium przejął Kościół katolicki. lokali wrocławskiego MPK rośnie gigantyczny fikus, który ma już ponad 30 lat. Roślina, początkowo przyniesiona przez pracownika pana Bogdana, aby uniknąć podgryzania przez dzieci, teraz jest wspólnie pielęgnowana przez całą załogę. Fikus osiągnął imponujące rozmiary, a jego pędy rozciągają się na ponad 20 metrów. Pracownicy z sympatii dbają o jego kondycję, co stało się ich wspólnym celem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 100 lat temu w Polsce wybuchł skandal związany z manipulacjami przy sprzedaży ziemi. Bank Ziemiański, kluczowy gracz na rynku parcelacji, był oskarżany o wywieranie presji na kupujących. W Sejmie padały zarzuty o horrendalne ceny i nieuczciwe praktyki. Dla wielu Polaków zakup ziemi był szansą na awans społeczny, co wykorzystywali pośrednicy. Choć nie była to klasyczna piramida finansowa, mechanizmy psychologiczne przypominały współczesne oszustwa. Historia ta pokazuje, jak marzenia o lepszym życiu mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych graczy. Zakup własnego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla młodych Polaków. Ceny nieruchomości w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sięgają nawet 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wysoki wkład własny i zdolność kredytowa to dopiero początek. Eksperci ostrzegają przed pułapkami prawnymi związanymi z umowami kredytowymi i deweloperskimi. Ważne jest dokładne zrozumienie zapisów umowy, by uniknąć problemów w przyszłości. Dla wielu osób wynajem jest jedyną opcją, co utrudnia gromadzenie oszczędności na własne lokum. Problem mieszkaniowy wymaga długoterminowych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom realny wybór między własnością a najmem. Leszek Skiba, doradca prezydenta, krytykuje rządowe zmiany w podatkach. Jego zdaniem wprowadzenie nowych stawek PIT i CIT jest niewłaściwe i niebezpieczne. Skiba podkreśla, że program kosztujący 10 miliardów złotych przyniesie podatnikom jedynie 300 zł miesięcznie. Podwyżka CIT z 19 do 22% może osłabić napływ inwestycji zagranicznych do Polski o 10 miliardów złotych rocznie. Doradca prezydenta uważa, że zmiany te mogą znacząco skomplikować system podatkowy, nie przynosząc realnych korzyści. Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje cztery województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmaga się z trudnościami. Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym prace wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą między innymi kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
0: Najważniejsze informacje w radiu. Radio Super Express.
1: Szwecja zaprezentowała nowy silnik odrzutowy i makietę bezzałogowca w ramach programu Otto. Celem jest uzyskanie zdolności rażenia celów na dystansie do 1000 km. Program ma na celu szybki rozwój technologii wojskowych z naciskiem na efektywność i przystępność cenową. GKN Aerospace we współpracy z szwedzkim lotnictwem wykorzystuje druk trójwymiarowy do produkcji komponentów. Program Otto to nie tylko budowa bezzałogowca, ale także testowanie nowych metod współpracy przemysłu z wojskiem. Pierwszy lot demonstratora planowany jest na drugą połowę 2027 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską małe zachmurzenie wystąpi w Bydgoszczy, gdzie temperatura osiągnie 22 stopnie. Z kolei w Warszawie zapowiadane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1020. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD.
2: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykuje się prawdziwa bomba emocjonalna. Elżbieta Domańska, znana z Przebiegłości, złoży Marcinowi Chodakowskiemu szokującą propozycję. Chce, by został ojcem jej dziecka, oferując w zamian 1 000 000 zł. Choć Marcin zawsze trzymał Elżbietę na dystans, ta propozycja może zmienić wszystko. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Marcin jest wierny swojej partnerce Kamie. Czy zdecyduje się na tak kontrowersyjny krok? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach Po wakacjach. Emocje sięgną zenitu, a decyzja Marcina może wpłynąć na jego całe życie. W 4275 odcinku Na Wspólnej Igor pragnie, by Anka i Jaś wrócili do domu, co ma nastąpić już 10 września o 20.15 na TVN. Terapeutka Julki zauważa poprawę, a dziewczyna chce wrócić do szkoły. Jednak za jej zachowaniem kryje się inny cel. Manipulując bliskimi, Julka zyskuje ich zaufanie, choć w rzeczywistości planuje coś zupełnie innego. Rodzina daje się nabrać na jej przemianę, co otwiera jej drogę do kolejnych kłopotów. Wkrótce Julka znów sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. W 4283 odcinku Igor zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę na odwyku. Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Dawidem. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1015 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek 28 sierpnia o 16 na TVP1. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy Nazli potwierdzi zaraźliwą chorobę bratowej. Poyraz, choć z bólem serca, będzie musiał zostawić swoją żonę, by chronić rodzinę przed epidemią. Nana, mimo walki z chorobą, straci przytomność, zanim zdąży wyznać uczucia Poyrazowi. Rodzina, w tym matka Poyraza i jego siostra, przekonają go do podjęcia trudnej decyzji o izolacji. Nana zostanie sama, ale wszyscy będą robić wszystko, by szybko wróciła do zdrowia. To odcinek pełen emocji, który na pewno poruszy serca widzów.
1: W M jak Miłość nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, padnie w wir namiętnego romansu z Joanną, w którą wciela się Dominika Sakowicz. Twórcy serialu przygotowali dla widzów wiele odważnych scen, które z pewnością podgrzeją atmosferę. Zdrada Rogowskiego przybierze zmysłowy obrót, a jego małżeństwo z Marysią stanie przed ogromnym wyzwaniem. Artur nie zamierza rezygnować z potajemnych spotkań z Joanną, co prowadzi do wielu czułych momentów, których brakuje w jego relacji z żoną. Marysia odkryje prawdę o romansie męża, co postawi ją przed trudnymi decyzjami. Nowa partnerka Artura skrywa sekrety, które mogą jeszcze bardziej skomplikować sytuację.
2: W najnowszych odcinkach M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami. Po powrocie do Warszawy i próbie odbudowy życia, Paweł nadal walczy z demonami przeszłości po śmierci Franki. Dominik Walat, który wcześniej przyczynił się do tragedii, ponownie spowoduje wypadek, w którym ucierpią Marysia, Agnes i przypadkowy rowerzysta. To wydarzenie wywoła w Pawle potężny gniew i chęć zemsty. Zduński postanowi również ograniczyć kontakty swojego syna Antosia z Agnes, organizując casting na nową nianię. Wszystko to wskazuje, że Paweł nie potrafi jeszcze uwolnić się od bolesnych wspomnień. Nadchodzące odcinki zapowiadają emocjonujące zwroty akcji i trudne decyzje głównego bohatera. W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej czekają nas emocjonujące i dramatyczne chwile. W 4270 odcinku Greg ponownie kontroluje wydatki Eweliny, co prowadzi do napiętej sytuacji w domu Kalskich. Mężczyzna z kieliszkiem alkoholu w ręku zmusza żonę do upokarzających ćwiczeń fizycznych. Ewelina, zastraszona i bez własnych oszczędności, nie ma odwagi sprzeciwić się mężowi. W 4271 odcinku córka pary, Jagoda, próbuje przekonać matkę, by nie znosiła dłużej poniżającego traktowania. Ewelina jednak wciąż paraliżowana jest strachem przed Gregiem. Nadchodzące odcinki pokażą, że jej obawy są uzasadnione, gdyż Greg posunie się do jeszcze bardziej drastycznych działań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Księżna Kate w niedzielę uczestniczyła w nabożeństwie w pobliżu Balmoral, a na zdjęciach widać, że była w doskonałym humorze. Tymczasem książę Harry i Meghan Markle planują powrót do Wielkiej Brytanii po 6 latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. Ich dzieci, Archie i Lilibet, mają rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach już we wrześniu. Brytyjskie media spekulują, że podczas pobytu rodziny królewskiej w Balmoral mogły odbywać się rozmowy dotyczące tej przeprowadzki.
3: Minął ponad rok od tragicznego wypadku w Egipcie, w którym zginęli polska lekarka Anita Samek-Krymkowska i jej 7-letni syn Maciek. Śledztwo w tej sprawie wciąż stoi w miejscu, ponieważ polska prokuratura czeka na odpowiedź od egipskich władz. Bez ich pomocy nie można zebrać kluczowych dowodów. Prokurator Daniel Brodowski z Olsztyna podkreśla, że bez współpracy Egiptu nie da się podjąć decyzji w tej sprawie.
2: W Nevadzie trwa dramatyczna walka z pożarem Hawkfire, który zagraża okolicom Reno. Blisko 90 tysięcy osób otrzymało nakazy ewakuacji lub ostrzeżenia, a ogień strawił już ponad 5200 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział około 1000 strażaków, a 6 osób zostało rannych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a w hrabstwie Washoe ewakuowano szpital i odwołano zajęcia w szkołach.
3: Rosyjska artystka cyrkowa Maria Konfektowa pozwała Cirque du Soleil po dramatycznym wypadku podczas występu w Portland. Akrobatka spadła z wysokości 4,5 metra, doznając licznych złamań i urazów. Domaga się odszkodowania w wysokości niecałych 17 milionów dolarów, zarzucając cyrkowi brak odpowiednich zabezpieczeń. Inspekcja pracy nałożyła na Cirque du Soleil karę finansową za nieprzestrzeganie standardów ochronnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Król Norwegii, Harald V, mający 89 lat, zmaga się z problemami zdrowotnymi. W weekend jego stan się pogorszył z powodu bakterii we krwi. Król jest leczony antybiotykami i dobrze na nie reaguje, ale pozostanie w szpitalu w Oslo na czas nieokreślony. Obowiązki monarchy tymczasowo przejął jego syn, książę Hakon. Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, twierdzi, że Donald Trump miał mówić o kosmitach żyjących w oceanach. Informacje te pochodzą od znajomego Osborna, który regularnie rozmawia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump miał przyznać, że nie wie, czym są te zjawiska, ale są obecne w wodach oceanicznych. Sam Osborne podchodzi do tych rewelacji z dystansem, choć od lat interesuje się zjawiskami paranormalnymi.
3: W Pensylwanii odkryto ciało 18-letniej studentki Caroline Hines w bagażniku jej samochodu. O morderstwo oskarżono jej chłopaka, Roysa Mosera, który twierdzi, że działał pod wpływem demona. W ukrywaniu ciała pomagała mu matka, która również została aresztowana. Policja znalazła narzędzie zbrodni i prowadzi dalsze śledztwo.
2: Kurz na liściach roślin doniczkowych może hamować ich rozwój, blokując dostęp światła. Zamiast sklepowych preparatów warto sięgnąć po domowe metody czyszczenia, takie jak mikstury z piwa czy soku z cytryny. Skórki od bananów to bezpieczny sposób na nabłyszczanie liści i odżywianie roślin. Unikajmy jednak oliwy, która może zaszkodzić roślinom, blokując dostęp powietrza i światła.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sierpień i wrzesień to idealny czas na przycinanie drzew owocowych, takich jak czereśnie, wiśnie czy śliwy. Zabieg ten pomaga wpuścić więcej światła do korony i zapobiega chorobom grzybowym. Warto jednak pamiętać, że w Polsce obowiązują ścisłe przepisy dotyczące przycinania, które ograniczają możliwość redukcji korony do 30%. Dodatkowo, w okresie lęgowym ptaków, który trwa do 15 października, należy unikać prac mogących zaszkodzić chronionym gatunkom.
3: Legnicy policjanci zabezpieczyli 147 kg suszu roślinnego i 299 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków i CLA wynoszą łącznie ponad 773 tysiące złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszał mężczyzna, który przebywa w zakładzie karnym. Wszystkie produkty były przechowywane niezgodnie z przepisami. W Piotrkowie Trybunalskim komendant policji z Józefowa, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Opla Zafiry. Mężczyzna miał około 2,5 promila alkoholu we krwi. W samochodzie znajdował się również poszukiwany pasażer. Kierowcy grozi teraz kara do 3 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
2: W dobie wszechobecnych ekranów wspólne czytanie książek z dziećmi staje się kluczowe dla ich harmonijnego rozwoju. Bestseller Trufla i Kokos. Deser do zadań specjalnych. Autorstwa Beaty Mastalerek zdobywa serca najmłodszych i ich rodziców. Ta pełna humoru opowieść o przygodach kotki Trufli i psa Kokosa pokazuje, jak ważna jest przyjaźń i wyobraźnia. Regularne czytanie wspiera rozwój języka, pamięci i koncentracji u dzieci.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Chcesz, by twoje ciemne ubrania zachowały głęboki kolor? Wypróbuj prosty trik z liśćmi laurowymi. Wystarczy dodać 4 liście w woreczku do prania, by chronić tkaniny przed blaknięciem. To naturalne rozwiązanie pomaga utrwalić pigment i odświeża kolory. Joanna Kluzik-Rostkowska, była minister, spędza czas na Kaszubach, gdzie oddaje się swojej pasji do jazdy konnej. W Stadninie, w Grabówku nie tylko jeździ, ale także aktywnie uczestniczy w opiece nad końmi. To dla niej sposób na oderwanie się od codzienności i znalezienie spokoju w otoczeniu natury.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: tym dziś żyje Polska.
1: Jeśli jazda na rowerze ma być dla Ciebie przyjemnością, a nie tylko walką i zdobywaniem, to ostatnią rzeczą, na jaką powinieneś zwracać uwagę, jest prędkość. Bob Roll.
2: Te nasze wjazdy na stadiony, te ucieczki, to wszystko to naprawdę ludzie bardzo, bardzo to przeżywali.
1: W kolarstwie panuje jedna podstawowa zasada. Nikt dotąd niczego lepszego nie wymyślił.
2: Jak startuje, nie wiem, 150 kolarzy, to ty musisz być lepszy od tych 149.
1: Proste, prawda? Gorzej z realizacją. Do zdeterminowanych kolarstwo jednak należy. Do zdeterminowanych i bardzo sprytnych. I między innymi o tym dziś Wam opowiemy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Czy słyszeliście o Tour de Pologne? Założę się, że tak. I bardzo dobrze, bo to sportowa impreza, z której możemy być naprawdę dumni.
3: Tour de Pologne to jest coś porównywalnego z, nie wiem, finałem Ligi Konferencji Piłce Nożnej. To jest absolutnie topowa, bardzo ważna impreza, o której mówi się na całym świecie.
1: Gdyby nie upór i zaangażowanie legendy polskiego kolarstwa, to najlepsi zawodnicy na świecie nie ścigaliby się wokół Polski. Dzięki Tour de Pologne weszliśmy niejako do kolarskiej elity.
2: Polska jest w dziewiątce krajów, które ma tą imprezę. Inne nie mają. Niemcy nie mają, Anglicy nie mają, Austriacy nie mają. Gdzieś są o wiele, wiele, wiele bogaci. Oni mają o wiele większe budżety.
1: Jednak nawet największy budżet nie zastąpi woli zwycięstwa u zawodnika. Wiara w zwycięstwo musi być ponad wszystkim.
2: Naprawdę, jak jechałem na wyścig, to ja wiedziałem, że go wygram.
1: Kolarstwo ma swoich wiernych fanów na wszystkich kontynentach, którzy nie opuścili swoich idoli mimo wielu afer dopingowych, do których doszło w tej dyscyplinie sportowej.
3: Facet miał wszystkie pierwiastki praktycznie w sobie i wygrywał dzięki temu to, co chciał.
1: Kosmiczne technologie to już codzienność kolarstwa. Nawet jednak one niewiele pomogą, jeśli kolarzowi zabraknie doświadczenia, wiedzy, siły, umiejętności oraz determinacji.
2: Ciągle są dwa koła, ciągle jest rama i ciągle trzeba pedałować, czyli zawsze są najważniejsze nogi.
1: To słowa Czesława Langa, wybitnego polskiego kolarza, wicemistrza olimpijskiego z 1980 roku, pierwszego zawodowca w tej dyscyplinie w naszym kraju, szefa słynnego Tour de Pologne. Nasz reporter Jeremia Mrożek zabierze Was teraz do świata, którym knie przed siebie napędzany siłą ludzkich mięśni, w którym zawodnicy co roku starają się przekroczyć swoje własne granice, w którym choć skok technologiczny rozgościł się na dobre, to jeszcze nie zastąpił siły człowieka, jego inteligencji oraz wiary w zwycięstwo.
4: Każda edycja Tour de Pologne budzi ogromne emocje.
5: Polska górą!
6: Polska! Polska! Polska!
7: Przyjechaliśmy
8: z Siedlec, za koło Warszawy.
9: Na metę oczywiście, z Piotrkowa Trybunalskiego.
10: Szczerze, nie jestem wielkim fanem jakoś wyścigów, natomiast stwierdziłem, że przyjdę chociaż raz, zobaczę.
11: Rowerem czemu nie w peletonie?
12: Trochę nie taka forma chyba jak ci panowie, nie?
4: To też wyzwanie dla miast, które znalazły się na trasie wyścigu.
13: Setki policjantów, setki funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Państwowa Straż Pożarna, dużo ochotników, i dużo wolontariuszy. To wszystko ma sprawić, aby nic się nie wydarzyło, aby ten wyścig odbył się bezpiecznie. Mamy w pamięci kilka wypadków, które się odbywały. My musimy dbać o to, aby nikt nie mógł powiedzieć, że te kraksy były z winy organizatorów.
4: Mówi Krzysztof Kowal, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie. Za tym wszystkim stoi Czesław Lang. Dopiero co skończył 70 lat, ale kondycji dyrektorowi Tour de Pologne mógłby pozazdrościć nie jeden facet. Lang w przeszłości, znakomity kolarz, spędził urodziny oczywiście na rowerze, startując w Arłamowie w wyścigu Orlen Lang Team Race, w którym obok amatorów pojechały gwiazdy tej dyscypliny sportu. Dzięki talentowi, popartemu ciężką pracą, zaczął spełniać swoje sportowe marzenia. A były to czasy wielkich sukcesów polskich kolarzy na czele z Ryszardem Szurkowskim i Stanisławem Szozdą. 7 dni ścigania, 1100 kilometrów, 3 regiony Polski. Pan się uparł na to, żeby w Polsce był duże wydarzenie kolarskie?
2: To było moje marzenie. Ja mieszkałem ponad 15 lat w Italii, byłem kolarzem zawodowym, ścigałem się we wszystkich wielkich turach, Tour de France, Giro d'Italia, wszystkie największe wyścigi świata przejechałem, będąc około 10 lat kolarzem zawodowym, później byłem menadżerem sportowym i po zakończonej karierze chciałem coś zrobić dla polskiego kolarstwa. Pierwszą rzecz, którą zrobiłem, to było założenie polsko-włoskiej grupy zawodowej, ona się nazywa Diana Colnago Animex. Pozyskałem tutaj sponsora, to była firma Animex, która w tym czasie bardzo dobrze funkcjonowała i na całym świecie był Animex. Wprowadzał takie produkty jak szynka na przykład Jano, Krakus, była rozpoznawalna i tak dalej, więc zależało im na promocji swojej marki na świecie i udało mi się z zarządem wtedy Animexu doprowadzić do tego, że też zainwestowali jakieś pieniądze w promocję, w reklamę i dałem taką propozycję Włochom, to był wtedy Colnago, Ernesto Colnago i tak dalej, że zrobimy polsko-włoską grupę i może to nie wszyscy o tym pamiętają, ale to była bardzo fajna grupa, bo do tej grupy był tak, Leszek Piasecki, Zenon Jaskuła, święte pamięci Joachim Halubczok, Zbigniew Spruch, który też był wicemistrzem świata, później kolarz zawodowych, to też nie wszyscy pamiętamy, piękny wynik, Marek Szerszyński, Marek Kulas i to była polska strona, ale po drugiej stronie też mieliśmy topowych zawodników, bo mieliśmy mistrza świata, zwycięzcę Giro d'Italia, Giuseppe Saroni, legenda włoskiego kolarstwa, Ballerini Franco, zwycięzca Tour de Paris-Roubaix wielokrotny, Chioccioli, rewelacja też zwycięzca Giro d'Italia, czyli na taką topową grupę, można powiedzieć, z pierwszej trójki na świecie udało mi się doprowadzić do tego, że zrobiliśmy taką fuzję między Polakami a Włochami. No i byłem 3 lata menedżerem tej grupy. Później trochę mi się to znudziło, nawet nie tyle znudziło, ile zauważyłem, że rola takiego menedżera w tamtych czasach jest bardzo trudna. W zasadzie jesteś głównie od tego, żeby, nie wiem, szukać sponsorów, szukać hoteli, wyjeżdżać, duża odpowiedzialność. Dlatego wróciłem do Polski i postanowiłem zrobić coś innego, coś swojego i tutaj zacząłem od wielu, wielu takich innych, jakichś tam, między innymi miałem restaurację dla Gioconda w Teatrze Wielkim, salon rowerowy na ulicy Marszałkowskiej, ale wracając do tego pytania.
4: Uparł się, ponieważ podejrzewam, że mając w pamięci oczywiście wyścig pokoju i nasze tradycje kolarskie, okej, jakby to rozumiem, natomiast podejrzewam, że w tamtych czasach organizowanie tak dużego przedsięwzięcia jak Tour de Pologne, możliwe, że wiele osób pytało pana, albo inaczej, czy trzeba się popukać trochę w głowę, tak, bo zorganizowanie takiego wydarzenia w tym kraju, w takiej dyscyplinie, to nie jest prosta sprawa. W kraju, w którym my żyjemy piłką nożną. I siatkówką teraz, ale kiedyś tak naprawdę piłką nożną.
2: Na pewno nie jest to łatwe i nie było to łatwe. Tu mi pan przypomniał, jak Polacy, bo pierwszy Tour de Pologne został zorganizowany w 1928 roku przez Warszawskie Towarzystwo Cyklistów i Przegląd Sportowy. No i Polacy zwrócili się takim listem grzecznościowym do organizatorów Tour de France i powiedzieli, słuchajcie, wy robicie Tour de France już tam ileś lat, my też byśmy chcieli zrobić taki wyścig w Polsce, co wy możecie coś nam podpowiedzieć, a Francuzi napisali, dajcie sobie spokój, bo nie dacie rady tego zrobić, to jest tak trudne przedsięwzięcie, że lepiej tego nie róbcie. No a my oczywiście, jak ktoś nam powiedział, że nie, to próbujemy. No i pierwszy wyścig wystartował taki bieg dookoła Polski w 1928 roku. No i na pewno to był początek. Ale kiedy ja zacząłem organizować Tour de Pologne, to już są 32 lata, kiedy zacząłem robić ten Tour de Pologne w takiej nowej formule, wzorem Tour de France, Giro d'Italia, czyli w takiej nowej formule, gdzie pozyskujemy sponsorów, gdzie pozyskujemy partnerów, medialnych i tak dalej. Pierwsze lata były bardzo ciężkie. Dlaczego? Dlatego, że pamiętamy wszyscy wyścig pokoju, cudowny wyścig, jeżeli chodzi o sport i tak dalej. Wiadomo, że pieniądze na to dawała partia wtedy komunistyczna, Trybuna Ludu, w Niemczech Neues Deutschland, w Czechach Rudę Prawą. Nikt się nie martwił o sponsorów, nikt się nie martwił
4: o to.
2: To miało być i koniec, i było, ale dawaliśmy radość ludziom naprawdę, milionów, może dlatego, że nie było takiej konkurencji, może też, że kolarstwo jest takim sportem, który jedzie do ludzi. Nie? Nie jest komercyjny, a jedzie do ludzi. Tak jak teraz będziemy przejeżdżali przez ponad 1000 kilometrów w całej Polsce, w ciągu 7 etapów, ten już Tour de Pologne ciąga ponad 3 miliony ludzi na startach, premiach, metach, na trasach. Tak samo w tamtych czasach wyścig pokoju jeszcze więcej wyciąga, bo mówię, nie było, to była jedyna atrakcja, jak był hejnał wyścigu pokoju, no to wszyscy
0: pamięta
2: nawet
0: jeszcze pola, pan tę melodię?
2: Tak. W polach gdzieś pracowali coś i już lecieli do tych odbiorników. Wszyscy pamiętają naprawdę te nasze wjazdy na stadiony, te ucieczki, to wszystko to naprawdę ludzie bardzo, bardzo to przeżywali i dlatego Polacy kochają kolarstwo. Jak ja zobaczyłem, że ta dyscyplina, jeżeli nie będzie miała imprezy, która będzie się liczyła na świecie, no to gdzieś zaginie. Tak jak popatrzeć, ile w ilu dyscyplinach Polacy byli dobrze, jakie były dobre imprezy i tak dalej, to gdzieś wszystko zginęło.
0: Boks, zapasy.
2: Ale oczywiście judo, no i ile biegi. Było cudownych imprez.
0: Wow,
2: no. I cieszę się bardzo, że udało mi się nasz narodowy wyścig z piękną tradycją, bo za kilka lat mamy stulecie organizacji tego wyścigu. No udało mi się i ciężką pracą i tym doświadczeniem, które zdobyłem właśnie będąc kolarzem, startując z tych wielkich turach,

0: porównaniu do Tour de France czy do Giro d'Italia, tak jakbyśmy wzięli tak wizualnie, nie wiem, tor Formuły 1, tam takie bolidy wypasione, a my wjeżdżamy Fiatem 125p, ale równo trzymamy koło i się ścigamy jak równy z równym, bo za organizację Tour de Pologne od wielu lat dostaje 99,7 punkta, czyli to jest bardzo wysoko. Hotele, bezpieczeństwo, media, to wszystko robimy na najwyższym poziomie i tutaj my jako Polacy nie musimy mieć się niczego krępować, że coś gorzej, czy jesteśmy słabsi i tak dalej. Oczywiście mamy inny wyścig niż Francuzi, bo oni mają 21 etapów, mają Alpy, mają Pireneje i tak dalej. My mamy inną charakterystykę wyścigu, bo on ma tylko 7 dni, ale tylko i aż. I to jest też taki wyścig, który już utarł swoją taką osobowość, że to jest wyścig, który odkrywa nowe talenty. Peter Sagan wygrał Tour de Pologne, później został 3 razy mistrzem świata. O nie wiem, wczoraj Joe Almeida na Tour de France wygrywa etap jazdy indywidualnej na czas, był zwycięzcą Tour de Pologne. I jak tak popatrzysz, to wielu nie. Alberto Contador wygrał czasówkę pod Orlinek w Karpaczu i później 5 razy wygrał Tour de France, czyli Michał Kwiatkowski, Rafał Majka. Także mamy już to, o co walczyliśmy, bardzo taką tożsamość, że wiedzą, o, Tour de Pologne, jedziemy, bo tam można się pokazać, tam można powalczyć i to jest taki charakter wyścigu.
1: Przemek Ofiara, szef redakcji sportowej w Super Ekspresie. Czy twoim zdaniem Tour de Pologne organizowany przez Czesława Langa, to ma to jeszcze sens w ogóle?
2: Jak najbardziej.
1: Czy to jest po prostu wymysł jednego faceta, który się uparł, żeby w Polsce był taki wyścig?
2: Uparł się i doprowadził do tego. I to nie jest wyścig, który jest nieznany. To jest wyścig absolutny top. To jest, oczywiście to nie jest Tour de France czy Giro d'Italia, bo to są te najważniejsze tury na świecie w ciągu roku. Ale Tour de Pologne to jest wyścig, do którego garną najlepsi. To jest naprawdę... U nas narzekamy, że często, że nie mamy takich imprez absolutnie światowego formatu. I tak jak był na przykład Super Puchar Europy w Polsce, w którym grał Real Madryt, kiedy Liga Europy była jakiś czas temu, finał Ligi Konferencji był we Wrocławiu całkiem niedawno. Mm-hmm. Cieszymy się, że takie, no to jest absolutny top, jeżeli chodzi o rozgrywki europejskie. Natomiast Tour de Pologne to jest coś porównywalnego z, nie wiem, finałem Ligi Konferencji Piłce Nożnej. To jest absolutnie topowa, bardzo ważna impreza, o której mówi się na całym świecie. To nie jest tak, że to jest, nie wiem, pętla dookoła jakiegoś tam miasta i jeden dzień czy dwa zjemy sobie po bigosie i do widzenia. No nie, to jest poważna sprawa, to jest poważny wyścig, w którym chcą brać udział najlepsi. Także wielkie brawa dla Czesława Langa, że doprowadził do momentu, w którym Tour de Pologne jest tak znany i tak poważną imprezą.
3: No a potem zawodnicy, już ich mamy!
4: Mamy taką okazję, że mamy wolne popołudnie i rodzinnie się wybraliśmy, no bo jak tu nie iść, jak w Krakowie jest finał. Myślę, że to miejsce jest super, żeby zorganizować taką imprezę. No i są emocje na pewno.
1: Jest coś takiego, co z jednej strony zazdrościłem moim rodzicom, a jednocześnie nienawidziłem. Jak mówili o sukcesach sportowych, to mówili za naszych czasów. Tak. To był Szozda, to był Królak, to był Lang. W piłce nożnej to był Tomaszewski, to był Lato. I ja, kurczę, gdzieś z kolei moje pokolenie było trochę takie poszkodowane, bo co graliśmy z Niemcami albo Anglikami, to wspominali te lata 80. I ja sobie tak pomyślałem, mówię, kurczę, ale z drugiej strony mamy troje Polaków w Barcelonie. Mamy tak. Majkę, mamy Kwiatkowskiego, mamy Niewiadomą.
0: Tak.
1: I tak sobie pomyślałem, no trochę pan podłożył chyba te podwaliny pod to, żeby moje pokolenie miało właśnie Majkę, Kwiatkowskiego i Niewiadomą.
0: Tak, to było wielkie moje marzenie, mieszkające we Włoszech, właśnie na Lago di Garda, gdzie z Leszkiem Piaseckim trenowaliśmy, zawsze zazdrościliśmy Włochom, kurczę, całe takie peletony jeżdżą, nie zawodowców, sympatyków jazd na rowerze, old boy, weteranów, jednakowo ubrani, nie wiem, 80, 50, później jadą razem na obiad, rodziny im towarzyszą, więc kiedy to się w Polsce robi? I jak wróciłem do Polski, to zacząłem od, oczywiście, Tour de Pologne, bo akurat był jubileuszowy, nikt go nie chciał zorganizować, więc zaryzykowałem, zainwestowałem naprawdę swoje pieniądze, swój czas, swoje doświadczenie. To lata pracy, żebyśmy byli tu, gdzie jesteśmy. 32 lata w tym roku mija, ale też równolegle robiliśmy Skoda Grand Prix MTB, Żywiec Grand Prix MTB, czyli rowery górskie, gdzie na tych wyścigach, które robiliśmy, wychowała się Maja Woszczowska, Marek Galiński, całe pokolenie górali, gdzie ja ciągle powtarzam, jak jest teatr, to będą aktorzy. Jak są media, to wtedy młodzież się garnie, bo widzi, zaciekawi się, bo sport jest taką dyscypliną życia, że jak nie pokochasz tego, jak nie polubisz, jak nie złapiesz pasji, to nie, tak o finanse to nikt nie będzie uprawiał sportu, a szczególnie kolarstwa. Jak go nie pokochasz, nie, to pieniądze gdzieś tam na końcu przychodzą. No i również te imprezy nakręcały modę na rowery, jazdę na rowerach i tak dalej, a tutaj przy Tour de Pologne zawsze organizujemy Tour de Pologne Junior, to był mini Tour de Pologne i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że ja pamiętam swoje początki, to były wtedy w Polsce ludowe zespoły sportowe, były te PGR-y i tak dalej, i tak dalej. W każdym miasteczku powiatowo miał taki ludowy klub sportowy, ludowe zespoły sportowe. O, i tam byli kolarze, ciężarowcy, bokserzy. Jak popatrzysz na życiorysy medalistów olimpijskich, Polski, to chyba 90% wychodzi z ludowych zespołów sportowych. Tam się szukało tych talentów, tam się dawało możliwość, nie wiem, pierwszego roweru, pierwszego startu i tak dalej. No i te ludowe zespoły sportowe też szukały talentów i robili takie małe wyścigi pokoju. No i ja miałem 13 lat, wziąłem damkę mojej mamy, Ukrainę, gdzie namówił mnie szwagier, który był moim nauczycielem w szkole, Jerzy Siluta, taki animator, jakich brakuje teraz, naprawdę cudowny człowiek. No i na tej damce pojechałem na ten wyścig, powalczyłem, zapisałem się do klubu Baszta Bytów i tak się zaczęła moja kariera. Dlatego organizując teraz Tour de Pologne, ciągle pamiętam o dzieciach i o młodzieży, gdzie dajemy im możliwość, jak jest na przykład meta przygotowana dla kolarzy zawodowych. Oni jeszcze gdzieś są na trasie, będą wjeżdżali na tą metę, a my przed przejazdem tych kolarzy zawodowych robimy mini, tu teraz jest Tour de Pologne Junior i dzieciaki się ścigają, dziewczynki, chłopcy zasuwają w tej samej oprawie, w tej samej scenografii, zakładają koszulki, bo każdy sobie koszulkę prawdziwą kolarską, bidony, jakieś pamiątki, później są premiowani na tym samym podium i tak dalej. I to tym dzieciaczkom zostaje do końca życia. No, tak znaleźliśmy Michała Kwiatkowskiego, tak zaczynał Rafał Majka, czy Kaśka Niewiadoma. Brali udział w tych wyścigach i to jest najlepsza forma takiego dania, takiej możliwości, żeby zobaczyć, co to jest ten sport, poczuć tego bakcyla i to, jak się połknie tego bakcyla, pokocha się ten sport, to wtedy można myśleć o jakiejś karierze.
1: Przemek Ofiara, szef redakcji sportowej w Super Ekspresie. Połowa osób mieszkających w Warszawie to są maratończycy, a druga połowa to są kolarze. Zwróć na to uwagę. No jeszcze są kierowcy wyścigowi, ale to jakby już jest inna
2: to,
1: bajka.
2: To ci w nocy najczęściej.
1: Tak, dokładnie. To już jest night racing. Natomiast jeżeli chodzi o kolarstwo, w internecie, w prasie, znalezienie informacji na temat kolarstwa, no jest to sport niszowy, mimo że mamy przecież doświadczenie i z wyścigu pokoju, który po prostu w PRL-u świętował triumfy, byliśmy absolutnymi mistrzami i wyścig pokoju był jakimś takim symbolem też narodowym. No i jest ten Tour de Pologne, a jednak o tym kolarstwie niewiele słychać. Jako dziennikarz sportowy, wytłumacz mi dlaczego.
2: To ja ci zdradzę tajemnicę tego wszystkiego w jednym zdaniu. My, Polacy, jesteśmy kibicami sukcesu. Po prostu. Z jednym wyjątkiem, piłki nożnej.
1: Tak.
2: To jest absolutnie jeden wyjątek. Tam nie ma sukcesów, a i tak wszyscy się na piłce nożnej znają. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe sporty, to tam, gdzie jest sukces, tam jesteśmy i my. Tam oglądamy, tam kibicujemy, tam się orientujemy, znamy, tam trzymamy kciuki. Takim sportem były skoki narciarskie. Kiedy zobacz, no przed erą Małysza, no to może ktoś oglądał turniej czterech skoczni, ale tak niespecjalnie. Potem wszystko wiedzieli o, wiesz, układ torów najazdowych, prędkość i tak dalej. Każdy był fachowcem. W latach PRL-u, że tak powiem szeroko, kolarstwo było jednym z topowych sportów w Polsce i też wszyscy się interesowali. Jak ja z moim tatą czasami rozmawiam na temat sportu właśnie w tamtych czasach, to on mówi, że wyścig pokoju to co roku oglądał i z zapartym tchem w ogóle, z wypiekami na twarzy. Grali w tamtych czasach przecież te kapsle, ktoś był Szozdą, ktoś był Szurkowskim.
1: Tak.
2: No i to była rywalizacja. Przecież każdy żył kolarstwem. Szozda, Szurkowski, Mytnik, wszyscy się zachwycali tymi kolarzami. A dlaczego? Były sukcesy, Polacy nas rozsławiali.
1: Był taki moment zwątpienia, Mam na myśli ten wypadek, który pan miał, kiedy pan uciekał przed swoim trenerem. Ale potem sprawa, no, wydaje się z jednej strony, może i pan się dzisiaj z tego śmieje, ale jak ja usłyszałem tę historię, że nawet myślał pan o tym, że może stracić rękę. To był taki moment zwątpienia, że na cholerę mi ten sport był?
0: Na pewno tak, na pewno to było, wie pan, co było dla mnie najtrudniejsze, że nie będę mógł dalej uprawiać tego sportu. Ja się nie martwiłem, że nie będę miał ręki, że nie wiem, że będę chory, tylko kurczę, to jest koniec, nie mówiłem nawet o karierze, koniec mojego ścigania się, bo my byliśmy tak wychowani i tak trenowani, że byliśmy zakodowani jako zwycięzcy. Tak jak popatrzę na nazwiska, no, tych polskich kolarzy, Szurkowski, Szosta, Piasecki, inni, to wszyscy byli zwycięzcy. My byliśmy zwycięzcami i tego mi brakowało, że nie będę mógł dalej walczyć, dalej zwyciężać i tak dalej. I jedno, co jest pewne, że po takim wypadku, po takiej prawie pół roku byłem w szpitalu, gdzie już mi odsunięto na boczne tory i tak dalej. Tak patrząc teraz z perspektywy czasu, wierzę w to, że nie ma w życiu przypadków, że coś się dzieje po coś i nawet najgorsza sytuacja, jaka jest, w życiu ci się przytrafi, czy to choroba, czy nie wiem, dom się spali, jest coś po coś. Jest coś po coś i ten wypadek też był po coś, bo ja byłem bardzo dobrym kolarzem, ale po tym wypadku tak się zmobilizowałem, tak się poczułem jakoś urażony, odsunięty od tego wszystkiego, że chciałem udowodnić i sobie, i wszystkim, że jednak ten lang potrafi dużo więcej. No i miałem następny rok wybitnym rokiem. Jak wyleczyłem tą kontuzję, rehabilitację tej ręki i tak dalej, to w zasadzie w roku 80 wygrałem to, co chciałem. Medal olimpijski, Tour de Pologne, wyścig Settimana Lombarda we Włoszech, gdzie startowało 30 państw, najlepiej obsadzony w Meksyku, mistrzostwa górskie Polski, ponad 40 wyścigów. Naprawdę, jak jechałem na wyścig, to ja wiedziałem, że go wygram. Taką miałem psychikę i taką miałem ten, i myślę, że te wyniki i tak dalej, no też doprowadziły do tego, że grupy zawodowe tak się mną zainteresowały, że tak chciały mnie u siebie, żebym został kolarzem zawodowym, że otworzyło mi to drogę na zawodowstwo. Może gdyby tego nie było, dalej bym był dobry, ale bym był jednym z wielu. A tu po prostu byłem na tyle wybitny, że mogłem podpisać kontrakt zawodowy, wyjechać do Italii i poznać inny świat.
1: Pewnie nie ma co gdybać, co by było i jakie sukcesy by pan odnosił, gdyby pan miał taki rower, na jakim dzisiaj jeździ Majka czy Kwiatkowski. Okej, natomiast jeżeli sobie dobrze przypominam, to jeden z pierwszych takich profesjonalnych rowerów pan jakby wywalczył za kryształy wywiezione z Polski, tak?
0: Tak.
1: Bo wtedy te kryształy, kto oglądał 40-latka, doskonale zna historię kryształów z Polski.
0: Aparaty fotograficzne, gumy kolarskie.
1: Ale dzisiaj te rowery są tak wyważone, że na tym jednym palcu można ten rower podnieść, tak, że to wszystko to jest kosmiczna technologia. To, że tak powiem, niewiele się to różni od tej rakiety, co Uznańskiej poleciał w kosmos.
0: Tak.
1: To pomaga, czy to szkodzi kolarstwu?
0: Jak popatrzymy na ten peleton, no ciągle jest taki sam. Ciągle są dwa koła, ciągle jest rama i ciągle trzeba pedałować, czyli zawsze są najważniejsze nogi, a oczywiście, że ta technologia, która została wprowadzona do kolarstwa, ja pamiętam akurat dobrze początki tej technologii, bo jeździłem w firmie Colnago, to jest taka firma, która robi rowery takie, jakby porównać z samochodami, to chyba jest najbardziej takie wizualne Rolls-Royce,
1: okay,
0: topowe i właśnie pierwszy rower z włókna węglowego, to może nawet nie wszyscy wiedzą, zrobił Ernesto Colnago, który już teraz ma ponad 90 lat, jest mój serdeczny przyjaciel. Z Enzo Ferrari siedzieli, jak to Włosi, pili sobie kafe rano, nie? Espresso, i ten Enzo Ferrari mówi do Ernesto Colnago: ty, co ty, kurczę, robisz tylko takie z rurek metalowych te rowery? Chodź, zróbmy coś innego. A Ernesto mówi: no dobra, ja mogę zrobić projekt, ale kto te włókna, to mówi: ty zrób projekt, a ja dam inżynierów od bolidów, bo już bolidy miały wtedy włókno węglowe, dam ci inżynierów, zrobimy odlew tego roweru i zrobimy już taką pierwszą ramę z włókna węglowego. Ja pamiętam, piękna rama, taki czerwony kolor Ferrari, jeszcze na ramie ten konik, tak cavallo rampante, nie? Ten symbol Ferrari, Colnago Ferrari. No i taki rower pierwszy dostał mój kapitan Giuseppe Saroni, legenda włoskiego kolarstwa, zwycięzca dwukrotny chyba Giro d'Italia i świata, no taki bardzo wielki kolarz, wielki. No i wystartował na tym rowerze, to cały peleton przyjeżdżał do niego i patrzył na ten rower, co on ma za rower. W ogóle, jak to w ogóle można na takim rowerze jechać, nie? To było sztywniejsze, to było takie inne, nie? No i tak się zaczęła cała era tych rowerów, tego włókna węglowego. A teraz już wiadomo, że każda firma robi nie tylko rowery, ale i koła, i komponenty, i wszystko. Wszystko te rowery, tak jak pan powiedział, są bardzo lekkie, ale... Ta technologia, która weszła do zawodowego peletonu, to mnie trochę przeraża, bo jak ja się ścigałem, tak jak powiedzieliśmy, my byliśmy nauczeni zwyciężania, my byliśmy zwycięzcami, a żebyś wygrał, jak startuje, nie wiem, 150 kolarzy, to ty musisz być lepszy od tych 149 i musisz jechać, to są takie szachy na rowerze, musisz, kurczę, tam gdzieś Rusek uciekał, zanim skoczył Włoch, skoczyć, nie skoczyć, tych skoków też za dużo nie możesz oddać, musisz oszczędzać siły na końcówkę, rozłożyć sobie dokładnie te siły, bo przecież jak jest etap 200 km, no to nie możesz cały czas na fulla jechać, no bo osłabniesz i cię wyprzedzą wszyscy, więc jak się ustawić właśnie na tym kole, gdzieś się schować i tak dalej, i tak dalej, i to była wielka, wielka sztuka, ściganie się. To znaczy, żebyś wygrywał, to nie starczyło mieć silne nogi i silne serce. Trzeba było mieć głowę do ścigania się i my wszyscy byliśmy tak nauczeni. No, teraz jest o wiele prościej dla tych zawodników, ale i też ja ich trochę im współczuję, bo oni są już tak skomputeryzowani, że tak, w rowerze masz wszystko, pomiar mocy, tętno, kilometry przejechane i tak dalej, i tak dalej. I teraz ten trener, on ci programuje. Dzisiaj musisz pojechać na trening, nie wiem, 200 kilometrów, średnia tętna musi być tyle, musisz tyle mocy uzyskać. I ty nie możesz, tak jak my sobie jechaliśmy, tak jak twój organizm ci mówi, bo pierwsze co to było, trzeba poznać swój organizm i ty trenowałeś tak, jak się czułeś. A teraz jesteś jakby zaprogramowany i to się później przekłada też na wyścigi. Dlaczego? Dlatego, że w wyścigu mamy kapitana, a reszta wokół tego kapitana się skupia i nie może tam gdzieś sobie z fantazji, nie wiem, odjechał, bo się super czuje, wygram ja, nie.
1: To jest coś, co strasznie w ogóle buntuje się, jak to widzę.
0: No ja też, no bo tak, siedzi ten trener, no i mówi, no dobra, teraz no musicie tutaj pilnować Pogaczara, prawda, żeby tutaj odjechała ucieczka, dobra, to dogoń tą ucieczkę, ale dociągnij cały peleton i tak. No i to ściganie się stało takie bardzo ciekawe, no bo to dalej się fascynujemy, Pogaczar, Winego, Van der Poel, prawda, inni, to jest piękne ściganie, ale tak jak popatrzysz, to jest ta tam, nie wiem, 10 czy 15 kolarzy, którzy ma możliwość walki o zwycięstwo, a reszta, no, się układa pod tych i musi, nie wiem, wykonywać te zadania, które tam im się gdzieś przydziela, nie?
1: A jest pan zwolennikiem kasków z poduszkami powietrznymi?
0: Jeżeli zdadzą egzamin, to czemu nie? Ja przez całe życie się ścigałem bez kasku w zawodowym peletonie.
1: Pan to jest, właśnie, proszę powiedzieć, bo to jest oczywiście wstrętne podejście ze strony kibiców, no ale oni też czekają na te stłuczki.
0: Ale oczywiście, że tak. Przecież jak był, chyba kilkakrotnie jechałem wyścig Paryż-Roubaix, przypomnijmy, jest to 280 km, z tego tam chyba 80 po bruku. Na ogół zawsze wyścig rozgrywany wiosną, czyli pada śnieg z deszczem, brzydka pogoda i ten bruk jest bardzo śliski. No to wręcz statystyki były, ile w tym wyścigu złamało się obojczyków, ile rowerów się połamało, jak to złamał nogę. To statystyki całe takie były, no i kibice stają zawsze w tych miejscach, gdzie może być jakaś kraksa, gdzie może... Ludzie kochają. Myślę, że jakby się zrobiło jeszcze igrzyska takie gladiatorów, tak jak to było za czasów Roman rzymskich, to by były stadiony pełne.
1: Mówiliśmy o tej technologii, ale to robi wrażenie, jeżeli na Tour de Pologne zjeżdżają te autokary, tak, z całym tym sprzętem. Tak. Tych rowerów trzeba pilnować, bo wiemy, że lubią ginąć.
0: Tak.
1: O dziwo, potrafią też się szybko znajdować. To też jest dla mnie niesamowite, ale to się dzieje. No to przyjeżdża cały sztab fachowców, specjalistów. Ci sportowcy są, no, trochę jak ci gladiatorzy,
0: tak,
1: ale to zaplecze techniczne, no, przypomina trochę Formułę 1.
0: Tak, to już się bardzo zmieniło i ja pamiętam, jak jeszcze byłem kolarzem zawodowym już w supergrupach, bo ja ścigałem się, można powiedzieć, w pierwszej trójce najlepszych zespołów świata, jak były, tak, nie wiem, grał w Barcelonie czy w Realu Madryt, zawsze w takich grupach się ścigałem, no to były tak busik, gdzie były rowery, samochody osobowe, gdzie my jeździliśmy, i drugi busik, który wiózł nam na walizki, koniec. A teraz tak, masz potężny autokar, który ma sam sprzęt. Każdy kolarz ma, nie wiem, z 5 rowerów. W sezonie zużywają nie wiem, około 10 rowerów.
1: Można zużyć rower.
0: I tak dalej, i tak dalej.
1: Na komunie to mi służył przez 5 lat.
0: Nie, my mieliśmy 2 rowery. Jeden taki na początek sezonu, później jak było Giro d'Italia, to dostawałeś nowy, bo to dla nas był najważniejszy wyścig, nowy rower, no, nowe sprzęcie. Te 2 rowery miałeś. No ale, czyli pełno tego sprzętu, wszystkiego. Drugi autokar, gdzie komfortowe warunki dla zawodników. Łóżka, łazienki, można masaż robić, ma każdy swoją szafkę, komfort totalny. On tam może jechać, spać jak w hotelu. I teraz doszedł jeszcze trzeci taki duży bus, gdzie już zawodnikom się wozi ich jedzenie. Ich jedzenie, czyli jest dietetyk, jest lekarz, jest kucharz, no i pod każdego zawodnika jest ustawiona dieta. Ja pamiętam, jaka jest różnica, jak my się ścigaliśmy, taki wyścig Mistrzostwa Polski chyba w Piotrkowie, w Piotrkowie tutaj pod Łodzią, no i Piotrów Trybunalski, i przyjeżdżamy na start i no, trzeba było coś zjeść, no nie było jak, a to ciężki wyścig, bo to było 100 km na czas drużynowo. To już teraz to jest tak ciężki wyścig, że zawodowcy nie chcą się w nim ścigać, został wycofany nawet z kalendarza światowego. To jest tak, że 4 zawodników w jak najkrótszym czasie ma pokonać dystans 100 km. Czyli jadąc na zmiany, idziemy na opór, to tutaj Polacy najwięcej medali zdobywali. Byliśmy mistrzami świata, mistrzami olimpijskimi, w tym ja zdobyłem 2 medale, wicemistrzostwo świata, brązowy medal. Ale to jest tak ciężka robota, bo to wychodzisz na zmianę, idziesz w trupa, że już ciemno w oczach, odbijasz, wychodzi twój kolega na zmianę i trzyma to twoje tempo, a ty musisz szybko na koło, hop, na koło, i złapać oddech, żeby za chwileczkę znowu wyjść na tą zmianę. I to jest naprawdę, naprawdę, mówię, to jest tak ciężki wyścig, że zawodowcy się zbuntowali, nie chcą w ogóle, żeby taka impreza była robiona. Te 100 kilometrów na czas, to naprawdę był morderczy, ale piękny. Polacy byli w tym fantastyczni.
1: Mówi pan o diecie, pan jest weganinem.
0: Tak. Jestem wegańny, ale jeszcze dokończę tak ten wątek, bo się rozgadałem, że przed tym startem, to wie pan co zjedliśmy?
1: No.
0: Talerz bigosu i taką golonkę. Ale teraz to myślę, żeby tego zawodnika do szpitala odwieźli, że jest zatruty.
1: Ale to jest to, co pan też opowiadał, że w tamtych czasach, czy Irena Szewińska, tak, czy pan jedliście to samo?
0: Tak, jak wszedłeś w Zakopanem na ośrodek przygotowań olimpijskich, gdzie te wszystkie kadry były, patrzyłeś na stoły, 2 biały twarożek, jajko gotowane, zupa mleczna i tego odnośnie tej zupy mlecznej, to jeszcze powiem wam taką śmieszną sytuację. Do mnie, do zawodowego peletonu, doszedł Leszek Piasecki, jak został mistrzem świata Bassano del Grappa. No i trafił do grupy Del Tongo Colnago i byliśmy razem. Jesteśmy przed wyścigiem, przed startem do wyścigu Paryż-Roubaix, chyba, czy któryś jest z tych wyścigów. I rano 3 godziny przed startem obowiązkowo trzeba było jeść węglowodany. No wiedzieliśmy, takie duże talerze spaghetti z olio, alio, nie? I jemy. A Piasek mówi, co to jest? Włożył sobie tego makaronu, poprosił o mleko, nalał mleka i zrobił sobie zupę mleczną. To proszę sobie wyobrazić, jak ci Włosi patrzyli, jak profanacja spaghetti z mlekiem, to jest szok.
1: Tak, teraz się dowiedzieli, że Polacy dodają jeszcze truskawek do makaronu, więc jakby... No. Jest pan wegetarianinem, ta dieta się zdecydowanie pozmieniała. Czym jest choroba Meissnera?
0: Okropną chorobą, ponieważ ni stąd, ni zowąd masz zawroty głowy. Tak jakbyśmy sobie teraz rozmawiali i teraz ja czuję, że taki szum w uszach duży i zaczyna mi się kręcić w głowie.
1: To jest coś jak ataki paniki?
0: Przestaje,
1: to jest
0: nie, to jest związane z błędnikiem, z nerwem, który prowadzi do błędnika. Już tam wyczytałem, że to jest nawet jakaś bakteria, która powoduje, że ten nerw się poszerza i tak dalej. Coraz ciężej ci się mówi, coraz słabiej rozumiesz, no zachowuje się tak, jakbyś, nie wiem, wypił tak z butelki prawie 0,5 litra wódki i jest no po prostu masakra taki atak. No i ja miałem tego typu problemy. Najpierw się byłem w stoku, byłem chyba pierwszy raz, jak mi się to wydarzyłem, byłem przerażony, mówię, jakiś pewnie nowotwór mózgu czy coś, jakiś guz, jakiś ucisk, no bo nie możesz stać, nie możesz leżeć, cały czas i świat się kręci, wymiotujesz jeszcze, bo to jest ten ucisk tego nerwu, więc organizm się broniąc chce jak najbardziej zmienić ciśnienie w organizmie. No i później raz tam na miesiąc, a jak już to później było prawie codziennie, to już mówię, nie, to już koniec, to już depresja, to już nie chce mi się żyć, nie chce mi się niczego robić, nic mnie nie cieszy, bo unikam ludzi, nie chcę się spotykać z ludźmi, w ogóle nie i koniec, nie? No i
1: po szukaniu lekarzy dotarł pan do tego, że to dieta może zmienić.
0: I wierzyć mi się nie chciało, że to dieta może zmienić, bo mnie żona do tego namówiła, a ja będąc sportowcem, to tak jak nam cały ciągle mówiono, mięso, białko, jak najwięcej protein.
1: Ale cały czas tak się mówi.
0: I cały czas, a to nie jest prawda. Nie jest prawda, bo ja teraz jestem weganinem i spokojnie mogę się ścigać z tymi, co jedzą dużej ilości mięsa.
1: To co pan dzisiaj jadł na śniadanie?
0: Dzisiaj płatki owsiane, zalane wrzątkiem, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, rodzynki, żurawina. O, taki sobie przygotowałem. Okay. Jakbym wsiadł na rower, to jadę 120 bez problemu, mając dwa banany w kieszeni, dwa bidony wody, to spoko.
1: Żadnego mleka, serów, nie. Mięsa?
0: Nie, bo to jest po prostu zbyt to... Ja wam powiem, jak wjechałem do tego Instytutu Gersona, żona mnie tam wywiozła do tego Meksyku, byłem oburzony na nią, mówię, kurde, nawracanie głowy, gdzieś tam jedzenie i tak dalej, trzeba iść na operację, do szpitala, jakieś...
1: I wziąć porządne leki.
0: Tak, wziąć porządne leki, ale kurczę, patrzę, po tygodniu czasu przestało mi się kręcić w głowie, serce wróciło, bo te leki, które brałem, to mi wprowadziły arytmię serca, że dwa razy w szpitalu wylądowałem, taka linia prosta, wrzody na żołądku, no po prostu, wie pan, lek na jedno ma pomagać, a drugie tam uszkodzi, nie? No i nic, i serce wróciło do normy, kurczę, wagę złapałem taką, zrzuciłem niepotrzebne kilogramy, nabrałem siły, mocy, energii, kurczę, bo tak to ciągle senny, ciągle zmęczony, ciągle te ataki i tak dalej, no odzyskałem nowe życie i mówię, kurczę, jak to jest, tak działa, no to będę to kontynuował, dlaczego psuć coś, co dobrze funkcjonuje, nie to, że jestem jakiś taki zakręcony, bo różni są też ekolodzy, którzy w drugą stronę przeginają, nie? Nie, jestem normalny, najnormalniejszy, chociaż prowadzę gospodarstwo ekologiczne, mam na Kaszubach trochę ziemi, trochę upraw i tak dalej, wszystko ekologicznie, no i bo wiem, że no, rośliny naprawdę dostają dużo, dużo takiej chemii, gdzie to poukrywane są różnego rodzaju składniki, które później nam szkodzą, widzimy ile nowotworów jest, ile ludzi coraz więcej choruje i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest jedzenie, tego mi nikt nie powie, gdybym nie przeżył na własnej skórze, tam gadanie takie tam, ale naprawdę jesteśmy tym, co jemy, to jest tak, jakbyś miał super samochód, nie wiem, Ferrari stoi, a to zamiast mu wlać super benzyny, to wlewasz jakieś tam ropy z paprochami i tak dalej, no to nie pojedziesz, nie? Tak samo jest w organizmie, dlatego też te, co mówiliśmy o tych drużynach zawodowych, nie? Więc oni przyjeżdżają, przywożą swoje ekologiczne produkty, kucharza, dietetyka i tak dalej. Teraz, jak pamiętam, był taki okres dopingu, nie? Armstrong i tak dalej, doping. Wprowadzili tak, takie zasady kontroli i tak dalej, że teraz ciężko się gdzieś z tym dopingiem przebić. To samobójca jakiś tam, prawda, próbuje gdzieś dopingu. I tą różnicę między jednym zawodnikiem a drugim, oczywiście trening, wszystko, ale jedzeniem bardzo, bardzo dużo się zyskuje. Jedzeniem, wypoczynkiem, na przykład te grupy topowe takie, nie? Wożą zawodnikom ich materace, ich poduszkę, nie? Bo żebyś wygrał taki wieloetapowy wyścig, nie? To jak przejdziesz etap 200, tam 50 kilometrów, to jak wygląda po etapie? Dużo picia, jakieś białko na ogół roślinne, białko konopne, czy coś wypijasz. Później do hotelu przywożą cię do hotelu, masaż, kolacja, no i jak najszybciej położyć się, żeby regenerować. No i teraz jakoś, ja pamiętam, my z Leszkiem Piaseckim nauczyliśmy się spać bez poduszek, bo tam w każdym hotelu inna poduszka, inny materac, więc poduszkę zawsze out, we Francji te rolki takie, nie? Na Tour de France, takie, kurde, na tym nie szło spać, bo jest przyzwyczajony do czegoś innego. A teraz po prostu zawodnik ma swój materac, swoją poduszkę, kładzie się i lula sobie spokojnie do rana.
1: Płatki śniegu. Panie Czesławie, to ja tylko zakończę tak, że jeżeli brytyjską marką jest Range Rover, to polską marką jest Land Rover.
5: I jak wam się spodobał reportaż Jaremy? Możecie nam o tym napisać pod podcastami Polski na Ucho na YouTubie, na Spotify czy na mediateka.pl. W każdym razie dziękuję za jego wysłuchanie. Wiele dyscyplin sportowych w obecnych czasach to naszpikowane zaawansowaną technologią i nowoczesnymi technikami treningowymi laboratoria. Zastanawiam się przy okazji, gdzie w tym wszystkim jest jeszcze miejsce na naturalne, ewolucyjne predyspozycje i możliwości człowieka. Czy zostały już przekroczone? W którym miejscu kończy się zdrowa rywalizacja między ludźmi, a w którym jest to już wyłącznie wyścig technologiczny?
0: Teraz jest o wiele prościej dla tych zawodników, ale i też ja ich trochę im współczuję.
5: Bardzo się cieszę, że Czesław Lang mógł przypomnieć wam inne oblicze sportu. Oblicze sprzed kilku dekad, z czasów, kiedy sport był w Polsce niemal na każdym kroku. Angażował setki tysięcy Polek i Polaków dla zwykłej frajdy z jego uprawiania. Kiedy sport trafiał pod strzechy, a spod tych strzech co chwilę wychodzili medaliści mistrzostw czy olimpiad.
0: Każde miasteczko powiatowe miało taki ludowy klub sportowy, ludowe zespoły sportowe. O, i tam byli kolarze, ciężarowcy, bokserzy. Jak popatrzysz na życiorysy medalistów olimpijskich polskich, chyba 90% wychodzi z ludowych zespołów sportowych.
5: Z naszego reportażu dowiedzieliście się, że kiedyś, pewnie też ze względu na ogromne sukcesy polskich zawodników, kolarstwo było bardzo wysoko w rankingu sympatii kibiców.
2: W latach PRL-u, że tak powiem szeroko, kolarstwo było jednym z topowych sportów w Polsce.
5: Może czas przywrócić tej dyscyplinie należne jej miejsce w zestawieniu ulubionych sportów narodowych? Potencjał mamy duży, choć cieniem na kolarstwie położyły się, zwłaszcza w ubiegłym roku, choćby problemy Polskiego Związku Kolarskiego związane z potężnymi długami. Kondycja polskiego kolarstwa w 2025 roku jest bardzo zróżnicowana. Męskie kolarstwo na poziomie World Tour zmaga się z potencjalnie najniższą liczbą Polaków od lat, podczas gdy kolarstwo kobiece na poziomie Women's World Tour zapowiada się obiecująco, z 8 zawodniczkami z potwierdzonymi kontraktami. Polscy kolarze brali udział w wydarzeniach takich jak właśnie wspomniane w reportażu Tour de Pologne, ale liczba zawodników w najwyższej lidze męskiej jest, zdaniem ekspertów sportowych, niepokojąca. Podczas gdy w kolarstwie kobiet mamy solidny fundament na przyszłość. I trzeba wierzyć, że będzie dobrze, a problemy te są jedynie przejściowe. Z mojej strony to tyle. To była Polska na ucho, podcast z reportażami. Michał Poklękowski, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska umacnia swoją pozycję lidera na polskiej scenie politycznej, zdobywając niecałe 26% poparcia w najnowszym sondażu CBOS. Prawo i Sprawiedliwość notuje historyczny spadek do 16,5%, co jest najgorszym wynikiem od wyborów w 2023 roku. Zaskakująco, aż niecałe 16% badanych nie potrafi wskazać, na kogo zagłosować, co czyni grupę niezdecydowanych niemal równą poparciu dla PiS. Wyniki te wskazują na znaczące przetasowania przed nadchodzącymi wyborami. Detektyw Krzysztof Rutkowski dołącza do poszukiwań byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Podejrzewa się, że Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu, Mołdawii lub na Słowacji. Rutkowski planuje działania wywiadowcze w Kiszyniowie, oferując nagrodę 10 tysięcy dolarów za wskazanie miejsca pobytu poszukiwanego. Wszystkie ustalenia zostaną przekazane organom ścigania.
3: W Luizjanie doszło do tragicznej śmierci 8-letniej Lillian Smart, która zmarła dzień po swoich urodzinach. Dziewczynka zaraziła się rzadką amebą zjadającą mózg podczas kąpieli w jeziorze Claiborne. Naegleria fowleri, bo tak nazywa się ten pierwotniak, przedostaje się do organizmu przez nos i może prowadzić do śmiertelnej infekcji mózgu. Rodzina Lillian jest zrozpaczona, a jej śmierć wstrząsnęła całą społecznością. Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 31-letnia matka i jej 2-letnia córka zginęły po uderzeniu pioruna, gdy wysiadały z samochodu w Margate. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, ich życia nie udało się uratować. Sprawą zajmuje się lokalna policja, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 53% Polaków jest przeciwnych dalszemu przekazywaniu uzbrojenia Ukrainie. To znacząca zmiana w porównaniu do początków inwazji, kiedy większość społeczeństwa popierała pomoc militarną. Obecnie tylko 36% badanych opowiada się za kontynuacją wsparcia. Eksperci wskazują, że zmiana nastrojów może być związana z pogorszeniem stosunków polsko-ukraińskich oraz zmęczeniem społeczeństwa konfliktem.
3: Rząd Niemiec rozpoczął ambitny program budowy arsenału broni dalekiego zasięgu, którego koszt szacuje się na prawie 12 miliardów euro. Celem jest wzmocnienie zdolności odstraszania Bundeswehry, szczególnie w kontekście potencjalnej agresji ze strony Rosji. Program obejmuje zakup amerykańskich pocisków Tomahawk oraz rozwój nowych systemów we współpracy z Wielką Brytanią. Decyzje finansowe dotyczące projektu muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Bundestag.
2: 58% Polaków sprzeciwia się przekazaniu Ukrainie kolejnych pocisków do systemów Patriot, jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster. Obawy dotyczą osłabienia zdolności obronnych Polski, zwłaszcza po incydencie z rosyjskim pociskiem Hej-101, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rząd rozważa dalszą pomoc dla Ukrainy, mimo presji społecznej i sprzeciwu opozycji. Polska prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat uruchomienia produkcji pocisków Patriot na swoim terytorium.
3: W sobotę, 22 sierpnia, na Sports Illustrated Stadium w Harrison tysiące polskich kibiców miało okazję zobaczyć Roberta Lewandowskiego na żywo. Mecz New York Red Bulls z Chicago Fire FC zakończył się remisem 1-1, ale dla wielu Polaków najważniejsze było spotkanie z legendarnym piłkarzem. Stadion wypełniły biało-czerwone flagi, a emocje sięgały zenitu, szczególnie wśród młodych fanów, dla których Lewandowski jest sportowym idolem. To było prawdziwe polonijne święto sportowe, które na długo pozostanie w pamięci kibiców.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Sebastian P. Kuczek, Polak oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w 2020 roku, stanął przed sądem w Illinois. Zatrzymany w Polsce w 2025 roku, został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie odpowie za lekkomyślną jazdę, która doprowadziła do śmierci 2 osób. Wypadek miał miejsce w Wheeling, gdzie Kuczek prowadził samochód z nadmierną prędkością. Kolejna rozprawa odbędzie się 11 września. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego, w którym zginął 57-letni Paul W. Sokolowski, lekarz medycyny ratunkowej. Jego samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem podczas lądowania. 2 funkcjonariuszy z helikoptera trafiło do szpitala i dochodzi do zdrowia. Rodzina zmarłego prosi o wsparcie finansowe na organizację pogrzebu oraz przekazanie darowizn na rzecz lokalnych ratowników.
2: Lato w pełni, a pogoda bywa kapryśna. Ekspres Saeco Celsius Suprema oferuje ponad 50 przepisów na kawę, dostosowując się do każdej chwili. Dzięki zaawansowanej personalizacji możemy cieszyć się zarówno orzeźwiającą kawą mrożoną, jak i gorącym cappuccino. Technologia Bean Maestro i Latte Perfetto zapewniają idealny smak i aromat, a funkcja Latte Duo pozwala przygotować 2 kawy jednocześnie. Policjanci z Katowic zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Akcja przeprowadzona 17 sierpnia w Zabrzu i Gliwicach doprowadziła do zabezpieczenia blisko 1 kg narkotyków oraz broni. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z obrotem środkami odurzającymi i innymi przestępstwami. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dziś w Sopocie wielkie muzyczne starcie. Na scenie Opery Leśnej pojawią się gwiazdy, takie jak Agnieszka Chylińska, Zalewski czy Żabson. Ale to walka o bursztynowego słowika przyciąga największą uwagę. Po 18 latach wraca profesjonalne jury, które razem z publicznością zdecyduje, kto zgarnie tę prestiżową nagrodę. Czy faworyci jak Sarsa czy Oceana zdominują wieczór, czy może młode talenty zaskoczą wszystkich? Emocje gwarantowane.
2: Tim Burton, mistrz mrocznych wizji, obchodzi dziś 68. urodziny. Ten reżyser, który wolał potwory od sielskich przedmieść, stworzył jedne z najbardziej rozpoznawalnych uniwersów filmowych. Jego bohaterowie, choć dziwaczni i wyobcowani, pokazują, że inność to prawdziwy atut. Burton, niczym bioegzorcysta z Beetlejuice'a, przewrócił Hollywood do góry nogami, udowadniając, że gotycki styl i czarny humor mogą być kluczem do sukcesu.
1: Afera z Jackiem Kawalcem i Zenkiem Martyniukiem w roli głównej wciąż rozgrzewa emocje. Kawalec, znany z Rancha, zasugerował, że Martyniuk śpiewa z playbacku, co skończyło się jego odejściem z budki suflera i groźbą kroków prawnych ze strony Zenka. Tymczasem fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo finał 11 sezonu pojawi się w grudniu, a ostatni odcinek zobaczymy 10 stycznia przyszłego roku. Kawalec zapewnia, że to definitywny koniec przygód mieszkańców Wilkowej, a postać Pawła Królikowskiego, mimo jego nieobecności, pojawi się w nowych odcinkach.
2: Sopot znów stał się centrum muzycznego świata, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival 2026. Na scenie Opery Leśnej pojawiły się największe gwiazdy, ale to Natasza Urbańska skradła całe show. W aksamitnej sukni w kolorze kobaltu wyglądała jak milion dolarów, choć jej stylizacja przypominała coś, co już widzieliśmy. Czyżby moda na recykling dotarła na czerwony dywan?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Dr. Dre, legenda rapu, zaskakuje świat muzyki, otwarcie przyznając się do korzystania ze sztucznej inteligencji. Dla niego AI to nie zagrożenie, a wręcz przeciwnie, narzędzie do pobudzania kreatywności. W rozmowie z The New York Times porównał przeciwników nowych technologii do tych, którzy kiedyś bali się perkusji czy syntezatorów. Co więcej, zdradził, że nie jest jedynym artystą, który korzysta z AI, choć wielu woli to ukrywać.
2: Grażyna Szapołowska, niczym polska Pamela Anderson, znowu zaskakuje. 72-letnia aktorka w czerwonym kostiumie kąpielowym rozpaliła internet, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na tle piaszczystych wydm z rozwianymi blond włosami udowadnia, że czas nie ma nad nią władzy. Czyżby szykowała się do nowej wersji Słonecznego Patrolu? Paris Jackson powraca po 6 latach z nowym albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić. Lacuna Coil, włoski zespół gotyckiego metalu, świętuje sukces swojego coveru Enjoy the Silence – Depeche Mode, który przyniósł im rozgłos poza sceną metalową. Pomysł wokalistki Christiny Scavi początkowo spotkał się z oporem, ale ostatecznie basista Marco Cotizelati stworzył pamiętną aranżację. Nawet Dave Gahan z Depeche Mode przyznał, że to jeden z jego ulubionych coverów. Zespół Lacuna Coil marzy teraz o spotkaniu z Gahanem, by podziękować mu za inspirację. Cóż, może kiedyś się uda.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Koniec sierpnia zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim ostatni przystanek rokowizny 2026 w Krakowie. Po Gdańsku i Poznaniu, gdzie publiczność porwały prawdziwe legendy, czas na finał w Małopolsce. W piątek i sobotę na scenie pojawią się m.in. The Analogs, Nocny Kochanek, Acid Drinkers, Jam i Koma. Czyżby Kraków miał stać się nową stolicą ciężkich brzmień? Cóż, przekonamy się już w ten weekend. Rob Halford, ikona heavy metalu, obchodzi dziś swoje 75. urodziny, a jego metamorfoza wciąż zaskakuje. Od menedżera w sklepie z męską odzieżą do frontmana Judas Priest, Halford nie tylko zmienił swój styl, ale i zdefiniował go na nowo. Skórzane ubrania, kolce, tatuaże i ciemne okulary to jego znak rozpoznawczy, a siwa broda dodaje mu teraz szlachetności. Mimo upływu lat, Halford pozostaje wierny swojemu unikalnemu wizerunkowi, który stał się symbolem całej kultury metalu. Corey Taylor, frontman Slipknota i jego żona Alicia Taylor znów na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą kontrowersyjnego występu grupy Cherry Bombs, podczas którego użyto płonącej Biblii. Alicia tłumaczy, że to tylko metafora płonących treści, zawartych w księdze, a nie rzeczywiste podpalenie. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nawet święte księgi mogą zyskać nowy, teatralny wymiar.
1: ze ZTOP wrócili na scenę. A to wszystko zaledwie kilka dni po śmierci perkusisty Franka Bearda. W Austin zamiast żałoby fani dostali prawdziwą rockową imprezę. Billy Gibbons, lider zespołu, z humorem i dystansem przedstawił nowego bębniarza, Michaela Monahana, spełniając życzenie zmarłego przyjaciela. Koncert pełen energii i klasycznych hitów pokazał, że nawet po 50 latach na scenie ZTOP wciąż potrafią zaskoczyć.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 21 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Też dla Torunia termometry ukażą 21 stopni i niewielkie zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku z udziałem e-hulajnogi. 19-latka wjechała na torowisko, gdzie zderzyła się z tramwajem. Kobieta została ranna i trafiła do szpitala, a także otrzymała mandat. Ruch tramwajowy został przywrócony po godzinie 8:40.
2: W Warszawie na Placu Zamkowym odbyły się uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Wydarzenie zgromadziło Polaków i Ukraińców, którzy wspólnie oddali hołd ofiarom wojny. Podczas obchodów wystąpili Krzysztof Zalewski i ukraiński zespół Dacha Bracha. Przyznano także wyróżnienia Stand with Ukraine Awards dla osób wspierających Ukrainę i wzmacniających więzi polsko-ukraińskie.
1: W Nowej Iwicznej doszło do groźnego wypadku. 38-letni kierowca Audi, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w inny pojazd i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca Daci ruszył za nim w pościg i zdołał go zatrzymać. Okazało się, że pasażerką Audi była kobieta poszukiwana przez prokuraturę. Sprawca trafił do aresztu, a jego sprawą zajmie się sąd.
2: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 41-letniego obywatela Gruzji, który wszedł na rządowe auto w centrum Warszawy. W samochodzie znajdowała się podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Hanna Majszczyk. Mężczyzna był trzeźwy, ale za zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim grozi mu nawet do 7,5 roku więzienia. Incydent miał miejsce 20 sierpnia w rejonie Ronda de Gaulle.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na obrzeżach Otwocka w zniszczonym domu znaleziono ciało, którego śmierć prawdopodobnie nie była wynikiem zawalenia się dachu. Śledczy podejrzewają, że zwłoki mogły leżeć tam od dłuższego czasu. Policja i prokuratura intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości ofiary oraz przyczyn zgonu. Sprawa pozostaje nierozwiązana, a śledztwo trwa.
2: Na drodze krajowej nr 92 w Kałuszynie doszło do tragicznego wypadku. 16-letnia dziewczyna zginęła na oznakowanym przejściu dla pieszych, potrącona przez dwa samochody. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Policja z Mińska Mazowieckiego bada przyczyny tego

0: zdarzenia.
1: Na krakowskim osiedlu willowym doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zginął 36-letni Jakub, znany w środowisku kibiców jako Jankes. Policja zatrzymała dwie kolejne osoby podejrzane o udział w tym zdarzeniu. Wcześniej przesłuchano 9 innych zatrzymanych, którzy zostali zwolnieni. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem motywów i przebiegu tej tragicznej nocy.
0: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka, a samo niemowlę doznało ciężkich obrażeń. 26-letni Hubert B. usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa drogowego, przekraczając prędkość o 40 km na godzinę. Prokuratura podkreśla, że kluczowe znaczenie miała nadmierna prędkość pojazdu. Kierowca nie przyznał się do winy, twierdząc, że stracił panowanie nad autem z powodu nierównej nawierzchni.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Świnoujście po raz ostatni w tym sezonie gościło akcję Bezpieczna plaża z Unity Line. Na plaży numer 12 odbyło się wydarzenie łączące zabawę z edukacją o bezpieczeństwie nad wodą. Uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach, warsztatach medycznych oraz pokazach ratownictwa wodnego. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin, udowadniając, że nauka o bezpieczeństwie może być przyjemna. Młody bocian z Zakurzewa nie dołączył do stada migrującego do ciepłych krajów. Osłabionemu ptakowi pomogli strażacy z Grudziądza, którzy bezpiecznie przekazali go specjalistom od rehabilitacji dzikich zwierząt. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach nie próbować samodzielnie ratować ptaków, lecz wezwać odpowiednie służby. Dzięki szybkiej interwencji bocian ma szansę na pełny powrót do zdrowia.
1: W Bydgoszczy rozpoczęto budowę nowego torowiska wzdłuż ulicy Solskiego, co jest jedną z największych inwestycji w transport publiczny w mieście. Prace powodują utrudnienia dla kierowców, ponieważ obie jezdnie zostały zwężone do jednego pasa. Projekt obejmuje także nowe drogi rowerowe, chodniki i zielone torowisko. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2028 roku.
0: Pomarańczowy patrol SK Summer City zawitał do kopalni złota w Złotymstoku. Ekipa zeszła pod ziemię, by odkrywać skarby Dolnego Śląska i poznać historię tego miejsca. Wakacyjna trasa SK Summer City trwa, a już 27 sierpnia będzie można ich spotkać w hotelu Biały Kamień. Szczegóły znajdziecie na profilu SK Wrocław News na Facebooku.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Henryk Domański, emeryt z Oławy, stał się znany jako wizjoner po rzekomym objawieniu Matki Boskiej w 1983 roku. Twierdził, że został uzdrowiony przez Maryję i Chrystusa, co przyciągnęło do jego działki tysiące pielgrzymów. Mimo sprzeciwu kościoła, Domański zbudował tam świątynię, a jego działalność wywołała kontrowersje. Po jego śmierci w 2002 roku sanktuarium przejął Kościół katolicki. W hali wrocławskiego MPK rośnie gigantyczny fikus, który ma już ponad 30 lat. Roślina, początkowo przyniesiona przez pracownika pana Bogdana, aby uniknąć podgryzania przez dzieci, teraz jest wspólnie pielęgnowana przez całą załogę. Fikus osiągnął imponujące rozmiary, a jego pędy rozciągają się na ponad 20 metrów. Pracownicy z sympatii dbają o jego kondycję, co stało się ich wspólnym celem.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 100 lat temu w Polsce wybuchł skandal związany z manipulacjami przy sprzedaży ziemi. Bank Ziemiański, kluczowy gracz na rynku parcelacji, był oskarżany o wywieranie presji na kupujących. W Sejmie padały zarzuty o horrendalne ceny i nieuczciwe praktyki. Dla wielu Polaków zakup ziemi był szansą na awans społeczny, co wykorzystywali pośrednicy. Choć nie była to klasyczna piramida finansowa, mechanizmy psychologiczne przypominały współczesne oszustwa. Historia ta pokazuje, jak marzenia o lepszym życiu mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych graczy. Zakup własnego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla młodych Polaków. Ceny nieruchomości w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sięgają nawet 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wysoki wkład własny i zdolność kredytowa to dopiero początek. Eksperci ostrzegają przed pułapkami prawnymi związanymi z umowami kredytowymi i deweloperskimi. Ważne jest dokładne zrozumienie zapisów umowy, by uniknąć problemów w przyszłości. Dla wielu osób wynajem jest jedyną opcją, co utrudnia gromadzenie oszczędności na własne lokum. Problem mieszkaniowy wymaga długoterminowych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom realny wybór między własnością a najmem. Leszek Skiba, doradca prezydenta, krytykuje rządowe zmiany w podatkach. Jego zdaniem wprowadzenie nowych stawek PIT i CIT jest niewłaściwe i niebezpieczne. Skiba podkreśla, że program kosztujący 10 miliardów złotych przyniesie podatnikom jedynie 300 zł miesięcznie. Podwyżka CIT z 19 do 22% może osłabić napływ inwestycji zagranicznych do Polski o 10 miliardów złotych rocznie. Doradca prezydenta uważa, że zmiany te mogą znacząco skomplikować system podatkowy, nie przynosząc realnych korzyści. Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje cztery województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmaga się z trudnościami. Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym pracę wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą m.in. kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
0: Najważniejsze informacje w radiu. Radiu Super Express.
1: Szwecja zaprezentowała nowy silnik odrzutowy i makietę bezzałogowca w ramach programu Otto. Celem jest uzyskanie zdolności rażenia celów na dystansie do 1000 km. Program ma na celu szybki rozwój technologii wojskowych z naciskiem na efektywność i przystępność cenową. GKN Aerospace we współpracy z szwedzkim lotnictwem wykorzystuje druk trójwymiarowy do produkcji komponentów. Program Otto to nie tylko budowa bezzałogowca, ale także testowanie nowych metod współpracy przemysłu z wojskiem. Pierwszy lot demonstratora planowany jest na drugą połowę 2027 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na małe zachmurzenie nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 5 metrów na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na 22 stopnie i wiatr północno-wschodni z prędkością do 3 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD.
2: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykuje się prawdziwa bomba emocjonalna. Elżbieta Domańska, znana z Przebiegłości, złoży Marcinowi Chodakowskiemu szokującą propozycję. Chce, by został ojcem jej dziecka, oferując w zamian 1 000 000 złotych. Choć Marcin zawsze trzymał Elżbietę na dystans, ta propozycja może zmienić wszystko. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Marcin jest wierny swojej partnerce Kamie. Czy zdecyduje się na tak kontrowersyjny krok? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach Po wakacjach. Emocje sięgną zenitu, a decyzja Marcina może wpłynąć na jego całe życie. W 4275 odcinku Na Wspólnej Igor pragnie, by Anka i Jaś wrócili do domu, co ma nastąpić już 10 września o 20.15 na TVN. Terapeutka Julki zauważa poprawę, a dziewczyna chce wrócić do szkoły. Jednak za jej zachowaniem kryje się inny cel. Manipulując bliskimi, Julka zyskuje ich zaufanie, choć w rzeczywistości planuje coś zupełnie innego. Rodzina daje się nabrać na jej przemianę, co otwiera jej drogę do kolejnych kłopotów. Wkrótce Julka znów sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. W 4283 odcinku Igor zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę na odwyku. Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP 1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Dawidę. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1015 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek 28 sierpnia o 16 na TVP1. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy Nazli potwierdzi zaraźliwą chorobę bratowej. Poyraz, choć z bólem serca, będzie musiał zostawić swoją żonę, by chronić rodzinę przed epidemią. Nana, mimo walki z chorobą, straci przytomność, zanim zdąży wyznać uczucia Poyrazowi. Rodzina, w tym matka Poyraza i jego siostra, przekonają go do podjęcia trudnej decyzji o izolacji. Nana zostanie sama, ale wszyscy będą robić wszystko, by szybko wróciła do zdrowia. To odcinek pełen emocji, który na pewno poruszy serca widzów.
1: W M jak Miłość nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, padnie w wir namiętnego romansu z Joanną, w którą wciela się Dominika Sakowicz. Twórcy serialu przygotowali dla widzów wiele odważnych scen, które z pewnością podgrzeją atmosferę. Zdrada Rogowskiego przybierze zmysłowy obrót, a jego małżeństwo z Marysią stanie przed ogromnym wyzwaniem. Artur nie zamierza rezygnować z potajemnych spotkań z Joanną, co prowadzi do wielu czułych momentów, których brakuje w jego relacji z żoną. Marysia odkryje prawdę o romansie męża, co postawi ją przed trudnymi decyzjami. Nowa partnerka Artura skrywa sekrety, które mogą jeszcze bardziej skomplikować sytuację.
2: W najnowszych odcinkach M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami. Po powrocie do Warszawy i próbie odbudowy życia, Paweł nadal walczy z demonami przeszłości po śmierci Franki. Dominik Walat, który wcześniej przyczynił się do tragedii, ponownie spowoduje wypadek, w którym ucierpią Marysia, Agnes i przypadkowy rowerzysta. To wydarzenie wywoła w Pawle potężny gniew i chęć zemsty. Zduński postanowi również ograniczyć kontakty swojego syna Antosia z Agnes, organizując casting na nową nianię. Wszystko to wskazuje, że Paweł nie potrafi jeszcze uwolnić się od bolesnych wspomnień. Nadchodzące odcinki zapowiadają emocjonujące zwroty akcji i trudne decyzje głównego bohatera. W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej czekają nas emocjonujące i dramatyczne chwile. W 4270 odcinku Greg ponownie kontroluje wydatki Eweliny, co prowadzi do napiętej sytuacji w domu Kalskich. Mężczyzna z kieliszkiem alkoholu w ręku zmusza żonę do upokarzających ćwiczeń fizycznych. Ewelina, zastraszona i bez własnych oszczędności, nie ma odwagi sprzeciwić się mężowi. W 4271 odcinku Córka pary, Jagoda, próbuje przekonać matkę, by nie znosiła dłużej poniżającego traktowania. Ewelina jednak wciąż paraliżowana jest strachem przed Gregiem. Nadchodzące odcinki pokażą, że jej obawy są uzasadnione, gdyż Greg posunie się do jeszcze bardziej drastycznych działań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Raport Barbary Mróz-Gorgoń, przygotowany przy użyciu sztucznej inteligencji, wywołał burzliwą dyskusję na temat kondycji polskiej nauki. Profesor Ziemowit Malecha z Politechniki Wrocławskiej w programie Poranny Ring podkreślił, że sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem, ale wymaga dokładnej weryfikacji wyników. Naukowiec zaznaczył, że raport wyglądał jak wygenerowany przez model językowy bez odpowiedniego sprawdzenia. Sprawa stała się poważnym kryzysem wizerunkowym dla autorki, która wycofała się z udziału w kampusie Polska Przyszłości. Od 1 września w szkołach wprowadzone zostaną istotne zmiany. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie wszystkie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowym przedmiotem, choć część dotycząca zdrowia seksualnego pozostanie nieobowiązkowa. Biskupi krytykują te zmiany, domagając się większej roli lekcji religii, na co odpowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka, podkreślając racjonalność wprowadzonych reform. W Nevadzie trwa dramatyczna walka z pożarem Hawkfire, który zagraża okolicom Reno. Blisko 90 tysięcy osób otrzymało nakazy ewakuacji lub ostrzeżenia, a ogień strawił już ponad 5200 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział około 1000 strażaków, a 6 osób zostało rannych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a w hrabstwie Washoe ewakuowano szpital i odwołano zajęcia w szkołach.
3: Rosyjska artystka cyrkowa Maria Konfektowa pozwała Cirque du Soleil po dramatycznym wypadku podczas występu w Portland. Akrobatka spadła z wysokości 4,5 metra, doznając licznych złamań i urazów. Domaga się odszkodowania w wysokości niecałych 17 milionów dolarów, zarzucając cyrkowi brak odpowiednich zabezpieczeń. Inspekcja pracy nałożyła na Cirque du Soleil karę finansową za nieprzestrzeganie standardów ochronnych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, twierdzi, że Donald Trump miał mówić o kosmitach żyjących w oceanach. Informacje te pochodzą od znajomego Osborna, który regularnie rozmawia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump miał przyznać, że nie wie, czym są te zjawiska, ale są obecne w wodach oceanicznych. Sam Osborne podchodzi do tych rewelacji z dystansem, choć od lat interesuje się zjawiskami paranormalnymi.
3: W Pensylwanii odkryto ciało 18-letniej studentki Caroline Hines w bagażniku jej samochodu. O morderstwo oskarżono jej chłopaka, Roysa Mosera, który twierdzi, że działał pod wpływem demona. W ukrywaniu ciała pomagała mu matka, która również została aresztowana. Policja znalazła narzędzie zbrodni i prowadzi dalsze śledztwo.
2: Domowa mieszanka sody oczyszczonej i płynu do naczyń skutecznie usuwa tłuste osady z kuchennych kafelków. To proste rozwiązanie nie tylko przywraca blask powierzchniom, ale także eliminuje pleśń z fug. Regularne stosowanie tej metody zapewnia czystość i świeżość w kuchni, bez konieczności używania chemicznych środków czyszczących.
3: Legnicy policjanci zabezpieczyli 147 kg suszu roślinnego i 299 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków i CLA wynoszą łącznie ponad 773 tysiące złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszał mężczyzna, który przebywa w zakładzie karnym. Wszystkie produkty były przechowywane niezgodnie z przepisami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Poznania zatrzymali mężczyznę podejrzanego o paserstwo i odzyskali 2 skradzione samochody. Na posesji w powiecie śremskim odnaleziono Dodge'a Durango o wartości 140 tysięcy złotych oraz częściowo zdemontowanego Jeepa Grand Cherokee. Oba pojazdy zostały wcześniej skradzione w Niemczech. Zatrzymanemu grozi kara do 5 lat więzienia.
3: W Piotrkowie Trybunalskim komendant policji z Józefowa, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Opla Zafiry. Mężczyzna miał około 2,5 promila alkoholu we krwi. W samochodzie znajdował się również poszukiwany pasażer. Kierowcy grozi teraz kara do 3 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
2: W Olsztynie doszło do rozboju pod marketem na Gutkowie. 23-letni kierowca i 25-letni recydywista zostali zatrzymani po tym, jak jeden z nich uderzył mężczyznę, który stracił przytomność. Policja zabezpieczyła 12 kg mefedronu. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany mężczyzna po badaniach wrócił do domu. W dobie wszechobecnych ekranów wspólne czytanie książek z dziećmi staje się kluczowe dla ich harmonijnego rozwoju. Bestseller Trufla i Kokos. Deser do zadań specjalnych. Autorstwa Beaty Mastalerek zdobywa serca najmłodszych i ich rodziców. Ta pełna humoru opowieść o przygodach kotki Trufli i psa Kokosa pokazuje, jak ważna jest przyjaźń i wyobraźnia. Regularne czytanie wspiera rozwój języka, pamięci i koncentracji u dzieci.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Chcesz, by twoje ciemne ubrania zachowały głęboki kolor? Wypróbuj prosty trik z liśćmi laurowymi. Wystarczy dodać 4 liście w woreczku do prania, by chronić tkaniny przed blaknięciem. To naturalne rozwiązanie pomaga utrwalić pigment i odświeża kolory. Joanna Kluzik-Rostkowska, była minister, spędza czas na Kaszubach, gdzie oddaje się swojej pasji do jazdy konnej. W Stadninie, w Grabówku nie tylko jeździ, ale także aktywnie uczestniczy w opiece nad końmi. To dla niej sposób na oderwanie się od codzienności i znalezienie spokoju w otoczeniu natury.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hayden Panettiere, dziecięca gwiazda Hollywood, zmarła w wieku 36 lat, pozostawiając po sobie fortunę, której los wciąż jest niepewny. Aktorka, znana z seriali Herosi i Nashville, odeszła niespodziewanie, a przyczyny jej śmierci są nadal badane. W tle tej tragedii pojawiają się pytania o testament, którego prawdopodobnie nie spisała, co może wywołać prawdziwą burzę wokół jej majątku. Tymczasem jej córka, Kaja, pozostaje pod opieką ojca, Władimira Kliczki, który wyjechał z nią na Ukrainę.
2: Barbara Bursztynowicz, znana z serialu Klan, zaliczyła niefortunny upadek na chodniku, rozcinając sobie łuk brwiowy. Krew tryskała, a przechodnie, jakby nigdy nic, przeszli obok, nie oferując pomocy. Na szczęście jej mąż Jacek, od prawie 50 lat zakochany po uszy, nie zawiódł i zareagował, jak przystało na prawdziwego rycerza. Kwiaty, romantyczne spacery i miłość bez granic – oto recepta na szczęście w trudnych chwilach. Skolim, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka podkreśla, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na takie występy. Cóż, może czas na nową kategorię wiekową na koncertach. Paulina Drażba, znana z Pytania na śniadanie, przeszła prawdziwy horror. Trafiła do szpitala z sepsą, a jej dni wypełniały kroplówki i badania. Teraz walczy z powikłaniami, w tym z zapaleniem stawu. Mimo wszystko nie szuka litości, ale dzieli się swoją historią, by dodać otuchy innym. A jakby tego było mało, razem z Roxaną Juarez stworzyły podcast o rodzicielstwie, który z pewnością nie jest lukrowany.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Piotr Mróz, nasz ulubiony aktor z muskułami jak Herkules, znowu jest singlem. Po raz kolejny miłość okazała się trudniejsza niż scenariusz filmowy, a wspólne plany poszły w niepamięć. Choć serce złamane, Mróz nie zamierza się poddawać i rzuca się w wir pracy, bo przecież show biznes nie poczeka. Ciekawe, czy w tej zawodowej gonitwie znajdzie czas na kolejną miłosną przygodę. Jan Frycz, wybitny aktor, zostanie pożegnany 7 września na Starych Powązkach, ale bez religijnych ceremonii. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy, choć świecki. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Cóż, nawet po śmierci Frycz zaskakuje nas swoją niekonwencjonalnością.
1: Bret Michaels, ikona rocka lat 80., znany z zespołu Poison, znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po operacji związanej z atakiem kamicy nerkowej, lekarze zalecili mu dłuższą przerwę od koncertów. Choć próbował wrócić na scenę, jego organizm powiedział stop. Wygląda na to, że w tym roku fani będą musieli obejść się smakiem, bo Bret nie wróci na scenę. Cóż, nawet rockowe legendy muszą czasem odpocząć.
2: W świecie dziennikarstwa zdarzają się prawdziwe perełki. Pewien reporter z The Daily Mail postanowił odnaleźć Meg White, legendarną perkusistkę The White Stripes, która od lat unika blasku fleszy. W swojej misji pomylił jednak Meg z jej przyjaciółką, śledząc ją i fotografując w tajemnicy. Mimo że kobieta stanowczo zaprzeczyła, dziennikarz opublikował jej zdjęcia, twierdząc, że to właśnie Meg. Ostatecznie, po interwencji z branży muzycznej, zdjęcia zniknęły, ale sprostowania się nie doczekaliśmy. Cóż, detektyw z niego jak z koziej trąby saksofon.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Foo Fighters znowu zaskoczyli. W Hollywood Bowl zespół połączył siły z Los Angeles Philharmonic Orchestra, serwując fanom prawdziwą muzyczną ucztę. Dave Grohl i spółka sięgnęli po utwory, które nie były grane na żywo od wielu lat, a wszystko to pod batutą Gustavo Dudamela. Jakby tego było mało, niespodziewanie wypuścili nową koncertową epkę, z której dochody wesprą potrzebujących. Kto by pomyślał, że rock i filharmonia mogą tak świetnie współgrać? Koniec pewnej epoki. The Hollies, legenda brytyjskiego rocka, po 63 latach schodzi ze sceny. Wszystko przez zdrowotne problemy 80-letniego gitarzysty Tony'ego Hicksa, który postanowił odłożyć gitarę na bok. Jego wieloletni przyjaciel, perkusista Bobby Elliott, nie wyobraża sobie trasy bez niego. Cóż, czas na nowe legendy, choć te stare będą trudne do zastąpienia. Sensacja na miarę rockowej archeologii. Po 57 latach światło dzienne ujrzało nieznane nagranie z legendarnego koncertu Jimiego Hendrixa na Woodstocku. Wszystko dzięki sprytnemu studentowi, który w 1969 roku zakradł się na scenę i zarejestrował występ z odległości kilku metrów. Teraz możemy podziwiać ten unikalny materiał na YouTube, a Hendrix doczekał się nawet własnej ulicy w Nowym Jorku. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem w sercu wielkiego jabłka. Na rockowym festiwalu w Malezji doszło do tragicznego zdarzenia, które przypomina, że rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale czasem i dramat. Perkusista zespołu Meditacji, Raja Azren Raja Talib, zmarł na scenie podczas występu 18 lipca. Choć przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana, rodzina wspomina o jego problemach zdrowotnych. Zespół, mimo tej tragedii, planuje kontynuować swoją działalność, bo przecież show must go on, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Także dla Torunia termometry ukażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Mokowodach doszło do groźnej sytuacji na drodze, gdy dziecko na rowerku niespodziewanie wjechało na jezdnię. Kierowca w ostatniej chwili zdołał zahamować, unikając potrącenia. Nagranie z tego zdarzenia, które obejrzało już ponad 130 tysięcy osób, przypomina o konieczności edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Wraz z początkiem roku szkolnego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
2: Kilkumiesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło nocą do warszawskiego szpitala z podejrzeniem groźnej infekcji. Podczas omawiania przypadku pojawiły się ksenofobiczne komentarze dotyczące pochodzenia malucha. Anestezjolożka Justyna Leszczuk stanowczo zareagowała na te wypowiedzi, podkreślając, że takie postawy nie mają miejsca w opiece medycznej. Lekarka od lat wspiera również poszkodowanych w Ukrainie, działając jako wolontariuszka. Śmierć 36-letniego Jakuba, kibica Hutnika Kraków, wstrząsnęła Polską. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa. Na facebookowej stronie Polscy Kibice pojawił się poruszający list jego córki, wyrażający ogromną tęsknotę i miłość. W odpowiedzi na tragedię środowisko kibicowskie zorganizowało zbiórkę, która już zgromadziła blisko 130 tysięcy złotych na wsparcie rodziny i organizację pogrzebu. 26-letni Hubert B. usłyszał zarzut w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie. Prokuratura twierdzi, że kierowca świadomie przekroczył dozwoloną prędkość, jadąc 70 km na godzinę w miejscu z ograniczeniem do 30 km na godzinę. Hubert B. nie przyznaje się do winy, tłumacząc, że stracił panowanie nad autem z powodu nierównej nawierzchni. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Krakowska policja poszukuje 17-letniego Kamila Książka, który zaginął 21 sierpnia. Opuścił swoje mieszkanie przy ulicy Orła Białego i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze proszą o pomoc każdego, kto może mieć informacje o jego miejscu pobytu. Kamil miał na sobie czarną kurtkę z jasnymi elementami, ciemno-oliwkowe bojówki i granatowe buty marki Umbro.
1: W miniony weekend Polis pod Szczecinem zamieniły się w stolicę ekstremalnego biegania. Uczestnicy biegu dzika zmierzyli się z wymagającym torem przeszkód, pełnym błota i stromych podbiegów. Impreza przyciągnęła nie tylko sportowców, ale i fanów dobrej zabawy. Dzięki energetycznej oprawie SK Summer City. Festiwal biegowy w Policach potwierdził swoją renomę, łącząc sportowe emocje z radiową energią.
2: Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 53% Polaków jest przeciwnych dalszemu przekazywaniu uzbrojenia Ukrainie. To znacząca zmiana w porównaniu do początków inwazji, kiedy większość społeczeństwa popierała pomoc militarną. Obecnie tylko 36% badanych opowiada się za kontynuacją wsparcia. Eksperci wskazują, że zmiana nastrojów może być związana z pogorszeniem stosunków polsko-ukraińskich oraz zmęczeniem społeczeństwa konfliktem.
1: Do Polski dotarła pierwsza partia 28 czołgów K-2 Black Panther z Korei Południowej. Maszyny te zasilą 16. Dywizję Zmechanizowaną, odpowiedzialną za bezpieczeństwo północno-wschodniej części kraju. To część umowy z sierpnia 2025 roku, która przewiduje dostawę łącznie 180 czołgów, w tym spolonizowanej wersji K-2PL. Czołgi te mają wzmocnić potencjał obronny polskiej armii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sebastian Pekuczek, Polak oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w 2020 roku, stanął przed sądem w Illinois. Zatrzymany w Polsce w 2025 roku, został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie odpowie za lekkomyślną jazdę, która doprowadziła do śmierci dwóch osób. Wypadek miał miejsce w Wheeling, gdzie Kuczek prowadził samochód z nadmierną prędkością. Kolejna rozprawa odbędzie się 11 września. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego, w którym zginął 57-letni Paul Wu Sokolowski, lekarz medycyny ratunkowej. Jego samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem podczas lądowania. Dwóch funkcjonariuszy z helikoptera trafiło do szpitala i dochodzi do zdrowia. Rodzina zmarłego prosi o wsparcie finansowe na organizację pogrzebu oraz przekazanie darowizn na rzecz lokalnych ratowników.
2: Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia doszło do poważnego wypadku. Samochód marki BMW zjechał z drogi i uderzył w wiadukt, raniąc 3 osoby. Dwie z nich zostały przetransportowane do szpitala śmigłowcem. Ruch w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowany, a na miejscu trwają działania służb ratunkowych. Policja apeluje do kierowców o cierpliwość i przestrzeganie przepisów.
1: W Luizjanie doszło do tragicznej śmierci 8-letniej Lillian Smart, która zmarła dzień po swoich urodzinach. Dziewczynka zaraziła się rzadką amebą zjadającą mózg podczas kąpieli w jeziorze Claiborne. Naegleria fowleri, bo tak nazywa się ten pierwotniak, przedostaje się do organizmu przez nos i może prowadzić do śmiertelnej infekcji mózgu. Rodzina Lillian jest zrozpaczona, a jej śmierć wstrząsnęła całą społecznością.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 31-letnia matka i jej 2-letnia córka zginęły po uderzeniu pioruna, gdy wysiadały z samochodu w Margate. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, ich życia nie udało się uratować. Sprawą zajmuje się lokalna policja, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od dwóch zwycięstw, pokonując Węgierki i Łotyszki. Mimo wygranej, mecz z Łotwą przyniósł wiele emocji i krytyki pod adresem trenera Stefano Lavariniego. Eksperci podkreślają, że drużyna miała problemy, a nastroje przed kolejnymi meczami są napięte. Przed Polkami teraz trudne spotkania z zespołami ze Słowenii, Niemiec i Turcji. Zmarł Dariusz Fligert, były żużlowiec klubu Inpro ROW Rybnik w wieku 57 lat. Był trzykrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając dwa srebrne i jeden brązowy medal. W 1990 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski parklubowych oraz tytuł młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Polski. Klub przekazał kondolencje rodzinie zmarłego.
2: Tragiczne wieści z Republiki Południowej Afryki. Były dwukrotny mistrz świata w boksie, Zolani Tete, został zastrzelony przed swoim domem w Mdansane. Miał 38 lat. W chwili ataku siedział w samochodzie z 27-letnią kobietą, która została ciężko ranna i przebywa w szpitalu. Sprawcy zbiegli, a motyw ataku pozostaje nieznany. Policja prowadzi śledztwo.
1: Iga Świątek nie wystąpi w mikście podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: W sobotnim meczu Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź doszło do kontrowersji. Sędzia Marcin Kochanek nie przyznał rzutu karnego dla Łodzian w ostatniej akcji, co wywołało wściekłość trenera Aleksandra Wukowicia. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitra, uznając, że Widzewowi należał się rzut karny. Mimo to drużyna z Łodzi opuściła boisko z poczuciem niesprawiedliwości. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zmaga się z kryzysem formy, a jej ostatnie występy w Toronto i Cincinnati zakończyły się szybko. Teraz, przed nadchodzącym US Open, musi obronić tytuł i 2000 punktów rankingowych. Tymczasem wywołała kontrowersję, publikując na Instagramie zdjęcia z butelką tequili, co spotkało się z krytyką fanów. Sabalenka jest ambasadorką marki Maestro Doble Tequila, co budzi mieszane uczucia w środowisku sportowym. Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej. Wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych. Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, znalazł się w centrum kontrowersji. Śledztwo Wirtualnej Polski i TVN24 sugeruje, że mógł przyjąć luksusowy zegarek od Przemysława Krala z firmy Zonda Krypto. Wartość zegarka to około 172 tysiące złotych. Piesiewicz zaprzecza, twierdząc, że zapłacił za niego z własnych środków. Sprawa jest badana przez odpowiednie organy, a oficjalne stanowiska państwowe przeczą wersji wydarzeń przedstawionej przez Piesiewicza.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ewa Swoboda, polska wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, zdecydowanie odrzuciła wyzwanie znanego youtubera iShowSpeeda do wspólnego wyścigu. W programie Lekkie Gadki TVP Sport stwierdziła, że nie zamierza pajacować. Mimo popularności iShowSpeeda i jego wcześniejszych wyzwań z innymi sportowcami, Swoboda podkreśliła, że traktuje bieganie poważnie i nie widzi sensu w takim starciu. Hubert Hurkacz zwyciężył w turnieju ATP Challenger w Cancun, pokonując w finale Sebastiana Baeza 4-6, 6-0, 6-3. Dzięki temu sukcesowi Polak awansował na 46. miejsce w rankingu ATP. Triumf w Meksyku to dla Hurkacza doskonałe przygotowanie przed zbliżającym się US Open. Zwycięstwo świętował w towarzystwie swojej partnerki Hani.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło środowiskiem piłkarskim. 36-letni mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku, co skłoniło prezesa Wisły Kraków, Jarosława Królewskiego, do wprowadzenia zakazu wnoszenia na stadion haseł związanych z pseudokibicami. Lukas Podolski, piłkarz Górnika Zabrze, zadeklarował pomoc dla rodziny zmarłego, przekazując dochód z meczu z Wisłą Kraków na pokrycie kosztów pogrzebu.
1: W polskiej kadrze lekkoatletycznej doszło do spięcia. Natalia Bukowiecka zarzuciła Anastazji Kuś kłamstwo w związku z jej wypowiedziami o braku zaproszenia na zawody diamentowej ligi w Chorzowie. Kuś wyraziła rozgoryczenie, twierdząc, że niechęć innych zawodniczek uniemożliwiła jej start. Organizator meetingu Marcin Rosengarten wyjaśnił, że priorytet mają zawodniczki z szansą na finał cyklu.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Piotr Żyła, znany skoczek narciarski, zaskoczył swoich fanów nowym wyglądem podczas urlopu w Bułgarii. Sportowiec opublikował zdjęcie z Camel Parku, gdzie przejechał się na wielbłądzie, prezentując przy tym platynowy kolor włosów. Internauci szybko zauważyli tę zmianę, komentując odważną metamorfozę. Żyła spędza wakacje z Marceliną Ziętek, ciesząc się zasłużonym odpoczynkiem po intensywnym sezonie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 465. odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia o 15:05 na TVP2, atmosfera w rezydencji jest napięta. Petra, wciąż urażona przez Markiza, wyładowuje swoją złość na służbie. Tymczasem lekarz odkrywa, że hrabia de Ayala został otruty cykutą, co rzuca nowe światło na jego problemy zdrowotne. Manuel, przybywający na froncie, pisze do Jany dramatyczny list, którym prosi ją, by znalazła szczęście, nawet jeśli on nie wróci żywy. To wstrząsające słowa, które potęgują jej lęk. Jednak nie wszystko jest stracone, ponieważ Cruz i Alonso otrzymują wiadomość, że ich syn wciąż żyje, co przynosi im ulgę. Vera decyduje się wyznać Don Rumulowi prawdę o pobiciu Lopego przez wierzycieli, co może zmienić los kucharza. La Promesa powraca z emocjonującym 466. odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15:05 na TVP2. Curro przeżywa dramatyczną stratę, gdy Paco umiera w jego ramionach, co prowadzi do ostrego konfliktu z Jos Juanem. Maria w strachu wyznaje Janie, że mogła nieświadomie zainspirować Martinę do otrucia hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Werę za rozpowiadanie o jego długach. W cieniu tych wydarzeń Virtudes i Simona zakopują topór wojenny, a Simona postanawia pomóc córce w odzyskaniu synka. Serial La Promesa to wciągająca opowieść o miłości, tajemnicach i nierównościach społecznych w malowniczej Andaluzji początku XX wieku. Splątane losy w 32. odcinku przynoszą prawdziwe emocje. Minever odkrywa, że Eifer planowała sprzedaż posiadłości deweloperowi. Susan ujawnia te szokujące informacje, co prowadzi do konfrontacji między sąsiadkami. Minever nie zamierza tolerować zdrady i żąda, by Eifer opuściła osiedle. Konflikt między bohaterkami osiąga punkt kulminacyjny. Eifer musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD. Serial Gliniarze powraca na ekrany z 21. sezonem już 31 sierpnia. Fani muszą przygotować się na nową godzinę emisji, ponieważ odcinki będą nadawane o 15:55. W nowym sezonie do zespołu dołącza Clara Williams jako Magda, specjalistka od kryminalistyki, co z pewnością doda świeżości do policyjnych śledztw. Powraca także Robert Schwartz, grany przez Zbigniewa Kozłowskiego, którego doświadczenie będzie nieocenione w skomplikowanych dochodzeniach. Główne duety policyjne pozostają bez zmian, a widzowie mogą liczyć na 63 nowe odcinki pełne emocji i zagadek. Serial będzie emitowany od poniedziałku do piątku, więc warto zarezerwować sobie czas na te pasjonujące historie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 1015, który zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1, Sinan zaczyna podejrzewać, że zaręczyny Ainur z Kiwancem to nie wynik prawdziwej miłości. Leżan otwiera mu oczy, sugerując, że decyzja Ainur może być reakcją na jego relację z Ezgi. Sinan postanawia skonfrontować się z Ainur, ale ona nie zdradza swoich prawdziwych uczuć. Czy Sinan odkryje prawdę? Sytuacja między nimi staje się coraz bardziej napięta, a uczucia Ainur do Sinana wciąż są silne. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1015 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia o 16 na TVP1. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy Nazli potwierdzi zaraźliwą chorobę bratowej. Poyraz, choć z bólem serca, będzie musiał zostawić swoją żonę, by chronić rodzinę przed epidemią. Nana, mimo walki z chorobą, straci przytomność, zanim zdąży wyznać uczucia Poyrazowi. Rodzina, w tym matka Poyraza i jego siostra, przekonają go do podjęcia trudnej decyzji o izolacji. Nana zostanie sama, ale wszyscy będą robić wszystko, by szybko wróciła do zdrowia. To odcinek pełen emocji, który na pewno poruszy serca widzów.
1: Serial Felicita zadebiutuje na antenie TVP już 7 września o godzinie 20:30. To polsko-włoski komediodramat, który przenosi widzów do słonecznej Apulii. W centrum fabuły znajduje się Zosia, psycholożka, która odkrywa mroczne tajemnice z przeszłości swojego zmarłego męża. W rolach głównych zobaczymy Laurę Breszkę, Klementynę Karnkowską i Dawida Ogrodnika. Serial opowiada o miłości, zdradzie i walce o prawdę, a także o skomplikowanych relacjach rodzinnych. Produkcja dostępna będzie również na platformie TVP VOD, co umożliwi oglądanie jej w dowolnym momencie. To emocjonująca opowieść, która z pewnością przyciągnie wielu widzów.
2: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej czekają nas emocjonujące i dramatyczne chwile. W 4270 odcinku Greg ponownie kontroluje wydatki Eweliny, co prowadzi do napiętej sytuacji w domu Kalskich. Mężczyzna z kieliszkiem alkoholu w ręku zmusza żonę do upokarzających ćwiczeń fizycznych. Ewelina, zastraszona i bez własnych oszczędności, nie ma odwagi sprzeciwić się mężowi. W 4271 odcinku córka pary, Jagoda, próbuje przekonać matkę, by nie znosiła dłużej poniżającego traktowania. Ewelina jednak wciąż paraliżowana jest strachem przed Gregiem. Nadchodzące odcinki pokażą, że jej obawy są uzasadnione, gdyż Greg posunie się do jeszcze bardziej drastycznych działań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską bezchmurne niebo wystąpi w Gdańsku, gdzie temperatura osiągnie 18 stopni. Z kolei w Poznaniu zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1023. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Przemysław Kral, podejrzany w sprawie giełdy kryptowalut, może rozważać współpracę z prokuraturą jako tzw. mały świadek koronny. Mecenas Bartosz Lewandowski, jego pełnomocnik, podkreśla, że same zeznania Krala nie wystarczą i muszą być potwierdzone innymi dowodami. Wokół sprawy narasta polityczne napięcie, a Lewandowski zaznacza, że instytucja małego świadka koronnego nie powinna być narzędziem politycznej walki. Na razie nie wiadomo, czy Kral rzeczywiście zdecyduje się na taki krok. W najbliższy piątek, 28 sierpnia, odbędzie się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych i senatora. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13 w kościele świętego Wojciecha w Międzyrzeczu, a pochówek zaplanowano na godzinę 14 na cmentarzu komunalnym. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć cele charytatywne. Generał Różański zmarł w wieku 63 lat po walce z nowotworem.
2: Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska zapowiedziała, że producenci opakowań będą finansować system ich zwrotu. Ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta ma trafić do parlamentu jesienią. Dzięki systemowi kaucyjnemu zmniejsza się liczba odpadów, co może obniżyć koszty ich odbioru. Planowane jest także wydłużenie ważności bonów kaucyjnych oraz rozszerzenie systemu na małe szklane butelki. Szczegóły zmian poznamy jesienią. W Luizjanie doszło do tragicznej śmierci 8-letniej Lillian Smart, która zmarła dzień po swoich urodzinach. Dziewczynka zaraziła się rzadką amebą zjadającą mózg podczas kąpieli w jeziorze Claiborne. Naegleria fowleri, bo tak nazywa się ten pierwotniak, przedostaje się do organizmu przez nos i może prowadzić do śmiertelnej infekcji mózgu. Rodzina Lillian jest zrozpaczona, a jej śmierć wstrząsnęła całą społecznością.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Dolinie Śmierci w Kalifornii zmarł 68-letni turysta z Francji, Pierre Michel Formosa. Mężczyzna podróżował z kolegą, gdy ich samochód ugrzązł w błocie przy temperaturze 47 stopni Celsjusza. Po przejściu około 2 kilometrów Formosa nie mógł kontynuować marszu, a jego towarzysz wezwał pomoc. Niestety, ratownicy znaleźli go martwego. Dolina Śmierci to jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi, gdzie ekstremalne warunki mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 31-letnia matka i jej 2-letnia córka zginęły po uderzeniu pioruna, gdy wysiadały z samochodu w Margate. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, ich życia nie udało się uratować. Sprawą zajmuje się lokalna policja, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 53% Polaków jest przeciwnych dalszemu przekazywaniu uzbrojenia Ukrainie. To znacząca zmiana w porównaniu do początków inwazji, kiedy większość społeczeństwa popierała pomoc militarną. Obecnie tylko 36% badanych opowiada się za kontynuacją wsparcia. Eksperci wskazują, że zmiana nastrojów może być związana z pogorszeniem stosunków polsko-ukraińskich oraz zmęczeniem społeczeństwa konfliktem.
2: Rząd Niemiec rozpoczął ambitny program budowy arsenału broni dalekiego zasięgu, którego koszt szacuje się na prawie 12 miliardów euro. Celem jest wzmocnienie zdolności odstraszania Bundeswehry, szczególnie w kontekście potencjalnej agresji ze strony Rosji. Program obejmuje zakup amerykańskich pocisków Tomahawk oraz rozwój nowych systemów we współpracy z Wielką Brytanią. Decyzje finansowe dotyczące projektu muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Bundestag.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Do Polski dotarła pierwsza partia 28 czołgów K-2 Black Panther z Korei Południowej. Maszyny te zasilą 16. Dywizję Zmechanizowaną, odpowiedzialną za bezpieczeństwo północno-wschodniej części kraju. To część umowy z sierpnia 2025 roku, która przewiduje dostawę łącznie 180 czołgów, w tym spolonizowanej wersji K-2PL. Czołgi te mają wzmocnić potencjał obronny polskiej armii. W sobotę, 22 sierpnia, na Sports Illustrated Stadium w Harrison tysiące polskich kibiców miało okazję zobaczyć Roberta Lewandowskiego na żywo. Mecz New York Red Bulls z Chicago Fire FC zakończył się remisem 1-1, ale dla wielu Polaków najważniejsze było spotkanie z legendarnym piłkarzem. Stadion wypełniły biało-czerwone flagi, a emocje sięgały zenitu, szczególnie wśród młodych fanów, dla których Lewandowski jest sportowym idolem. To było prawdziwe polonijne święto sportowe, które na długo pozostanie w pamięci kibiców. Sebastian Pekuczek, Polak oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w 2020 roku, stanął przed sądem w Illinois. Zatrzymany w Polsce w 2025 roku, został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie odpowie za lekkomyślną jazdę, która doprowadziła do śmierci 2 osób. Wypadek miał miejsce w Wheeling, gdzie Kuczek prowadził samochód z nadmierną prędkością. Kolejna rozprawa odbędzie się 11 września.
0: Lato w pełni, a pogoda bywa kapryśna. Ekspres Saeco Celsius Suprema oferuje ponad 50 przepisów na kawę, dostosowując się do każdej chwili. Dzięki zaawansowanej personalizacji możemy cieszyć się zarówno orzeźwiającą kawą mrożoną, jak i gorącym cappuccino. Technologia Bean Maestro i Latte Perfetto zapewniają idealny smak i aromat, a funkcja Latte Duo pozwala przygotować dwie kawy jednocześnie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Agata Steczkowska, najstarsza z rodzeństwa, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z rodzinnego domu, a jej słowa mogą nieźle zaskoczyć. Okazuje się, że małżeństwo jej rodziców, Danuty i Stanisława Steczkowskich, nie jest dla niej wzorem do naśladowania. Agata bez ogródek stwierdziła, że jej mama, mimo silnego charakteru, była służebnicą pańską swojego męża. Cóż, wygląda na to, że w rodzinie Steczkowskich nie tylko muzyka gra pierwsze skrzypce.
3: Dziś w Sopocie wielkie muzyczne starcie. Na scenie Opery Leśnej pojawią się gwiazdy, takie jak Agnieszka Chylińska, Zalewski czy Żabson. Ale to walka o bursztynowego słowika przyciąga największą uwagę. Po 18 latach wraca profesjonalne jury, które razem z publicznością zdecyduje, kto zgarnie tę prestiżową nagrodę. Czy faworyci jak Sarsa czy Oceana zdominują wieczór? Czy może młode talenty zaskoczą wszystkich? Emocje gwarantowane.
2: Tim Burton, mistrz mrocznych wizji, obchodzi dziś 68. urodziny. Ten reżyser, który wolał potwory od sielskich przedmieść, stworzył jedne z najbardziej rozpoznawalnych uniwersów filmowych. Jego bohaterowie, choć dziwaczni i wyobcowani, pokazują, że inność to prawdziwy atut. Burton, niczym bioegzorcysta z Beetlejuice'a, przewrócił Hollywood do góry nogami, udowadniając, że gotycki styl i czarny humor mogą być kluczem do sukcesu. Filip Heiser, znany z ekranów telewizyjnych, szykuje się do ślubu z młodziutką Bianką. Wybór świadkowej padł na Małgorzatę Ochmę, która, jak się okazuje, była świadkiem ich pierwszego spotkania. Rodzina już zaakceptowała przyszłą pannę młodą, a Zygmunt Heiser ocenił ją na 6. Cóż, pozostaje tylko czekać na ten wielki dzień i trzymać kciuki, by wszystko poszło zgodnie z planem.
3: Afera z Jackiem Kawalcem i Zenkiem Martyniukiem w roli głównej wciąż rozgrzewa emocje. Kawalec, znany z Rancha, zasugerował, że Martyniuk śpiewa z playbacku, co skończyło się jego odejściem z budki suflera i groźbą kroków prawnych ze strony Zenka. Tymczasem fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo finał 11 sezonu pojawi się w grudniu, a ostatni odcinek zobaczymy 10 stycznia przyszłego roku. Kawalec zapewnia, że to definitywny koniec przygód mieszkańców Wilkowej, a postać Pawła Królikowskiego, mimo jego nieobecności, pojawi się w nowych odcinkach. Hania Śleszyńska pogrążona w żałobie po nagłej śmierci Wojciecha Zielińskiego. Muzyka i jej wieloletniego przyjaciela, z tercetu, czyli kwartetu. Zieliński, znany z gry na klawiszach i swojego alkomatu, zostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny. Był nie tylko znakomitym muzykiem, ale i duszą towarzystwa, mistrzem kalamburów i anegdot. Śmierć Zielińskiego to dla Śleszyńskiej ogromny cios, zwłaszcza, że mieli jeszcze wiele wspólnych planów. Kto teraz zagra na alkomacie?
2: Paris Jackson powraca po 6 latach z nowym albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić. Lacuna Coil, włoski zespół gotyckiego metalu, świętuje sukces swojego coveru Enjoy the Silence Depeche Mode, który przyniósł im rozgłos poza sceną metalową. Pomysł wokalistki Christiny Scavi początkowo spotkał się z oporem, ale ostatecznie basista Marco Cotizelati stworzył pamiętną aranżację. Nawet Dave Gahan z Depeche Mode przyznał, że to jeden z jego ulubionych coverów. Zespół Lacuna Coil marzy teraz o spotkaniu z Gahanem, by podziękować mu za inspirację. Cóż, może kiedyś się uda? Świat muzyki alternatywnej drży w posadach. Richard Lloyd, legendarny gitarzysta zespołu Television, walczy z rakiem dróg żółciowych, a jego sytuacja finansowa jest równie dramatyczna jak diagnoza. Zbiórka na GoFundMe ma pomóc muzykowi i jego żonie, którzy zmagają się z ogromnymi kosztami leczenia. Czyżby ikony punk rocka też potrzebowały wsparcia? Cóż, nawet legendy czasem muszą prosić o pomoc. Rob Halford, ikona heavy metalu, obchodzi dziś swoje 75. urodziny, a jego metamorfoza wciąż zaskakuje. Od menedżera w sklepie z męską odzieżą do frontmana Judas Priest, Halford nie tylko zmienił swój styl, ale i zdefiniował go na nowo. Skórzane ubrania, kolce, tatuaże i ciemne okulary to jego znak rozpoznawczy, a siwa broda dodaje mu teraz szlachetności. Mimo upływu lat, Halford pozostaje wierny swojemu unikalnemu wizerunkowi, który stał się symbolem całej kultury metalu. Corey Taylor, frontman Slipknota i jego żona Alicia Taylor znów na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą kontrowersyjnego występu grupy Cherry Bombs, podczas którego użyto płonącej Biblii. Alicia tłumaczy, że to tylko metafora płonących treści, zawartych w księdze, a nie rzeczywiste podpalenie. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nawet święte księgi mogą zyskać nowy, teatralny wymiar.
3: ze Z-Top wrócili na scenę. A to wszystko zaledwie kilka dni po śmierci perkusisty Franka Bearda. W Austin zamiast żałoby fani dostali prawdziwą rockową imprezę. Billy Gibbons, lider zespołu, z humorem i dystansem przedstawił nowego bębniarza, Michaela Monahana, spełniając życzenie zmarłego przyjaciela. Koncert pełen energii i klasycznych hitów pokazał, że nawet po 50 latach na scenie ZZ Top wciąż potrafią zaskoczyć.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie na Placu Zamkowym odbyły się uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Wydarzenie zgromadziło Polaków i Ukraińców, którzy wspólnie oddali hołd ofiarom wojny. Podczas obchodów wystąpili Krzysztof Zalewski i ukraiński zespół Dacha Bracha. Przyznano także wyróżnienia Stand with Ukraine Awards dla osób wspierających Ukrainę i wzmacniających więzi polsko-ukraińskie.
2: W Nowej Iwicznej doszło do groźnego wypadku. 38-letni kierowca Audi, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w inny pojazd i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca Dacia ruszył za nim w pościg i zdołał go zatrzymać. Okazało się, że pasażerką Audi była kobieta poszukiwana przez prokuraturę. Sprawca trafił do aresztu, a jego sprawą zajmie się sąd.
1: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 41-letniego obywatela Gruzji, który wszedł na rządowe auto w centrum Warszawy. W samochodzie znajdowała się podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Hanna Majszczyk. Mężczyzna był trzeźwy, ale za zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim grozi mu nawet do 7,5 roku więzienia. Incydent miał miejsce 20 sierpnia w rejonie Ronda de Gaulle. W jednym z warszawskich szpitali doszło do kontrowersji związanej z narodowością małego pacjenta z Ukrainy. Justyna Leszczuk, anestezjolożka, stanowczo zareagowała na ksenofobiczne uwagi personelu medycznego. Lekarka od lat angażuje się w pomoc dzieciom i rannym z Ukrainy, podkreślając, że takie zachowania nie powinny mieć miejsca w ochronie zdrowia. Sprawa nie została oficjalnie zgłoszona, ale reakcja była zdecydowana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Warszawie trwają przygotowania do pogrzebu Wandy Traczyk-Stawskiej, która zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Uroczystości zaplanowano na poniedziałek, 31 sierpnia. Msza odbędzie się o 13:30 w Bazylice Świętego Krzyża, a po niej nastąpi pożegnanie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Wanda Traczyk-Stawska była żołnierką Armii Krajowej i uczestniczką Powstania Warszawskiego, a po wojnie działała jako psycholożka i nauczycielka. Na krakowskim osiedlu willowym doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zginął 36-letni Jakub, znany w środowisku kibiców jako Jankes. Policja zatrzymała dwie kolejne osoby podejrzane o udział w tym zdarzeniu. Wcześniej przesłuchano 9 innych zatrzymanych, którzy zostali zwolnieni. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem motywów i przebiegu tej tragicznej nocy.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka, a samo niemowlę doznało ciężkiej

0: obrażeń. 26-letni Hubert B. usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa drogowego, przekraczając prędkość o 40 km na godzinę. Prokuratura podkreśla, że kluczowe znaczenie miała nadmierna prędkość pojazdu. Kierowca nie przyznał się do winy, twierdząc, że stracił panowanie nad autem z powodu nierównej nawierzchni. Świnoujście po raz ostatni w tym sezonie gościło akcję Bezpieczna plaża z Unity Line. Na plaży numer 12 odbyło się wydarzenie łączące zabawę z edukacją o bezpieczeństwie nad wodą. Uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach, warsztatach medycznych oraz pokazach ratownictwa wodnego. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin, udowadniając, że nauka o bezpieczeństwie może być przyjemna.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Młody bocian z Zakurzewa nie dołączył do stada migrującego do ciepłych krajów. Osłabionemu ptakowi pomogli strażacy z Grudziądza, którzy bezpiecznie przekazali go specjalistom od rehabilitacji dzikich zwierząt. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach nie próbować samodzielnie ratować ptaków, lecz wezwać odpowiednie służby. Dzięki szybkiej interwencji bocian ma szansę na pełny powrót do zdrowia.
2: W Bydgoszczy rozpoczęto budowę nowego torowiska wzdłuż ulicy Solskiego, co jest jedną z największych inwestycji w transport publiczny w mieście. Prace powodują utrudnienia dla kierowców, ponieważ obie jezdnie zostały zwężone do jednego pasa. Projekt obejmuje także nowe drogi rowerowe, chodniki i zielone torowisko. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2028 roku.
0: Pomarańczowy patrol SK Summer City zawitał do kopalni złota w Złotymstoku. Ekipa zeszła pod ziemię, by odkrywać skarby Dolnego Śląska i poznać historię tego miejsca. Wakacyjna trasa SK Summer City trwa, a już 27 sierpnia będzie można ich spotkać w hotelu Biały Kamień. Szczegóły znajdziecie na profilu SK Wrocław News na Facebooku. Henryk Domański, emeryt z Oławy, stał się znany jako wizjoner po rzekomym objawieniu Matki Boskiej w 1983 roku. Twierdził, że został uzdrowiony przez Maryję i Chrystusa, co przyciągnęło do jego działki tysiące pielgrzymów. Mimo sprzeciwu kościoła, Domański zbudował tam świątynię, a jego działalność wywołała kontrowersje. Po jego śmierci w 2002 roku sanktuarium przejął Kościół katolicki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W hali wrocławskiego MPK rośnie gigantyczny fikus, który ma już ponad 30 lat. Roślina, początkowo przyniesiona przez pracownika pana Bogdana, aby uniknąć podgryzania przez dzieci, teraz jest wspólnie pielęgnowana przez całą załogę. Fikus osiągnął imponujące rozmiary, a jego pędy rozciągają się na ponad 20 metrów. Pracownicy z sympatii dbają o jego kondycję, co stało się ich wspólnym celem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 100 lat temu w Polsce wybuchł skandal związany z manipulacjami przy sprzedaży ziemi. Bank Ziemiański, kluczowy gracz na rynku parcelacji, był oskarżany o wywieranie presji na kupujących. W Sejmie padały zarzuty o horrendalne ceny i nieuczciwe praktyki. Dla wielu Polaków zakup ziemi był szansą na awans społeczny, co wykorzystywali pośrednicy. Choć nie była to klasyczna piramida finansowa, mechanizmy psychologiczne przypominały współczesne oszustwa. Historia ta pokazuje, jak marzenia o lepszym życiu mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych graczy. Od 7 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o bonie senioralnym, która ma odciążyć pracujących Polaków opiekujących się starszymi rodzicami. Program oferuje wsparcie do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze, takie jak zakupy, gotowanie czy pomoc w higienie. Aby skorzystać z bonu, senior musi mieć co najmniej 65 lat i spełniać określone kryteria dochodowe. Aż 80% Polaków wyraża zainteresowanie takim wsparciem. Warto jednak pamiętać, że program musi być uruchomiony przez gminę, zanim będzie można składać wnioski. To szansa na lepsze pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad bliskimi. Rynek mieszkaniowy w Polsce coraz bardziej dzieli społeczeństwo. Singiel zarabiający około 6 tysięcy złotych netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości średnio 447 tysięcy złotych. To o 18% więcej niż na początku ubiegłego roku. Tymczasem rodziny z dzieckiem po raz trzeci z rzędu tracą na zdolności kredytowej. W lipcu ich możliwości spadły o 1%. W największych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, oferta mieszkań dla singli znacząco się zwiększyła. Rodziny z dziećmi mają jednak coraz mniejszy wybór, choć nadal większy niż single. Zakup własnego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla młodych Polaków. Ceny nieruchomości w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sięgają nawet 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wysoki wkład własny i zdolność kredytowa to dopiero początek. Eksperci ostrzegają przed pułapkami prawnymi związanymi z umowami kredytowymi i deweloperskimi. Ważne jest dokładne zrozumienie zapisów umowy, by uniknąć problemów w przyszłości. Dla wielu osób wynajem jest jedyną opcją, co utrudnia gromadzenie oszczędności na własne lokum. Problem mieszkaniowy wymaga długoterminowych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom realny wybór między własnością a najmem.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Skiba, doradca prezydenta, krytykuje rządowe zmiany w podatkach. Jego zdaniem wprowadzenie nowych stawek PIT i CIT jest niewłaściwe i niebezpieczne. Skiba podkreśla, że program kosztujący 10 miliardów złotych przyniesie podatnikom jedynie 300 zł miesięcznie. Podwyżka CIT z 19 do 22% może osłabić napływ inwestycji zagranicznych do Polski o 10 miliardów złotych rocznie. Doradca prezydenta uważa, że zmiany te mogą znacząco skomplikować system podatkowy, nie przynosząc realnych korzyści. Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym prace wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą między innymi kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wirus RSV stanowi poważne zagrożenie dla niemowląt, prowadząc do ciężkich infekcji i hospitalizacji. Eksperci apelują o wprowadzenie powszechnej profilaktyki, która mogłaby zmniejszyć liczbę hospitalizacji nawet o 98%. Obecnie w Polsce dostęp do ochrony mają tylko dzieci z grup ryzyka, podczas gdy ponad 80% hospitalizowanych niemowląt to dzieci zdrowe. Skuteczna profilaktyka polega na jednorazowym podaniu przeciwciała monoklonalnego, co może zapobiec ciężkiemu przebiegowi choroby. W innych krajach takie działania już przynoszą pozytywne efekty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na bezchmurne niebo nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na 21 stopni i wiatr północno-wschodni z prędkością do 3 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD. M jak miłość w nowym sezonie zaskoczy widzów dramatycznymi zwrotami akcji w życiu Kasi. Lekarka zacznie odczuwać strach przed własnym mężem, Mariuszem, co wywoła w niej falę wątpliwości. Kasia przyzna, że jej małżeństwo z architektem było pomyłką, a szybki ślub i kłamstwa dotyczące ojcostwa Zosi tylko pogłębiły problemy. Zwiastun nowych odcinków pokazuje, jak Kasia staje przed trudnym wyborem między miłością a strachem. W tle pojawia się także Jakub, detektyw, który może okazać się dla niej wsparciem. Czy Kasia zdecyduje się na powrót do Jakuba i zakończy związek z Mariuszem? Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga Żukowska wyrusza na emocjonującą przygodę w leśnym hoteliku. Wraz z Marysią zostaje wciągnięta w panieńskie zabawy, gdzie jednym z zadań jest poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci. Towarzyszem Kingi w tej wyprawie staje się przystojny recepcjonista Arek. Ich wspólna podróż do lasu może stać się początkiem czegoś więcej niż tylko przypadkowej znajomości. Kinga, po trudnych przeżyciach związanych z rozpadem małżeństwa, szuka nowego początku. Tymczasem Janek, jej mąż, odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co może wpłynąć na jego spojrzenie na małżeństwo. Wyprawa do lasu może być dla Kingi początkiem nowego rozdziału w życiu.
2: Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Dawidem. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W M jak miłość nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, padnie w wir namiętnego romansu z Joanną, w którą wciela się Dominika Sakowicz. Twórcy serialu przygotowali dla widzów wiele odważnych scen, które z pewnością podgrzeją atmosferę. Zdrada Rogowskiego przybierze zmysłowy obrót, a jego małżeństwo z Marysią stanie przed ogromnym wyzwaniem. Artur nie zamierza rezygnować z potajemnych spotkań z Joanną, co prowadzi do wielu czułych momentów, których brakuje w jego relacji z żoną. Marysia odkryje prawdę o romansie męża, co postawi ją przed trudnymi decyzjami. Nowa partnerka Artura skrywa sekrety, które mogą jeszcze bardziej skomplikować sytuację.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 466 odcinek. Curro przeżywa dramatyczne chwile, gdy Paco umiera w jego ramionach, co wywołuje u młodego arystokraty głęboki szok. Maria ze strachem wyznaje Janie, że mogła nieświadomie podsunąć Martinie pomysł o trucia hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Werę za ujawnienie jego długów. W tle tych dramatów dochodzi do pozytywnego przełomu. Virtud godzi się z Simoną i prosi o pomoc w odzyskaniu synka. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15:05 na TVP2. Wszystkie epizody dostępne są również na platformie TVP VOD. W najnowszych odcinkach M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami. Po powrocie do Warszawy i próbie odbudowy życia, Paweł nadal walczy z demonami przeszłości po śmierci Franki. Dominik Walat, który wcześniej przyczynił się do tragedii, ponownie spowoduje wypadek, w którym ucierpią Marysia, Agnes i przypadkowy rowerzysta. To wydarzenie wywoła w Pawle potężny gniew i chęć zemsty. Zduński postanowi również ograniczyć kontakty swojego syna Antosia z Agnes, organizując casting na nową nianię. Wszystko to wskazuje, że Paweł nie potrafi jeszcze uwolnić się od bolesnych wspomnień. Nadchodzące odcinki zapowiadają emocjonujące zwroty akcji i trudne decyzje głównego bohatera. Splątane losy wkraczają w emocjonujący etap. W 32. odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 14 w TVP1, Muneverr dowie się, że iFair rozważała sprzedaż domu deweloperowi. Ta informacja, przekazana przez Susan, wywoła burzę emocji. Muneverr nie zamierza pozostawić sprawy bez reakcji i postawi iFair pod ścianą, żądając jej wyprowadzki. Konflikt między kobietami narasta, a decyzja Muneverr może mieć nieprzewidziane konsekwencje. iFair, która wcześniej obawiała się utraty domu, teraz musi zmierzyć się z nową rzeczywistością. Odcinek będzie dostępny również w serwisie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą też 20 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro prowadzą w rankingu posłów z największą liczbą nieusprawiedliwionych nieobecności na głosowaniach w Sejmie. Romanowski opuścił aż 3418 głosowań, a Ziobro 2752. W zestawieniu znaleźli się również Przemysław Wipler, Mateusz Morawiecki i Łukasz Mejza. Dane pochodzą z Kancelarii Sejmu i są aktualne na 24 sierpnia. Raport Barbary Mróz-Gorgoń, przygotowany przy użyciu sztucznej inteligencji, wywołał burzliwą dyskusję na temat kondycji polskiej nauki. Profesor Ziemowit Malecha z Politechniki Wrocławskiej w programie Poranny Ring podkreślił, że sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem, ale wymaga dokładnej weryfikacji wyników. Naukowiec zaznaczył, że raport wyglądał jak wygenerowany przez model językowy bez odpowiedniego sprawdzenia. Sprawa stała się poważnym kryzysem wizerunkowym dla autorki, która wycofała się z udziału w kampusie Polska Przyszłości. Detektyw Krzysztof Rutkowski dołącza do poszukiwań byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Podejrzewa się, że Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu, Mołdawii lub na Słowacji. Rutkowski planuje działania wywiadowcze w Kiszyniowie, oferując nagrodę 10 tysięcy dolarów za wskazanie miejsca pobytu poszukiwanego. Wszystkie ustalenia zostaną przekazane organom ścigania. Od 1 września w szkołach wprowadzone zostaną istotne zmiany. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie wszystkie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowym przedmiotem, choć część dotycząca zdrowia seksualnego pozostanie nieobowiązkowa. Biskupi krytykują te zmiany, domagając się większej roli lekcji religii, na co odpowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka, podkreślając racjonalność wprowadzonych reform.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas naprawy szyldu w Wilmington elektryk AJ Go utknął na wysokości 40 metrów. Spędził tam ponad 6 godzin bez wody, nagrywając pożegnalne wiadomości dla bliskich. Strażacy nie mogli go dosięgnąć, ale dzięki pomocy policji stanowej udało się sprowadzić odpowiedni sprzęt. Go został bezpiecznie uratowany i nie odniósł obrażeń. Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, twierdzi, że Donald Trump miał mówić o kosmitach żyjących w oceanach. Informacje te pochodzą od znajomego Osborna, który regularnie rozmawia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump miał przyznać, że nie wie, czym są te zjawiska, ale są obecne w wodach oceanicznych. Sam Osborne podchodzi do tych rewelacji z dystansem, choć od lat interesuje się zjawiskami paranormalnymi.
2: W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego, w którym zginął 57-letni Paul W. Sokolowski, lekarz medycyny ratunkowej. Jego samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem podczas lądowania. Dwóch funkcjonariuszy z helikoptera trafiło do szpitala i dochodzi do zdrowia. Rodzina zmarłego prosi o wsparcie finansowe na organizację pogrzebu oraz przekazanie darowizn na rzecz lokalnych ratowników.
0: Domowa mieszanka sody oczyszczonej i płynu do naczyń skutecznie usuwa tłuste osady z kuchennych kafelków. To proste rozwiązanie nie tylko przywraca blask powierzchniom, ale także eliminuje pleśń z fug. Regularne stosowanie tej metody zapewnia czystość i świeżość w kuchni, bez konieczności używania chemicznych środków czyszczących.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Legnicy policjanci zabezpieczyli 147 kg suszu roślinnego i 299 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków i CLA wynoszą łącznie ponad 773 tysiące złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszał mężczyzna, który przebywa w zakładzie karnym. Wszystkie produkty były przechowywane niezgodnie z przepisami.
0: Policjanci z Poznania zatrzymali mężczyznę podejrzanego o paserstwo i odzyskali 2 skradzione samochody. Na posesji w powiecie śremskim odnaleziono Dodge'a Durango o wartości 140 tysięcy złotych oraz częściowo zdemontowanego Jeepa Grand Cherokee. Oba pojazdy zostały wcześniej skradzione w Niemczech. Zatrzymanemu grozi kara do 5 lat więzienia. W Olsztynie doszło do rozboju pod marketem na Gutkowie. 23-letni kierowca i 25-letni recydywista zostali zatrzymani po tym, jak jeden z nich uderzył mężczyznę, który stracił przytomność. Policja zabezpieczyła 12 kg mefedronu. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany mężczyzna po badaniach wrócił do domu. W dobie wszechobecnych ekranów wspólne czytanie książek z dziećmi staje się kluczowe dla ich harmonijnego rozwoju. Bestseller Trufla i Kokos. Deser do zadań specjalnych. Autorstwa Beaty Mastalerek zdobywa serca najmłodszych i ich rodziców. Ta pełna humoru opowieść o przygodach kotki Trufli i psa Kokosa pokazuje, jak ważna jest przyjaźń i wyobraźnia. Regularne czytanie wspiera rozwój języka, pamięci i koncentracji u dzieci.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Imię Aldona, choć znane w polskiej historii i literaturze, w ostatnich latach niemal zniknęło z rejestrów nowo nadawanych imion. W 2025 roku nie nadano go ani jednej dziewczynce. Mimo że Aldona była królową Polski i bohaterką utworów Mickiewicza i Słowackiego, współcześni rodzice wybierają raczej klasyczne imiona. Obecnie w Polsce imię to nosi ponad 20 tysięcy kobiet, ale jego popularność wciąż maleje.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hayden Panettiere, dziecięca gwiazda Hollywood, zmarła w wieku 36 lat, pozostawiając po sobie fortunę, której los wciąż jest niepewny. Aktorka, znana z seriali Herosi i Nashville, odeszła niespodziewanie, a przyczyny jej śmierci są nadal badane. W tle tej tragedii pojawiają się pytania o testament, którego prawdopodobnie nie spisała, co może wywołać prawdziwą burzę wokół jej majątku. Tymczasem jej córka, Kaja, pozostaje pod opieką ojca, Władimira Kliczki, który wyjechał z nią na Ukrainę.
2: Skolin, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka podkreśla, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na takie występy. Cóż, może czas na nową kategorię wiekową na koncertach. Paulina Drażba, znana z Pytania na śniadanie, przeszła prawdziwy horror. Trafiła do szpitala z sepsą, a jej dni wypełniały kroplówki i badania. Teraz walczy z powikłaniami, w tym z zapaleniem stawu. Mimo wszystko nie szuka litości, ale dzieli się swoją historią, by dodać otuchy innym. A jakby tego było mało, razem z Roxaną Juarez stworzyły podcast o rodzicielstwie, który z pewnością nie jest luprowany. Natalia Falkiewicz, uczestniczka Top Model i była Miss Województwa Pomorskiego, zmarła w wieku zaledwie 27 lat. Mimo młodego wieku jej życie było pełne sukcesów, ale i dramatycznych zmagań z chorobą. Matka Natalii nie przebiera w słowach, obwiniając lekarzy o zagłodzenie medyczne córki. Trudno nie zauważyć ironii losu, gdy młoda kobieta, która miała przed sobą całe życie, odchodzi w tak tragicznych okolicznościach.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Piotr Mróz, nasz ulubiony aktor z muskułami jak Herkules, znowu jest singlem. Po raz kolejny miłość okazała się trudniejsza niż scenariusz filmowy, a wspólne plany poszły w niepamięć. Choć serce złamane, Mróz nie zamierza się poddawać i rzuca się w wir pracy, bo przecież show biznes nie poczeka. Ciekawe, czy w tej zawodowej gonitwie znajdzie czas na kolejną miłosną przygodę.
1: Dr. Dre, legenda rapu, zaskakuje świat muzyki, otwarcie przyznając się do korzystania ze sztucznej inteligencji. Dla niego AI to nie zagrożenie, a wręcz przeciwnie, narzędzie do pobudzania kreatywności. W rozmowie z The New York Times porównał przeciwników nowych technologii do tych, którzy kiedyś bali się perkusji czy syntezatorów. Co więcej, zdradził, że nie jest jedynym artystą, który korzysta z AI, choć wielu woli to ukrywać. Nightwish, legenda symfonicznego metalu, zdaje się być w stanie hibernacji. Flor Jansen, wokalistka zespołu, przyznała, że na razie nie ma żadnych planów na powrót na scenę. Fani mogą więc tylko marzyć o koncertach, bo Nightwish pozostaje w zawieszeniu. Tymczasem sama Flor nie próżnuje i już zapowiada swój drugi solowy album High Tress, który ukaże się w styczniu przyszłego roku. Czyżby solowa kariera była teraz na pierwszym planie?
2: W świecie dziennikarstwa zdarzają się prawdziwe perełki. Pewien reporter z The Daily Mail postanowił odnaleźć Meg White, legendarną perkusistkę The White Stripes, która od lat unika blasku fleszy. W swojej misji pomylił jednak Meg z jej przyjaciółką, śledząc ją i fotografując w tajemnicy. Mimo że kobieta stanowczo zaprzeczyła, dziennikarz opublikował jej zdjęcia, twierdząc, że to właśnie Meg. Ostatecznie, po interwencji z branży muzycznej, zdjęcia zniknęły, ale sprostowania się nie doczekaliśmy. Cóż, detektyw z niego jak z koziej trąby saksofon.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Koniec pewnej epoki. The Hollies, legenda brytyjskiego rocka, po 63 latach schodzi ze sceny. Wszystko przez zdrowotne problemy 80-letniego gitarzysty Tony'ego Hicksa, który postanowił odłożyć gitarę na bok. Jego wieloletni przyjaciel, perkusista Bobby Elliott, nie wyobraża sobie trasy bez niego. Cóż, czas na nowe legendy, choć te stare będą trudne do zastąpienia. Sensacja na miarę rockowej archeologii. Po 57 latach światło dzienne ujrzało nieznane nagranie z legendarnego koncertu Jimiego Hendrixa na Woodstocku. Wszystko dzięki sprytnemu studentowi, który w 1969 roku zakradł się na scenę i zarejestrował występ z odległości kilku metrów. Teraz możemy podziwiać ten unikalny materiał na YouTube, a Hendrix doczekał się nawet własnej ulicy w Nowym Jorku. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem w sercu wielkiego jabłka. Na rockowym festiwalu w Malezji doszło do tragicznego zdarzenia, które przypomina, że rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale czasem i dramat. Perkusista zespołu Meditacji, Raya Azren Raya Talib, zmarł na scenie podczas występu 18 lipca. Choć przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana, rodzina wspomina o jego problemach zdrowotnych. Zespół, mimo tej tragedii, planuje kontynuować swoją działalność, bo przecież show must go on, prawda? Rokowizna Festiwal wciąż trwa, a Kraków szykuje się na finałowy weekend. W Poznaniu scena aż drżała od ciężkich brzmień, a za kulisami działy się prawdziwe cuda. Within Temptation spotkało się z młodymi fanami w ramach inicjatywy Kick Cancer's Ass, prowadzonej przez niezawodnego Macieja Kosteckiego. To kolejny raz, gdy światowej sławy artyści łączą siły z dziećmi, by wspólnie skopać rakowi tyłek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Wiatr będzie wiał wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Mokowodach doszło do groźnej sytuacji na drodze, gdy dziecko na rowerku niespodziewanie wjechało na jezdnię. Kierowca w ostatniej chwili zdołał zahamować, unikając potrącenia. Nagranie z tego zdarzenia, które obejrzało już ponad 130 tysięcy osób, przypomina o konieczności edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Wraz z początkiem roku szkolnego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
2: Kilkumiesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło nocą do warszawskiego szpitala z podejrzeniem groźnej infekcji. Podczas omawiania przypadku pojawiły się ksenofobiczne komentarze dotyczące pochodzenia malucha. Anestezjolożka Justyna Leszczuk stanowczo zareagowała na te wypowiedzi, podkreślając, że takie postawy nie mają miejsca w opiece medycznej. Lekarka od lat wspiera również poszkodowanych w Ukrainie, działając jako wolontariuszka. Warszawa przygotowuje się do pożegnania Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, która zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 31 sierpnia, a msza odbędzie się o 13.30 w Bazylice Świętego Krzyża. Po niej uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. Szczegóły mają zostać jeszcze oficjalnie potwierdzone. Na drodze krajowej numer 92 w Kałuszynie doszło do tragicznego wypadku. 16-letnia dziewczyna zginęła na oznakowanym przejściu dla pieszych, potrącona przez dwa samochody. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Policja z Mińska Mazowieckiego bada przyczyny tego zdarzenia. Pod Piasecznem doszło do niebezpiecznej kolizji. 38-letni kierowca Audi, mający ponad 3 promile alkoholu, zderzył się z dacią i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Poszkodowany 50-latek ruszył za nim i zdołał go zatrzymać. W Audi znajdowała się również poszukiwana przez prokuraturę kobieta. Kierowca trafił do aresztu, a jego dalszym losem zajmie się sąd.
1: W Krakowie, w jednym z mieszkań przy ulicy Fatimskiej, znaleziono ciało około 70-letniej kobiety. W lokalu był również ranny mężczyzna, który trafił do szpitala. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia, nie wykluczając, że mogło mieć ono charakter kryminalny. Śledczy zabezpieczyli ślady, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy.
2: Śmierć 36-letniego Jakuba, kibica Hutnika Kraków, wstrząsnęła Polską. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa. Na facebookowej stronie Polscy Kibice pojawił się poruszający list jego córki, wyrażający ogromną tęsknotę i miłość. W odpowiedzi na tragedię środowisko kibicowskie zorganizowało zbiórkę, która już zgromadziła blisko 130 tysięcy złotych na wsparcie rodziny i organizację pogrzebu. 26-letni Hubert B. usłyszał zarzut w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie. Prokuratura twierdzi, że kierowca świadomie przekroczył dozwoloną prędkość, jadąc 70 km na godzinę w miejscu z ograniczeniem do 30 km na godzinę. Hubert B. nie przyznaje się do winy, tłumacząc, że stracił panowanie nad autem z powodu nierównej nawierzchni. Grozi mu do 8 lat więzienia. Krakowska policja poszukuje 17-letniego Kamila Książka, który zaginął 21 sierpnia. Opuścił swoje mieszkanie przy ulicy Orła Białego i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze proszą o pomoc każdego, kto może mieć informacje o jego miejscu pobytu. Kamil miał na sobie czarną kurtkę z jasnymi elementami, ciemnooliwkowe bojówki i granatowe buty marki Umbro. Śledczy w Krakowie zatrzymali kolejne dwie osoby w związku z brutalnym atakiem na osiedlu Wilowym, gdzie zginął 36-letni Jakub, znany jako Jankes. Do tej pory zatrzymano już 11 osób, jednak 9 z nich zostało zwolnionych po przesłuchaniu. Teraz kluczowe będzie ustalenie roli dwóch ostatnio zatrzymanych w tym tragicznym zdarzeniu.
1: Po sztormowym weekendzie nad Bałtykiem, w Darłowie, pogoda się uspokoiła, a większość plaż jest otwarta i bezpieczna. Niestety, kąpielisko numer 1 w Darłówku Wschodnim zostało zamknięte z powodów sanitarnych. Woda w Bałtyku jest wolna od sinic, a temperatura powietrza wynosi 18 stopni Celsjusza. Przypominamy o zachowaniu ostrożności i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa na plaży.
2: We wrocławskim MPK rośnie prawdziwy gigant, fikus, który trafił tam ponad 30 lat temu. Z małej roślinki doniczkowej przekształcił się w drzewo o imponujących rozmiarach, oplatając znaczną część hali magazynowej. Opieką nad nim zajmuje się cała załoga, a jego obecność stała się nieodłącznym elementem codziennego życia pracowników. Fikus jest tak duży, że jego przesadzenie wydaje się dzisiaj niemożliwe. Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia doszło do poważnego wypadku. Samochód marki BMW zjechał z drogi i uderzył w wiadukt, raniąc 3 osoby. 2 z nich zostały przetransportowane do szpitala śmigłowcem. Ruch w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowany, a na miejscu trwają działania służb ratunkowych. Policja apeluje do kierowców o cierpliwość i przestrzeganie przepisów.
1: Pod Wrocławiem doszło do dramatycznego porwania 22-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna został uprowadzony przez swoich rodaków, którzy uwierzyli w jego zmyśloną historię o wygranej w kasynie. Napastnicy grozili mu bronią, domagając się rzekomej fortuny. Dzięki szybkiej akcji policji i kontrterrorystów, czterech sprawców zostało zatrzymanych. Grozi im teraz do 20 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 16 stopni we Wrocławiu z wiatrem północno-wschodnim o sile 4 metry na sekundę. W Białymstoku zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 18 stopni, a wiatr północny powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Kamil Grabara, bliski transferu do Juventusu. Polski bramkarz, który w poprzednim sezonie grał w VfL Wolfsburg, ma dziś przejść testy medyczne we Włoszech. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, podpisze kontrakt z włoskim gigantem. Juventus planuje wypożyczyć Grabarę z opcją wykupu za 12 milionów euro.
1: Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od dwóch zwycięstw, pokonując Węgierki i Łotyszki. Mimo wygranej, mecz z Łotwą przyniósł wiele emocji i krytyki pod adresem trenera Stefano Lavariniego. Eksperci podkreślają, że drużyna miała problemy, a nastroje przed kolejnymi meczami są napięte. Przed Polkami teraz trudne spotkania z zespołami ze Słowenii, Niemiec i Turcji. Zmarł Dariusz Fligert, były żużlowiec klubu Inpro ROW Rybnik w wieku 57 lat. Był trzykrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając dwa srebrne i jeden brązowy medal. W 1990 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski parklubowych oraz tytuł młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Polski. Klub przekazał kondolencje rodzinie zmarłego.
0: Tragiczne wieści z Republiki Południowej Afryki. Były dwukrotny mistrz świata w boksie, Zolani Tete, został zastrzelony przed swoim domem w Mdansane. Miał 38 lat. W chwili ataku siedział w samochodzie z 27-letnią kobietą, która została ciężko ranna i przebywa w szpitalu. Sprawcy zbiegli, a motyw ataku pozostaje nieznany. Policja prowadzi śledztwo.
2: Radio Super Express. Sport.
0: Katarzyna Kawa zakończyła udział w kwalifikacjach do US Open już na pierwszym etapie, przegrywając z Jekateriną Gorgodzę 6-3, 6-7, 2-6. Polka świetnie rozpoczęła mecz, wygrywając pierwszy set, ale w kolejnych partiach lepsza okazała się Gruzinka. W turnieju głównym bez kwalifikacji wystąpią m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Rywalizacja w singlu rozpocznie się w niedzielę.
1: Iga Świątek nie wystąpi w mikście podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zmaga się z kryzysem formy, a jej ostatnie występy w Toronto i Cincinnati zakończyły się szybko. Teraz, przed nadchodzącym US Open, musi obronić tytuł i 2000 punktów rankingowych. Tymczasem wywołała kontrowersję, publikując na Instagramie zdjęcia z butelką tequili, co spotkało się z krytyką fanów. Sabalenka jest ambasadorką marki Maestro Dobel Tequila, co budzi mieszane uczucia w środowisku sportowym. Anastazja Kuś, 19-letni

0: mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej, wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, znalazł się w centrum kontrowersji. Śledztwo Wirtualnej Polski i TVN24 sugeruje, że mógł przyjąć luksusowy zegarek od Przemysława Krala z firmy Zonda Krypto. Wartość zegarka to około 172 tysiące złotych. Piesiewicz zaprzecza, twierdząc, że zapłacił za niego z własnych środków. Sprawa jest badana przez odpowiednie organy, a oficjalne stanowiska państwowe przeczą wersji wydarzeń przedstawionej przez Piesiewicza. Ewa Swoboda, polska wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, zdecydowanie odrzuciła wyzwanie znanego youtubera iShowSpeeda do wspólnego wyścigu. W programie Lekkie Gadki TVP Sport stwierdziła, że nie zamierza pajacować. Mimo popularności iShowSpeeda i jego wcześniejszych wyzwań z innymi sportowcami, Swoboda podkreśliła, że traktuje bieganie poważnie i nie widzi sensu w takim starciu.
2: Jakub Szymański, wicemistrz Europy w biegu na 110 metrów przez płotki, zdradził swoje plany na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Lekko atleta celuje w awans do finałów na każdej dużej imprezie, podkreślając, że stabilne bieganie w okolicach 13,1 sekundy otwiera drzwi do walki o najwyższe laury. Szymański nie żałuje też swojej głośnej wypowiedzi o komentatorze Marku Rudzińskim, którą przygotowywał od 2 lat. W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło środowiskiem piłkarskim. 36-letni mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku, co skłoniło prezesa Wisły Kraków, Jarosława Królewskiego, do wprowadzenia zakazu wnoszenia na stadion haseł związanych z pseudokibicami. Łukasz Podolski, piłkarz Górnika Zabrze, zadeklarował pomoc dla rodziny zmarłego, przekazując dochód z meczu z Wisłą Kraków na pokrycie kosztów pogrzebu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W polskiej kadrze lekkoatletycznej doszło do spięcia. Natalia Bukowiecka zarzuciła Anastazji Kuś kłamstwo w związku z jej wypowiedziami o braku zaproszenia na zawody diamentowej ligi w Chorzowie. Kuś wyraziła rozgoryczenie, twierdząc, że niechęć innych zawodniczek uniemożliwiła jej start. Organizator meetingu, Marcin Rosengarten, wyjaśnił, że priorytet mają zawodniczki z szansą na finał cyklu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1015 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Sinan zaczyna wątpić w szczerość zaręczyn Aynur z Kiwancem. Leżan otwiera mu oczy, sugerując, że Aynur mogła działać pod wpływem emocji związanych z jego relacją z Ezgi. Sinan postanawia skonfrontować się z Aynur, by dowiedzieć się prawdy o jej uczuciach. Aynur jednak uparcie trzyma się zaręczyn, mimo że jej serce wciąż bije dla Sinana. Relacje między tą trójką stają się coraz bardziej skomplikowane. Odcinek 1015 zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po premierze telewizyjnej odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Dziedzictwo w 1015 odcinku przynosi emocjonujące chwile dla Czarnej, która podejmuje się opieki nad małym Tufanem. Niestety, chłopiec znika z jej pola widzenia, co wywołuje u niej atak paniki. Gdy go odnajduje, Tufan krytykuje ją za brak czujności, co potęguje jej obawy przed nadchodzącym macierzyństwem. Czarna dzieli się swoimi wątpliwościami z Ibo, który z kolei z zaangażowaniem przygotowuje się do roli ojca. Premiera tego odcinka już w piątek, 28 sierpnia, o 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępna będzie na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to turecki hit pełen emocji, gdzie losy bohaterów splatają się w walce o rodzinę i miłość.
0: M jak miłość zapowiada emocjonujące chwile w nowym sezonie. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami długo wyczekiwanego ślubu Natalki i Adama Karskiego. Ceremonia, pełna rodzinnego ciepła, zgromadzi najbliższych mostowiaków, a młoda para zaprezentuje się w eleganckich, jasnych stylizacjach. Natalka w klasycznej białej sukni, a Adam w jasnej marynarce będą wyglądać zjawiskowo. Po ceremonii przyjdzie czas na radosną zabawę weselną na świeżym powietrzu. Jednak zanim do tego dojdzie, Natalka będzie musiała zmierzyć się z własnymi uczuciami. Czy piękna ceremonia będzie początkiem nowego rozdziału dla tej pary? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki M jak miłość.
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi scenami. W nowych odcinkach Antoś, syn Pawła i zmarłej Franki, zacznie coraz bardziej odczuwać brak mamy. Chłopiec, nie rozumiejąc, co się stało, będzie wołał mama, co poruszy serca widzów. Agnes, która nie może mieć własnych dzieci, stanie się świadkiem tych wzruszających chwil. Paweł, mimo własnego bólu po stracie żony, stara się zapewnić synkowi jak najlepsze dzieciństwo. Wkrótce zorganizuje casting na opiekunkę, by odciążyć siebie i pomóc Antosiowi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Relacja Pawła z Agnes pozostanie na razie na poziomie przyjacielskim, mimo jej zaangażowania w opiekę nad chłopcem.
0: W 4275 odcinku Na Wspólnej Igor pragnie, by Anka i Jaś wrócili do domu, co ma nastąpić już 10 września o 20.15 na TVN. Terapeutka Julki zauważa poprawę, a dziewczyna chce wrócić do szkoły. Jednak za jej zachowaniem kryje się inny cel. Manipulując bliskimi, Julka zyskuje ich zaufanie, choć w rzeczywistości planuje coś zupełnie innego. Rodzina daje się nabrać na jej przemianę, co otwiera jej drogę do kolejnych kłopotów. Wkrótce Julka znów sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. W 4283 odcinku Igor zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę na odwyku. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1015 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek 28 sierpnia o 16 na TVP1. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy Nazli potwierdzi zaraźliwą chorobę bratowej. Poyraz, choć z bólem serca, będzie musiał zostawić swoją żonę, by chronić rodzinę przed epidemią. Nana, mimo walki z chorobą, straci przytomność, zanim zdąży wyznać uczucia Poyrazowi. Rodzina, w tym matka Poyraza i jego siostra, przekonają go do podjęcia trudnej decyzji o izolacji. Nana zostanie sama, ale wszyscy będą robić wszystko, by szybko wróciła do zdrowia. To odcinek pełen emocji, który na pewno poruszy serca widzów.
1: Serial O mnie się nie martw zadebiutował na antenie TVP 5 września 2014 roku i od razu zdobył serca widzów w całej Polsce. Przez 13 sezonów śledziliśmy losy Igi Małeckiej i Marcina Kaszuby, których przypadkowe spotkanie wywróciło ich życie do góry nogami. Historia pełna humoru i wzruszeń zakończyła się na początku 2021 roku, ale wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Joanna Kulik jako Iga i Stefan Pawłowski jako Marcin stworzyli niezapomniane kreacje, które przyniosły im ogromną popularność. W obsadzie znaleźli się także Paweł Domagała, Aleksandra Domańska i Katarzyna Ankudowicz, którzy dodali serialowi wyjątkowego uroku. Dziś, ponad dekadę po premierze, aktorzy przeszli zdumiewające metamorfozy, które można podziwiać w specjalnej galerii. Serial pozostaje jednym z największych hitów telewizji polskiej ostatnich lat. 33. odcinku serialu Splątane losy Khalil i Muniver ponownie zmierzą się z tajemnicą, która od lat wpływa na ich relacje. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia, o godzinie 14 w TVP1. Yasemin, mimo prób Meltem, by ją ośmieszyć, zyska uznanie doktora Attili dzięki trafnej diagnozie na oddziale ratunkowym. Ramzi pojawi się u Leman jako potencjalny kupiec domu, co wzbudzi emocje wśród mieszkańców. Tymczasem Mine, kupując piłki dla przyjaciół, choć na chwilę zapomni o rodzinnych problemach. Serial Splątane losy to turecka opowieść o skomplikowanych relacjach i tajemnicach, które łączą bohaterów na zawsze.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą podobnie 18 stopni, a wiatr wschodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Przemysław Kral, podejrzany w sprawie giełdy kryptowalut, może rozważać współpracę z prokuraturą jako tzw. mały świadek koronny. Mecenas Bartosz Lewandowski, jego pełnomocnik, podkreśla, że same zeznania Krala nie wystarczą i muszą być potwierdzone innymi dowodami. Wokół sprawy narasta polityczne napięcie, a Lewandowski zaznacza, że instytucja małego świadka koronnego nie powinna być narzędziem politycznej walki. Na razie nie wiadomo, czy Kral rzeczywiście zdecyduje się na taki krok. W najbliższy piątek, 28 sierpnia, odbędzie się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych i senatora. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13 w kościele świętego Wojciecha w Międzyrzeczu, a pochówek zaplanowano na godzinę 14 na cmentarzu komunalnym. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć cele charytatywne. Generał Różański zmarł w wieku 63 lat po walce z nowotworem.
2: Minister klimatu i środowiska, Paulina Henik-Kloska, zapowiedziała, że producenci opakowań będą finansować system ich zwrotu. Ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta ma trafić do parlamentu jesienią. Dzięki systemowi kaucyjnemu zmniejsza się liczba odpadów, co może obniżyć koszty ich odbioru. Planowane jest także wydłużenie ważności bonów kaucyjnych oraz rozszerzenie systemu na małe szklane butelki. Szczegóły zmian poznamy jesienią. Zmarł Czesław Śleziak, były minister środowiska i poseł 4 kadencji. Polityk miał 74 lata. O jego śmierci poinformowała córka, podkreślając, że pogrzeb odbędzie się w Lalikach. Śleziak pełnił funkcję ministra w rządzie Leszka Millera w latach od 2003 do 2004. W Dolinie Śmierci w Kalifornii zmarł 68-letni turysta z Francji, Pierre Michel Formosa. Mężczyzna podróżował z kolegą, gdy ich samochód ugrzązł w błocie przy temperaturze 47 stopni Celsjusza. Po przejściu około 2 kilometrów Formosa nie mógł kontynuować marszu, a jego towarzysz wezwał pomoc. Niestety, ratownicy znaleźli go martwego. Dolina Śmierci to jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi, gdzie ekstremalne warunki mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Do Polski dotarła pierwsza partia 28 czołgów K-2 Black Panther z Korei Południowej. Maszyny te zasilą 16. Dywizję Zmechanizowaną, odpowiedzialną za bezpieczeństwo północno-wschodniej części kraju. To część umowy z sierpnia 2025 roku, która przewiduje dostawę łącznie 180 czołgów, w tym spolonizowanej wersji K-2PL. Czołgi te mają wzmocnić potencjał obronny polskiej armii.
0: Kończy się sezon w ogrodzie, a to oznacza ostatnie zbiory pomidorów i ogórków. Specjaliści zalecają wysiew poplonu, by zregenerować ziemię i przygotować ją na przyszły rok. Fazelia błękitna jest idealnym wyborem, ponieważ szybko wschodzi i dobrze ukorzenia się, tworząc naturalną ściółkę na zimę. Pamiętajmy, by po zbiorach usunąć resztki roślin, co zapobiegnie rozwojowi chorób.
2: Monstera, popularna roślina doniczkowa, może zyskać na wyglądzie dzięki prostemu naparowi z czarnej herbaty. Regularne podlewanie tym naturalnym nawozem dostarcza roślinie niezbędnych minerałów, takich jak potas, azot i fosfor. Dzięki temu Monstera szybko wypuszcza nowe liście i rozwija silny system korzeniowy. Wystarczy unikać herbat aromatyzowanych i stosować napar raz w miesiącu.
0: Policjanci z Gliwic rozwiązali sprawę kradzieży na plaży w Czechowicach, do której doszło 15 sierpnia. Sprawcy, trzej nastolatkowie, zostali zatrzymani po tym, jak sami padli ofiarą rozboju. Starsi znajomi zabrali im skradzione wcześniej przedmioty, w tym sztabkę złota. Funkcjonariusze odzyskali całe mienie, a sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Storczyki mogą ponownie zakwitnąć dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać czosnek do ziemi w doniczce, co stymuluje kwitnienie i chroni korzenie przed gniciem. Czosnek działa jak naturalny antybiotyk, dostarczając roślinie ważne pierwiastki, takie jak fosfor, żelazo i potas. Dzięki temu storczyki zyskują energię do wzrostu i kwitnienia. W Chełmnie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na prokuratora, tracąc 32 tysiące złotych. Dzięki działaniom policji zatrzymano już dwie osoby podejrzane o udział w tym przestępstwie. Funkcjonariusze nadal pracują nad sprawą, typując kolejne osoby związane z oszustwem. Policja przypomina, że prawdziwi urzędnicy nigdy nie proszą o przekazanie gotówki. Psychotesty wizualne zyskują na popularności w internecie. Wystarczy wybrać jedno z czterech piórek, by dowiedzieć się, co najtrudniej przychodzi nam odpuścić w życiu. Choć nie są to profesjonalne narzędzia psychologiczne, mogą być ciekawym pretekstem do refleksji nad sobą. Wybór piórka może zaskoczyć, a interpretacja stać się zabawnym punktem wyjścia do przemyśleń. We Wrocławiu zatrzymano 4 mężczyzn podejrzanych o rozbój z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Sprawcy mieli zaatakować 22-latka, próbując wymusić od niego pieniądze, które rzekomo wygrał w kasynie. Wszyscy zatrzymani to obywatele Ukrainy, a sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury. Za zarzucane przestępstwa grozi im do 20 lat więzienia. Joanna Kluzik-Rostkowska, była minister, spędza czas na Kaszubach, gdzie oddaje się swojej pasji do jazdy konnej. W stadninie w Grabówku nie tylko jeździ, ale także aktywnie uczestniczy w opiece nad końmi. To dla niej sposób na oderwanie się od codzienności i znalezienie spokoju w otoczeniu natury.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Polskę w letnim wydaniu może dziś skropić lekki, przelotny deszcz. W sam raz na orzeźwienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Bursztynowicz, znana z serialu Klan, zaliczyła niefortunny upadek na chodniku, rozcinając sobie łuk brwiowy. Krew tryskała, a przechodnie jakby nigdy nic przeszli obok, nie oferując pomocy. Na szczęście jej mąż Jacek, od prawie 50 lat zakochany po uszy, nie zawiódł i zareagował, jak przystało na prawdziwego rycerza. Kwiaty, romantyczne spacery i miłość bez granic – oto recepta na szczęście w trudnych chwilach. Tim Burton, mistrz mrocznych wizji, obchodzi dziś 68. urodziny. Ten reżyser, który wolał potwory od sielskich przedmieść, stworzył jedne z najbardziej rozpoznawalnych uniwersów filmowych. Jego bohaterowie, choć dziwaczni i wyobcowani, pokazują, że inność to prawdziwy atut. Burton, niczym bioegzorcysta z Beetlejuice'a, przewrócił Hollywood do góry nogami, udowadniając, że gotycki styl i czarny humor mogą być kluczem do sukcesu. Filip Heiser, znany z ekranów telewizyjnych, szykuje się do ślubu z młodziutką Bianką. Wybór świadkowej padł na Małgorzatę Ochmę, która, jak się okazuje, była świadkiem ich pierwszego spotkania. Rodzina już zaakceptowała przyszłą pannę młodą, a Zygmunt Heiser ocenił ją na 6. Cóż, pozostaje tylko czekać na ten wielki dzień i trzymać kciuki, by wszystko poszło zgodnie z planem.
2: Afera z Jackiem Kawalcem i Zenkiem Martyniukiem w roli głównej wciąż rozgrzewa emocje. Kawalec, znany z Rancha, zasugerował, że Martyniuk śpiewa z playbacku, co skończyło się jego odejściem z budki suflera i groźbą kroków prawnych ze strony Zenka. Tymczasem fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo finał 11 sezonu pojawi się w grudniu, a ostatni odcinek zobaczymy 10 stycznia przyszłego roku. Kawalec zapewnia, że to definitywny koniec przygód mieszkańców Wilkowy, a postać Pawła Królikowskiego, mimo jego nieobecności, pojawi się w nowych odcinkach.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Sopot znów stał się centrum muzycznego świata, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival 2026. Na scenie Opery Leśnej pojawiły się największe gwiazdy, ale to Natasza Urbańska skradła całe show. W aksamitnej sukni w kolorze kobaltu wyglądała jak milion dolarów, choć jej stylizacja przypominała coś, co już widzieliśmy. Czyżby moda na recykling dotarła na czerwony dywan? Jan Frycz, wybitny aktor, zostanie pożegnany 7 września na Starych Powązkach, ale bez religijnych ceremonii. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy, choć świecki. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Cóż, nawet po śmierci Frycz zaskakuje nas swoją niekonwencjonalnością.
2: Hania Śleszyńska pogrążona w żałobie po nagłej śmierci Wojciecha Zielińskiego, muzyka i jej wieloletniego przyjaciela, z tercetu, czyli kwartetu. Zieliński, znany z gry na klawiszach i swojego alkomatu, zostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny. Był nie tylko znakomitym muzykiem, ale i duszą towarzystwa, mistrzem kalamburów i anegdot. Śmierć Zielińskiego to dla Śleszyńskiej ogromny cios, zwłaszcza, że mieli jeszcze wiele wspólnych planów. Kto teraz zagra na alkomacie?
1: Lato się kończy, a z nim festiwalowe szaleństwo. Ale nie martwcie się, bo Björk przybywa do Polski z wystawą, która z pewnością rozgrzeje wasze artystyczne serca. W Bielsku Białej w ramach wędrującego festiwalu zaprezentuje instalację Echolalia, która podzielona na 3 części zaskoczy nawet największych sceptyków sztuki. Wstęp darmowy, ale lepiej się pospieszyć z rezerwacją, bo zainteresowanie jest ogromne. A jeśli ktoś myśli, że jesień to czas na nudę, to Björk udowodni, że jest zupełnie inaczej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Paris Jackson powraca po 6 latach z nowym albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić. Świat muzyki alternatywnej drży w posadach. Richard Lloyd, legendarny gitarzysta zespołu Television, walczy z rakiem dróg żółciowych, a jego sytuacja finansowa jest równie dramatyczna jak diagnoza. Zbiórka na GoFundMe ma pomóc muzykowi i jego żonie, którzy zmagają się z ogromnymi kosztami leczenia. Czyżby ikony punk rocka też potrzebowały wsparcia? Cóż, nawet legendy czasem muszą prosić o pomoc. Rob Halford, ikona heavy metalu, obchodzi dziś swoje 75. urodziny, a jego metamorfoza wciąż zaskakuje. Od menedżera w sklepie z męską odzieżą do frontmana Judas Priest, Halford nie tylko zmienił swój styl, ale i zdefiniował go na nowo. Skórzane ubrania, kolce, tatuaże i ciemne okulary to jego znak rozpoznawczy, a siwa broda dodaje mu teraz szlachetności. Mimo upływu lat, Halford pozostaje wierny swojemu unikalnemu wizerunkowi, który stał się symbolem całej kultury metalu. Corey Taylor, frontman Slipknota i jego żona Alicia Taylor znów na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą kontrowersyjnego występu grupy Cherry Bombs, podczas którego użyto płonącej Biblii. Alicia tłumaczy, że to tylko metafora płonących treści, zawartych w księdze, a nie rzeczywiste podpalenie. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nawet święte księgi mogą zyskać nowy, teatralny wymiar.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Choć to lato, lekki deszcz nad Polską przypomni nam o kapryśnej aurze tej pory roku.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze krajowej nr 92 w Kałuszynie doszło do tragicznego wypadku. 16-letnia dziewczyna zginęła na oznakowanym przejściu dla pieszych, potrącona przez dwa samochody. Policja z Mińska Mazowieckiego bada okoliczności tego zdarzenia. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. W Warszawie na Placu Zamkowym odbyły się uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Wydarzenie zgromadziło Polaków i Ukraińców, którzy wspólnie oddali hołd ofiarom wojny. Podczas obchodów wystąpili Krzysztof Zalewski i ukraiński zespół Dacha Bracha. Przyznano także wyróżnienia Stand with Ukraine Awards dla osób wspierających Ukrainę i wzmacniających więzi polsko-ukraińskie.
2: W Nowej Iwicznej doszło do groźnego wypadku. 38-letni kierowca Audi, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w inny pojazd i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca Dacia ruszył za nim w pościg i zdołał go zatrzymać. Okazało się, że pasażerką Audi była kobieta poszukiwana przez prokuraturę. Sprawca trafił do aresztu, a jego sprawą zajmie się sąd.
1: 2 lata po tragicznym wypadku w Warszawie, w którym zginął mąż Eweliny, zapadł nieprawomocny wyrok dla Łukasza Żaka. Sąd skazał go na 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ewelina, mimo wyroku, wciąż zmaga się z bólem po stracie i stara się zapewnić dzieciom spokojne życie. Wdowa wybaczyła sprawcy, ale ma nadzieję, że jej doświadczenie będzie przestrogą dla innych kierowców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W jednym z warszawskich szpitali doszło do kontrowersji związanej z narodowością małego pacjenta z Ukrainy. Justyna Leszczuk, anestezjolożka, stanowczo zareagowała na ksenofobiczne uwagi personelu medycznego. Lekarka od lat angażuje się w pomoc dzieciom i rannym z Ukrainy, podkreślając, że takie zachowania nie powinny mieć miejsca w ochronie zdrowia. Sprawa nie została oficjalnie zgłoszona, ale reakcja była zdecydowana.
2: Na krakowskim osiedlu willowym doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zginął 36-letni Jakub, znany w środowisku kibiców jako Jankes. Policja zatrzymała 2 kolejne osoby podejrzane o udział w tym zdarzeniu. Wcześniej przesłuchano 9 innych zatrzymanych, którzy zostali zwolnieni. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem motywów i przebiegu tej tragicznej nocy.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka, a samo niemowlę doznało ciężkich obrażeń. 26-letni Hubert B. usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa drogowego, przekraczając prędkość o 40 km na godzinę. Prokuratura podkreśla, że kluczowe znaczenie miała nadmierna prędkość pojazdu. Kierowca nie przyznał się do winy, twierdząc, że stracił panowanie nad autem z powodu nierównej nawierzchni. W Szczecinie 60-letnia nauczycielka przyszła do pracy pod wpływem alkoholu, mając około 1,7 promila we krwi. Kobieta zajmowała się 15-osobową grupą dzieci. Sprawa trafiła do sądu, a nauczycielce grozi nawet 5 lat więzienia. Oskarżona przyznała się do winy i nie była wcześniej karana.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Młody bocian z Zakurzewa nie dołączył do stada migrującego do ciepłych krajów. Osłabionemu ptakowi pomogli strażacy z Grudziądza, którzy bezpiecznie przekazali go specjalistom od rehabilitacji dzikich zwierząt. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach nie próbować samodzielnie ratować ptaków, lecz wezwać odpowiednie służby. Dzięki szybkiej interwencji bocian ma szansę na pełny powrót do zdrowia.
2: W Bydgoszczy rozpoczęto budowę nowego torowiska wzdłuż ulicy Solskiego, co jest jedną z największych inwestycji w transport publiczny w mieście. Prace powodują utrudnienia dla kierowców, ponieważ obie jezdnie zostały zwężone do jednego pasa. Projekt obejmuje także nowe drogi rowerowe, chodniki i zielone torowisko. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2028 roku.
1: Pomarańczowy patrol SK Summer City zawitał do kopalni złota w Złotymstoku. Ekipa zeszła pod ziemię, by odkrywać skarby Dolnego Śląska i poznać historię tego miejsca. Wakacyjna trasa SK Summer City trwa, a już 27 sierpnia będzie można ich spotkać w hotelu.

0: Hotelu Biały Kamień. Szczegóły znajdziecie na profilu SK Wrocław News na Facebooku. Henryk Domański, emeryt z Oławy, stał się znany jako wizjoner po rzekomym objawieniu Matki Boskiej w 1983 roku. Twierdził, że został uzdrowiony przez Maryję i Chrystusa, co przyciągnęło do jego działki tysiące pielgrzymów. Mimo sprzeciwu kościoła, Domański zbudował tam świątynię, a jego działalność wywołała kontrowersje. Po jego śmierci w 2002 roku sanktuarium przejął Kościół katolicki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: W hali wrocławskiego MPK rośnie gigantyczny fikus, który ma już ponad 30 lat. Roślina, początkowo przyniesiona przez pracownika pana Bogdana, aby uniknąć podgryzania przez dzieci, teraz jest wspólnie pielęgnowana przez całą załogę. Fikus osiągnął imponujące rozmiary, a jego pędy rozciągają się na ponad 20 metrów. Pracownicy z sympatii dbają o jego kondycję, co stało się ich wspólnym celem. Na autostradzie A4 w rejonie Wrocławia doszło do poważnego wypadku. Samochód marki BMW uderzył w wiadukt, a 3 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, co spowodowało ogromny korek. Policja apeluje do kierowców o cierpliwość i przestrzeganie przepisów.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz małe zachmurzenie. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 100 lat temu w Polsce wybuchł skandal związany z manipulacjami przy sprzedaży ziemi. Bank Ziemiański, kluczowy gracz na rynku parcelacji, był oskarżany o wywieranie presji na kupujących. W Sejmie padały zarzuty o horrendalne ceny i nieuczciwe praktyki. Dla wielu Polaków zakup ziemi był szansą na awans społeczny, co wykorzystywali pośrednicy. Choć nie była to klasyczna piramida finansowa, mechanizmy psychologiczne przypominały współczesne oszustwa. Historia ta pokazuje, jak marzenia o lepszym życiu mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych graczy. Rynek mieszkaniowy w Polsce coraz bardziej dzieli społeczeństwo. Singiel zarabiający około 6 tysięcy złotych netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości średnio 447 tysięcy złotych. To o 18% więcej niż na początku ubiegłego roku. Tymczasem rodziny z dzieckiem po raz trzeci z rzędu tracą na zdolności kredytowej. W lipcu ich możliwości spadły o 1%. W największych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, oferta mieszkań dla singli znacząco się zwiększyła. Rodziny z dziećmi mają jednak coraz mniejszy wybór, choć nadal większy niż single. W Polsce trwa renesans budownictwa z wielkiej płyty. Konkurs architektoniczny pokazał, jak tanio i efektywnie dobudować windy w blokach, co może zakończyć problem więźniów czwartego piętra. Zwycięski projekt Dominiki Bednarek oferuje proste rozwiązania, takie jak przedłużenie szybu windy do poziomu zero. To szansa na poprawę dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych. Organizatorzy konkursu planują stworzenie poradnika dla spółdzielni mieszkaniowych, aby te pomysły mogły być wdrażane na szeroką skalę. Teraz potrzebne jest wsparcie finansowe, aby te projekty nie pozostały tylko na papierze. W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym prace wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą m.in. kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury na 2026 rok. Maksymalna kwota świadczenia wyniesie około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale pełną sumę otrzymają tylko osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że każda złotówka powyżej tego progu zmniejsza wysokość 14. emerytury. Wypłaty zaplanowano na wrzesień, a pieniądze trafią do seniorów automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Świadczenie jest chronione przed zajęciem komorniczym i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną. Zmarł Klaus Michael Kühne, jeden z najbogatszych Niemców. Jego firma Kühne plus Nagel wzbogaciła się na transporcie mienia skradzionego Żydom przez nazistów podczas II wojny światowej. Mimo upływu lat, przedsiębiorstwo konsekwentnie unika pełnego rozliczenia się z przeszłością. Historycy podkreślają, że firma miała kluczową rolę w operacji M-Action, zarządzając transportem zrabowanego mienia z tysięcy żydowskich domów. Kühne, mimo licznych kontrowersji, pozostaje wspominany jako wybitny przedsiębiorca i filantrop. Czy firma kiedykolwiek przyzna się do swojej mrocznej historii? Czas pokaże.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Radio Super Express.

0: gdzie...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: La Promesa powraca z emocjonującym 466 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15:05 na TVP2. Curro przeżywa dramatyczną stratę, gdy Paco umiera w jego ramionach, co prowadzi do ostrego konfliktu z Jos Juanem. Maria w strachu wyznaje Janie, że mogła nieświadomie zainspirować Martinę do otrucia hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Werę za rozpowiadanie o jego długach. W cieniu tych wydarzeń Virtudes i Simona zakopują topór wojenny, a Simona postanawia pomóc córce w odzyskaniu synka. Serial La Promesa to wciągająca opowieść o miłości, tajemnicach i nierównościach społecznych w malowniczej Andaluzji początku XX wieku. M jak miłość w nowym sezonie zaskoczy widzów dramatycznymi zwrotami akcji w życiu Kasi. Lekarka zacznie odczuwać strach przed własnym mężem, Mariuszem, co wywoła w niej falę wątpliwości. Kasia przyzna, że jej małżeństwo z architektem było pomyłką, a szybki ślub i kłamstwa dotyczące ojcostwa Zosi tylko pogłębiły problemy. Zwiastun nowych odcinków pokazuje, jak Kasia staje przed trudnym wyborem między miłością a strachem. W tle pojawia się także Jakub, detektyw, który może okazać się dla niej wsparciem. Czy Kasia zdecyduje się na powrót do Jakuba i zakończy związek z Mariuszem? Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W 1940 odcinku, który pojawi się po przerwie, Mateusz i Majka mogą wreszcie dać się ponieść uczuciom. Zwiastun pokazuje ich w intymnej sytuacji, co sugeruje, że ich relacja nabierze tempa. Bogna, zakochana w Mateuszu, zrozumie, że jego serce należy do Majki i wycofa się. Tymczasem Majka zmierzy się z nową sytuacją po narodzinach syna Tomka, co może wpłynąć na jej decyzję. Czy to oznacza, że Mateusz i Majka w końcu będą razem? Wszystko wskazuje na to, że ich historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu.
1: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem, który zostanie wyemitowany po wakacjach. Artur Rogowski kontynuuje swój romans z Joanną, mimo że jego żona Marysia nie jest świadoma zdrady. Joanna, nowa pracownica ośrodka zdrowia w Grudku, przyciąga Artura na kolejne miłosne schadzki. Choć Artur zapewnia córkę Agnes, że zakończył romans, jego kłamstwa wychodzą na jaw. W lesie, z dala od ciekawskich spojrzeń, Artur i Joanna ponownie oddają się uczuciom. Marysia, pozostawiona w domu, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak. W finale odcinka Artur wyznaje Joannie miłość, a Marysia zadaje mu pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi, co tylko pogłębia jej ból.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga Żukowska wyrusza na emocjonującą przygodę w leśnym hoteliku. Wraz z Marysią zostaje wciągnięta w panieńskie zabawy, gdzie jednym z zadań jest poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci. Towarzyszem Kingi w tej wyprawie staje się przystojny recepcjonista Arek. Ich wspólna podróż do lasu może stać się początkiem czegoś więcej niż tylko przypadkowej znajomości. Kinga, po trudnych przeżyciach związanych z rozpadem małżeństwa, szuka nowego początku. Tymczasem Janek, jej mąż, odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co może wpłynąć na jego spojrzenie na małżeństwo. Wyprawa do lasu może być dla Kingi początkiem nowego rozdziału w życiu.
1: Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20:30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Davide. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore.
2: Serial M jak miłość powraca z 27 sezonem już 7 września 2026 roku. Nowe odcinki będą emitowane o 20:50, czyli 5 minut wcześniej niż dotychczas. Fani mogą być spokojni, ponieważ kulisy M jak miłość pozostają na swoim miejscu i będą emitowane o 20:40. Zmiana godziny emisji serialu wynika z krótszego czasu reklamowego. Dzięki temu również inne produkcje, jak Na Sygnale i Na Dobre i Na Złe, rozpoczną się wcześniej. Nowy sezon M jak miłość będzie można oglądać w poniedziałki i wtorki na TVP2. To jedyna zmiana, jaką przygotowano dla widzów w nadchodzącym sezonie.
1: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej czekają nas emocjonujące i dramatyczne chwile. W 4270 odcinku Greg ponownie kontroluje wydatki Eweliny, co prowadzi do napiętej sytuacji w domu Kalskich. Mężczyzna z kieliszkiem alkoholu w ręku zmusza żonę do upokarzających ćwiczeń fizycznych. Ewelina, zastraszona i bez własnych oszczędności, nie ma odwagi sprzeciwić się mężowi. W 4271 odcinku córka pary, Jagoda, próbuje przekonać matkę, by nie znosiła dłużej poniżającego traktowania. Ewelina jednak wciąż paraliżowana jest strachem przed Gregiem. Nadchodzące odcinki pokażą, że jej obawy są uzasadnione, gdyż Greg posunie się do jeszcze bardziej drastycznych działań.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą również 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro prowadzą w rankingu posłów z największą liczbą nieusprawiedliwionych nieobecności na głosowaniach w Sejmie. Romanowski opuścił aż 3418 głosowań, a Ziobro 2752. W zestawieniu znaleźli się również Przemysław Wipler, Mateusz Morawiecki i Łukasz Mejza. Dane pochodzą z Kancelarii Sejmu i są aktualne na 24 sierpnia. Poseł Marcin Józef Aciub odmówił udziału w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie. Polityk podkreślił, że jako polski poseł nie widzi swojej roli w publicznym świętowaniu niepodległości innego kraju. Józef Aciub zaznaczył, że wspiera Ukrainę, ale jego obowiązki wobec Polski są priorytetowe. Decyzja posła wywołała mieszane reakcje wśród internautów. Raport Barbary Mróz-Gorgoń, przygotowany przy użyciu sztucznej inteligencji, wywołał burzliwą dyskusję na temat kondycji polskiej nauki. Profesor Ziemowit Malecha z Politechniki Wrocławskiej w programie Poranny Ring podkreślił, że sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem, ale wymaga dokładnej weryfikacji wyników. Naukowiec zaznaczył, że raport wyglądał jak wygenerowany przez model językowy bez odpowiedniego sprawdzenia. Sprawa stała się poważnym kryzysem wizerunkowym dla autorki, która wycofała się z udziału w kampusie Polska Przyszłości. Od 1 września w szkołach wprowadzone zostaną istotne zmiany. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie wszystkie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowym przedmiotem, choć część dotycząca zdrowia seksualnego pozostanie nieobowiązkowa. Biskupi krytykują te zmiany, domagając się większej roli lekcji religii, na co odpowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka, podkreślając racjonalność wprowadzonych reform.
2: W Słonecznym Brzegu w Bułgarii doszło do tragicznego wypadku. 44-letni polski turysta utonął w morzu w pobliżu strzeżonej plaży. Sprawę bada bułgarska policja, a ciało mężczyzny przewieziono do zakładu medycyny sądowej w Burgas. Na razie nie podano więcej szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia. Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 31-letnia matka i jej 2-letnia córka zginęły po uderzeniu pioruna, gdy wysiadały z samochodu w Margate. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, ich życia nie udało się uratować. Sprawą zajmuje się lokalna policja, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Wielka Brytania zdecydowała się przekazać Ukrainie technologię do produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Premier Andy Burnham ogłosił to podczas wizyty w Kijowie, co umożliwi Ukrainie uruchomienie lokalnych linii produkcyjnych tej broni. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką Rosji, która oskarża Londyn o eskalację konfliktu. Dzięki tej współpracy Ukraina zmniejszy swoją zależność od zagranicznych dostaw broni. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 53% Polaków jest przeciwnych dalszemu przekazywaniu uzbrojenia Ukrainie. To znacząca zmiana w porównaniu do początków inwazji, kiedy większość społeczeństwa popierała pomoc militarną. Obecnie tylko 36% badanych opowiada się za kontynuacją wsparcia. Eksperci wskazują, że zmiana nastrojów może być związana z pogorszeniem stosunków polsko-ukraińskich oraz zmęczeniem społeczeństwa konfliktem.
2: W sobotę, 22 sierpnia, na Sports Illustrated Stadium w Harrison tysiące polskich kibiców miało okazję zobaczyć Roberta Lewandowskiego na żywo. Mecz New York Red Bulls z Chicago Fire FC zakończył się remisem 1-1, ale dla wielu Polaków najważniejsze było spotkanie z legendarnym piłkarzem. Stadion wypełniły biało-czerwone flagi, a emocje sięgały zenitu, szczególnie wśród młodych fanów, dla których Lewandowski jest sportowym idolem. To było prawdziwe polonijne święto sportowe, które na długo pozostanie w pamięci kibiców. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego, w którym zginął 57-letni Paul W. Sokolowski, lekarz medycyny ratunkowej. Jego samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem podczas lądowania. Dwóch funkcjonariuszy z helikoptera trafiło do szpitala i dochodzi do zdrowia. Rodzina zmarłego prosi o wsparcie finansowe na organizację pogrzebu oraz przekazanie darowizn na rzecz lokalnych ratowników.
0: W Wołowie zatrzymano mężczyznę, który 21 sierpnia zaatakował małżeństwo, używając siekiery i stalowego narzędzia z kolcami. Choć napastnik ukradł jedynie papierosy, jego agresywne zachowanie doprowadziło do tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Policja przypomina, by w sytuacjach zagrożenia unikać konfrontacji i jak najszybciej powiadomić służby.
2: Imię Aldona, choć znane w polskiej historii i literaturze, w ostatnich latach niemal zniknęło z rejestrów nowo nadawanych imion. W 2025 roku nie nadano go ani jednej dziewczynce. Mimo że Aldona była królową Polski i bohaterką utworów Mickiewicza i Słowackiego, współcześni rodzice wybierają raczej klasyczne imiona. Obecnie w Polsce imię to nosi ponad 20 tysięcy kobiet, ale jego popularność wciąż maleje.
0: gminie Rudki doszło do dramatycznego zdarzenia. Podczas sprzeczki przy garażu 43-letni mężczyzna postrzelił kierowcę Audi, który następnie uderzył samochodem w ogrodzenie i blok. Policja zatrzymała 9 osób, a główny podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. W garażu znaleziono broń i narkotyki, a sprawca został aresztowany na 3 miesiące.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Letnie przelotne opady dodadzą w naszym kraju przyjemnego orzeźwienia w środku wakacyjnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hayden Panettiere, dziecięca gwiazda Hollywood, zmarła w wieku 36 lat, pozostawiając po sobie fortunę, której los wciąż jest niepewny. Aktorka, znana z seriali Herosi i Nashville, odeszła niespodziewanie, a przyczyny jej śmierci są nadal badane. W tle tej tragedii pojawiają się pytania o testament, którego prawdopodobnie nie spisała, co może wywołać prawdziwą burzę wokół jej majątku. Tymczasem jej córka, Kaja, pozostaje pod opieką ojca, Władimira Kliczki, który wyjechał z nią na Ukrainę.
2: Agata Steczkowska, najstarsza z rodzeństwa, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z rodzinnego domu, a jej słowa mogą nieźle zaskoczyć. Okazuje się, że małżeństwo jej rodziców, Danuty i Stanisława Steczkowskich, nie jest dla niej wzorem do naśladowania. Agata bez ogródek stwierdziła, że jej mama, mimo silnego charakteru, była służebnicą pańską swojego męża. Cóż, wygląda na to, że w rodzinie Steczkowskich nie tylko muzyka gra pierwsze skrzypce.
1: Dziś w Sopocie wielkie muzyczne starcie. Na scenie Opery Leśnej pojawią się gwiazdy, takie jak Agnieszka Chylińska, Zalewski czy Żabson. Ale to walka o bursztynowego słowika przyciąga największą uwagę. Po 18 latach wraca profesjonalne jury, które razem z publicznością zdecyduje, kto zgarnie tę prestiżową nagrodę. Czy faworyci jak Sarsa czy Oceana zdominują wieczór? Czy może młode talenty zaskoczą wszystkich? Emocje gwarantowane.
2: Skolim, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka podkreśla, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na takie występy. Cóż, może czas na nową kategorię wiekową na koncertach.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Natalia Falkiewicz, uczestniczka Top Model i była Miss Województwa Pomorskiego, zmarła w wieku zaledwie 27 lat. Mimo młodego wieku, jej życie było pełne sukcesów, ale i dramatycznych zmagań z chorobą. Matka Natalii nie przebiera w słowach, obwiniając lekarzy o zagłodzenie medyczne córki. Trudno nie zauważyć ironii losu, gdy młoda kobieta, która miała przed sobą całe życie, odchodzi w tak tragicznych okolicznościach. Piotr Mróz, nasz ulubiony aktor z muskułami jak Herkules, znowu jest singlem. Po raz kolejny miłość okazała się trudniejsza niż scenariusz filmowy, a wspólne plany poszły w niepamięć. Choć serce złamane, Mróz nie zamierza się poddawać i rzuca się w wir pracy, bo przecież show biznes nie poczeka. Ciekawe, czy w tej zawodowej gonitwie znajdzie czas na kolejną miłosną przygodę. Jovi, znana jako Jovita Łasecka, z impetem wkracza na scenę Top of the Top Sopot Festival 2026 roku. Choć jej nazwisko może nie brzmieć znajomo, to właśnie ona z utworem Size Plus może zaskoczyć wszystkich w walce o bursztynowego słowika. Jej piosenka, pełna emocji i szczerości, porusza temat akceptacji siebie, co idealnie wpisuje się w jej artystyczny wizerunek. Czy Jovi, mimo że nie ma jeszcze na koncie wielkich hitów, zdoła przyciągnąć uwagę i zdobyć serca publiczności? Czas pokaże, czy niespodzianka stanie się rzeczywistością.
1: Nightwish, legenda symfonicznego metalu, zdaje się być w stanie hibernacji. Flor Jansen, wokalistka zespołu, przyznała, że na razie nie ma żadnych planów na powrót na scenę. Fani mogą więc tylko marzyć o koncertach, bo Nightwish pozostaje w zawieszeniu. Tymczasem sama Flor nie próżnuje i już zapowiada swój drugi solowy album High Tress, który ukaże się w styczniu przyszłego roku. Czyżby solowa kariera była teraz na pierwszym planie?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jack Black znów w akcji. Aktor, który podbił serca widzów jako bezrobotny rockman w Szkole Rocka, marzy o sequelu. School of Rock 2 – Electric Boogaloo. Tak miałby się nazywać nowy film, jeśli tylko uda się przekonać scenarzystę Mike'a White'a, który obecnie jest zajęty Białym Lotosem. Cóż, wygląda na to, że fani rocka muszą uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki za powrót tej kultowej komedii. Koniec pewnej epoki. The Hollies, legenda brytyjskiego rocka, po 63 latach schodzi ze sceny. Wszystko przez zdrowotne problemy 80-letniego gitarzysty Tony'ego Hicksa, który postanowił odłożyć gitarę na bok. Jego wieloletni przyjaciel, perkusista Bobby Elliott, nie wyobraża sobie trasy bez niego. Cóż, czas na nowe legendy, choć te stare będą trudne do zastąpienia. Sensacja na miarę rockowej archeologii. Po 57 latach światło dzienne ujrzało nieznane nagranie z legendarnego koncertu Jimiego Hendrixa na Woodstocku. Wszystko dzięki sprytnemu studentowi, który w 1969 roku zakradł się na scenę i zarejestrował występ z odległości kilku metrów. Teraz możemy podziwiać ten unikalny materiał na YouTube, a Hendrix doczekał się nawet własnej ulicy w Nowym Jorku. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem w sercu wielkiego jabłka. Rokowizna Festiwal wciąż trwa, a Kraków szykuje się na finałowy weekend. W Poznaniu scena aż drżała od ciężkich brzmień, a za kulisami działy się prawdziwe cuda. Within Temptation spotkało się z młodymi fanami w ramach inicjatywy Kick Cancer's Ass, prowadzonej przez niezawodnego Macieja Kosteckiego. To kolejny raz, gdy światowej sławy artyści łączą siły z dziećmi, by wspólnie skopać rakowi tyłek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa przygotowuje się do pożegnania Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, która zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 31 sierpnia, a msza odbędzie się o 13:30 w Bazylice Świętego Krzyża. Po niej uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. Szczegóły mają zostać jeszcze oficjalnie potwierdzone.
2: 2 lata po tragicznym wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmierci Rafała i zranienie jego rodziny. Wyrok nie przyniósł ukojenia Ewelinie, wdowie po Rafale, która wciąż zmaga się z bólem i codziennymi wyzwaniami. Mimo tragedii, Ewelina znajduje siłę w swoich dzieciach i stara się zachować pamięć o mężu. Wierzy, że historia jej rodziny może być przestrogą dla kierowców, by unikali jazdy po alkoholu i z nadmierną prędkością.
1: W Warszawie odbyły się obchody 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Na Placu Zamkowym zebrali się obywatele Ukrainy, Polski i przyjaciele z całego świata, by uczcić to wydarzenie. Symboliczne transparenty z imionami ofiar rosyjskiej agresji oraz koncerty Krzysztofa Zalewskiego i zespołu Dacha Braka były głównymi punktami programu. W trakcie uroczystości wręczono także nagrody Stand With Ukraine Awards, podkreślając solidarność i wsparcie dla Ukrainy. Śmierć 36-letniego Jakuba, kibica Hutnika Kraków, wstrząsnęła Polską. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa. Na facebookowej stronie Polscy Kibice pojawił się poruszający list jego córki, wyrażający ogromną tęsknotę i miłość. W odpowiedzi na tragedię środowisko kibicowskie zorganizowało zbiórkę, która już zgromadziła blisko 130 tysięcy złotych na wsparcie rodziny i organizację pogrzebu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala. 26-letni Hubert B. został oskarżony o umyślne naruszenie przepisów drogowych, co doprowadziło do tej tragedii. Mieszkańcy i radni od dawna alarmowali o niebezpieczeństwie na ulicy Solnej, gdzie doszło do zdarzenia. Kierowca nie przyznaje się do winy, twierdząc, że przyczyną była wadliwa nawierzchnia. Krakowska policja poszukuje 17-letniego Kamila Książka, który zaginął 21 sierpnia. Opuścił swoje mieszkanie przy ulicy Orła Białego i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze proszą o pomoc każdego, kto może mieć informacje o jego miejscu pobytu. Kamil miał na sobie czarną kurtkę z jasnymi elementami, ciemnooliwkowe bojówki i granatowe buty marki Umbro. Trzej główni podejrzani o śmiertelne pobicie 36-letniego Jakuba, znanego jako Jankes, uciekli za granicę. Policja zatrzymała jednak 2 osoby, które mogą być związane z tą sprawą. Do brutalnego ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu Wilowym w Krakowie. Śledztwo trwa, a schwytanie podejrzanych jest priorytetem dla małopolskiej policji.
2: Sierpniowa pogoda nie przestaje zaskakiwać. Po krótkiej przerwie od deszczu, już od piątku, czekają nas burze z gradem i silnym wiatrem. Szczególnie zagrożone będą województwa południowe i zachodnie. W weekend temperatura może wzrosnąć do 30 stopni, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Stąd dziecięcy są.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 60-letniej nauczycielce ze Szczecina, która opiekowała się uczniami, będąc pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało 0,82 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada około 1,7 promila. Kobieta przyznała się do winy i grozi jej od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Sprawa trafiła do sądu.
2: W najbliższą niedzielę w Ogrodzie Branickich w Białymstoku odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów pod hasłem Azjatycki Street Food. Ponad 30 restauracji zaprezentuje swoje specjały, a w programie znajdą się także atrakcje dla dzieci, warsztaty i strefa chilloutu. To doskonała okazja, by w pięknej scenerii spróbować nowych smaków i spędzić czas z rodziną. Wydarzenie potrwa od 10 do 16. Prokuratura w Bielsku Podlaskim zakończyła śledztwo w sprawie makabrycznej zbrodni z początku roku. Krystian Rze zaatakował nożem swoją matkę, która zmarła na miejscu. Biegli stwierdzili, że w chwili czynu mężczyzna nie był w stanie zrozumieć swojego postępowania. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Decyzja należy teraz do sądu.
1: We wrocławskim MPK rośnie prawdziwy gigant, fikus, który trafił tam ponad 30 lat temu. Z małej roślinki doniczkowej przekształcił się w drzewo o imponujących rozmiarach, oplatając znaczną część hali magazynowej. Opieką nad nim zajmuje się cała załoga, a jego obecność stała się nieodłącznym elementem codziennego życia pracowników. Fikus

0: jest tak duży, że jego przesadzenie wydaje się dzisiaj niemożliwe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pod Wrocławiem doszło do dramatycznego porwania 22-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna został uprowadzony przez swoich rodaków, którzy uwierzyli w jego zmyśloną historię o wygranej w kasynie. Napastnicy grozili mu bronią, domagając się rzekomej fortuny. Dzięki szybkiej akcji policji i kontrterrorystów, 4 sprawców zostało zatrzymanych. Grozi im teraz do 20 lat więzienia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Wrocławia wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Białegostoku termometry ukażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury. Lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Barcelona finalizuje transfer chorwackiego bramkarza Dominika Livakovicia. Jego przylot do Barcelony zaplanowano na dziś, a jutro ma przejść testy medyczne. Transfer może skomplikować sytuację Wojciecha Szczęsnego, który już teraz jest zmiennikiem w drużynie. Koszt transferu to 2 miliony euro, a Barcelona rozważa różne scenariusze dotyczące przyszłości Livakovicia w klubie. Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy, mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu.
2: Kamil Grabara bliski transferu do Juventusu. Polski bramkarz, który w poprzednim sezonie grał w VfL Wolfsburg, ma dziś przejść testy medyczne we Włoszech. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, podpisze kontrakt z włoskim gigantem. Juventus planuje wypożyczyć Grabarę z opcją wykupu za 12 milionów euro. Katarzyna Kawa zakończyła udział w kwalifikacjach do US Open już na pierwszym etapie, przegrywając z Jekateriną Gorgodzę 6-3, 6-7, 2-6. Polka świetnie rozpoczęła mecz, wygrywając pierwszy set, ale w kolejnych partiach lepsza okazała się Gruzinka. W turnieju głównym bez kwalifikacji wystąpią m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Rywalizacja w singlu rozpocznie się w niedzielę.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek nie wystąpi w mikście podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, w którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. W sobotnim meczu Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź doszło do kontrowersji. Sędzia Marcin Kochanek nie przyznał rzutu karnego dla Łodzian w ostatniej akcji, co wywołało wściekłość trenera Aleksandra Wukowicia. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitra, uznając, że Widzewowi należał się rzut karny. Mimo to drużyna z Łodzi opuściła boisko z poczuciem niesprawiedliwości. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zmaga się z kryzysem formy, a jej ostatnie występy w Toronto i Cincinnati zakończyły się szybko. Teraz, przed nadchodzącym US Open, musi obronić tytuł i 2000 punktów rankingowych. Tymczasem wywołała kontrowersję, publikując na Instagramie zdjęcia z butelką tequili, co spotkało się z krytyką fanów. Sabalenka jest ambasadorką marki Maestro Doble Tequila, co budzi mieszane uczucia w środowisku sportowym. Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej. Wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, znalazł się w centrum kontrowersji. Śledztwo Wirtualnej Polski i TVN24 sugeruje, że mógł przyjąć luksusowy zegarek od Przemysława Krala z firmy Zonda Krypto. Wartość zegarka to około 172 tysiące złotych. Piesiewicz zaprzecza, twierdząc, że zapłacił za niego z własnych środków. Sprawa jest badana przez odpowiednie organy, a oficjalne stanowiska państwowe przeczą wersji wydarzeń przedstawionej przez Piesiewicza.
2: Jakub Szymański, wicemistrz Europy w biegu na 110 metrów przez płotki, zdradził swoje plany na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Lekkoatleta celuje w awans do finałów na każdej dużej imprezie, podkreślając, że stabilne bieganie w okolicach 13,1 sekundy otwiera drzwi do walki o najwyższe laury. Szymański nie żałuje też swojej głośnej wypowiedzi o komentatorze Marku Rudzińskim, którą przygotowywał od 2 lat. W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło środowiskiem piłkarskim. 36-letni mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku, co skłoniło prezesa Wisły Kraków, Jarosława Królewskiego, do wprowadzenia zakazu wnoszenia na stadion haseł związanych z pseudokibicami. Łukasz Podolski, piłkarz Górnika Zabrze, zadeklarował pomoc dla rodziny zmarłego, przekazując dochód z meczu z Wisłą Kraków na pokrycie kosztów pogrzebu. Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu, mimo kontuzji w FC Porto, nie schodzi z nagłówków. Wszystko za sprawą plotek o jego związku z Agnieszką Nowakowską z zespołu Modelki. Para była widywana razem, a ich interakcje w mediach społecznościowych podsycają spekulacje. Oboje na razie nie komentują tych doniesień.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła Mistrzostwa Europy od 2 zwycięstw, pokonując Węgry i Łotwę. Mimo wygranej 3-1 z Łotyszkami, styl gry Polek wywołał falę krytyki pod adresem trenera Stefano Lavariniego. Eksperci, w tym Krzysztof Srogosz z Eurosportu, sugerują, że Włoch powinien ustąpić ze stanowiska. Atmosfera w drużynie przed kolejnymi meczami ze Słowenią, Niemcami i Turcją jest napięta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1015 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Sinan zaczyna wątpić w szczerość zaręczyn Aynur z Kiwancem. Leżan otwiera mu oczy, sugerując, że Aynur mogła działać pod wpływem emocji związanych z jego relacją z Ezgi. Sinan postanawia skonfrontować się z Aynur, by dowiedzieć się prawdy o jej uczuciach. Aynur jednak uparcie trzyma się zaręczyn, mimo że jej serce wciąż bije dla Sinana. Relacje między tą trójką stają się coraz bardziej skomplikowane. Odcinek 1015 zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po premierze telewizyjnej odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość zapowiada emocjonujące chwile w nowym sezonie. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami długo wyczekiwanego ślubu Natalki i Adama Karskiego. Ceremonia, pełna rodzinnego ciepła, zgromadzi najbliższych mostowiaków, a młoda para zaprezentuje się w eleganckich, jasnych stylizacjach. Natalka w klasycznej białej sukni, a Adam w jasnej marynarce będą wyglądać zjawiskowo. Po ceremonii przyjdzie czas na radosną zabawę weselną na świeżym powietrzu. Jednak zanim do tego dojdzie, Natalka będzie musiała zmierzyć się z własnymi uczuciami. Czy piękna ceremonia będzie początkiem nowego rozdziału dla tej pary? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki M jak miłość.
1: M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w połowie września. W Grabinie dojdzie do dramatycznego wypadku z udziałem Marysi i Agnes. Dominik Walat, znany z niebezpiecznej jazdy, zajeżdża im drogę, co niemal kończy się tragedią. Na szczęście obie kobiety wychodzą z tego bez szwanku, choć mocno wstrząśnięte. Dominik, zatrzymany przez policję, nie okazuje skruchy i grozi funkcjonariuszom wpływami swojego ojca. Tym razem jednak nie uniknie odpowiedzialności. Nagranie z jego zatrzymania szybko obiega internet, a sprawa nabiera rozgłosu. Czy Dominik trafi do więzienia za swoje czyny? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Już w drugim odcinku nowego sezonu, numer 1938, Klaudia wraca do kliniki, a Aleksander Sowiński zaczyna się do niej przystawiać. Jego nachalność zmusi Olka Chodakowskiego do zdecydowanej reakcji. Olek, widząc niechciane zaloty Aleksandra, postanawia stanąć w obronie Klaudii. Dochodzi do konfrontacji przed kliniką, gdzie Chodakowski rzuca się na Sowińskiego, dając rezydentce szansę na ucieczkę. Czy ta sytuacja zakończy się dla Olka dobrze, czy może jeszcze bardziej komplikuje jego życie. Nowy sezon M jak miłość zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W serialu Pierwsza miłość emocje sięgają zenitu. W 4241 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Emilka i Bartek ponownie się spotkają. Ich rozmowa wywoła burzę uczuć, a Bartek zacznie wycofywać się ze wspólnych planów z Iloną. Jego zmiana zachowania zaskoczy partnerkę, która zacznie podejrzewać, że coś jest na rzeczy. W 4242 odcinku Bartek zdobędzie się na szczerość i wyzna Ilonie prawdę o tym, co zaszło między nim a Emilką. To wyznanie mocno zrani Ilonę, ale Bartek nie odetnie się od byłej żony. Wręcz przeciwnie, od razu do niej zadzwoni, co tylko potwierdzi, że przeszłość wciąż jest obecna w ich życiu. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1015 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek 28 sierpnia o 16 na TVP1. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy Nazli potwierdzi zaraźliwą chorobę bratowej. Poyraz, choć z bólem serca, będzie musiał zostawić swoją żonę, by chronić rodzinę przed epidemią. Nana, mimo walki z chorobą, straci przytomność, zanim zdąży wyznać uczucia Poyrazowi. Rodzina, w tym matka Poyraza i jego siostra, przekonają go do podjęcia trudnej decyzji o izolacji. Nana zostanie sama, ale wszyscy będą robić wszystko, by szybko wróciła do zdrowia. To odcinek pełen emocji, który na pewno poruszy serca widzów.
1: Serial O mnie się nie martw zadebiutował na antenie TVP 5 września 2014 roku i od razu zdobył serca widzów w całej Polsce. Przez 13 sezonów śledziliśmy losy Igi Małeckiej i Marcina Kaszuby, których przypadkowe spotkanie wywróciło ich życie do góry nogami. Historia pełna humoru i wzruszeń zakończyła się na początku 2021 roku, ale wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Joanna Kulik jako Iga i Stefan Pawłowski jako Marcin stworzyli niezapomniane kreacje, które przyniosły im ogromną popularność. W obsadzie znaleźli się także Paweł Domagała, Aleksandra Domańska i Katarzyna Ankudowicz, którzy dodali serialowi wyjątkowego uroku. Dziś, ponad dekadę po premierze, aktorzy przeszli zdumiewające metamorfozy, które można podziwiać w specjalnej galerii. Serial pozostaje jednym z największych hitów telewizji polskiej ostatnich lat.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic zaprasza na emocjonujący 466 odcinek. Kuro przeżywa dramatyczne chwile, gdy Paco umiera w jego ramionach, co wywołuje u młodego arystokraty głęboki szok. Maria ze strachem wyznaje Janie, że mogła nieświadomie podsunąć Martinie pomysł o trucia hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Werę za ujawnienie jego długów. W tle tych dramatów dochodzi do pozytywnego przełomu. Virtud godzi się z Simoną i prosi o pomoc w odzyskaniu synka. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15:05 na TVP 2. Wszystkie epizody dostępne są również na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Przemysław Kral, podejrzany w sprawie giełdy kryptowalut, może rozważać współpracę z prokuraturą jako tzw. mały świadek koronny. Mecenas Bartosz Lewandowski, jego pełnomocnik, podkreśla, że same zeznania Krala nie wystarczą i muszą być potwierdzone innymi dowodami. Wokół sprawy narasta polityczne napięcie, a Lewandowski zaznacza, że instytucja małego świadka koronnego nie powinna być narzędziem politycznej walki. Na razie nie wiadomo, czy Kral rzeczywiście zdecyduje się na taki krok. W najbliższy piątek, 28 sierpnia, odbędzie się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i senatora. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13 w kościele świętego Wojciecha w Międzyrzeczu, a pochówek zaplanowano na godzinę 14 na cmentarzu komunalnym. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć cele charytatywne. Generał Różański zmarł w wieku 63 lat po walce z nowotworem.
3: Minister klimatu i środowiska, Paulina Henik-Kloska, zapowiedziała, że producenci opakowań będą finansować system ich zwrotu. Ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta ma trafić do parlamentu jesienią. Dzięki systemowi kaucyjnemu zmniejsza się liczba odpadów, co może obniżyć koszty ich odbioru. Planowane jest także wydłużenie ważności bonów kaucyjnych oraz rozszerzenie systemu na małe szklane butelki. Szczegóły zmian poznamy jesienią.
2: Detektyw Krzysztof Rutkowski dołącza do poszukiwań byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Podejrzewa się, że Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu, Mołdawii lub na Słowacji. Rutkowski planuje działania wywiadowcze w Kiszyniowie, oferując nagrodę 10 tysięcy dolarów za wskazanie miejsca pobytu poszukiwanego. Wszystkie ustalenia zostaną przekazane organom ścigania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Zmarł Czesław Śleziak, były minister środowiska i poseł czterech kadencji. Polityk miał 74 lata. O jego śmierci poinformowała córka, podkreślając, że pogrzeb odbędzie się w Lalikach. Śleziak pełnił funkcję ministra w rządzie Leszka Millera w latach od 2003 do 2004.
2: Podczas naprawy szyldu w Wilmington elektryk A.J. Gow utknął na wysokości 40 metrów. Spędził tam ponad 6 godzin bez wody, nagrywając pożegnalne wiadomości dla bliskich. Strażacy nie mogli go dosięgnąć, ale dzięki pomocy policji stanowej udało się sprowadzić odpowiedni sprzęt. Gow został bezpiecznie uratowany i nie odniósł obrażeń.
3: W Dolinie Śmierci w Kalifornii zmarł 68-letni turysta z Francji, Pierre Michel Formosa. Mężczyzna podróżował z kolegą, gdy ich samochód ugrzązł w błocie przy temperaturze 47 stopni Celsjusza. Po przejściu około 2 kilometrów Formosa nie mógł kontynuować marszu, a jego towarzysz wezwał pomoc. Niestety, ratownicy znaleźli go martwego. Dolina Śmierci to jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi, gdzie ekstremalne warunki mogą być śmiertelnie niebezpieczne.
2: Białe skarpetki często tracą swój śnieżnobiały kolor po kilku praniach. Istnieje jednak prosty sposób, by przywrócić im dawny blask. Wystarczy namoczyć je w roztworze z ciepłej wody, sody oczyszczonej, soli, wody utlenionej i detergentu. To tani i łatwy trik, który może pomóc w walce z uporczywymi zabrudzeniami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Storczyki mogą ponownie zakwitnąć dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać czosnek do ziemi w doniczce, co stymuluje kwitnienie i chroni korzenie przed gniciem. Czosnek działa jak naturalny antybiotyk, dostarczając roślinie ważne pierwiastki, takie jak fosfor, żelazo i potas. Dzięki temu storczyki zyskują energię do wzrostu i kwitnienia. W Chełmnie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na prokuratora, tracąc 32 tysiące złotych. Dzięki działaniom policji zatrzymano już dwie osoby podejrzane o udział w tym przestępstwie. Funkcjonariusze nadal pracują nad sprawą, typując kolejne osoby związane z oszustwem. Policja przypomina, że prawdziwi urzędnicy nigdy nie proszą o przekazanie gotówki. Psychotesty wizualne zyskują na popularności w internecie. Wystarczy wybrać jedno z czterech piórek, by dowiedzieć się, co najtrudniej przychodzi nam odpuścić w życiu. Choć nie są to profesjonalne narzędzia psychologiczne, mogą być ciekawym pretekstem do refleksji nad sobą. Wybór piórka może zaskoczyć, a interpretacja stać się zabawnym punktem wyjścia do przemyśleń. We Wrocławiu zatrzymano czterech mężczyzn podejrzanych o rozbój z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Sprawcy mieli zaatakować 22-latka, próbując wymusić od niego pieniądze, które rzekomo wygrał w kasynie. Wszyscy zatrzymani to obywatele Ukrainy, a sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury. Za zarzucane przestępstwa grozi im do 20 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Joanna Kluzik-Rostkowska, była minister, spędza czas na Kaszubach, gdzie oddaje się swojej pasji do jazdy konnej. W Stadninie, w Grabówku nie tylko jeździ, ale także aktywnie uczestniczy w opiece nad końmi. To dla niej sposób na oderwanie się od codzienności i znalezienie spokoju w otoczeniu natury.
3: Europoseł Krzysztof Śmiszek obchodzi dziś swoje 47. urodziny. Z tej okazji jego partner, Robert Biedroń, złożył mu serdeczne życzenia, publikując wspólne zdjęcie na Instagramie. Śmiszek podsumował swoje życie jako pełne satysfakcji i miłości, mimo niedawnych problemów zdrowotnych. Polityk podkreśla, że nadal wierzy w socjaldemokrację jako najlepszy kierunek polityczny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Bursztynowicz, znana z serialu Klan, zaliczyła niefortunny upadek na chodniku, rozcinając sobie łuk brwiowy. Krew tryskała, a przechodnie jakby nigdy nic przeszli obok, nie oferując pomocy. Na szczęście jej mąż Jacek, od prawie 50 lat zakochany po uszy, nie zawiódł i zareagował, jak przystało na prawdziwego rycerza. Kwiaty, romantyczne spacery i miłość bez granic – oto recepta na szczęście w trudnych chwilach. Filip Heiser, znany z ekranów telewizyjnych, szykuje się do ślubu z młodziutką Bianką. Wybór świadkowej padł na Małgorzatę Ochmę, która, jak się okazuje, była świadkiem ich pierwszego spotkania. Rodzina już zaakceptowała przyszłą pannę młodą, a Zygmunt Heiser ocenił ją na 6. Cóż, pozostaje tylko czekać na ten wielki dzień i trzymać kciuki, by wszystko poszło zgodnie z planem.
2: Afera z Jackiem Kawalcem i Zenkiem Martyniukiem w roli głównej wciąż rozgrzewa emocje. Kawalec, znany z Rancha, zasugerował, że Martyniuk śpiewa z playbacku, co skończyło się jego odejściem z budki suflera i groźbą kroków prawnych ze strony Zenka. Tymczasem fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo finał 11 sezonu pojawi się w grudniu, a ostatni odcinek zobaczymy 10 stycznia przyszłego roku. Kawalec zapewnia, że to definitywny koniec przygód mieszkańców Wilkowej, a postać Pawła Królikowskiego, mimo jego nieobecności, pojawi się w nowych odcinkach.
1: Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i niekwestionowana ikona stylu, znów zaskakuje. Choć uwielbia taniec, na parkiecie Tańca z Gwiazdami jej nie zobaczymy, bo jak sama przyznała, chętnie zatańczyłaby 20 lat temu. Ale kto wie, może zasiądzie w jury, zastępując Ewę Kasprzyk. Na razie pozostaje tajemnicza, ale jedno jest pewne, Magda zawsze potrafi zaskoczyć.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Jan Frycz, wybitny aktor, zostanie pożegnany 7 września na Starych Powązkach, ale bez religijnych ceremonii. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy, choć świecki. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Cóż, nawet po śmierci Frycz zaskakuje nas swoją niekonwencjonalnością.
2: Hania Śleszyńska pogrążona w żałobie po nagłej śmierci Wojciecha Zielińskiego, muzyka i jej wieloletniego przyjaciela, z tercetu, czyli kwartetu. Zieliński, znany z gry na klawiszach i swojego alkomatu, zostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny. Był nie tylko znakomitym muzykiem, ale i duszą towarzystwa, mistrzem kalamburów i anegdot. Śmierć Zielińskiego to dla Śleszyńskiej ogromny cios, zwłaszcza, że mieli jeszcze wiele wspólnych planów. Kto teraz zagra na alkomacie?
1: Lato się kończy, a z nim festiwalowe szaleństwo. Ale nie martwcie się, bo Björk przybywa do Polski z wystawą, która z pewnością rozgrzeje wasze artystyczne serca. W Bielsku Białej w ramach wędrującego festiwalu zaprezentuje instalację Echolalia, która podzielona na 3 części zaskoczy nawet największych sceptyków sztuki. Wstęp darmowy, ale lepiej się pospieszyć z rezerwacją, bo zainteresowanie jest ogromne. A jeśli ktoś myśli, że jesień to czas na nudę, to Björk udowodni, że jest zupełnie inaczej. Paris Jackson powraca po 6 latach z nowym albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rob Halford, ikona heavy metalu, obchodzi dziś swoje 75. urodziny, a jego metamorfoza wciąż zaskakuje. Od menedżera w sklepie z męską odzieżą do frontmana Judas Priest, Halford nie tylko zmienił swój styl, ale i zdefiniował go na nowo. Skórzane ubrania, kolce, tatuaże i ciemne okulary to jego znak rozpoznawczy, a siwa broda dodaje mu teraz szlachetności. Mimo upływu lat, Halford pozostaje wierny swojemu unikalnemu wizerunkowi, który stał się symbolem całej kultury metalu. Na rockowym festiwalu w Malezji doszło do tragicznego zdarzenia, które przypomina, że rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale czasem i dramat. Perkusista zespołu Meditacji Raya Azren Raya Talib zmarł na scenie podczas występu 18 lipca. Choć przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana, rodzina wspomina o jego problemach zdrowotnych. Zespół, mimo tej tragedii, planuje kontynuować swoją działalność, bo przecież show must go on, prawda? Tabula Rasa, zespół, który jeszcze niedawno był nowicjuszem, teraz szykuje się na podbój Wrocławia. Po koncertach z gigantami jak Kult i Lady Punk, muzycy zagrają samodzielny koncert 24 października w klubie Zaklęte Rewiry. Ich muzyka to mieszanka rocka, elektroniki i futurystycznych brzmień, która zdążyła już zdobyć serca fanów. Bilety na to wydarzenie znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy. Corey Taylor, frontman Slipknota i jego żona Alicia Taylor znów na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą kontrowersyjnego występu grupy Cherry Bombs, podczas którego użyto płonącej Biblii. Alicia tłumaczy, że to tylko metafora płonących treści, zawartych w księdze, a nie rzeczywiste podpalenie. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nawet święte księgi mogą zyskać nowy, teatralny wymiar.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Na Placu Zamkowym odbyły się uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Wydarzenie zgromadziło Polaków i Ukraińców, którzy wspólnie oddali hołd ofiarom wojny. Podczas obchodów wystąpili Krzysztof Zalewski i ukraiński zespół Dacha Bracha. Przyznano także wyróżnienia Stand with Ukraine Awards dla osób wspierających Ukrainę i wzmacniających więzi polsko-ukraińskie. 2 lata po tragicznym wypadku w Warszawie, w którym zginął mąż Eweliny, zapadł nieprawomocny wyrok dla Łukasza Żaka. Sąd skazał go na 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ewelina, mimo wyroku, wciąż zmaga się z bólem po stracie i stara się zapewnić dzieciom spokojne życie. Wdowa wybaczyła sprawcy, ale ma nadzieję, że jej doświadczenie będzie przestrogą dla innych kierowców. W Szczecinie 60-letnia nauczycielka przyszła do pracy pod wpływem alkoholu, mając około 1,7 promila we krwi. Kobieta zajmowała się kilkunastoosobową grupą dzieci. Sprawa trafiła do sądu, a nauczycielce grozi nawet 5 lat więzienia. Oskarżona przyznała się do winy i nie była wcześniej karana.
1: Dąbki odzyskały spokój po weekendowych sztormach. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a morze jest spokojne dzięki stabilnemu klinowi wysokiego ciśnienia. Temperatura powietrza wynosi 15 stopni Celsjusza, a woda ma 17 stopni Celsjusza, co sprzyja orzeźwiającym kąpielom. Dodatkowo nie odnotowano obecności sinic, a plaża Dąbki Zachód ponownie zdobyła prestiżową, błękitną flagę.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Młody bocian z Zakurzewa nie dołączył do stada migrującego do ciepłych krajów. Osłabionemu ptakowi pomogli strażacy z Grudziądza, którzy bezpiecznie przekazali go specjalistom od rehabilitacji dzikich zwierząt. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach nie próbować samodzielnie ratować ptaków, lecz wezwać odpowiednie służby. Dzięki szybkiej interwencji bocian ma szansę na pełny powrót do zdrowia.
1: W Bielsku Podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia, w którym Krystian Rze zaatakował swoją matkę nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ biegli stwierdzili, że w chwili zbrodni nie był świadomy swoich czynów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
0: Pomarańczowy patrol SK Summer City zawitał do kopalni złota w Złotymstoku. Ekipa zeszła pod ziemię, by odkrywać skarby Dolnego Śląska i poznać historię tego miejsca. Wakacyjna trasa SK Summer City trwa, a już 27 sierpnia będzie można ich spotkać w hotelu Biały Kamień. Szczegóły znajdziecie na profilu SK Wrocław News na Facebooku. Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia doszło do poważnego wypadku. Samochód marki BMW zjechał z drogi i uderzył w wiadukt, raniąc 3 osoby. 2 z nich zostały przetransportowane do szpitala śmigłowcem. Ruch w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowany, a na miejscu trwają działania służb ratunkowych. Policja apeluje do kierowców o cierpliwość i przestrzeganie przepisów.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: W Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Rodzice z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i weszli na tory, unikając potrącenia przez pociąg dosłownie o sekundy. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia wśród internautów. PKP przypomina o zasadach bezpieczeństwa i apeluje o rozwagę na przejazdach kolejowych. W hali wrocławskiego MPK rośnie gigantyczny fikus, który ma już ponad 30 lat. Roślina, początkowo przyniesiona przez pracownika pana Bogdana, aby uniknąć podgryzania przez dzieci, teraz jest wspólnie pielęgnowana przez całą załogę. Fikus osiągnął imponujące rozmiary, a jego pędy rozciągają się na ponad 20 metrów. Pracownicy z sympatii dbają o jego kondycję, co stało się ich wspólnym celem.
1: Czy zdarzyło się Wam obudzić tuż przed budzikiem? To nie przypadek, a efekt działania naszego wewnętrznego zegara biologicznego. Organizm, przyzwyczajony do stałych godzin snu i pobudki, potrafi przewidzieć moment przebudzenia. Regularny tryb życia i wpływ czynników zewnętrznych, takich jak światło, pomagają synchronizować nasz rytm dobowy. Choć czasem może to być przypadek, nasz mózg jest zaskakująco precyzyjny w przewidywaniu pory pobudki.
0: W Szczecinie doszło dziś do interwencji policji po zgłoszeniu o dziecku zatrzaśniętym w samochodzie. Funkcjonariuszki z Wydziału Ruchu Drogowego szybko pomogły matce otworzyć pojazd, dzięki czemu dziecko zostało bezpiecznie uwolnione. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji matki i policji, dziecku nic się nie stało. Policja przypomina, że pozostawienie dziecka w zamkniętym aucie, zwłaszcza w upalne dni, może być bardzo niebezpieczne.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim policjanci uratowali 20-latka, który leżał na torach kolejowych. Funkcjonariusze zdążyli ściągnąć go w bezpieczne miejsce tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i po badaniu trafił pod opiekę rodziny. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się uniknąć tragedii. Policjanci z Siewierza i Będzina zatrzymali 5 osób związanych z włamaniami do domów jednorodzinnych. Do przestępstw doszło na przełomie lipca i sierpnia, a straty wyniosły blisko 50 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione

0: zwolnienie, w tym gotówkę i biżuterię oraz narzędzia używane do włamań. Dwie osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i są pod nadzorem policji. Sprawa jest w toku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rynek mieszkaniowy w Polsce coraz bardziej dzieli społeczeństwo. Singiel zarabiający około 6 tysięcy złotych netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości średnio 447 tysięcy złotych. To o 18% więcej niż na początku ubiegłego roku. Tymczasem rodziny z dzieckiem po raz trzeci z rzędu tracą na zdolności kredytowej. W lipcu ich możliwości spadły o 1%. W największych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, oferta mieszkań dla singli znacząco się zwiększyła. Rodziny z dziećmi mają jednak coraz mniejszy wybór, choć nadal większy niż single. Zakup własnego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla młodych Polaków. Ceny nieruchomości w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sięgają nawet 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wysoki wkład własny i zdolność kredytowa to dopiero początek. Eksperci ostrzegają przed pułapkami prawnymi związanymi z umowami kredytowymi i deweloperskimi. Ważne jest dokładne zrozumienie zapisów umowy, by uniknąć problemów w przyszłości. Dla wielu osób wynajem jest jedyną opcją, co utrudnia gromadzenie oszczędności na własne lokum. Problem mieszkaniowy wymaga długoterminowych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom realny wybór między własnością a najmem. Rząd wprowadza nowy program wsparcia dla właścicieli fotowoltaiki. Zamiast dopłat do paneli, miliard złotych z funduszu modernizacyjnego trafi na przydomowe magazyny energii. Program Przydomowe Magazyny Energii, część druga, ma zachęcić do zatrzymywania wyprodukowanego prądu w domach. Dotacje wyniosą do 16 tysięcy złotych dla prosumentów w systemie Net Billing i do 8 tysięcy dla korzystających z net meteringu. Dodatkowe bonusy obejmują do 3 tysięcy złotych na magazyn ciepła i wymianę falownika. Nabór wniosków planowany jest na trzeci kwartał 2026 roku. Od jutra zmieniają się maksymalne ceny paliw w Polsce. Benzyna PB95 podrożeje do około 6,5 zł za litr, a olej napędowy stanieje do około 7,5 zł za litr. To efekt przywróconego rządowego pakietu ceny paliwa niżej, który obejmuje m.in. obniżony VAT na paliwa. Obniżka VAT obowiązuje do końca sierpnia i kosztuje budżet państwa 495 milionów złotych. Sprzedawcy, którzy przekroczą ustalone ceny, mogą zapłacić karę do 1 miliona złotych. Program ma na celu złagodzenie wpływu niestabilnej sytuacji na globalnych rynkach na ceny paliw w kraju.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: We wrześniu w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce kongres OCTO AI dla kobiet. To wydarzenie ma na celu praktyczną naukę sztucznej inteligencji bez skomplikowanego żargonu. Uczestniczki będą mogły poznać narzędzia przydatne w biznesie i codziennej pracy. Program obejmuje warsztaty, debaty i sesje rozwiązywania realnych problemów biznesowych. Wystąpi ponad 80 ekspertów, a uczestniczki otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje. Kongres będzie dostępny stacjonarnie i online, a nagrania będą dostępne po zakończeniu wydarzenia. Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury na 2026 rok. Maksymalna kwota świadczenia wyniesie około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale pełną sumę otrzymają tylko osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że każda złotówka powyżej tego progu zmniejsza wysokość 14. emerytury. Wypłaty zaplanowano na wrzesień, a pieniądze trafią do seniorów automatycznie, bez potrzeby składania wniosku. Świadczenie jest chronione przed zajęciem komorniczym i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną. Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
0: Najważniejsze informacje w radiu Radiu Super Express.
1: Wirus RSV stanowi poważne zagrożenie dla niemowląt, prowadząc do ciężkich infekcji i hospitalizacji. Eksperci apelują o wprowadzenie powszechnej profilaktyki, która mogłaby zmniejszyć liczbę hospitalizacji nawet o 98%. Obecnie w Polsce dostęp do ochrony mają tylko dzieci z grup ryzyka, podczas gdy ponad 80% hospitalizowanych niemowląt to dzieci zdrowe. Skuteczna profilaktyka polega na jednorazowym podaniu przeciwciała monoklonalnego, co może zapobiec ciężkiemu przebiegowi choroby. W innych krajach takie działania już przynoszą pozytywne efekty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1015 odcinku przynosi emocjonujące chwile dla Czarnej, która podejmuje się opieki nad małym Tufanem. Niestety, chłopiec znika z jej pola widzenia, co wywołuje u niej atak paniki. Gdy go odnajduje, Tufan krytykuje ją za brak czujności, co potęguje jej obawy przed nadchodzącym macierzyństwem. Czarna dzieli się swoimi wątpliwościami z Ibo, który z kolei z zaangażowaniem przygotowuje się do roli ojca. Premiera tego odcinka już w piątek, 28 sierpnia, o 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępna będzie na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to turecki hit pełen emocji, gdzie losy bohaterów splatają się w walce o rodzinę i miłość. La Promesa powraca z emocjonującym 466 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15.05 na TVP2. Curro przeżywa dramatyczną stratę, gdy Paco umiera w jego ramionach, co prowadzi do ostrego konfliktu z Jos Juanem. Maria w strachu wyznaje Janie, że mogła nieświadomie zainspirować Martinę do otrucia hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Werę za rozpowiadanie o jego długach. W cieniu tych wydarzeń Virtudes i Simona zakopują topór wojenny, a Simona postanawia pomóc córce w odzyskaniu synka. Serial La Promesa to wciągająca opowieść o miłości, tajemnicach i nierównościach społecznych w malowniczej Andaluzji początku XX wieku. W nowym sezonie M jak Miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnym okresem w swoim życiu. Po zdradzie Artura jej małżeństwo się rozpada, ale nie zostanie sama. Ogromne wsparcie znajdzie w rodzinie, a szczególnie u Kingi i Piotra Zduńskich. Kinga po wakacyjnej przerwie wróciła na plan serialu, gdzie kręcone są nowe odcinki. Na nagraniach widać, jak spędza czas z bliźniaczkami w domu w Grabinie. Te rodzinne chwile mogą okazać się dla Marysi bezcenne, pomagając jej odzyskać spokój. Wspólne spotkania i obecność wnuków mogą stać się dla niej namiastką normalności. W nowych odcinkach nie zabraknie emocji i wyzwań dla rodziny Mostowiaków i Zduńskich. M jak Miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi scenami. W nowych odcinkach Antoś, syn Pawła i zmarłej Franki, zacznie coraz bardziej odczuwać brak mamy. Chłopiec, nie rozumiejąc, co się stało, będzie wołał mama, co poruszy serca widzów. Agnes, która nie może mieć własnych dzieci, stanie się świadkiem tych wzruszających chwil. Paweł, mimo własnego bólu po stracie żony, stara się zapewnić synkowi jak najlepsze dzieciństwo. Wkrótce zorganizuje casting na opiekunkę, by odciążyć siebie i pomóc Antosiowi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Relacja Pawła z Agnes pozostanie na razie na poziomie przyjacielskim, mimo jej zaangażowania w opiekę nad chłopcem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak Miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem, który zostanie wyemitowany po wakacjach. Artur Rogowski kontynuuje swój romans z Joanną, mimo że jego żona Marysia nie jest świadoma zdrady. Joanna, nowa pracownica ośrodka zdrowia w Grudku, przyciąga Artura na kolejne miłosne schadzki. Choć Artur zapewnia córkę Agnes, że zakończył romans, jego kłamstwa wychodzą na jaw. W lesie, z dala od ciekawskich spojrzeń, Artur i Joanna ponownie oddają się uczuciom. Marysia, pozostawiona w domu, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak. W finale odcinka Artur wyznaje Joannie miłość, a Marysia zadaje mu pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi, co tylko pogłębia jej ból.
1: W 1939 odcinku M jak Miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, emocje sięgną zenitu. Dominik Walat, syn wiejskiego milionera, ponownie spowoduje wypadek, tym razem zagrażając życiu Agnes i Marysi. W Grabinie historia zatoczy koło, gdy rozpędzony samochód Walata wyjedzie na czołówkę z autem, którym podróżują matka i przybrana siostra Pawła. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji kobiety unikną poważnych obrażeń, choć strachu nie zabraknie. Marysia rozpozna w sprawcy zabójcę Franki i nie zdoła powstrzymać emocji, konfrontując się z Walatem. Dominik, mimo prób ucieczki, nie uniknie odpowiedzialności, gdyż na miejscu szybko zjawią się świadkowie i policja. Filmik z całego zdarzenia trafi do sieci, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację młodego chuligana. Serial M jak Miłość powraca z 27 sezonem już 7 września 2026 roku. Nowe odcinki będą emitowane o 20.50, czyli 5 minut wcześniej niż dotychczas. Fani mogą być spokojni, ponieważ kulisy M jak Miłość pozostają na swoim miejscu i będą emitowane o 20.40. Zmiana godziny emisji serialu wynika z krótszego czasu reklamowego. Dzięki temu również inne produkcje, jak Na Sygnale i Na Dobre i Na Złe, rozpoczną się wcześniej. Nowy sezon M jak Miłość będzie można oglądać w poniedziałki i wtorki na TVP2. To jedyna zmiana, jaką przygotowano dla widzów w nadchodzącym sezonie.
2: 4244 odcinku Pierwszej Miłości czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Janek odkrywa, że Pola nie jest jego córką, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Lilką. Kobieta, zaskoczona wynikami testu DNA, desperacko próbuje zatrzymać Janka przy sobie, tłumacząc się z nieświadomości. Mimo poczucia zdrady, Janek zbudował silną więź z Polą, co może wpłynąć na jego decyzję. W tle tej burzliwej sytuacji wisi widmo rozwodu z Kingą, choć ich uczucia wciąż nie wygasły. Nowe odkrycia mogą całkowicie zmienić plany Janka na przyszłość. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji i zaskoczeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić również 16 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro prowadzą w rankingu posłów z największą liczbą nieusprawiedliwionych nieobecności na głosowaniach w Sejmie. Romanowski opuścił aż 3418 głosowań, a Ziobro 2752. W zestawieniu znaleźli się również Przemysław Wipler, Mateusz Morawiecki i Łukasz Mejza. Dane pochodzą z Kancelarii Sejmu i są aktualne na 24 sierpnia. Poseł Marcin Józefaciuk odmówił udziału w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie. Polityk podkreślił, że jako polski poseł nie widzi swojej roli w publicznym świętowaniu niepodległości innego kraju. Józefaciuk zaznaczył, że wspiera Ukrainę, ale jego obowiązki wobec Polski są priorytetowe. Decyzja posła wywołała mieszane reakcje wśród internautów. Raport Barbary Mróz-Gorgoń, przygotowany przy użyciu sztucznej inteligencji, wywołał burzliwą dyskusję na temat kondycji polskiej nauki. Profesor Ziemowit Malecha z Politechniki Wrocławskiej w programie Poranny Ring podkreślił, że sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem, ale wymaga dokładnej weryfikacji wyników. Naukowiec zaznaczył, że raport wyglądał jak wygenerowany przez model językowy bez odpowiedniego sprawdzenia. Sprawa stała się poważnym kryzysem wizerunkowym dla autorki, która wycofała się z udziału w kampusie Polska Przyszłości. Od 1 września w szkołach wprowadzone zostaną istotne zmiany. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie wszystkie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowym przedmiotem, choć część dotycząca zdrowia seksualnego pozostanie nieobowiązkowa. Biskupi krytykują te zmiany, domagając się większej roli lekcji religii, na co odpowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka, podkreślając racjonalność wprowadzonych reform.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Amerykańscy żołnierze wkrótce przybędą do Polski. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że będzie to brygada licząca od 3,5 do 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja o lokalizacji stałej bazy wojskowej ma zapaść do końca roku, a rozważane są okolice Wrocławia i Poznania. Obecność amerykańskich wojsk ma wzmocnić naszą siłę odstraszania.
2: W Słonecznym Brzegu w Bułgarii doszło do tragicznego wypadku. 44-letni polski turysta utonął w morzu w pobliżu strzeżonej plaży. Sprawę bada bułgarska policja, a ciało mężczyzny przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Burgas. Na razie nie podano więcej szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia.
0: Wielka Brytania zdecydowała się przekazać Ukrainie technologię do produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Premier Andy Burnham ogłosił to podczas wizyty w Kijowie, co umożliwi Ukrainie uruchomienie lokalnych linii produkcyjnych tej broni. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką Rosji, która oskarża Londyn o eskalację konfliktu. Dzięki tej współpracy Ukraina zmniejszy swoją zależność od zagranicznych dostaw broni. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 53% Polaków jest przeciwnych dalszemu przekazywaniu uzbrojenia Ukrainie. To znacząca zmiana w porównaniu do początków inwazji, kiedy większość społeczeństwa popierała pomoc militarną. Obecnie tylko 36% badanych opowiada się za kontynuacją wsparcia. Eksperci wskazują, że zmiana nastrojów może być związana z pogorszeniem stosunków polsko-ukraińskich oraz zmęczeniem społeczeństwa konfliktem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cypr planuje modernizację swoich sił zbrojnych, zastępując przestarzałe rosyjskie czołgi T-80U nowoczesnymi pojazdami z Francji i Izraela. W centrum uwagi są francuskie pojazdy EBRC Jaguar oraz izraelskie czołgi Merkava. Proces wymiany sprzętu jest wspierany finansowo przez europejski instrument SAFE. Rozmowy z Izraelem dotyczące Merkav zostały jednak wstrzymane z powodu konfliktu z Hamasem. Do Polski dotarła pierwsza partia 28 czołgów K-2 Black Panther z Korei Południowej. Maszyny te zasilą 16. Dywizję Zmechanizowaną, odpowiedzialną za bezpieczeństwo północno-wschodniej części kraju. To część umowy z sierpnia 2025 roku, która przewiduje dostawę łącznie 180 czołgów, w tym spolonizowanej wersji K-2PL. Czołgi te mają wzmocnić potencjał obronny polskiej armii.
0: Wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim policjanci uratowali 20-latka, który leżał na torach kolejowych. Funkcjonariusze zdążyli ściągnąć go w bezpieczne miejsce tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i po badaniu trafił pod opiekę rodziny. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się uniknąć tragedii.
2: Monstera. Popularna roślina doniczkowa. Może zyskać na wyglądzie dzięki prostemu naparowi z czarnej herbaty. Regularne podlewanie tym naturalnym nawozem dostarcza roślinie niezbędnych minerałów, takich jak potas, azot i fosfor. Dzięki temu Monstera szybko wypuszcza nowe liście i rozwija silny system korzeniowy. Wystarczy unikać herbat aromatyzowanych i stosować napar raz w miesiącu.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Policjanci z Siewierza i Będzina zatrzymali 5 osób związanych z włamaniami do domów jednorodzinnych. Do przestępstw doszło na przełomie lipca i sierpnia, a straty wyniosły blisko 50 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, w tym gotówkę i biżuterię oraz narzędzia używane do włamań. Dwie osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i są pod nadzorem policji. Sprawa jest w toku.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hayden Panettiere, dziecięca gwiazda Hollywood, zmarła w wieku 36 lat, pozostawiając po sobie fortunę, której los wciąż jest niepewny. Aktorka, znana z seriali Herosi i Nashville, odeszła niespodziewanie, a przyczyny jej śmierci są nadal badane. W tle tej tragedii pojawiają się pytania o testament, którego prawdopodobnie nie spisała, co może wywołać prawdziwą burzę wokół jej majątku. Tymczasem jej córka, Kaja, pozostaje pod opieką ojca, Władimira Kliczki, który wyjechał z nią na Ukrainę.
2: Skolim, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka podkreśla, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na takie występy. Cóż, może czas na nową kategorię wiekową na koncertach. Piotr Mróz, nasz ulubiony aktor z muskułami jak Herkules, znowu jest singlem. Po raz kolejny miłość okazała się trudniejsza niż scenariusz filmowy, a wspólne plany poszły w niepamięć. Choć serce złamane, Mróz nie zamierza się poddawać i rzuca się w wir pracy, bo przecież show biznes nie poczeka. Ciekawe, czy w tej zawodowej gonitwie znajdzie czas na kolejną miłosną przygodę.
1: Dr. Dre, legenda rapu, zaskakuje świat muzyki, otwarcie przyznając się do korzystania ze sztucznej inteligencji. Dla niego AI to nie zagrożenie, a wręcz przeciwnie, narzędzie do pobudzania kreatywności. W rozmowie z The New York Times porównał przeciwników nowych technologii do tych, którzy kiedyś bali się perkusji czy syntezatorów. Co więcej, zdradził, że nie jest jedynym artystą, który korzysta z AI, choć wielu woli to ukrywać.
2: W świecie telewizyjnych Roszat Natasza Urbańska nieoczekiwanie stała się gwiazdą plotek. Po tym, jak Julia Wieniawa pożegnała się z Mam Talent, Urbańska wrzuciła do sieci nagranie, które wywołało lawinę spekulacji. Sama artystka twierdzi, że to czysty przypadek, ale kto wie, może to właśnie ona zasiądzie w fotelu jurora. Tymczasem Julia Wieniawa podobno przenosi się do tańca z gwiazdami, a Natasza z uśmiechem kibicuje młodszej koleżance. Ciekawe, co jeszcze przyniesie ten telewizyjny rollercoaster. Jovi, znana jako Jovita Łasecka, z impetem wkracza na scenę Top of the Top Sopot Festival 2026 roku. Choć jej nazwisko może nie brzmieć znajomo, to właśnie ona z utworem Size Plus może zaskoczyć wszystkich w walce o bursztynowego słowika. Jej piosenka, pełna emocji i szczerości, porusza temat akceptacji siebie, co idealnie wpisuje się w jej artystyczny wizerunek. Czy Jovi, mimo że nie ma jeszcze na koncie wielkich hitów, zdoła przyciągnąć uwagę i zdobyć serca publiczności? Czas pokaże, czy niespodzianka stanie się rzeczywistością.
1: Nightwish, legenda symfonicznego metalu, zdaje się być w stanie hibernacji. Flor Jansen, wokalistka zespołu, przyznała, że na razie nie ma żadnych planów na powrót na scenę. Fani mogą więc tylko marzyć o koncertach, bo Nightwish pozostaje w zawieszeniu. Tymczasem sama Flor nie próżnuje i już zapowiada swój drugi solowy album High Tress, który ukaże się w styczniu przyszłego roku. Czyżby solowa kariera była teraz na pierwszym planie?
2: Jack Black znów w akcji. Aktor, który podbił serca widzów jako bezrobotny rockman w Szkole Rocka, marzy o sequelu. School of Rock 2 – Electric Boogaloo. Tak miałby się nazywać nowy film, jeśli tylko uda się przekonać scenarzystę Mike'a White'a, który obecnie jest zajęty Białym Lotosem. Cóż, wygląda na to, że fani rocka muszą uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki za powrót tej kultowej komedii. Świat muzyki alternatywnej drży w posadach. Richard Lloyd, legendarny gitarzysta zespołu Television, walczy z rakiem dróg żółciowych, a jego sytuacja finansowa jest równie dramatyczna jak diagnoza. Zbiórka na GoFundMe ma pomóc muzykowi i jego żonie, którzy zmagają się z ogromnymi kosztami leczenia. Czyżby ikony punk rocka też potrzebowały wsparcia? Cóż, nawet legendy czasem muszą prosić o pomoc.
1: Queens of the Stone Age znowu zaskakują. Po serii tajemniczych filmików i brutalnych zabaw z nożem w końcu ujawnili datę premiery nowego albumu. Perfect trafi do naszych uszu 30 października. A jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, nowy utwór Insignificant Other już jest dostępny, a jego klip to prawdziwe szaleństwo. Kto by pomyślał, że po tylu latach nadal potrafią nas zaskoczyć? Mick Jagger, żywa legenda rock'n'rolla, od ponad 60 lat nie schodzi ze sceny, a jego energia zdaje się być nie do zdarcia. Ten niegdyś mały chłopiec z Dartford, który miał podążać śladami ojca gimnastyka, wybrał jednak muzykę i w wieku 7 lat poznał Keitha Richardsa. To przypadkowe spotkanie na stacji kolejowej w 1961 roku dało początek The Rolling Stones, zespołowi, który stał się kulturowym fenomenem. Jagger, nie tylko jako wokalista, ale i aktor, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością, a jego solowe projekty pokazują, że wciąż ma wiele do powiedzenia.
2: Rokowizna Festiwal wciąż trwa, a Kraków szykuje się na finałowy weekend. W Poznaniu scena aż drżała od ciężkich brzmień, a za kulisami działy się prawdziwe cuda. Within Temptation spotkało się z młodymi fanami w ramach inicjatywy Kick Cancer's Ass, prowadzonej przez niezawodnego Macieja Kosteckiego. To kolejny raz, gdy światowej sławy artyści łączą siły z dziećmi, by wspólnie skopać rakowi tyłek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Środowisko medyczne pogrążone jest w żałobie po śmierci Piotra Momota, wybitnego stomatologa i specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Zmarł w wieku 38 lat, pozostawiając po sobie ogromną lukę w świecie medycyny. Jego współpracownicy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu i ogromną lukę.

0: Ewelina znajduje siłę w swoich dzieciach i stara się zachować pamięć o mężu. Wierzy, że historia jej rodziny może być przestrogą dla kierowców, by unikali jazdy po alkoholu i z nadmierną prędkością.
1: W Warszawie odbyły się obchody 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Na Placu Zamkowym zebrali się obywatele Ukrainy, Polski i przyjaciele z całego świata, by uczcić to wydarzenie. Symboliczne transparenty z imionami ofiar rosyjskiej agresji oraz koncerty Krzysztofa Zalewskiego i zespołu Dacha Braka były głównymi punktami programu. W trakcie uroczystości wręczono także nagrody Stand With Ukraine Awards, podkreślając solidarność i wsparcie dla Ukrainy. Na cmentarzu w Grębałowie odbyło się ostatnie pożegnanie 36-letniego Jakuba K., znanego jako Jankes. Mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku na osiedlu willowym w Krakowie. W ceremonii uczestniczyły tłumy, w tym rodzina, przyjaciele i kibice. Policja intensywnie poszukuje podejrzanych, którzy według nieoficjalnych informacji mogli opuścić kraj. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala. 26-letni Hubert B. został oskarżony o umyślne naruszenie przepisów drogowych, co doprowadziło do tej tragedii. Mieszkańcy i radni od dawna alarmowali o niebezpieczeństwie na ulicy Solnej, gdzie doszło do zdarzenia. Kierowca nie przyznaje się do winy, twierdząc, że przyczyną była wadliwa nawierzchnia.
0: Sierpniowa pogoda nie przestaje zaskakiwać. Po krótkiej przerwie od deszczu, już od piątku czekają nas burze z gradem i silnym wiatrem. Szczególnie zagrożone będą województwa południowe i zachodnie. W weekend temperatura może wzrosnąć do 30 stopni, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.
1: Po burzliwym weekendzie nad kołobrzeskie plaże powrócił spokój. Dziś, 25 sierpnia, wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda zachęca do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 18 stopni, a wiatr niemal ustał. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic, co potwierdzają służby sanitarne. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 60-letniej nauczycielce ze Szczecina, która opiekowała się uczniami, będąc pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało 0,82 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada około 1,7 promila. Kobieta przyznała się do winy i grozi jej od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Sprawa trafiła do sądu.
0: W najbliższą niedzielę w Ogrodzie Branickich w Białymstoku odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów pod hasłem Azjatycki Street Food. Ponad 30 restauracji zaprezentuje swoje specjały, a w programie znajdą się także atrakcje dla dzieci, warsztaty i strefa chilloutu. To doskonała okazja, by w pięknej scenerii spróbować nowych smaków i spędzić czas z rodziną. Wydarzenie potrwa od 10 do 16. Prokuratura w Bielsku Podlaskim zakończyła śledztwo w sprawie makabrycznej zbrodni z początku roku. Krystian Rze zaatakował nożem swoją matkę, która zmarła na miejscu. Biegli stwierdzili, że w chwili czynu mężczyzna nie był w stanie zrozumieć swojego postępowania. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Decyzja należy teraz do sądu. Pod Wrocławiem doszło do dramatycznego porwania 22-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna został uprowadzony przez swoich rodaków, którzy uwierzyli w jego zmyśloną historię o wygranej w kasynie. Napastnicy grozili mu bronią, domagając się rzekomej fortuny. Dzięki szybkiej akcji policji i kontrterrorystów, 4 sprawców zostało zatrzymanych. Grozi im teraz do 20 lat więzienia.
1: W Świętej Katarzynie pod Wrocławiem doszło do skrajnie niebezpiecznego zdarzenia. Rodzina z małym dzieckiem wtargnęła na torowisko przy opuszczonych rogatkach, niemal wpadając pod pociąg. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu, wywołując falę oburzenia. PKP apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Na autostradzie A4 w rejonie Wrocławia doszło do poważnego wypadku. Samochód marki BMW uderzył w wiadukt, a 3 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, co spowodowało ogromny korek. Policja apeluje do kierowców o cierpliwość i przestrzeganie przepisów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 14 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Białymstoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy, mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu.
2: Kamil Grabara bliski transferu do Juventusu. Polski bramkarz, który w poprzednim sezonie grał w VfL Wolfsburg, ma dziś przejść testy medyczne we Włoszech. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, podpisze kontrakt z włoskim gigantem. Juventus planuje wypożyczyć Grabarę z opcją wykupu za 12 milionów euro.
1: Zmarł Dariusz Fligert, były żużlowiec klubu Inpro ROW Rybnik w wieku 57 lat. Był trzykrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając 2 srebrne i 1 brązowy medal. W 1990 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowy oraz tytuł młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Polski. Klub przekazał kondolencje rodzinie zmarłego. Iga Świątek nie wystąpi w mikście podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie przygotowuje się do startu w wielkoszlemowym US Open. Turniej rozpocznie się w niedzielę, a Polka jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. W eliminacjach walczą Linda Klimowicowa, Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Niestety Katarzyna Kawa już odpadła. Losowanie drabinek odbędzie się w czwartek, a wyniki poznamy około godziny 18 polskiego czasu. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zmaga się z kryzysem formy, a jej ostatnie występy w Toronto i Cincinnati zakończyły się szybko. Teraz, przed nadchodzącym US Open, musi obronić tytuł i 2000 punktów rankingowych. Tymczasem wywołała kontrowersję, publikując na Instagramie zdjęcia z butelką tequili, co spotkało się z krytyką fanów. Sabalenka jest ambasadorką marki Maestro Dobel Tequila, co budzi mieszane uczucia w środowisku sportowym. Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej, wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych. Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, znalazł się w centrum kontrowersji. Śledztwo Wirtualnej Polski i TVN24 sugeruje, że mógł przyjąć luksusowy zegarek od Przemysława Krala z firmy Zonda Krypto. Wartość zegarka to około 172 tysiące złotych. Piesiewicz zaprzecza, twierdząc, że zapłacił za niego z własnych środków. Sprawa jest badana przez odpowiednie organy, a oficjalne stanowiska państwowe przeczą wersji wydarzeń przedstawionej przez Piesiewicza.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ewa Swoboda, polska wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, zdecydowanie odrzuciła wyzwanie znanego youtubera iShowSpeeda do wspólnego wyścigu. W programie Lekkie Gatki TVP Sport stwierdziła, że nie zamierza pajacować. Mimo popularności iShowSpeeda i jego wcześniejszych wyzwań z innymi sportowcami, Swoboda podkreśliła, że traktuje bieganie poważnie i nie widzi sensu w takim starciu.
2: Jakub Szymański, wicemistrz Europy w biegu na 110 metrów przez płotki, zdradził swoje plany na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Lekko atleta celuje w awans do finałów na każdej dużej imprezie, podkreślając, że stabilne bieganie w okolicach 13,1 sekundy otwiera drzwi do walki o najwyższe laury. Szymański nie żałuje też swojej głośnej wypowiedzi o komentatorze Marku Rudzińskim, którą przygotowywał od 2 lat.
1: W polskiej kadrze lekkoatletycznej doszło do spięcia. Natalia Bukowiecka zarzuciła Anastazji Kuś kłamstwo w związku z jej wypowiedziami o braku zaproszenia na zawody diamentowej ligi w Chorzowie. Kuś wyraziła rozgoryczenie, twierdząc, że niechęć innych zawodniczek uniemożliwiła jej start. Organizator mityngu, Marcin Rosengarten, wyjaśnił, że priorytet mają zawodniczki z szansą na finał cyklu.
2: Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu, mimo kontuzji w FC Porto, nie schodzi z nagłówków. Wszystko za sprawą plotek o jego związku z Agnieszką Nowakowską z zespołu Modelki. Para była widywana razem, a ich interakcje w mediach społecznościowych podsycają spekulacje. Oboje na razie nie komentują tych doniesień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła Mistrzostwa Europy od dwóch zwycięstw, pokonując Węgry i Łotwę. Mimo wygranej 3-1 złotyszkami, styl gry Polek wywołał falę krytyki pod adresem trenera Stefano Lavariniego. Eksperci, w tym Krzysztof Srogosz z Eurosportu, sugerują, że Włoch powinien ustąpić ze stanowiska. Atmosfera w drużynie przed kolejnymi meczami ze Słowenią, Niemcami i Turcją jest napięta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1015 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Sinan zaczyna wątpić w szczerość zaręczyn Aynur z Kiwancem. Leżan otwiera mu oczy, sugerując, że Aynur mogła działać pod wpływem emocji związanych z jego relacją z Ezgi. Sinan postanawia skonfrontować się z Aynur, by dowiedzieć się prawdy o jej uczuciach. Aynur jednak uparcie trzyma się zaręczyn, mimo że jej serce wciąż bije dla Sinana. Relacje między tą trójką stają się coraz bardziej skomplikowane. Odcinek 1015 zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po premierze telewizyjnej odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. M jak miłość. W nowym sezonie zaskoczy widzów dramatycznymi zwrotami akcji w życiu Kasi. Lekarka zacznie odczuwać strach przed własnym mężem, Mariuszem, co wywoła w niej falę wątpliwości. Kasia przyzna, że jej małżeństwo z architektem było pomyłką, a szybki ślub i kłamstwa dotyczące ojcostwa Zosi tylko pogłębiły problemy. Zwiastun nowych odcinków pokazuje, jak Kasia staje przed trudnym wyborem między miłością a strachem. W tle pojawia się także Jakub, detektyw, który może okazać się dla niej wsparciem. Czy Kasia zdecyduje się na powrót do Jakuba i zakończy związek z Mariuszem? Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.50 na TVP2, Artur Rogowski znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Jego małżeństwo z Marysią przechodzi poważny kryzys, a Barbara, czujna teściowa, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak. Artur, przyciśnięty do muru, nie przyzna się do romansu z Joanną, ale odegra przed Barbarą rolę nieszczęśliwego mężczyzny, który czuje się zagubiony i starzejący. Czy Barbara odkryje prawdę o zdradzie zięcia? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nie przegapcie tego emocjonującego powrotu na ekrany. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w połowie września. W Grabinie dojdzie do dramatycznego wypadku z udziałem Marysi i Agnes. Dominik Walat, znany z Niebezpiecznej jazdy, zajeżdża im drogę, co niemal kończy się tragedią. Na szczęście obie kobiety wychodzą z tego bez szwanku, choć mocno wstrząśnięte. Dominik, zatrzymany przez policję, nie okazuje skruchy i grozi funkcjonariuszom wpływami swojego ojca. Tym razem jednak nie uniknie odpowiedzialności. Nagranie z jego zatrzymania szybko obiega internet, a sprawa nabiera rozgłosu. Czy Dominik trafi do więzienia za swoje czyny? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Już w drugim odcinku nowego sezonu, numer 1938, Klaudia wraca do kliniki, a Aleksander Sowiński zaczyna się do niej przystawiać. Jego nachalność zmusi Olka Chodakowskiego do zdecydowanej reakcji. Olek, widząc niechciane zaloty Aleksandra, postanawia stanąć w obronie Klaudii. Dochodzi do konfrontacji przed kliniką, gdzie Chodakowski rzuca się na Sowińskiego, dając rezydentce szansę na ucieczkę. Czy ta sytuacja zakończy się dla Olka dobrze, czy może jeszcze bardziej skomplikuje jego życie? Nowy sezon M jak miłość zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial O mnie się nie martw zadebiutował na antenie TVP 5 września 2014 roku i od razu zdobył serca widzów w całej Polsce. Przez 13 sezonów śledziliśmy losy Igi Małeckiej i Marcina Kaszuby, których przypadkowe spotkanie wywróciło ich życie do góry nogami. Historia pełna humoru i wzruszeń zakończyła się na początku 2021 roku, ale wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Joanna Kulik jako Iga i Stefan Pawłowski jako Marcin stworzyli niezapomniane kreacje, które przyniosły im ogromną popularność. W obsadzie znaleźli się także Paweł Domagała, Aleksandra Domańska i Katarzyna Ankudowicz, którzy dodali serialowi wyjątkowego uroku. Dziś, ponad dekadę po premierze, aktorzy przeszli zdumiewające metamorfozy, które można podziwiać w specjalnej galerii. Serial pozostaje jednym z największych hitów telewizji polskiej ostatnich lat.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 466 odcinek. Curro przeżywa dramatyczne chwile, gdy Paco umiera w jego ramionach, co wywołuje u młodego arystokraty głęboki szok. Maria ze strachem wyznaje Janie, że mogła nieświadomie podsunąć Martinie pomysł o truciach hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Werę za ujawnienie jego długów. W tle tych dramatów dochodzi do pozytywnego przełomu. Virtud godzi się z Simoną i prosi o pomoc w odzyskaniu synka. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15.00 na TVP 2. Wszystkie epizody dostępne są również na platformie TVP VOD.
1: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4239 odcinek. Julita znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy Marcin Kochański, wpływowy działacz, odkryje jej intrygę z Florianem. Spotkanie z Marcinem, które miało być okazją do przekonania ojca Floriana o prawdziwości ich związku, zamieni się w konfrontację. Marcin, zamiast potępiać Julitę, doceni jej odwagę i determinację. Jego szczere słowa mogą być dla niej dużym zaskoczeniem. Postać Marcina Kochańskiego od początku swojego pojawienia się w serialu nie boi się wykorzystywać swojej pozycji, co dodaje napięcia w relacjach między bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Poznań to miasto przywitana z temperaturą 13 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Przełom w śledztwie dotyczącym byłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o intensywnych działaniach w tej sprawie, choć nie potwierdził, czy były prezes giełdy, Przemysław Kral, współpracuje z prokuraturą. Zonda Krypto, która ogłosiła bankructwo, była powiązana z politykami prawicy i sponsorowała m.in. Polski Komitet Olimpijski. Śledczy badają również, jak doszło do wycieku informacji o kosztownym prezencie dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego, co wstrzymuje jej wejście w życie. Decyzja ta podzieliła Polaków niemal porówno, co pokazuje najnowszy sondaż. Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 94% ocenia ten krok negatywnie. Natomiast sympatycy opozycji w 75% popierają prezydenta. Ustawa miała na celu walkę z medyczną dezinformacją i pseudomedycznymi praktykami. W najbliższy piątek, 28 sierpnia, odbędzie się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i senatora. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13 w kościele świętego Wojciecha w Międzyrzeczu, a pochówek zaplanowano na godzinę 14 na cmentarzu komunalnym. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć cele charytatywne. Generał Różański zmarł w wieku 63 lat po walce z nowotworem.
2: Minister klimatu i środowiska, Paulina Henik-Kloska, zapowiedziała, że producenci opakowań będą finansować system ich zwrotu. Ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta ma trafić do parlamentu jesienią. Dzięki systemowi kaucyjnemu zmniejsza się liczba odpadów, co może obniżyć koszty ich odbioru. Planowane jest także wydłużenie ważności bonów kaucyjnych oraz rozszerzenie systemu na małe szklane butelki. Szczegóły zmian poznamy jesienią.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmarł Czesław Śleziak, były minister środowiska i poseł czterech kadencji. Polityk miał 74 lata. O jego śmierci poinformowała córka, podkreślając, że pogrzeb odbędzie się w Lalikach. Śleziak pełnił funkcję ministra w rządzie Leszka Millera w latach od 2003 do 2004.
3: Podczas naprawy szyldu w Wilmington elektryk A.J. Gow utknął na wysokości 40 metrów. Spędził tam ponad 6 godzin bez wody, nagrywając pożegnalne wiadomości dla bliskich. Strażacy nie mogli go dosięgnąć, ale dzięki pomocy policji stanowej udało się sprowadzić odpowiedni sprzęt. Gow został bezpiecznie uratowany i nie odniósł obrażeń.
2: W Dolinie Śmierci w Kalifornii zmarł 68-letni turysta z Francji, Pierre Michel Formosa. Mężczyzna podróżował z kolegą, gdy ich samochód ugrzązł w błocie przy temperaturze 47 stopni Celsjusza. Po przejściu około 2 kilometrów Formosa nie mógł kontynuować marszu, a jego towarzysz wezwał pomoc. Niestety, ratownicy znaleźli go martwego. Dolina Śmierci to jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi, gdzie ekstremalne warunki mogą być śmiertelnie niebezpieczne.
3: Białe skarpetki często tracą swój śnieżno-biały kolor po kilku praniach. Istnieje jednak prosty sposób, by przywrócić im dawny blask. Wystarczy namoczyć je w roztworze z ciepłej wody, sody oczyszczonej, soli, wody utlenionej i detergentu. To tani i łatwy trik, który może pomóc w walce z uporczywymi zabrudzeniami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Po lecie wiele osób zauważa na dłoniach plamy starcze, które są efektem działania słońca. Istnieje prosty, domowy sposób na ich rozjaśnienie. Wystarczy połączyć jogurt naturalny z sokiem z cytryny i nałożyć na skórę na 20 minut. Regularne stosowanie tej mieszanki może pomóc w zredukowaniu przebarwień. Storczyki mogą ponownie zakwitnąć dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać czosnek do ziemi w doniczce, co stymuluje kwitnienie i chroni korzenie przed gniciem. Czosnek działa jak naturalny antybiotyk, dostarczając roślinie ważne pierwiastki, takie jak fosfor, żelazo i potas. Dzięki temu storczyki zyskują energię do wzrostu i kwitnienia. Psychotesty wizualne zyskują na popularności w internecie. Wystarczy wybrać jedno z czterech piórek, by dowiedzieć się, co najtrudniej przychodzi nam odpuścić w życiu. Choć nie są to profesjonalne narzędzia psychologiczne, mogą być ciekawym pretekstem do refleksji nad sobą. Wybór piórka może zaskoczyć, a interpretacja stać się zabawnym punktem wyjścia do przemyśleń. Zodiakalne panny obchodzące urodziny w najbliższych dniach mogą spodziewać się życiowej rewolucji. Astrologowie wskazują na zakończenie 14-letniego okresu niepewności i początek nowego etapu. To wyjątkowy moment, który warto celebrować, by dobrze rozpocząć nowy rok solarny. Panny, nie bójcie się zmian i otwórzcie się na nowe możliwości.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Joanna Kluzik-Rostkowska, była minister, spędza czas na Kaszubach, gdzie oddaje się swojej pasji do jazdy konnej. W Stadninie, w Grabówku nie tylko jeździ, ale także aktywnie uczestniczy w opiece nad końmi. To dla niej sposób na oderwanie się od codzienności i znalezienie spokoju w otoczeniu natury.
2: Europoseł Krzysztof Śmiszek obchodzi dziś swoje 47. urodziny. Z tej okazji jego partner, Robert Biedroń, złożył mu serdeczne życzenia, publikując wspólne zdjęcie na Instagramie. Śmiszek podsumował swoje życie jako pełne satysfakcji i miłości, mimo niedawnych problemów zdrowotnych. Polityk podkreśla, że nadal wierzy w socjaldemokrację jako najlepszy kierunek polityczny.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest dobre, a w Szczecinie umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 15-letni Dominik, harcerz, przed którym postawiono zadanie nie do wykonania, a przynajmniej takie, które niosło za sobą ogromne niebezpieczeństwo. Żeby uzyskać sprawność, chłopak musiał przepłynąć akwen w środku nocy na odcinku ponad pół kilometra w mundurze harcerskim i butach, a jego zadaniem po wyjściu na brzeg było jeszcze rozpalenie ogniska. Ta historia wyszła na jaw, ponieważ Dominik podczas wykonywania sprawności utonął. Nie udało się go uratować. W sprawie, w której śledztwo wszczęła już prokuratura, pojawia się coraz więcej pytań. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
1: Pokój Zbrodni.
0: Prawdziwy koszmar rozegrał się w nocy z 23 na 24 lipca 2025 roku, niedaleko Wolsztyna, konkretnie w miejscowości Wilcze, która mieści się w województwie wielkopolskim. Harcerze z 5 drużyn dolnośląskiej chorągwi Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej przyjechali tam na początku lipca. Był to ich pierwszy obóz w tym miejscu. Namioty rozbili niedaleko jeziora. 3 tygodnie pobytu miały zakończyć się w piątek, 25 lipca, ale dzień wcześniej opiekunowie wymyślili jednemu z harcerzy specjalne zadanie. 15-letni Dominik, by zdobyć stopień ćwika, miał w pełnym umundurowaniu i w butach przepłynąć jezioro. To absurdalnie trudne i niebezpieczne zadanie postawiono tylko przed nim. Nikt więcej nie musiał tego robić. Prawdopodobnie uznano, że Dominik da radę. Był świetnym pływakiem, w harcerstwie działał od 6 lat. Uzyskana sprawność miała być uhonorowaniem jego aktywności w zespole. Żadnemu dorosłemu opiekunowi przez głowę nie przeszła myśl, że coś może pójść nie tak, że nastolatek powinien zostać zabezpieczony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. I ta bezmyślność doprowadziła do tragedii. 15-letni Dominik miał do pokonania wpław pół kilometra. Popłynął sam, bez żadnej obstawy, z niewielką latarką, która jednak w żaden sposób nie zwiększała jego bezpieczeństwa. 21-letni dowódca drużyny harcerskiej Marek G., a także 19-letni Igor K., ratownik z Jeleniej Góry, przyglądali się zmaganiom nastolatka. Byli jednak bardzo daleko, nie płynęli obok niego, by w razie czego zareagować. To dowódca wydał Dominikowi polecenie przepłynięcia jeziora, a drugi dopuścił do tej sytuacji, oglądając wszystko z pomostu. Prokuratura w Wolsztynie próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego obaj dopuścili do realizacji tak fatalnego pomysłu, w którego realizacji mnóstwo rzeczy mogło pójść nie po ich myśli. Śledczy już potwierdzili, że zadanie było indywidualnie przygotowane dla Dominika. Nikt inny nie musiał przepływać w ten sposób jeziora. Marek G. bardzo dobrze znał Dominika. Z relacji świadków wynika, że ci przyjaźnili się. Na profilu w mediach społecznościowych często pozowali zresztą razem w harcerskich mundurach, wpatrzeni z uśmiechem w obiektyw. Liche charaktery podleją w ogniu wydarzeń, a silne hartują się jak stal i nie dają się złamać, głosił jeden z opisów do zdjęć, które zamieścił Marek. To cytat Henryka Glasa, harcmistrza Rzeczypospolitej, jednego ze współtwórców harcerstwa polskiego, o tym, jak różni ludzie znoszą życiowe trudności. Dominik miał wzorować się na Marku, który w trakcie zadań robił mu także zdjęcia, a tymi 15-latek chwalił się potem w sieci. Jeździli razem na obozy, uczestniczyli w akcjach charytatywnych, bywali w domach opieki społecznej czy na festynach. Tym bardziej niezrozumiałym jest, czemu młody mężczyzna dopuścił do postawienia Dominika w tak niebezpiecznej sytuacji. Tłumaczenia, że był pewien jego umiejętności, zdają się niewystarczające. Dziennikarze Superekspresu ustalili, że Marek cieszył się bardzo dobrą opinią. Wiele osób wypowiada się o nim w samych superlatywach. Do tej pory miał być uznawany za odpowiedzialnego i rozsądnego. Skończył renomowane liceum, a 2 lata temu został drużynowym jednej z harcerskich grup. Teraz cała jego reputacja runęła jak domek z kart, choć jest to niczym w porównaniu z tym, jaką cenę za ekstremalne wyzwanie zapłacił 15-letni Dominik. Kolega ofiary z obozu harcerskiego postanowił zabrać głos po tragedii w rozmowie z programem Uwaga emitowanym na antenie TVN. Chłopak wyznał, że zmarły tragicznie harcerz był niezwykle wysportowany i ambitny, chętny do wykonywania różnych zadań, za które można było uzyskać kolejne sprawności. Podobnie miało być w nocy z 23 na 24 lipca. Druhowie pod koniec obozu chcą dopełnić swoich prób, zdać swoje stopnie. Są to bardzo indywidualne zadania, robione w tajemnicy, a Dominik był bardzo dobrym pływakiem, potwierdzał harcerz. Nastolatek dodał, że o próbach, jak ta nad jeziorem, wie zawsze mały krąg ludzi. On sam nie był o tym zadaniu uprzedzony. Jednocześnie chłopak dodawał, że tego typu ekstremalnych prób było więcej, lecz zawsze wykonywano je w ukryciu, przy wąskim gronie świadków. Zszokowana śmiercią nastolatka jest również Dorota Grzeszczuk, wicedyrektorka drugiego liceum ogólnokształcącego w Świdnicy, która powiedziała uwadze, że nikt ze społeczności szkolnej nie chciał na początku uwierzyć, że chłopiec utonął. Podkreślała, że stawiał on nie tylko na aktywność fizyczną, ale również na naukę, będąc humanistą, matematykiem i fizykiem. Był wszechstronnie uzdolnionym uczniem. Między innymi laureatem w konkursie fizycznym Lwiątko. Był wyróżniony w kangurze matematycznym, a także został finalistą Mistrzostw Polski w geometrii, laureatem Dolnośląskiego Konkursu Literackiego Laur Diamentowego Pióra oraz otrzymał wyróżnienie w drugim etapie Olimpiady Teologii Katolickiej. Gdy kończył szkołę podstawową, ogłoszono go prymusem gminy Świdnica. Na świadectwie miał średnią ocen 6,0. Gmina nagrodziła go za wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu, niegasnącą motywację do nauki, wytrwałą pracę prowadzącą do sukcesów i uzyskania tytułów laureata w przedmiotowych konkursach wojewódzkich, za oddanie i zaangażowanie w pracy na rzecz klasy i szkoły oraz niepowtarzalną osobowość. Mimo że był wysportowany, uprawiał koszykówkę i siatkówkę, pływał najlepiej ze swojej klasy, przedstawiciele społeczności szkolnej nie mają wątpliwości, że został poddany próbie, która przekraczała jego możliwości i harcerscy opiekunowie powinni zdać sobie z tego sprawę. Dla mnie to była misja, która nie mogła się udać, zadanie, którego nie można było zrealizować. Przez wiele lat prowadziłam obozy, ale nigdy nie można było dopuścić do tak niebezpiecznej próby. Zawiedli dorośli, powiedziała w TVN-ie wicedyrektor Dorota Grzeszczuk. Podobnego zdania jest Paweł Błasiak, prezes zarządu głównego WOPR, który wylicza także kolejne błędy, jakie popełniono feralnej nocy. Jego zdaniem zabrakło nie tylko asekuracji 15-latka z Łodzi, ale również zabezpieczenia specjalną boją. Mężczyzna powiedział ponadto, że nie widzi powodu, żeby realizować coś takiego w nocy. Dodał, że w takich warunkach zdarzyć się może wszystko. O tym, że zdarzyło się właśnie coś nieprzewidzianego, służby zostały poinformowane po godzinie 1 w nocy. Harcerz zniknął pod taflą wody, a opiekunowi i ratownikowi nie udało się go wyciągnąć. Chłopaka znaleziono dopiero po ponad 4 godzinach intensywnych poszukiwań. Nie było już wówczas szans na ratunek Dominika. 15-latek zginął. Nastolatek spoczął na cmentarzu w rodzinnej wsi dokładnie w niedzielne przedpołudnie 27 lipca 2025 roku. Pożegnały go tłumy osób, ludzie ze szkoły, przyjaciele i znajomi, rodzina i bliscy. Podczas kazania padło wiele poruszających słów. Rodzicom, którzy przeżywają niewyobrażalny ból, nie powiem, będzie dobrze, bo nie będzie. Będzie inaczej. Ale chcę powiedzieć jedno. Bóg płakał, gdy ginął wasz syn, powiedział ksiądz Krzysztof Janiak, który wygłosił homilię w czasie pogrzebu Dominika, samemu nie kryjąc wielkich emocji. Adam Paczyna, rzecznik prasowy ZHR, zapewnia, że harcerze współpracują ze służbami, by wyjaśnić tę tragedię. To był bardzo odważny i sprawny nastolatek. Rozpaleniem ogniska miał dowieść swojego męstwa i hartu ducha, powiedział jeden z harcmistrzów. Choć ta wypowiedź w kontekście tragedii daje odczucie, jakby ktoś nie rozumiał tutaj powagi sytuacji i przesłania, jakie niesie za sobą to skandaliczne wydarzenie. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ogłosił żałobę i prosił o modlitwę dla drucha Dominika. Jednocześnie Anna Malinowska, przewodnicząca Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w imieniu naczelnictwa zapewnia, że sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan. Nie potrafimy odnaleźć słów, które oddałyby nasz żal i poczucie odpowiedzialności, podkreśliła, dodając, że związek współpracuje z prokuraturą oraz służbami państwowymi. ZHR dąży do rzetelnego wyjaśnienia tragedii. Przekazaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty i jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami, podkreśliła. Odnośnie do sprawności, którą miał zdobyć 15-letni harcerz, Malinowska przyznaje, że realizacja prób na stopnie to integralna część programu wychowawczego ZHR, ale każde zadanie powinno być dostosowane do wieku, możliwości i doświadczenia harcerza oraz warunków obozowych przy zachowaniu pełnego nadzoru i zabezpieczeń. Działania, które narażają zdrowie i życie harcerek oraz harcerzy, nie są naszym standardem. Dlatego dążymy do kompleksowego i jak najszybszego wyjaśnienia sprawy, aby zrozumieć, co się wydarzyło. Nie chcemy, żeby podobne nieszczęście kiedykolwiek się powtórzyło, podkreśliła harcmistrzyni. Tymczasem prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że dwaj mężczyźni odpowiedzialni za opiekę nad 15-letnim Dominikiem usłyszeli już zarzuty. To wspomniany Marek G., dowódca drużyny harcerskiej, oraz Igor K., ratownik wodny. Usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci nastolatka, a także narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Potwierdzono, że obóz w miejscowości Wilcze był zorganizowany przez Okręg Dolnośląski ZHR. Uczestniczyło w nim 74 harcerzy, wszyscy w wieku powyżej 10 lat. Obóz został zgłoszony do Kuratorium Oświaty oraz zatwierdzony w systemie wewnętrznym ZHR. Kadra była przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa oraz wychowania harcerskiego. Pozostali uczestnicy obozu wrócili już do domów. Zapewniono im pomoc psychologiczną. Teraz prokuratura ustala, skąd wziął się pomysł na tego rodzaju sposób podniesienia sprawności harcerskiej 15-letniego Dominika. Śledczy weryfikują też, czy jego rodzice mieli wiedzę na temat tego, że dziecko będzie uczestniczyło w takim ekstremalnym zadaniu, choć nieoficjalnie mówi się, że tej wiedzy nie mieli. Według naszych ustaleń nie została zapewniona odpowiednia asekuracja chłopca. Zasady bezpieczeństwa zostały złamane. Powiedział Łukasz Wawrzyniak. Rzecznik poznańskiej prokuratury dodaje, że jeden z podejrzanych złożył obszerne wyjaśnienia, ale żaden z nich nie przyznaje się do winy. Wobec Marka G. prokurator zastosował dozór policji oraz poręczenie majątkowe, a także nakazał mu powstrzymanie się od działalności związanej ze sprawowaniem opieki nad małoletnimi i związanej z wykonywaniem funkcji drużynowego ZHR. Wobec Igora K. nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, śledztwo nadal trwało. Za zarzuty, które postawiono podejrzanym, grozi kara do 5 lat więzienia. Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Barbara Bursztynowicz, znana z serialu Klan, zaliczyła niefortunny upadek na chodniku, rozcinając sobie łuk brwiowy. Krew tryskała, a przechodnie jakby nigdy nic przeszli obok, nie oferując pomocy. Na szczęście jej mąż Jacek, od prawie 50 lat zakochany po uszy, nie zawiódł i zareagował, jak przystało na prawdziwego rycerza. Kwiaty, romantyczne spacery i miłość bez granic – oto recepta na szczęście w trudnych chwilach.
3: Dziś w Sopocie wielkie muzyczne starcie. Na scenie Opery Leśnej pojawią się gwiazdy, takie jak Agnieszka Chylińska, Zalewski czy Żabson. Ale to walka o bursztynowego słowika przyciąga największą uwagę. Po 18 latach wraca profesjonalne jury, które razem z publicznością zdecyduje, kto zgarnie tę prestiżową nagrodę. Czy faworyci jak Sarsa czy Oceana zdominują wieczór, czy może młode talenty zaskoczą wszystkich? Emocje gwarantowane.
2: Tim Burton, mistrz mrocznych wizji, obchodzi dziś 68. urodziny. Ten reżyser, który wolał potwory od sielskich przedmieść, stworzył jedne z najbardziej rozpoznawalnych uniwersów filmowych. Jego bohaterowie, choć dziwaczni i wyobcowani, pokazują, że inność to prawdziwy atut. Burton, niczym bioegzorcysta z Beetlejuice'a, przewrócił Hollywood do góry nogami, udowadniając, że gotycki styl i czarny humor mogą być kluczem do sukcesu.
3: Afera z Jackiem Kawalcem i Zenkiem Martyniukiem w roli głównej wciąż rozgrzewa emocje. Kawalec, znany z Rancha, zasugerował, że Martyniuk śpiewa z playbacku, co skończyło się jego odejściem z budki suflera i groźbą kroków prawnych ze strony Zenka. Tymczasem fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo finał 11 sezonu pojawi się w grudniu, a ostatni odcinek zobaczymy 10 stycznia przyszłego roku. Kawalec zapewnia, że to definitywny koniec przygód mieszkańców Wilkowej, a postać Pawła Królikowskiego, mimo jego nieobecności, pojawi się w nowych odcinkach.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i niekwestionowana ikona stylu, znów zaskakuje. Choć uwielbia taniec, na parkiecie Tańca z Gwiazdami jej nie zobaczymy, bo jak sama przyznała, chętnie zatańczyłaby 20 lat temu. Ale kto wie, może zasiądzie w jury, zastępując Ewę Kasprzyk. Na razie pozostaje tajemnicza, ale jedno jest pewne, Magda zawsze potrafi zaskoczyć. Natalia Falkiewicz, uczestniczka Top Model i była Miss Województwa Pomorskiego, zmarła w wieku zaledwie 27 lat. Mimo młodego wieku jej życie było pełne sukcesów, ale i dramatycznych zmagań z chorobą. Matka Natalii nie przebiera w słowach, obwiniając lekarzy o rodzenie medyczne córki.

0: podkreślając, że zawsze mogą na siebie liczyć. Ciekawe, jakie tematy poruszali o 3 nad ranem w hotelowym pokoju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lato się kończy, a z nim festiwalowe szaleństwo. Ale nie martwcie się, bo Björk przybywa do Polski z wystawą, która z pewnością rozgrzeje wasze artystyczne serca. W Bielsku Białej w ramach wędrującego festiwalu zaprezentuje instalację Echolalia, która podzielona na 3 części zaskoczy nawet największych sceptyków sztuki. Wstęp darmowy, ale lepiej się pospieszyć z rezerwacją, bo zainteresowanie jest ogromne. A jeśli ktoś myśli, że jesień to czas na nudę, to Björk udowodni, że jest zupełnie inaczej. Rob Halford, ikona heavy metalu, obchodzi dziś swoje 75. urodziny, a jego metamorfoza wciąż zaskakuje. Od menedżera w sklepie z męską odzieżą do frontmana Judas Priest, Halford nie tylko zmienił swój styl, ale i zdefiniował go na nowo. Skórzane ubrania, kolce, tatuaże i ciemne okulary to jego znak rozpoznawczy, a siwa broda dodaje mu teraz szlachetności. Mimo upływu lat, Halford pozostaje wierny swojemu unikalnemu wizerunkowi, który stał się symbolem całej kultury metalu. Na rockowym festiwalu w Malezji doszło do tragicznego zdarzenia, które przypomina, że rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale czasem i dramat. Perkusista zespołu Meditacji, Raya Azren Raya Talib, zmarł na scenie podczas występu 18 lipca. Choć przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana, rodzina wspomina o jego problemach zdrowotnych. Zespół, mimo tej tragedii, planuje kontynuować swoją działalność, bo przecież show must go on, prawda? Tabula Rasa, zespół, który jeszcze niedawno był nowicjuszem, teraz szykuje się na podbój Wrocławia. Po koncertach z gigantami jak Kult i Lady Punk, muzycy zagrają samodzielny koncert 24 października w klubie Zaklęte Rewiry. Ich muzyka to mieszanka rocka, elektroniki i futurystycznych brzmień, która zdążyła już zdobyć serca fanów. Bilety na to wydarzenie znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Już 2 września Warszawa będzie gospodarzem pierwszej edycji Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. Wydarzenie odbędzie się w Nowym Teatrze i zgromadzi ponad 20 prelegentów, w tym Lindsay Vonn i Jakuba Józefa Orlińskiego. Program obejmuje tematy z zakresu geopolityki, demografii, biznesu i sztuki, a jego celem jest skrócenie drogi od informacji do decyzji. Wieczorna część dedykowana jest kadrze zarządzającej, a liczba miejsc jest ograniczona. 2 lata po tragicznym wypadku w Warszawie, w którym zginął mąż Eweliny, zapadł nieprawomocny wyrok dla Łukasza Żaka. Sąd skazał go na 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ewelina, mimo wyroku, wciąż zmaga się z bólem po stracie i stara się zapewnić dzieciom spokojne życie. Wdowa wybaczyła sprawcy, ale ma nadzieję, że jej doświadczenie będzie przestrogą dla innych kierowców. W Krakowie, po tragicznym wypadku na ulicy Solnej, władze miasta zdecydowały o montażu progów zwalniających i szykan. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo na tej uczęszczanej trasie. Decyzja zapadła po śmiertelnym potrąceniu młodych rodziców przez 26-letniego kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość. Mieszkańcy od dawna zgłaszali problemy z bezpieczeństwem na tej ulicy.
2: Dąbki odzyskały spokój po weekendowych sztormach. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a morze jest spokojne dzięki stabilnemu klinowi wysokiego ciśnienia. Temperatura powietrza wynosi 15 stopni Celsjusza, a woda ma 17 stopni Celsjusza, co sprzyja orzeźwiającym kąpielom. Dodatkowo nie odnotowano obecności sinic, a plaża Dąbki Zachód ponownie zdobyła prestiżową, błękitną flagę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bielsku Podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia, w którym Krystian Rze zaatakował swoją matkę nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ biegli stwierdzili, że w chwili zbrodni nie był świadomy swoich czynów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
1: Poseł Marcin Józefaciuk odmówił udziału w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie. Polityk podkreślił, że jako polski poseł nie widzi swojej roli w publicznym świętowaniu niepodległości innego kraju. Józefaciuk zaznaczył, że wspiera Ukrainę, ale jego obowiązki wobec Polski są priorytetowe. Decyzja posła wywołała mieszane reakcje wśród internautów. Raport Barbary Mróz-Gorgoń, przygotowany przy użyciu sztucznej inteligencji, wywołał burzliwą dyskusję na temat kondycji polskiej nauki. Profesor Ziemowit Malecha z Politechniki Wrocławskiej w programie Poranny Ring podkreślił, że sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem, ale wymaga dokładnej weryfikacji wyników. Naukowiec zaznaczył, że raport wyglądał jak wygenerowany przez model językowy bez odpowiedniego sprawdzenia. Sprawa stała się poważnym kryzysem wizerunkowym dla autorki, która wycofała się z udziału w kampusie Polska Przyszłości. W polskich szkołach trwa debata na temat nowego przedmiotu – edukacji zdrowotnej. Obowiązkowe zajęcia mają obejmować zdrowie psychiczne, odżywianie i bezpieczeństwo w internecie. Kontrowersje budzi jednak część dotycząca zdrowia seksualnego, która pozostanie nieobowiązkowa, a decyzje o uczestnictwie podejmą rodzice. Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, co wywołało ostrą krytykę ze strony wiceministra edukacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Amerykańscy żołnierze wkrótce przybędą do Polski. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że będzie to brygada licząca od 3,5 do 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja o lokalizacji stałej bazy wojskowej ma zapaść do końca roku, a rozważane są okolice Wrocławia i Poznania. Obecność amerykańskich wojsk ma wzmocnić naszą siłę odstraszania. Zbigniew Ziobro potwierdził przyjęcie 450 tysięcy złotych dla swojej fundacji od Przemysława Krala. Były minister sprawiedliwości zaznacza, że nie znał darczyńcy osobiście, a w sprawie darowizny zaufał byłemu funkcjonariuszowi CBA, Arturowi Chodzińskiemu. Ziobro podkreśla, że środki pochodziły z kancelarii adwokackiej Krala, a nie z giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polityk tłumaczy, że potrzebował funduszy na walkę z autorytarnymi działaniami władzy. Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia doszło do poważnego wypadku. Samochód marki BMW zjechał z drogi i uderzył w wiadukt, raniąc 3 osoby. 2 z nich zostały przetransportowane do szpitala śmigłowcem. Ruch w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowany, a na miejscu trwają działania służb ratunkowych. Policja apeluje do kierowców o cierpliwość i przestrzeganie przepisów. W Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Rodzice z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i weszli na tory, unikając potrącenia przez pociąg dosłownie o sekundy. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia wśród internautów. PKP przypomina o zasadach bezpieczeństwa i apeluje o rozwagę na przejazdach kolejowych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: hali wrocławskiego MPK rośnie gigantyczny fikus, który ma już ponad 30 lat. Roślina, początkowo przyniesiona przez pracownika pana Bogdana, aby uniknąć podgryzania przez dzieci, teraz jest wspólnie pielęgnowana przez całą załogę. Fikus osiągnął imponujące rozmiary, a jego pędy rozciągają się na ponad 20 metrów. Pracownicy z sympatii dbają o jego kondycję, co stało się ich wspólnym celem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W Wielbarku około 250 osób straciło pracę w zakładzie IKEA. To efekt masowych zwolnień, które firma tłumaczy spadkiem zamówień i trudną sytuacją w branży meblarskiej. IKEA była największym pracodawcą w regionie, co teraz stawia zwolnionych przed trudnym zadaniem znalezienia nowego zatrudnienia. Bezrobocie w okolicy już wzrosło, a lokalny rynek pracy odczuwa skutki redukcji. Zwolnieni pracownicy otrzymali odprawy, ale znalezienie pracy o podobnych warunkach może być wyzwaniem. Sytuacja w Wielbarku pokazuje, jak duży wpływ na lokalną gospodarkę ma obecność dużego zakładu.
1: Sony ogłosiło, że od stycznia 2028 roku rezygnuje z produkcji gier na płytach. Zamiast tego w sklepach znajdziemy pudełka z kodami do pobrania. To oznacza koniec możliwości odsprzedaży czy pożyczania fizycznych kopii gier. Firma przypomina, że kupując grę cyfrową, nabywamy jedynie licencję, a nie pełną własność. Zmiana budzi obawy o długoterminowy dostęp do zakupionych tytułów. Sony już teraz informuje o tych planach na opakowaniach konsol PlayStation 5. Leszek Skiba, doradca prezydenta, krytykuje rządowe zmiany w podatkach. Jego zdaniem wprowadzenie nowych stawek PIT i CIT jest niewłaściwe i niebezpieczne. Skiba podkreśla, że program kosztujący 10 miliardów złotych przyniesie podatnikom jedynie 300 zł miesięcznie. Podwyżka CIT z 19 do 22% może osłabić napływ inwestycji zagranicznych do Polski o 10 miliardów złotych rocznie. Doradca prezydenta uważa, że zmiany te mogą znacząco skomplikować system podatkowy, nie przynosząc realnych korzyści.
0: 2 września w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. W Nowym Teatrze spotkają się przedstawiciele biznesu, nauki, kultury i sportu. Wśród gości znajdą się m.in. Lindsay Vonn, Iwan Krastev i Jakub Józef Orliński. Wydarzenie skupi się na wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących geopolityki, gospodarki i technologii. Jednym z tematów będzie przyszłość polskiej energetyki oraz demografia. Wieczorem odbędzie się kameralna kolacja z udziałem przedstawicieli światowych mediów.
1: We wrześniu w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce kongres OCTO AI dla kobiet. To wydarzenie ma na celu praktyczną naukę sztucznej inteligencji bez skomplikowanego żargonu. Uczestniczki będą mogły poznać narzędzia przydatne w biznesie i codziennej pracy. Program obejmuje warsztaty, debaty i sesje rozwiązywania realnych problemów biznesowych. Wystąpi ponad 80 ekspertów, a uczestniczki otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje. Kongres będzie dostępny stacjonarnie i online, a nagrania będą dostępne po zakończeniu wydarzenia. Od 1 września BLIK wprowadza nowe narzędzie, które automatycznie zablokuje płatności na stronach z rządowej czarnej listy. To działanie ma na celu walkę z nielegalnym hazardem i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Nowy mechanizm będzie działał automatycznie, obejmując zarówno krajowe, jak i zagraniczne transakcje. Użytkownicy BLIK-a nie muszą się obawiać problemów podczas codziennych zakupów, ponieważ zmiany nie wpłyną na standardowe operacje finansowe. Nowe zasady to kolejny krok w walce z nielegalnym rynkiem gier losowych w Polsce. Zmarł Klaus Michael Kühne, jeden z najbogatszych Niemców. Jego firma Kühne plus Nagel wzbogaciła się na transporcie mienia skradzionego Żydom przez nazistów podczas II wojny światowej. Mimo upływu lat, przedsiębiorstwo konsekwentnie unika pełnego rozliczenia się z przeszłością. Historycy podkreślają, że firma miała kluczową rolę w operacji M-Action, zarządzając transportem zrabowanego mienia z tysięcy żydowskich domów. Kühne, mimo licznych kontrowersji, pozostaje wspominany jako wybitny przedsiębiorca i filantrop. Czy firma kiedykolwiek przyzna się do swojej mrocznej historii? Czas pokaże. Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
0: Garmin zaprezentował nowe smartwatche Fenix 9 i Fenix 9 Pro. Model Pro wyróżnia się tytanową obudową i łącznością satelitarną, co pozwala na dzwonienie i wzywanie pomocy bez telefonu. To kluczowe dla bezpieczeństwa w trudnych warunkach. Podstawowy Fenix 9 ma jaśniejszy ekran AMOLED i funkcję Garmin Epic do dokumentowania sportowych podróży. Ceny zaczynają się od 4299 zł, a zegarki będą dostępne od 28 sierpnia. Nowe modele to propozycja dla wymagających sportowców i podróżników.
1: Wirus RSV stanowi poważne zagrożenie dla niemowląt, prowadząc do ciężkich infekcji i hospitalizacji. Eksperci apelują o wprowadzenie powszechnej profilaktyki, która mogłaby zmniejszyć liczbę hospitalizacji nawet o 98%. Obecnie w Polsce dostęp do ochrony mają tylko dzieci z grup ryzyka, podczas gdy ponad 80% hospitalizowanych niemowląt to dzieci zdrowe. Skuteczna profilaktyka polega na jednorazowym podaniu przeciwciała monoklonalnego, co może zapobiec ciężkiemu przebiegowi choroby. W innych krajach takie działania już przynoszą pozytywne efekty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 12 stopni. Z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki otwarcie deklaruje chęć powrotu na stanowisko premiera. Były szef rządu widzi Krzysztofa Bosaka w swoim przyszłym gabinecie, ale kategorycznie wyklucza Jacka Sasina. Morawiecki przedstawia nową wizję dla polskiej prawicy, chcąc przełamać jej polityczną izolację. Poseł Marcin Józefaciuk odmówił udziału w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie. Polityk podkreślił, że jako polski poseł nie widzi swojej roli w publicznym świętowaniu niepodległości innego kraju. Józefaciuk zaznaczył, że wspiera Ukrainę, ale jego obowiązki wobec Polski są priorytetowe. Decyzja posła wywołała mieszane reakcje wśród internautów. Amerykańscy żołnierze wkrótce przybędą do Polski. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wiątek potwierdził, że będzie to brygada licząca od 3,5 do 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja o lokalizacji stałej bazy wojskowej ma zapaść do końca roku, a rozważane są okolice Wrocławia i Poznania. Obecność amerykańskich wojsk ma wzmocnić naszą siłę odstraszania. Zbigniew Ziobro potwierdził przyjęcie 450 tysięcy złotych dla swojej fundacji od Przemysława Krala. Były minister sprawiedliwości zaznacza, że nie znał darczyńcy osobiście, a w sprawie darowizny zaufał byłemu funkcjonariuszowi CBA, Arturowi Chodzińskiemu. Ziobro podkreśla, że środki pochodziły z kancelarii adwokackiej Krala, a nie z giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polityk tłumaczy, że potrzebował funduszy na walkę z autorytarnymi działaniami władzy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Indiach doszło do tragicznego wypadku w zakładzie pracy. 25-letni robotnik wpadł do kadzi z wrzącym sokiem z trzciny cukrowej w stanie Maharashtra. Mimo szybkiej reakcji współpracowników i pomocy medycznej, mężczyzna zmarł w szpitalu z powodu rozległych oparzeń. Nagranie z dramatycznej akcji ratunkowej trafiło do sieci.
2: W Słonecznym Brzegu w Bułgarii doszło do tragicznego wypadku. 44-letni polski turysta utonął w morzu w pobliżu strzeżonej plaży. Sprawę bada bułgarska policja, a ciało mężczyzny przewieziono do zakładu medycyny sądowej w Burgas. Na razie nie podano więcej szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia.
0: Wielka Brytania zdecydowała się przekazać Ukrainie technologię do produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Premier Andy Burnham ogłosił to podczas wizyty w Kijowie, co umożliwi Ukrainie uruchomienie lokalnych linii produkcyjnych tej broni. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką Rosji, która oskarża Londyn o eskalację konfliktu. Dzięki tej współpracy Ukraina zmniejszy swoją zależność od zagranicznych dostaw broni. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 53% Polaków jest przeciwnych dalszemu przekazywaniu uzbrojenia Ukrainie. To znacząca zmiana w porównaniu do początków inwazji, kiedy większość społeczeństwa popierała pomoc militarną. Obecnie tylko 36% badanych opowiada się za kontynuacją wsparcia. Eksperci wskazują, że zmiana nastrojów może być związana z pogorszeniem stosunków polsko-ukraińskich oraz zmęczeniem społeczeństwa konfliktem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Cypr planuje modernizację swoich sił zbrojnych, zastępując przestarzałe rosyjskie czołgi T-80U nowoczesnymi pojazdami z Francji i Izraela. W centrum uwagi są francuskie pojazdy EBRC Jaguar oraz izraelskie czołgi Merkava. Proces wymiany sprzętu jest wspierany finansowo przez europejski instrument SAFE. Rozmowy z Izraelem dotyczące Merkav zostały jednak wstrzymane z powodu konfliktu z Hamasem. Do Polski dotarła pierwsza partia 28 czołgów K-2 Black Panther z Korei Południowej. Maszyny te zasilą 16. Dywizję Zmechanizowaną, odpowiedzialną za bezpieczeństwo północno-wschodniej części kraju. To część umowy z sierpnia 2025 roku, która przewiduje dostawę łącznie 180 czołgów, w tym spolonizowanej wersji K-2PL. Czołgi te mają wzmocnić potencjał obronny polskiej armii.
0: Kończy się sezon w ogrodzie, a to oznacza ostatnie zbiory pomidorów i ogórków. Specjaliści zalecają wysiew poplonu, by zregenerować ziemię i przygotować ją na przyszły rok. Pacelia błękitna jest idealnym wyborem, ponieważ szybko wschodzi i dobrze ukorzenia się, tworząc naturalną ściółkę na zimę. Pamiętajmy, by po zbiorach usunąć resztki roślin, co zapobiegnie rozwojowi chorób. We Wrocławiu zatrzymano 4 mężczyzn podejrzanych o rozbój z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Sprawcy mieli zaatakować 22-latka, próbując wymusić od niego pieniądze, które rzekomo wygrał w kasynie. Wszyscy zatrzymani to obywatele Ukrainy, a sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury. Za zarzucane przestępstwa grozi im do 20 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Imię Aldona, choć znane w polskiej historii i literaturze, w ostatnich latach niemal zniknęło z rejestrów nowo nadawanych imion. W 2000 2025 roku nie nadano go ani jednej dziewczynce. Mimo, że Aldona była królową Polski i bohaterką utworów Mickiewicza i Słowackiego, współcześni rodzice wybierają raczej klasyczne imiona. Obecnie w Polsce imię to nosi ponad 20 tysięcy kobiet, ale jego popularność wciąż maleje.
0: Codzienne szczotkowanie zębów psa nie jest koniecznością, twierdzi znana weterynarka Dorota Sumińska. Zamiast tego kluczowe jest dbanie o dietę i regularne usuwanie kamienia nazębnego. Sumińska apeluje również, by adoptować psy ze schronisk, unikając ras z predyspozycjami do problemów stomatologicznych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Krakowie z temperaturą 13 stopni. W Szczecinie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 15 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hayden Panettiere, dziecięca gwiazda Hollywood, zmarła w wieku 36 lat, pozostawiając po sobie fortunę, której los wciąż jest niepewny. Aktorka, znana z seriali Herosi i Nashville, odeszła niespodziewanie, a przyczyny jej śmierci są nadal badane. W tle tej tragedii pojawiają się pytania o testament, którego prawdopodobnie nie spisała, co może wywołać prawdziwą burzę wokół jej majątku. Tymczasem jej córka, Kaja, pozostaje pod opieką ojca, Władimira Kliczki, który wyjechał z nią na Ukrainę. Dr. Dre, legenda rapu, zaskakuje świat muzyki, otwarcie przyznając się do korzystania ze sztucznej inteligencji. Dla niego AI to nie zagrożenie, a wręcz przeciwnie, narzędzie do pobudzania kreatywności. W rozmowie z The New York Times porównał przeciwników nowych technologii do tych, którzy kiedyś bali się perkusji czy syntezatorów. Co więcej, zdradził, że nie jest jedynym artystą, który korzysta z AI, choć wielu woli to ukrywać.
2: W świecie telewizyjnych Roszat Natasza Urbańska nieoczekiwanie stała się gwiazdą plotek. Po tym, jak Julia Wieniawa pożegnała się z Mam Talent, Urbańska wrzuciła do sieci nagranie, które wywołało lawinę spekulacji. Sama artystka twierdzi, że to czysty przypadek, ale kto wie, może to właśnie ona zasiądzie w fotelu jurora. Tymczasem Julia Wieniawa podobno przenosi się do Tańca z Gwiazdami, a Natasza z uśmiechem kibicuje młodszej koleżance. Ciekawe, co jeszcze przyniesie ten telewizyjny rollercoaster.
1: Na festiwalu Top of the Top w Sopocie Nina Sojka, wnuczka legendarnego Stanisława, skradła całe show. Jej występ, pełen emocji i talentu, sprawił, że publiczność stała jak zaczarowana, a brawa nie milkły. Choć Nina zachwyca głosem i urodą, sama nie jest pewna, czy chce iść śladami dziadka. Cóż, może czas pokaże, czy mamy do czynienia z nową gwiazdą, czy też Nina wybierze inną drogę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Nightwish, legenda symfonicznego metalu, zdaje się być w stanie hibernacji. Flor Jansen, wokalistka zespołu, przyznała, że na razie nie ma żadnych planów na powrót na scenę. Fani mogą więc tylko marzyć o koncertach, bo Nightwish pozostaje w zawieszeniu. Tymczasem sama Flor nie próżnuje i już zapowiada swój drugi solowy album High Tress, który ukaże się w styczniu przyszłego roku. Czyżby solowa kariera była teraz na pierwszym planie?
2: Jack Black znów w akcji. Aktor, który podbił serca widzów jako bezrobotny rockman w Szkole Rocka, marzy o sequelu. School of Rock 2 – Electric Boogaloo – tak miałby się nazywać nowy film, jeśli tylko uda się przekonać scenarzystę Mike'a White'a, który obecnie jest zajęty Białym Lotosem. Cóż, wygląda na to, że fani rocka muszą uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki za powrót tej kultowej komedii. Paris Jackson powraca po 6 latach z nowym albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić. Świat muzyki alternatywnej drży w posadach. Richard Lloyd, legendarny gitarzysta zespołu Television, walczy z rakiem dróg żółciowych, a jego sytuacja finansowa jest równie dramatyczna jak diagnoza. Zbiórka na GoFundMe ma pomóc muzykowi i jego żonie, którzy zmagają się z ogromnymi kosztami leczenia. Czyżby ikony punk rocka też potrzebowały wsparcia? Cóż, nawet legendy czasem muszą prosić o pomoc.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Queens of the Stone Age znowu zaskakują. Po serii tajemniczych filmików i brutalnych zabaw z nożem w końcu ujawnili datę premiery nowego albumu. Perfect trafi do naszych uszu 30 października. A jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, nowy utwór Insignificant Other już jest dostępny, a jego klip to prawdziwe szaleństwo. Kto by pomyślał, że po tylu latach nadal potrafią nas zaskoczyć? Mick Jagger, żywa legenda rock'n'rolla, od ponad 60 lat nie schodzi ze sceny, a jego energia zdaje się być nie do zdarcia. Ten niegdyś mały chłopiec z Dartford, który miał podążać śladami ojca gimnastyka, wybrał jednak muzykę i w wieku 7 lat poznał Keitha Richardsa. To przypadkowe spotkanie na stacji kolejowej w 1961 roku dało początek The Rolling Stones, zespołowi, który stał się kulturowym fenomenem. Jagger, nie tylko jako wokalista, ale i aktor, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością, a jego solowe projekty pokazują, że wciąż ma wiele do powiedzenia.
2: Rokowizna Festiwal wciąż trwa, a Kraków szykuje się na finałowy weekend. W Poznaniu scena aż drżała od ciężkich brzmień, a za kulisami działy się prawdziwe cuda. Within Temptation spotkało się z młodymi fanami w ramach inicjatywy Kick Cancer's Ass, prowadzonej przez niezawodnego Macieja Kosteckiego. To kolejny raz, gdy światowej sławy artyści łączą siły z dziećmi, by wspólnie skopać rakowi tyłek. Corey Taylor, frontman Slipknota i jego żona Alicia Taylor znów na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą kontrowersyjnego występu grupy Cherry Bombs, podczas którego użyto płonącej Biblii. Alicia tłumaczy, że to tylko metafora płonących treści, zawartych w księdze, a nie rzeczywiste podpalenie. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nawet święte księgi mogą zyskać nowy, teatralny wymiar.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Środowisko medyczne pogrążone jest w żałobie po śmierci Piotra Momota, wybitnego stomatologa i specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Zmarł w wieku 38 lat, pozostawiając po sobie ogromną lukę w świecie medycyny. Jego współpracownicy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu i doskonałego fachowca. Przyczyny śmierci nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Warszawa przygotowuje się do pożegnania Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, która zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 31 sierpnia, a msza odbędzie się o 13:30 w Bazylice Świętego Krzyża. Po niej uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. Szczegóły mają zostać jeszcze oficjalnie potwierdzone.
2: 2 lata po tragicznym wypadku na trasie łazienkowskiej Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmierci Rafała i zranienie jego rodziny. Wyrok nie przyniósł ukojenia Ewelinie, wdowie po Rafale, która wciąż zmaga się z bólem i codziennymi wyzwaniami. Mimo tragedii, Ewelina znajduje siłę w swoich dzieciach i stara się zachować pamięć o mężu. Wierzy, że historia jej rodziny może być przestrogą dla kierowców, by unikali jazdy po alkoholu i z nadmierną prędkością.
1: Na cmentarzu w Grębałowie odbyło się ostatnie pożegnanie 36-letniego Jakuba K., znanego jako Jankes. Mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku na osiedlu Willowym w Krakowie. W ceremonii uczestniczyły tłumy, w tym rodzina, przyjaciele i kibice. Policja intensywnie poszukuje podejrzanych, którzy według nieoficjalnych informacji mogli opuścić kraj.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie, po tragicznym wypadku, w którym zginęli młodzi rodzice, miasto wprowadza zmiany na ulicy Solnej. Jeszcze w tym tygodniu pojawią się tam progi zwalniające i szykany, by poprawić bezpieczeństwo. Mieszkańcy od dawna apelowali o takie rozwiązania. Kierowca, który spowodował wypadek, został tymczasowo aresztowany.
2: W Szczecinie doszło do groźnej sytuacji, gdy dziecko utknęło w zamkniętym samochodzie podczas upału. Matka szybko zadzwoniła na numer alarmowy, a funkcjonariuszki drogówki błyskawicznie zareagowały. Dzięki ich interwencji dziecko zostało uwolnione bez szwanku. Policja przypomina, by w takich sytuacjach natychmiast wzywać pomoc.
1: W Szczecinie 60-letnia nauczycielka przyszła do pracy pod wpływem alkoholu, mając około 1,7 promila we krwi. Kobieta zajmowała się kilkunastoosobową grupą dzieci. Sprawa trafiła do sądu, a nauczycielce grozi nawet 5 lat więzienia. Oskarżona przyznała się do winy i nie była wcześniej karana. W miejscowości Szczuka, koło Brodnicy, doszło do groźnego wypadku. Niespełna półtoraroczne dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało

0: i strefa chilloutu. To doskonała okazja, by w pięknej scenerii spróbować nowych smaków i spędzić czas z rodziną. Wydarzenie potrwa od 10 do 16. Prokuratura w Bielsku Podlaskim zakończyła śledztwo w sprawie makabrycznej zbrodni z początku roku. Krystian Ż. zaatakował nożem swoją matkę, która zmarła na miejscu. Biegli stwierdzili, że w chwili czynu mężczyzna nie był w stanie zrozumieć swojego postępowania. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Decyzja należy teraz do sądu. Pod Wrocławiem doszło do dramatycznego porwania 22-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna został uprowadzony przez swoich rodaków, którzy uwierzyli w jego zmyśloną historię o wygranej w kasynie. Napastnicy grozili mu bronią, domagając się rzekomej fortuny. Dzięki szybkiej akcji policji i kontrterrorystów, 4 sprawców zostało zatrzymanych. Grozi im teraz do 20 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Świętej Katarzynie pod Wrocławiem doszło do skrajnie niebezpiecznego zdarzenia. Rodzina z małym dzieckiem wtargnęła na torowisko przy opuszczonych rogatkach, niemal wpadając pod pociąg. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu, wywołując falę oburzenia. PKP apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Na autostradzie A4 w rejonie Wrocławia doszło do poważnego wypadku. Samochód marki BMW uderzył w wiadukt, a 3 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, co spowodowało ogromny korek. Policja apeluje do kierowców o cierpliwość i przestrzeganie przepisów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy, mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu.
2: Kamil Grabara bliski transferu do Juventusu. Polski bramkarz, który w poprzednim sezonie grał w VfL Wolfsburg, ma dziś przejść testy medyczne we Włoszech. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, podpisze kontrakt z włoskim gigantem. Juventus planuje wypożyczyć Grabarę z opcją wykupu za 12 milionów euro.
1: Zmarł Dariusz Fligert, były żużlowiec klubu Inpro ROW Rybnik w wieku 57 lat. Był trzykrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając 2 srebrne i 1 brązowy medal. W 1990 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski parklubowych oraz tytuł młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Polski. Klub przekazał kondolencje rodzinie zmarłego. Iga Świątek nie wystąpi w mixcie podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie przygotowuje się do startu w wielkoszlemowym US Open. Turniej rozpocznie się w niedzielę, a Polka jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. W eliminacjach walczą Linda Klimowicowa, Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Niestety Katarzyna Kawa już odpadła. Losowanie drabinek odbędzie się w czwartek, a wyniki poznamy około godziny 18 polskiego czasu. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zmaga się z kryzysem formy, a jej ostatnie występy w Toronto i Cincinnati zakończyły się szybko. Teraz, przed nadchodzącym US Open, musi obronić tytuł i 2000 punktów rankingowych. Tymczasem wywołała kontrowersję, publikując na Instagramie zdjęcia z butelką tequili, co spotkało się z krytyką fanów. Sabalenka jest ambasadorką marki Maestro Doble Tequila, co budzi mieszane uczucia w środowisku sportowym. Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej, wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych. Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, znalazł się w centrum kontrowersji. Śledztwo Wirtualnej Polski i TVN24 sugeruje, że mógł przyjąć luksusowy zegarek od Przemysława Krala z firmy Zonda Krypto. Wartość zegarka to około 172 tysiące złotych. Piesiewicz zaprzecza, twierdząc, że zapłacił za niego z własnych środków. Sprawa jest badana przez odpowiednie organy, a oficjalne stanowiska państwowe przeczą wersji wydarzeń przedstawionej przez Piesiewicza.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ewa Swoboda, polska wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, zdecydowanie odrzuciła wyzwanie znanego youtubera iShowSpeeda do wspólnego wyścigu. W programie Lekkie Gadki TVP Sport stwierdziła, że nie zamierza pajacować. Mimo popularności iShowSpeeda i jego wcześniejszych wyzwań z innymi sportowcami, Swoboda podkreśliła, że traktuje bieganie poważnie i nie widzi sensu w takim starciu.
2: Jakub Szymański, wicemistrz Europy w biegu na 110 metrów przez płotki, zdradził swoje plany na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Lekko atleta celuje w awans do finałów na każdej dużej imprezie, podkreślając, że stabilne bieganie w okolicach 13,1 sekundy otwiera drzwi do walki o najwyższe laury. Szymański nie żałuje też swojej głośnej wypowiedzi o komentatorze Marku Rudzińskim, którą przygotowywał od 2 lat.
1: W polskiej kadrze lekkoatletycznej doszło do spięcia. Natalia Bukowiecka zarzuciła Anastazji Kuś kłamstwo w związku z jej wypowiedziami o braku zaproszenia na zawody diamentowej ligi w Chorzowie. Kuś wyraziła rozgoryczenie, twierdząc, że niechęć innych zawodniczek uniemożliwiła jej start. Organizator mityngu Marcin Rosengarten wyjaśnił, że priorytet mają zawodniczki z szansą na finał cyklu.
2: Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu, mimo kontuzji w FC Porto, nie schodzi z nagłówków. Wszystko za sprawą plotek o jego związku z Agnieszką Nowakowską z zespołu Modelki. Para była widywana razem, a ich interakcje w mediach społecznościowych podsycają spekulacje. Oboje na razie nie komentują tych doniesień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła Mistrzostwa Europy od dwóch zwycięstw, pokonując Węgry i Łotwę. Mimo wygranej 3-1 złotyszkami, styl gry Polek wywołał falę krytyki pod adresem trenera Stefano Lavariniego. Eksperci, w tym Krzysztof Srogosz z Eurosportu, sugerują, że Włoch powinien ustąpić ze stanowiska. Atmosfera w drużynie przed kolejnymi meczami ze Słowenią, Niemcami i Turcją jest napięta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3398 odcinku Barw Szczęścia, który pojawi się po wakacjach, Oliwka zaprosi Tomka na lunch, co wzbudzi w nim nadzieję na odbudowę ich związku. Jednak spotkanie okaże się mieć zupełnie inny cel. Oliwka chce zakończyć ich relację i zaproponuje Tomkowi odkupienie jego udziałów w firmie. Tomek, zaskoczony, będzie musiał przemyśleć jej ofertę, co rozczaruje Oliwkę, która chciała załatwić sprawę od ręki. Dla Tomka to bolesny cios, gdyż liczył na coś więcej niż tylko rozmowy biznesowe. Oliwka jasno da do zrozumienia, że to koniec ich wspólnej przyszłości. Każde z nich musi teraz poukładać swoje życie na nowo.
2: W 1015 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Sinan zaczyna wątpić w szczerość zaręczyn Aynur z Kiwancem. Leżan otwiera mu oczy, sugerując, że Aynur mogła działać pod wpływem emocji związanych z jego relacją z Ezgi. Sinan postanawia skonfrontować się z Aynur, by dowiedzieć się prawdy o jej uczuciach. Aynur jednak uparcie trzyma się zaręczyn, mimo że jej serce wciąż bije dla Sinana. Relacje między tą trójką stają się coraz bardziej skomplikowane. Odcinek 1015 zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po premierze telewizyjnej odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD.
1: Panna Młoda wkracza w decydującą fazę w 186 odcinku, który zostanie wyemitowany 1 września o 17.20 na TVP2. Cichan, zdeterminowany i przebiegły, postanawia wykorzystać fundację Jasemin, by pozbawić Hancer jej majątku. W tym odcinku Hancer odkrywa jego podstępne plany, które mają na celu sprawdzenie jej prawdziwych intencji. Cichan żąda, by Hancer przekazała cały swój majątek na rzecz fundacji, co ma być dowodem jej szczerości. W tle tej emocjonującej konfrontacji pojawia się również wątek charytatywnego wieczoru, który ma przyciągnąć nowych darczyńców. Czy Hancer zdecyduje się na taki krok i jak zareaguje jej mąż Melich? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce.
2: M jak Miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.50 na TVP2, Artur Rogowski znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Jego małżeństwo z Marysią przechodzi poważny kryzys, a Barbara, czujna teściowa, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak. Artur, przyciśnięty do muru, nie przyzna się do romansu z Joanną, ale odegra przed Barbarą rolę nieszczęśliwego mężczyzny, który czuje się zagubiony i starzejący. Czy Barbara odkryje prawdę o zdradzie zięcia? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nie przegapcie tego emocjonującego powrotu na ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial O mnie się nie martw zadebiutował na antenie TVP 5 września 2014 roku i od razu zdobył serca widzów w całej Polsce. Przez 13 sezonów śledziliśmy losy Igi Małeckiej i Marcina Kaszuby, których przypadkowe spotkanie wywróciło ich życie do góry nogami. Historia pełna humoru i wzruszeń zakończyła się na początku 2021 roku, ale wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Joanna Kulik jako Iga i Stefan Pawłowski jako Marcin stworzyli niezapomniane kreacje, które przyniosły im ogromną popularność. W obsadzie znaleźli się także Paweł Domagała, Aleksandra Domańska i Katarzyna Ankudowicz, którzy dodali serialowi wyjątkowego uroku. Dziś, ponad dekadę po premierze, aktorzy przeszli zdumiewające metamorfozy, które można podziwiać w specjalnej galerii. Serial pozostaje jednym z największych hitów telewizji polskiej ostatnich lat.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 466 odcinek. Curro przeżywa dramatyczne chwile, gdy Paco umiera w jego ramionach, co wywołuje u młodego arystokraty głęboki szok. Maria ze strachem wyznaje Janie, że mogła nieświadomie podsunąć Martinie pomysł o truciach hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Werę za ujawnienie jego długów. W tle tych dramatów dochodzi do pozytywnego przełomu. Virtud godzi się z Simoną i prosi o pomoc w odzyskaniu synka. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15.05 na TVP 2. Wszystkie epizody dostępne są również na platformie TVP VOD.
2: M jak Miłość powraca z nowymi emocjami. W 1938 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Aleksander Sowiński nie cofnie się przed niczym, by zaszkodzić Olkowi Chodakowskiemu. Wykorzysta do tego nową stażystkę Klaudię, której urokowi sam szybko ulegnie. Niestety, jego zaloty staną się coraz bardziej natarczywe, co zmusi Olka do interwencji. Chodakowski, widząc jak Sowiński nagabuje Klaudię, postanowi działać i obezwładni go przed kliniką. Czy ten odważny krok Olka ostudzi zapał Sowińskiego? Czy może doprowadzi do otwartej wojny między nimi? Jesienny sezon zapowiada się naprawdę gorąco.
1: 4244 odcinku Pierwszej Miłości czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Janek odkrywa, że Pola nie jest jego córką, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Lilką. Kobieta, zaskoczona wynikami testu DNA, desperacko próbuje zatrzymać Janka przy sobie, tłumacząc się z nieświadomości. Mimo poczucia zdrady, Janek zbudował silną więź z Polą, co może wpłynąć na jego decyzję. W tle tej burzliwej sytuacji wisi widmo rozwodu z Kingą, choć ich uczucia wciąż nie wygasły. Nowe odkrycia mogą całkowicie zmienić plany Janka na przyszłość. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji i zaskoczeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Przełom w śledztwie dotyczącym byłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o intensywnych działaniach w tej sprawie, choć nie potwierdził, czy były prezes giełdy, Przemysław Kral, współpracuje z prokuraturą. Zonda Krypto, która ogłosiła bankructwo, była powiązana z politykami prawicy i sponsorowała m.in. Polski Komitet Olimpijski. Śledczy badają również, jak doszło do wycieku informacji o kosztownym prezencie dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro prowadzą w rankingu posłów z największą liczbą nieusprawiedliwionych nieobecności na głosowaniach w Sejmie. Romanowski opuścił aż 3418 głosowań, a Ziobro 2752. W zestawieniu znaleźli się również Przemysław Wipler, Mateusz Morawiecki i Łukasz Mejza. Dane pochodzą z Kancelarii Sejmu i są aktualne na 24 sierpnia. Prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego, co wstrzymuje jej wejście w życie. Decyzja ta podzieliła Polaków niemal porówno, co pokazuje najnowszy sondaż. Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 94% ocenia ten krok negatywnie. Natomiast sympatycy opozycji w 75% popierają prezydenta. Ustawa miała na celu walkę z medyczną dezinformacją i pseudomedycznymi praktykami. W najbliższy piątek, 28 sierpnia, odbędzie się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych i senatora. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13 w kościele świętego Wojciecha w Międzyrzeczu, a pochówek zaplanowano na godzinę 14 na cmentarzu komunalnym. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć cele charytatywne. Generał Różański zmarł w wieku 63 lat po walce z nowotworem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Raport Barbary Mróz-Gorgoń, przygotowany przy użyciu sztucznej inteligencji, wywołał burzliwą dyskusję na temat kondycji polskiej nauki. Profesor Ziemowit Malecha z Politechniki Wrocławskiej w programie Poranny Ring podkreślił, że sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem, ale wymaga dokładnej weryfikacji wyników. Naukowiec zaznaczył, że raport wyglądał jak wygenerowany przez model językowy bez odpowiedniego sprawdzenia. Sprawa stała się poważnym kryzysem wizerunkowym dla autorki, która wycofała się z udziału w kampusie Polska Przyszłości.
1: Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska zapowiedziała, że producenci opakowań będą finansować system ich zwrotu. Ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta ma trafić do parlamentu jesienią. Dzięki systemowi kaucyjnemu zmniejsza się liczba odpadów, co może obniżyć koszty ich odbioru. Planowane jest także wydłużenie ważności bonów kaucyjnych oraz rozszerzenie systemu na małe szklane butelki. Szczegóły zmian poznamy jesienią. Zmarł Czesław Śleziak, były minister środowiska i poseł czterech kadencji. Polityk miał 74 lata. O jego śmierci poinformowała córka, podkreślając, że pogrzeb odbędzie się w Lalikach. Śleziak pełnił funkcję ministra w rządzie Leszka Millera w latach od 2003 do 2004.
0: Podczas naprawy szyldu w Wilmington elektryk A.J. Gow utknął na wysokości 40 metrów. Spędził tam ponad 6 godzin bez wody, nagrywając pożegnalne wiadomości dla bliskich. Strażacy nie mogli go dosięgnąć, ale dzięki pomocy policji stanowej udało się sprowadzić odpowiedni sprzęt. Gow został bezpiecznie uratowany i nie odniósł obrażeń.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Dolinie Śmierci w Kalifornii zmarł 68-letni turysta z Francji, Pierre Michel Formosa. Mężczyzna podróżował z kolegą, gdy ich samochód ugrzązł w błocie przy temperaturze 47 stopni Celsjusza. Po przejściu około 2 kilometrów Formosa nie mógł kontynuować marszu, a jego towarzysz wezwał pomoc. Niestety, ratownicy znaleźli go martwego. Dolina Śmierci to jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi, gdzie ekstremalne warunki mogą być śmiertelnie niebezpieczne.
0: Po lecie wiele osób zauważa na dłoniach plamy starcze, które są efektem działania słońca. Istnieje prosty, domowy sposób na ich rozjaśnienie. Wystarczy połączyć jogurt naturalny z sokiem z cytryny i nałożyć na skórę na 20 minut. Regularne stosowanie tej mieszanki może pomóc w zredukowaniu przebarwień. Storczyki mogą ponownie zakwitnąć dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać czosnek do ziemi w doniczce, co stymuluje kwitnienie i chroni korzenie przed gniciem. Czosnek działa jak naturalny antybiotyk, dostarczając roślinie ważne pierwiastki, takie jak fosfor, żelazo i potas. Dzięki temu storczyki zyskują energię do wzrostu i kwitnienia. Zodiakalne panny obchodzące urodziny w najbliższych dniach mogą spodziewać się życiowej rewolucji. Astrologowie wskazują na zakończenie 14-letniego okresu niepewności i początek nowego etapu. To wyjątkowy moment, który warto celebrować, by dobrze rozpocząć nowy rok solarny. Panny, nie bójcie się zmian i otwórzcie się na nowe możliwości.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Europoseł Krzysztof Śmiszek obchodzi dziś swoje 47 urodziny. Z tej okazji jego partner, Robert Biedroń, złożył mu serdeczne życzenia, publikując wspólne zdjęcie na Instagramie. Śmiszek podsumował swoje życie jako pełne satysfakcji i miłości, mimo niedawnych problemów zdrowotnych. Polityk podkreśla, że nadal wierzy w socjaldemokrację jako najlepszy kierunek polityczny.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Bursztynowicz, znana z serialu Klan, zaliczyła niefortunny upadek na chodniku, rozcinając sobie łuk brwiowy. Krew tryskała, a przechodnie, jakby nigdy nic, przeszli obok, nie oferując pomocy. Na szczęście jej mąż Jacek, od prawie 50 lat zakochany po uszy, nie zawiódł i zareagował, jak przystało na prawdziwego rycerza. Kwiaty, romantyczne spacery i miłość bez granic – oto recepta na szczęście w trudnych chwilach.
2: Dziś w Sopocie wielkie muzyczne starcie. Na scenie Opery Leśnej pojawią się gwiazdy, takie jak Agnieszka Chylińska, Zalewski czy Żabson. Ale to walka o bursztynowego słowika przyciąga największą uwagę. Po 18 latach wraca profesjonalne jury, które razem z publicznością zdecyduje, kto zgarnie tę prestiżową nagrodę. Czy faworyci jak Sarsa czy Oceana zdominują wieczór, czy może młode talenty zaskoczą wszystkich? Emocje gwarantowane.
1: Skolim, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka podkreśla, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na takie występy. Cóż, może czas na nową kategorię wiekową na koncertach.
2: Afera z Jackiem Kawalcem i Zenkiem Martyniukiem w roli głównej wciąż rozgrzewa emocje. Kawalec, znany z Rancha, zasugerował, że Martyniuk śpiewa z playbacku, co skończyło się jego odejściem z budki suflera i groźbą kroków prawnych ze strony Zenka. Tymczasem fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo finał 11 sezonu pojawi się w grudniu, a ostatni odcinek zobaczymy 10 stycznia przyszłego roku. Kawalec zapewnia, że to definitywny koniec przygód mieszkańców Wilkowej, a postać Pawła Królikowskiego, mimo jego nieobecności, pojawi się w nowych odcinkach.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i niekwestionowana ikona stylu, znów zaskakuje. Choć uwielbia taniec, na parkiecie Tańca z Gwiazdami jej nie zobaczymy, bo jak sama przyznała, chętnie zatańczyłaby 20 lat temu. Ale kto wie, może zasiądzie w jury, zastępując Ewę Kasprzyk. Na razie pozostaje tajemnicza, ale jedno jest pewne, Magda zawsze potrafi zaskoczyć. Jan Frycz, wybitny aktor, zostanie pożegnany 7 września na Starych Powązkach, ale bez religijnych ceremonii. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy, choć świecki. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Cóż, nawet po śmierci Frycz zaskakuje nas swoją niekonwencjonalnością.
2: Sandra Kubicka, znana modelka i influencerka, znalazła się w centrum uwagi, gdyż niektórzy twierdzą, że jej współprace są źle oznaczane. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał skargi, a Kubicka twierdzi, że zna dane sygnalistów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowczo zaprzecza, jakoby ujawniał takie informacje. Cóż, wygląda na to, że w świecie influencerów nie brakuje dramatów i tajemnic. Hania Śleszyńska pogrążona w żałobie po nagłej śmierci Wojciecha Zielińskiego, muzyka i jej wieloletniego przyjaciela, z tercetu, czyli kwartetu. Zieliński, znany z gry na klawiszach i swojego alkomatu, zostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny. Był nie tylko znakomitym muzykiem, ale i duszą towarzystwa, mistrzem kalamburów i anegdot. Śmierć Zielińskiego to dla Śleszyńskiej ogromny cios, zwłaszcza, że mieli jeszcze wiele wspólnych planów. Kto teraz zagra na alkomacie?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Lato się kończy, a z nim festiwalowe szaleństwo. Ale nie martwcie się, bo Björk przybywa do Polski z wystawą, która z pewnością rozgrzeje wasze artystyczne serca. W Bielsku Białej w ramach wędrującego festiwalu zaprezentuje instalację Echolalia, która podzielona na 3 części zaskoczy nawet największych sceptyków sztuki. Wstęp darmowy, ale lepiej się pospieszyć z rezerwacją, bo zainteresowanie jest ogromne. A jeśli ktoś myśli, że jesień to czas na nudę, to Björk udowodni, że jest zupełnie inaczej. Rob Halford, ikona heavy metalu, obchodzi dziś swoje 75. urodziny, a jego metamorfoza wciąż zaskakuje. Od menedżera w sklepie z męską odzieżą do frontmana Judas Priest, Halford nie tylko zmienił swój styl, ale i zdefiniował go na nowo. Skórzane ubrania, kolce, tatuaże i ciemne okulary to jego znak rozpoznawczy, a siwa broda dodaje mu teraz szlachetności. Mimo upływu lat, Halford pozostaje wierny swojemu unikalnemu wizerunkowi, który stał się symbolem całej kultury metalu. Na rockowym festiwalu w Malezji doszło do tragicznego zdarzenia, które przypomina, że rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale czasem i dramat. Perkusista zespołu Meditacji, Raya Azren Raya Talib, zmarł na scenie podczas występu 18 lipca. Choć przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana, rodzina wspomina o jego problemach zdrowotnych. Zespół, mimo tej tragedii, planuje kontynuować swoją działalność, bo przecież show must go on, prawda? Tabula Rasa. Zespół, który jeszcze niedawno był nowicjuszem, teraz szykuje się na podbój Wrocławia. Po koncertach z gigantami jak Kult i Lady Punk, muzycy zagrają samodzielny koncert 24 października w klubie Zaklęte Rewiry. Ich muzyka to mieszanka rocka, elektroniki i futurystycznych brzmień, która zdążyła już zdobyć serca fanów. Bilety na to wydarzenie znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest umiarkowane, a w Katowicach dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Już 2 września Warszawa będzie gospodarzem pierwszej edycji Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. Wydarzenie odbędzie się w Nowym Teatrze i zgromadzi ponad 20 prelegentów, w tym Lindsay Vonn i Jakuba Józefa Orlińskiego. Program obejmuje tematy z zakresu geopolityki, demografii, biznesu i sztuki, a jego celem jest skrócenie drogi od informacji do decyzji. Wieczorna część dedykowana jest kadrze zarządzającej, a liczba miejsc jest ograniczona. W Kałuszynie na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 16-letnia dziewczyna. Na oznakowanym przejściu dla pieszych została najpierw potrącona przez Skodę, a następnie najechało na nią BMW. Obaj kierowcy byli trzeźwi, a śledztwo wciąż trwa. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. 2 lata po tragicznym wypadku w Warszawie, w którym zginął mąż Eweliny, zapadł nieprawomocny wyrok dla Łukasza Żaka. Sąd skazał go na 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ewelina, mimo wyroku, wciąż zmaga się z bólem po stracie i stara się zapewnić dzieciom spokojne życie. Wdowa wybaczyła sprawcy, ale ma nadzieję, że jej doświadczenie będzie przestrogą dla innych kierowców. W sądzie okręgowym w Sosnowcu trwa proces Piotra B., oskarżonego o brutalne morderstwo swojej 87-letniej krewnej Zuzanny. Kobieta zginęła od 38 ciosów nożem w swoim mieszkaniu. Piotr B. zaprzecza zarzutom, twierdząc, że znalazł ją już martwą. Rodzina ofiary, wciąż pogrążona w żałobie, uczestniczy w rozprawie, domagając się sprawiedliwości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dąbki odzyskały spokój po weekendowych sztormach. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a morze jest spokojne dzięki stabilnemu klinowi wysokiego ciśnienia. Temperatura powietrza wynosi 15 stopni Celsjusza, a woda ma 17 stopni Celsjusza, co sprzyja orzeźwiającym kąpielom. Dodatkowo nie odnotowano obecności sinic, a plaża Dąbki Zachód ponownie zdobyła prestiżową, błękitną flagę. W Bielsku Podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia, w którym Krystian Rze zaatakował swoją matkę nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ biegli stwierdzili, że w chwili zbrodni nie był świadomy swoich czynów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
1: Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Rodzice z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i weszli na tory, unikając potrącenia przez pociąg dosłownie o sekundy. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia wśród internautów. PKP przypomina o zasadach bezpieczeństwa i apeluje o rozwagę na przejazdach kolejowych.
2: Czy zdarzyło się Wam obudzić tuż przed budzikiem? To nie przypadek, a efekt działania naszego wewnętrznego zegara biologicznego. Organizm, przyzwyczajony do stałych godzin snu i pobudki, potrafi przewidzieć moment przebudzenia. Regularny tryb życia i wpływ czynników zewnętrznych, takich jak światło, pomagają synchronizować nasz rytm dobowy. Choć czasem może to być przypadek, nasz mózg jest zaskakująco precyzyjny w przewidywaniu pory pobudki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie doszło dziś do interwencji policji po zgłoszeniu o dziecku zatrzaśniętym w samochodzie. Funkcjonariuszki z Wydziału Ruchu Drogowego szybko pomogły matce otworzyć pojazd, dzięki czemu dziecko zostało bezpiecznie uwolnione. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji matki i policji, dziecku nic się nie stało. Policja przypomina, że pozostawienie dziecka w zamkniętym aucie, zwłaszcza w upalne dni, może być bardzo niebezpieczne. Wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim policjanci uratowali 20-latka, który leżał na torach kolejowych. Funkcjonariusze zdążyli ściągnąć go w bezpieczne miejsce tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i po badaniu trafił pod opiekę rodziny. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się uniknąć tragedii. Regularna aktywność umysłowa jest kluczowa dla naszego mózgu. Proste zagadki matematyczne, takie jak obliczenie wartości x w równaniu 2 do 3 plus 4 równa się 10, mogą skutecznie pobudzić nasze szare komórki. Rozwiązanie tego równania to x równe 6. Takie wyzwania to świetny sposób na codzienną gimnastykę umysłu. Codzienne szczotkowanie zębów psa nie jest koniecznością, twierdzi znana weterynarka Dorota Sumińska. Zamiast tego kluczowe jest

0: powodu rozległych oparzeń. Nagranie z dramatycznej akcji ratunkowej trafiło do sieci.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Wielbarku około 250 osób straciło pracę w zakładzie IKEA. To efekt masowych zwolnień, które firma tłumaczy spadkiem zamówień i trudną sytuacją w branży meblarskiej. IKEA była największym pracodawcą w regionie, co teraz stawia zwolnionych przed trudnym zadaniem znalezienia nowego zatrudnienia. Bezrobocie w okolicy już wzrosło, a lokalny rynek pracy odczuwa skutki redukcji. Zwolnieni pracownicy otrzymali odprawy, ale znalezienie pracy o podobnych warunkach może być wyzwaniem. Sytuacja w Wielbarku pokazuje, jak duży wpływ na lokalną gospodarkę ma obecność dużego zakładu.
2: Rząd wprowadza nowy program wsparcia dla właścicieli fotowoltaiki. Zamiast dopłat do paneli, miliard złotych z funduszu modernizacyjnego trafi na przydomowe magazyny energii. Program Przydomowe Magazyny Energii, część druga, ma zachęcić do zatrzymywania wyprodukowanego prądu w domach. Dotacje wyniosą do 16 tysięcy złotych dla prosumentów w systemie Net Billing i do 8 tysięcy dla korzystających z Net Meteringu. Dodatkowe bonusy obejmują do 3 tysięcy złotych na magazyn ciepła i wymianę falownika. Nabór wniosków planowany jest na trzeci kwartał 2026 roku. Od jutra zmieniają się maksymalne ceny paliw w Polsce. Benzyna PB 95 podrożeje do około 6,5 zł za litr, a olej napędowy stanieje do około 7,5 zł za litr. To efekt przywróconego rządowego pakietu ceny paliwa niżej, który obejmuje m.in. obniżony VAT na paliwa. Obniżka VAT obowiązuje do końca sierpnia i kosztuje budżet państwa 495 milionów złotych. Sprzedawcy, którzy przekroczą ustalone ceny, mogą zapłacić karę do 1 miliona złotych. Program ma na celu złagodzenie wpływu niestabilnej sytuacji na globalnych rynkach na ceny paliw w kraju. Kasjerzy na stacjach Orlenu mogą zarabiać od 3,7 do 5 tysięcy złotych netto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia zależy od lokalizacji i decyzji właściciela stacji. W Warszawie nowo zatrudnieni mogą liczyć na około 4,5 tysiąca złotych, a w Krakowie stawki sięgają nawet 8 tysięcy złotych brutto. Praca na stacji paliw to nie tylko obsługa kasy, ale także dbanie o czystość, przyjmowanie dostaw i obsługa strefy gastronomicznej. Dodatkowe korzyści to elastyczne grafiki, szkolenia i rabaty pracownicze. Praca wymaga zaangażowania, ale niekoniecznie doświadczenia.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Zmarł Klaus Michael Kühne, jeden z najbogatszych Niemców. Jego firma Kühne plus Nagel wzbogaciła się na transporcie mienia skradzionego Żydom przez nazistów podczas II wojny światowej. Mimo upływu lat, przedsiębiorstwo konsekwentnie unika pełnego rozliczenia się z przeszłością. Historycy podkreślają, że firma miała kluczową rolę w operacji M-Action, zarządzając transportem zrabowanego mienia z tysięcy żydowskich domów. Kühne, mimo licznych kontrowersji, pozostaje wspominany jako wybitny przedsiębiorca i filantrop. Czy firma kiedykolwiek przyzna się do swojej mrocznej historii? Czas pokaże. Od 1 września ZUS wprowadza nowe limity zarobków dla emerytów i rencistów. Osoby pobierające wcześniejsze emerytury i renty muszą uważać, by nie przekroczyć 6463 zł brutto miesięcznie, bo może to skutkować obniżeniem świadczenia. Przekroczenie 12 003 zł brutto miesięcznie może nawet zawiesić wypłatę. Zmiany nie dotyczą jednak wszystkich seniorów. Kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 mogą dorabiać bez ograniczeń. Nowe zasady są kluczowe dla tych, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Szwecja zaprezentowała nowy silnik odrzutowy i makietę bezzałogowca w ramach programu Otto. Celem jest uzyskanie zdolności rażenia celów na dystansie do 1000 km. Program ma na celu szybki rozwój technologii wojskowych z naciskiem na efektywność i przystępność cenową. GKN Aerospace we współpracy z szwedzkim lotnictwem wykorzystuje druk trójwymiarowy do produkcji komponentów. Program Otto to nie tylko budowa bezzałogowca, ale także testowanie nowych metod współpracy przemysłu z wojskiem. Pierwszy lot demonstratora planowany jest na drugą połowę 2027 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wirus RSV stanowi poważne zagrożenie dla niemowląt, prowadząc do ciężkich infekcji i hospitalizacji. Eksperci apelują o wprowadzenie powszechnej profilaktyki, która mogłaby zmniejszyć liczbę hospitalizacji nawet o 98%. Obecnie w Polsce dostęp do ochrony mają tylko dzieci z grup ryzyka, podczas gdy ponad 80% hospitalizowanych niemowląt to dzieci zdrowe. Skuteczna profilaktyka polega na jednorazowym podaniu przeciwciała monoklonalnego, co może zapobiec ciężkiemu przebiegowi choroby. W innych krajach takie działania już przynoszą pozytywne efekty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa powraca z emocjonującym 466 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15:05 na TVP2. Curro przeżywa dramatyczną stratę, gdy Paco umiera w jego ramionach, co prowadzi do ostrego konfliktu z Jos Juanem. Maria w strachu wyznaje Janie, że mogła nieświadomie zainspirować Martinę do otrucia hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Werę za rozpowiadanie o jego długach. W cieniu tych wydarzeń Virtudes i Simona zakopują topór wojenny, a Simona postanawia pomóc córce w odzyskaniu synka. Serial La Promesa to wciągająca opowieść o miłości, tajemnicach i nierównościach społecznych w malowniczej Andaluzji początku XX wieku.
0: M jak miłość zapowiada emocjonujące chwile w nowym sezonie. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami długo wyczekiwanego ślubu Natalki i Adama Karskiego. Ceremonia, pełna rodzinnego ciepła, zgromadzi najbliższych mostowiaków, a młoda para zaprezentuje się w eleganckich, jasnych stylizacjach. Natalka w klasycznej białej sukni, a Adam w jasnej marynarce będą wyglądać zjawiskowo. Po ceremonii przyjdzie czas na radosną zabawę weselną na świeżym powietrzu. Jednak zanim do tego dojdzie, Natalka będzie musiała zmierzyć się z własnymi uczuciami. Czy piękna ceremonia będzie początkiem nowego rozdziału dla tej pary? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki M jak miłość.
1: W nowym sezonie M jak miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnym okresem w swoim życiu. Po zdradzie Artura jej małżeństwo się rozpada, ale nie zostanie sama. Ogromne wsparcie znajdzie w rodzinie, a szczególnie u Kingi i Piotra Zduńskich. Kinga po wakacyjnej przerwie wróciła na plan serialu, gdzie kręcone są nowe odcinki. Na nagraniach widać, jak spędza czas z bliźniaczkami w domu w Grabinie. Te rodzinne chwile mogą okazać się dla Marysi bezcenne, pomagając jej odzyskać spokój. Wspólne spotkania i obecność wnuków mogą stać się dla niej namiastką normalności. W nowych odcinkach nie zabraknie emocji i wyzwań dla rodziny Mostowiaków i Zduńskich. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi scenami. W nowych odcinkach Antoś, syn Pawła i zmarłej Franki, zacznie coraz bardziej odczuwać brak mamy. Chłopiec, nie rozumiejąc, co się stało, będzie wołał mama, co poruszy serca widzów. Agnes, która nie może mieć własnych dzieci, stanie się świadkiem tych wzruszających chwil. Paweł, mimo własnego bólu po stracie żony, stara się zapewnić synkowi jak najlepsze dzieciństwo. Wkrótce zorganizuje casting na opiekunkę, by odciążyć siebie i pomóc Antosiowi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Relacja Pawła z Agnes pozostanie na razie na poziomie przyjacielskim, mimo jej zaangażowania w opiekę nad chłopcem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Już w drugim odcinku nowego sezonu, numer 1938, Klaudia wraca do kliniki, a Aleksander Sowiński zaczyna się do niej przystawiać. Jego nachalność zmusi Olka Chodakowskiego do zdecydowanej reakcji. Olek, widząc niechciane zaloty Aleksandra, postanawia stanąć w obronie Klaudii. Dochodzi do konfrontacji przed kliniką, gdzie Chodakowski rzuca się na Sowińskiego, dając rezydentce szansę na ucieczkę. Czy ta sytuacja zakończy się dla Olka dobrze, czy może jeszcze bardziej skomplikuje jego życie? Nowy sezon M jak miłość zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W nowym sezonie M jak miłość emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur i Joanna kontynuują swój zakazany romans. Marysia, nieświadoma zdrady męża, pozostaje w błogiej nieświadomości. Nawet sugerując Joannie, pozostanie w przychodni. Artur, mimo obietnic złożonych córce Agnes, nie potrafi zakończyć relacji z Joanną. W głębi lasu, z dala od ciekawskich spojrzeń, kochankowie ponownie rzucają się sobie w ramiona. Marysia, czekając w domu, zaczyna odczuwać chłód w relacji z mężem. W finałowej scenie odcinka pytanie Marysi o miłość Artura pozostaje bez odpowiedzi, co uderza ją z podwójną siłą. W 1939 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, emocje sięgną zenitu. Dominik Walat ponownie spowoduje groźny wypadek, tym razem z udziałem Agnes i Marysi. Choć ich auto wypadnie z drogi, obie kobiety wyjdą z tego bez poważnych obrażeń. Marysia rozpozna w sprawcy Dominika, odpowiedzialnego za wcześniejszą tragedię, w której zginęła Franka. Walat, mimo prób ucieczki, nie uniknie konsekwencji, gdyż jego auto utknie na poboczu. Na miejscu szybko zjawią się policjanci, a nagranie z wypadku trafi do internetu. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno nie pozostawi widzów obojętnymi.
0: 186. odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cihan, zdeterminowany, by odzyskać kontrolę nad sytuacją, postanawia zmusić Hancer do oddania całego majątku. Oficjalnie tłumaczy to ratowaniem Fundacji Yasemin. W tle tej intrygi kryje się jednak próba odzyskania zaufania darczyńców i przyciągnięcia nowych inwestorów. Hancer szybko odkrywa prawdziwe intencje Cihana, który stawia jej twardy warunek. W zamian za organizację wieczoru charytatywnego przez firmę Devel Yoglu żąda od niej przekazania całego dobytku. Cihan nie omieszka również zadrwić z jej obecnego męża, Melicha, poddając w wątpliwość jego oddanie sprawie. Ten odcinek zapowiada się na prawdziwy test lojalności i uczuć.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 17 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: 8:23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Przemysław Kral, podejrzany w sprawie giełdy kryptowalut, może rozważać współpracę z prokuraturą jako tzw. mały świadek koronny. Mecenas Bartosz Lewandowski, jego pełnomocnik, podkreśla, że same zeznania Krala nie wystarczą i muszą być potwierdzone innymi dowodami. Wokół sprawy narasta polityczne napięcie, a Lewandowski zaznacza, że instytucja małego świadka koronnego nie powinna być narzędziem politycznej walki. Na razie nie wiadomo, czy Kral rzeczywiście zdecyduje się na taki krok. W najbliższy piątek, 28 sierpnia, odbędzie się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i senatora. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13 w kościele świętego Wojciecha w Międzyrzeczu, a pochówek zaplanowano na godzinę 14 na cmentarzu komunalnym. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć cele charytatywne. Generał Różański zmarł w wieku 63 lat po walce z nowotworem.
2: Minister klimatu i środowiska, Paulina Henik-Kloska, zapowiedziała, że producenci opakowań będą finansować system ich zwrotu. Ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta ma trafić do parlamentu jesienią. Dzięki systemowi kaucyjnemu zmniejsza się liczba odpadów, co może obniżyć koszty ich odbioru. Planowane jest także wydłużenie ważności bonów kaucyjnych oraz rozszerzenie systemu na małe szklane butelki. Szczegóły zmian poznamy jesienią. Zmarł Czesław Śleziak, były minister środowiska i poseł 4 kadencji. Polityk miał 74 lata. O jego śmierci poinformowała córka, podkreślając, że pogrzeb odbędzie się w Lalikach. Śleziak pełnił funkcję ministra w rządzie Leszka Millera w latach od 2003 do 2004. W Dolinie Śmierci w Kalifornii zmarł 68-letni turysta z Francji, Pierre Michel Formosa. Mężczyzna podróżował z kolegą, gdy ich samochód ugrzązł w błocie przy temperaturze 47 stopni Celsjusza. Po przejściu około 2 kilometrów Formosa nie mógł kontynuować marszu, a jego towarzysz wezwał pomoc. Niestety, ratownicy znaleźli go martwego. Dolina Śmierci to jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi, gdzie ekstremalne warunki mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Do Polski dotarła pierwsza partia 28 czołgów K-2 Black Panther z Korei Południowej. Maszyny te zasilą 16. Dywizję Zmechanizowaną, odpowiedzialną za bezpieczeństwo północno-wschodniej części kraju. To część umowy z sierpnia 2025 roku, która przewiduje dostawę łącznie 180 czołgów, w tym spolonizowanej wersji K-2PL. Czołgi te mają wzmocnić potencjał obronny polskiej armii.
0: Kończy się sezon w ogrodzie, a to oznacza ostatnie zbiory pomidorów i ogórków. Specjaliści zalecają wysiew poplonu, by zregenerować ziemię i przygotować ją na przyszły rok. Facelia błękitna jest idealnym wyborem, ponieważ szybko wschodzi i dobrze ukorzenia się, tworząc naturalną ściółkę na zimę. Pamiętajmy, by po zbiorach usunąć resztki roślin, co zapobiegnie rozwojowi chorób.
2: Monstera, popularna roślina doniczkowa, może zyskać na wyglądzie dzięki prostemu naparowi z czarnej herbaty. Regularne podlewanie tym naturalnym nawozem dostarcza roślinie niezbędnych minerałów, takich jak potas, azot i fosfor. Dzięki temu Monstera szybko wypuszcza nowe liście i rozwija silny system korzeniowy. Wystarczy unikać herbat aromatyzowanych i stosować napar raz w miesiącu.
0: Policjanci z Gliwic rozwiązali sprawę kradzieży na plaży w Czechowicach, do której doszło 15 sierpnia. Sprawcy, trzej nastolatkowie, zostali zatrzymani po tym, jak sami padli ofiarą rozboju. Starsi znajomi zabrali im skradzione wcześniej przedmioty, w tym sztabkę złota. Funkcjonariusze odzyskali całe mienie, a sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Storczyki mogą ponownie zakwitnąć dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać czosnek do ziemi w doniczce, co stymuluje kwitnienie i chroni korzenie przed gniciem. Czosnek działa jak naturalny antybiotyk, dostarczając roślinie ważne pierwiastki, takie jak fosfor, żelazo i potas. Dzięki temu storczyki zyskują energię do wzrostu i kwitnienia. W Chełmnie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na prokuratora, tracąc 32 tysiące złotych. Dzięki działaniom policji zatrzymano już dwie osoby podejrzane o udział w tym przestępstwie. Funkcjonariusze nadal pracują nad sprawą, typując kolejne osoby związane z oszustwem. Policja przypomina, że prawdziwi urzędnicy nigdy nie proszą o przekazanie gotówki. Psychotesty wizualne zyskują na popularności w internecie. Wystarczy wybrać jedno z czterech piórek, by dowiedzieć się, co najtrudniej przychodzi nam odpuścić w życiu. Choć nie są to profesjonalne narzędzia psychologiczne, mogą być ciekawym pretekstem do refleksji nad sobą. Wybór piórka może zaskoczyć, a interpretacja stać się zabawnym punktem wyjścia do przemyśleń. We Wrocławiu zatrzymano czterech mężczyzn podejrzanych o rozbój z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Sprawcy mieli zaatakować 22-latka, próbując wymusić od niego pieniądze, które rzekomo wygrał w kasynie. Wszyscy zatrzymani to obywatele Ukrainy, a sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury. Za zarzucane przestępstwa grozi im do 20 lat więzienia. Joanna Kluzik-Rostkowska, była minister, spędza czas na Kaszubach, gdzie oddaje się swojej pasji do jazdy konnej. W Stadninie, w Grabówku nie tylko jeździ, ale także aktywnie uczestniczy w opiece nad końmi. To dla niej sposób na oderwanie się od codzienności i znalezienie spokoju w otoczeniu natury.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Krakowie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Bursztynowicz, znana z serialu Klan, zaliczyła niefortunny upadek na chodniku, rozcinając sobie łuk brwiowy. Krew tryskała, a przechodnie jakby nigdy nic przeszli obok, nie oferując pomocy. Na szczęście jej mąż Jacek, od prawie 50 lat zakochany po uszy, nie zawiódł i zareagował, jak przystało na prawdziwego rycerza. Kwiaty, romantyczne spacery i miłość bez granic – oto recepta na szczęście w trudnych chwilach. Tim Burton, mistrz mrocznych wizji, obchodzi dziś 68. urodziny. Ten reżyser, który wolał potwory od sielskich przedmieść, stworzył jedne z najbardziej rozpoznawalnych uniwersów filmowych. Jego bohaterowie, choć dziwaczni i wyobcowani, pokazują, że inność to prawdziwy atut. Burton, niczym bioegzorcysta z Beetlejuice'a, przewrócił Hollywood do góry nogami, udowadniając, że gotycki styl i czarny humor mogą być kluczem do sukcesu. Philip Heiser, znany z ekranów telewizyjnych, szykuje się do ślubu z młodziutką Bianką. Wybór świadkowej padł na Małgorzatę Ochmę, która, jak się okazuje, była świadkiem ich pierwszego spotkania. Rodzina już zaakceptowała przyszłą pannę młodą, a Zygmunt Heiser ocenił ją na 6. Cóż, pozostaje tylko czekać na ten wielki dzień i trzymać kciuki, by wszystko poszło zgodnie z planem.
2: Afera z Jackiem Kawalcem i Zenkiem Martyniukiem w roli głównej wciąż rozgrzewa emocje. Kawalec, znany z Rancha, zasugerował, że Martyniuk śpiewa z playbacku, co skończyło się jego odejściem z budki suflera i groźbą kroków prawnych ze strony Zenka. Tymczasem fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo finał 11 sezonu pojawi się w grudniu, a ostatni odcinek zobaczymy 10 stycznia przyszłego roku. Kawalec zapewnia, że to definitywny koniec przygód mieszkańców Wilkowy, a postać Pawła Królikowskiego, mimo jego nieobecności, pojawi się w nowych odcinkach.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Sopot znów stał się centrum muzycznego świata, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival 2026. Na scenie Opery Leśnej pojawiły się największe gwiazdy, ale to Natasza Urbańska skradła całe show. W aksamitnej sukni w kolorze kobaltu wyglądała jak milion dolarów, choć jej stylizacja przypominała coś, co już widzieliśmy. Czyżby moda na recykling dotarła na czerwony dywan? Jan Frycz, wybitny aktor, zostanie pożegnany 7 września na Starych Powązkach, ale bez religijnych ceremonii. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy, choć świecki. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Cóż, nawet po śmierci Frycz zaskakuje nas swoją niekonwencjonalnością.
2: Hania Śleszyńska pogrążona w żałobie po nagłej śmierci Wojciecha Zielińskiego. Muzyka i jej wieloletniego przyjaciela. Z tercetu, czyli kwartetu. Zieliński, znany z gry na klawiszach i swojego alkomatu, zostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny. Był nie tylko znakomitym muzykiem, ale i duszą towarzystwa, mistrzem kalamburów i anegdot. Śmierć Zielińskiego to dla Śleszyńskiej ogromny cios, zwłaszcza, że mieli jeszcze wiele wspólnych planów. Kto teraz zagra na alkomacie?
1: Lato się kończy, a z nim festiwalowe szaleństwo. Ale nie martwcie się, bo Björk przybywa do Polski z wystawą, która z pewnością rozgrzeje wasze artystyczne serca. W Bielsku Białej w ramach wędrującego festiwalu zaprezentuje instalację Echolalia, która podzielona na 3 części zaskoczy nawet największych sceptyków sztuki. Wstęp darmowy, ale lepiej się pospieszyć z rezerwacją, bo zainteresowanie jest ogromne. A jeśli ktoś myśli, że jesień to czas na nudę, to Björk udowodni, że jest zupełnie inaczej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Paris Jackson powraca po 6 latach z nowym albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić. Świat muzyki alternatywnej drży w posadach. Richard Lloyd, legendarny gitarzysta zespołu Television, walczy z rakiem dróg żółciowych, a jego sytuacja finansowa jest równie dramatyczna jak diagnoza. Zbiórka na GoFundMe ma pomóc muzykowi i jego żonie, którzy zmagają się z ogromnymi kosztami leczenia. Czyżby ikony punk rocka też potrzebowały wsparcia? Cóż, nawet legendy czasem muszą prosić o pomoc. Rob Halford, ikona heavy metalu, obchodzi dziś swoje 75. urodziny, a jego metamorfoza wciąż zaskakuje. Od menedżera w sklepie z męską odzieżą do frontmana Judas Priest, Halford nie tylko zmienił swój styl, ale i zdefiniował go na nowo. Skórzane ubrania, kolce, tatuaże i ciemne okulary to jego znak rozpoznawczy, a siwa broda dodaje mu teraz szlachetności. Mimo upływu lat, Halford pozostaje wierny swojemu unikalnemu wizerunkowi, który stał się symbolem całej kultury metalu. Corey Taylor, frontman Slipknota i jego żona Alicia Taylor znów na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą kontrowersyjnego występu grupy Cherry Bombs, podczas którego użyto płonącej Biblii. Alicia tłumaczy, że to tylko metafora płonących treści, zawartych w księdze, a nie rzeczywiste podpalenie. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nawet święte księgi mogą zyskać nowy, teatralny wymiar.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni w Katowicach, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze krajowej nr 92 w Kałuszynie doszło do tragicznego wypadku. 16-letnia dziewczyna zginęła na oznakowanym przejściu dla pieszych, potrącona przez dwa samochody. Policja z Mińska Mazowieckiego bada okoliczności tego zdarzenia. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. W Warszawie na Placu Zamkowym odbyły się uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Wydarzenie zgromadziło Polaków i Ukraińców, którzy wspólnie oddali hołd ofiarom wojny. Podczas obchodów wystąpili Krzysztof Zalewski i ukraiński zespół Dacha Bracha. Przyznano także wyróżnienia Stand with Ukraine Awards dla osób wspierających Ukrainę i wzmacniających więzi polsko-ukraińskie.
2: W Nowej Iwicznej doszło do groźnego wypadku. 38-letni kierowca Audi, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w inny pojazd i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca Dacia ruszył za nim w pościg i zdołał go zatrzymać. Okazało się, że pasażerką Audi była kobieta poszukiwana przez prokuraturę. Sprawca trafił do aresztu, a jego sprawą zajmie się sąd.
1: 2 lata po tragicznym wypadku w Warszawie, w którym zginął mąż Eweliny, zapadł nieprawomocny wyrok dla Łukasza Żaka. Sąd skazał go na 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ewelina, mimo wyroku, wciąż zmaga się z bólem po stracie i stara się zapewnić dzieciom spokojne życie. Wdowa wybaczyła sprawcy, ale ma nadzieję, że jej doświadczenie będzie przestrogą dla innych kierowców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W jednym z warszawskich szpitali doszło do kontrowersji związanej z narodowością małego pacjenta z Ukrainy. Justyna Leszczuk, anestezjolożka, stanowczo zareagowała na ksenofobiczne uwagi personelu medycznego. Lekarka od lat angażuje się w pomoc dzieciom i rannym z Ukrainy, podkreślając, że takie zachowania nie powinny mieć miejsca w ochronie zdrowia. Sprawa nie została oficjalnie zgłoszona, ale reakcja była zdecydowana.
2: Na krakowskim osiedlu willowym doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zginął 36-letni Jakub, znany w środowisku kibiców jako Jankes. Policja zatrzymała 2 kolejne osoby podejrzane o udział w tym zdarzeniu. Wcześniej przesłuchano 9 innych zatrzymanych, którzy zostali zwolnieni. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem motywów i przebiegu tej tragicznej nocy.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka, a samo niemowlę doznało ciężkich obrażeń. 26-letni Hubert B. usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa drogowego, przekraczając prędkość o 40 km na godzinę. Prokuratura podkreśla, że kluczowe znaczenie miała nadmierna prędkość pojazdu. Kierowca nie przyznał się do winy, twierdząc, że stracił panowanie nad autem z powodu nierównej nawierzchni. W Szczecinie 60-letnia nauczycielka przyszła do pracy pod wpływem alkoholu, mając około 1,7 promila we krwi. Kobieta zajmowała się 15-osobową grupą dzieci. Sprawa trafiła do sądu, a nauczycielce grozi nawet 5 lat więzienia. Oskarżona przyznała się do winy i nie była wcześniej karana.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Młody bocian z Zakurzewa nie dołączył do stada migrującego do ciepłych krajów. Osłabionemu ptakowi pomogli strażacy z Grudziądza, którzy bezpiecznie przekazali go specjalistom od rehabilitacji dzikich zwierząt. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach nie próbować samodzielnie ratować ptaków, lecz wezwać odpowiednie służby. Dzięki szybkiej interwencji bocian ma szansę na pełny powrót do zdrowia.
2: W Bydgoszczy rozpoczęto budowę nowego torowiska wzdłuż ulicy Solskiego, co jest jedną z największych inwestycji w transport publiczny w mieście. Prace powodują utrudnienia dla kierowców, ponieważ obie jezdnie zostały zwężone do jednego pasa. Projekt obejmuje także nowe drogi rowerowe, chodniki i zielone torowisko. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2028 roku.
1: Pomarańczowy patrol SK na drugą połowę

0: MPK rośnie gigantyczny fikus, który ma już ponad 30 lat. Roślina, początkowo przyniesiona przez pracownika pana Bogdana, aby uniknąć podgryzania przez dzieci, teraz jest wspólnie pielęgnowana przez całą załogę. Fikus osiągnął imponujące rozmiary, a jego pędy rozciągają się na ponad 20 metrów. Pracownicy z sympatii dbają o jego kondycję, co stało się ich wspólnym celem. Na autostradzie A4 w rejonie Wrocławia doszło do poważnego wypadku. Samochód marki BMW uderzył w wiadukt, a 3 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, co spowodowało ogromny korek. Policja apeluje do kierowców o cierpliwość i przestrzeganie przepisów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Wrocławia wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Białegostoku termometry ukażą 17 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 100 lat temu w Polsce wybuchł skandal związany z manipulacjami przy sprzedaży ziemi. Bank Ziemiański, kluczowy gracz na rynku parcelacji, był oskarżany o wywieranie presji na kupujących. W Sejmie padały zarzuty o horrendalne ceny i nieuczciwe praktyki. Dla wielu Polaków zakup ziemi był szansą na awans społeczny, co wykorzystywali pośrednicy. Choć nie była to klasyczna piramida finansowa, mechanizmy psychologiczne przypominały współczesne oszustwa. Historia ta pokazuje, jak marzenia o lepszym życiu mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych graczy. Rynek mieszkaniowy w Polsce coraz bardziej dzieli społeczeństwo. Singiel zarabiający około 6 tysięcy złotych netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości średnio 447 tysięcy złotych. To o 18% więcej niż na początku ubiegłego roku. Tymczasem rodziny z dzieckiem po raz trzeci z rzędu tracą na zdolności kredytowej. W lipcu ich możliwości spadły o 1%. W największych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, oferta mieszkań dla singli znacząco się zwiększyła. Rodziny z dziećmi mają jednak coraz mniejszy wybór, choć nadal większy niż single. W Polsce trwa renesans budownictwa z wielkiej płyty. Konkurs architektoniczny pokazał, jak tanio i efektywnie dobudować windy w blokach, co może zakończyć problem więźniów czwartego piętra. Zwycięski projekt Dominiki Bednarek oferuje proste rozwiązania, takie jak przedłużenie szybu windy do poziomu zero. To szansa na poprawę dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych. Organizatorzy konkursu planują stworzenie poradnika dla spółdzielni mieszkaniowych, aby te pomysły mogły być wdrażane na szeroką skalę. Teraz potrzebne jest wsparcie finansowe, aby te projekty nie pozostały tylko na papierze. W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym prace wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą między innymi kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury na 2026 rok. Maksymalna kwota świadczenia wyniesie około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale pełną sumę otrzymają tylko osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że każda złotówka powyżej tego progu zmniejsza wysokość 14. emerytury. Wypłaty zaplanowano na wrzesień, a pieniądze trafią do seniorów automatycznie. Bez potrzeby składania wniosków. Świadczenie jest chronione przed zajęciem komorniczym i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną. Zmarł Klaus Michael Kühne, jeden z najbogatszych Niemców. Jego firma Kühne plus Nagel wzbogaciła się na transporcie mienia skradzionego Żydom przez nazistów podczas II wojny światowej. Mimo upływu lat, przedsiębiorstwo konsekwentnie unika pełnego rozliczenia się z przeszłością. Historycy podkreślają, że firma miała kluczową rolę w operacji M-Action, zarządzając transportem zrabowanego mienia z tysięcy żydowskich domów. Kühne, mimo licznych kontrowersji, pozostaje wspominany jako wybitny przedsiębiorca i filantrop. Czy firma kiedykolwiek przyzna się do swojego swojej mrocznej historii? Czas pokaże.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa powraca z emocjonującym 466 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15.05 na TVP2. Curro przeżywa dramatyczną stratę, gdy Paco umiera w jego ramionach, co prowadzi do ostrego konfliktu z Jos Juanem. Maria w strachu wyznaje Janie, że mogła nieświadomie zainspirować Martinę do otrucia hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Werę za rozpowiadanie o jego długach. W cieniu tych wydarzeń Virtudes i Simona zakopują topór wojenny, a Simona postanawia pomóc córce w odzyskaniu synka. Serial La Promesa to wciągająca opowieść o miłości, tajemnicach i nierównościach społecznych w malowniczej Andaluzji początku XX wieku. M jak miłość w nowym sezonie zaskoczy widzów dramatycznymi zwrotami akcji w życiu Kasi. Lekarka zacznie odczuwać strach przed własnym mężem, Mariuszem, co wywoła w niej falę wątpliwości. Kasia przyzna, że jej małżeństwo z architektem było pomyłką, a szybki ślub i kłamstwa dotyczące ojcostwa Zosi tylko pogłębiły problemy. Zwiastun nowych odcinków pokazuje, jak Kasia staje przed trudnym wyborem między miłością a strachem. W tle pojawia się także Jakub, detektyw, który może okazać się dla niej wsparciem. Czy Kasia zdecyduje się na powrót do Jakuba i zakończy związek z Mariuszem? Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W 1940 odcinku, który pojawi się po przerwie, Mateusz i Majka mogą wreszcie dać się ponieść uczuciom. Zwiastun pokazuje ich w intymnej sytuacji, co sugeruje, że ich relacja nabierze tempa. Bogna, zakochana w Mateuszu, zrozumie, że jego serce należy do Majki i wycofa się. Tymczasem Majka zmierzy się z nową sytuacją po narodzinach syna Tomka, co może wpłynąć na jej decyzję. Czy to oznacza, że Mateusz i Majka w końcu będą razem? Wszystko wskazuje na to, że ich historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu.
0: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem, który zostanie wyemitowany po wakacjach. Artur Rogowski kontynuuje swój romans z Joanną, mimo że jego żona Marysia nie jest świadoma zdrady. Joanna, nowa pracownica ośrodka zdrowia w Grudku, przyciąga Artura na kolejne miłosne schadzki. Choć Artur zapewnia córkę Agnes, że zakończył romans, jego kłamstwa wychodzą na jaw. W lesie, z dala od ciekawskich spojrzeń, Artur i Joanna ponownie oddają się uczuciom. Marysia, pozostawiona w domu, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak. W finale odcinka Artur wyznaje Joannie miłość, a Marysia zadaje mu pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi, co tylko pogłębia jej ból.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga Żukowska wyrusza na emocjonującą przygodę w leśnym hoteliku. Wraz z Marysią zostaje wciągnięta w panieńskie zabawy, gdzie jednym z zadań jest poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci. Towarzyszem Kingi w tej wyprawie staje się przystojny recepcjonista Arek. Ich wspólna podróż do lasu może stać się początkiem czegoś więcej niż tylko przypadkowej znajomości. Kinga, po trudnych przeżyciach związanych z rozpadem małżeństwa, szuka nowego początku. Tymczasem Janek, jej mąż, odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co może wpłynąć na jego spojrzenie na małżeństwo. Wyprawa do lasu może być dla Kingi początkiem nowego rozdziału w życiu.
0: Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Dawidem. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore.
1: Serial M jak miłość powraca z 27 sezonem już 7 września 2026 roku. Nowe odcinki będą emitowane o 20.50, czyli 5 minut wcześniej niż dotychczas. Fani mogą być spokojni, ponieważ kulisy M jak miłość pozostają na swoim miejscu i będą emitowane o 20.40. Zmiana godziny emisji serialu wynika z krótszego czasu reklamowego. Dzięki temu również inne produkcje, jak Na Sygnale i Na Dobre i Na Złe, rozpoczną się wcześniej. Nowy sezon M jak miłość będzie można oglądać w poniedziałki i wtorki na TVP2. To jedyna zmiana, jaką przygotowano dla widzów w nadchodzącym sezonie.
0: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej czekają nas emocjonujące i dramatyczne chwile. W 4270 odcinku Greg ponownie kontroluje wydatki Eweliny, co prowadzi do napiętej sytuacji w domu Kalskich. Mężczyzna z kieliszkiem alkoholu w ręku zmusza żonę do upokarzających ćwiczeń fizycznych. Ewelina, zastraszona i bez własnych oszczędności, nie ma odwagi sprzeciwić się mężowi. W 4271 odcinku córka pary, Jagoda, próbuje przekonać matkę, by nie znosiła dłużej poniżającego traktowania. Ewelina jednak wciąż paraliżowana jest strachem przed Gregiem. Nadchodzące odcinki pokażą, że jej obawy są uzasadnione, gdyż Greg posunie się do jeszcze bardziej drastycznych działań.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro prowadzą w rankingu posłów z największą liczbą nieusprawiedliwionych nieobecności na głosowaniach w Sejmie. Romanowski opuścił aż 3418 głosowań, a Ziobro 2752. W zestawieniu znaleźli się również Przemysław Wipler, Mateusz Morawiecki i Łukasz Mejza. Dane pochodzą z Kancelarii Sejmu i są aktualne na 24 sierpnia. Poseł Marcin Józefaciuk odmówił udziału w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie. Polityk podkreślił, że jako polski poseł nie widzi swojej roli w publicznym świętowaniu niepodległości innego kraju. Józefaciuk zaznaczył, że wspiera Ukrainę, ale jego obowiązki wobec Polski są priorytetowe. Decyzja posła wywołała mieszane reakcje wśród internautów. Raport Barbary Mróz-Gorgoń, przygotowany przy użyciu sztucznej inteligencji, wywołał burzliwą dyskusję na temat kondycji polskiej nauki. Profesor Ziemowit Malecha z Politechniki Wrocławskiej w programie Poranny Ring podkreślił, że sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem, ale wymaga dokładnej weryfikacji wyników. Naukowiec zaznaczył, że raport wyglądał jak wygenerowany przez model językowy bez odpowiedniego sprawdzenia. Sprawa stała się poważnym kryzysem wizerunkowym dla autorki, która wycofała się z udziału w kampusie Polska Przyszłości. Od 1 września w szkołach wprowadzone zostaną istotne zmiany. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie wszystkie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowym przedmiotem, choć część dotycząca zdrowia seksualnego pozostanie nieobowiązkowa. Biskupi krytykują te zmiany, domagając się większej roli lekcji religii, na co odpowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka, podkreślając racjonalność wprowadzonych reform.
2: W Słonecznym Brzegu w Bułgarii doszło do tragicznego wypadku. 44-letni polski turysta utonął w morzu w pobliżu strzeżonej plaży. Sprawę bada bułgarska policja, a ciało mężczyzny przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Burgas. Na razie nie podano więcej szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia. Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 31-letnia matka i jej 2-letnia córka zginęły po uderzeniu pioruna, gdy wysiadały z samochodu w Margate. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, ich życia nie udało się uratować. Sprawą zajmuje się lokalna policja, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Wielka Brytania zdecydowała się przekazać Ukrainie technologię do produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Premier Andy Burnham ogłosił to podczas wizyty w Kijowie, co umożliwi Ukrainie uruchomienie lokalnych linii produkcyjnych tej broni. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką Rosji, która oskarża Londyn o eskalację konfliktu. Dzięki tej współpracy Ukraina zmniejszy swoją zależność od zagranicznych dostaw broni. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 53% Polaków jest przeciwnych dalszemu przekazywaniu uzbrojenia Ukrainie. To znacząca zmiana w porównaniu do początków inwazji, kiedy większość społeczeństwa popierała pomoc militarną. Obecnie tylko 36% badanych opowiada się za kontynuacją wsparcia. Eksperci wskazują, że zmiana nastrojów może być związana z pogorszeniem stosunków polsko-ukraińskich oraz zmęczeniem społeczeństwa konfliktem.
2: W sobotę, 22 sierpnia, na Sports Illustrated Stadium w Harrison tysiące polskich kibiców miało okazję zobaczyć Roberta Lewandowskiego na żywo. Mecz New York Red Bulls z Chicago Fire FC zakończył się remisem 1-1, ale dla wielu Polaków najważniejsze było spotkanie z legendarnym piłkarzem. Stadion wypełniły biało-czerwone flagi, a emocje sięgały zenitu, szczególnie wśród młodych fanów, dla których Lewandowski jest sportowym idolem. To było prawdziwe polonijne święto sportowe, które na długo pozostanie w pamięci kibiców. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego, w którym zginął 57-letni Paul W. Sokolowski, lekarz medycyny ratunkowej. Jego samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem podczas lądowania. Dwóch funkcjonariuszy z helikoptera trafiło do szpitala i dochodzi do zdrowia. Rodzina zmarłego prosi o wsparcie finansowe na organizację pogrzebu oraz przekazanie darowizn na rzecz lokalnych ratowników.
0: W Wołowie zatrzymano mężczyznę, który 21 sierpnia zaatakował małżeństwo, używając siekiery i stalowego narzędzia z kolcami. Choć napastnik ukradł jedynie papierosy, jego agresywne zachowanie doprowadziło do tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Policja przypomina, by w sytuacjach zagrożenia unikać konfrontacji i jak najszybciej powiadomić służby.
2: Imię Aldona, choć znane w polskiej historii i literaturze, w ostatnich latach niemal zniknęło z rejestrów nowo nadawanych imion. W 2025 roku nie nadano go ani jednej dziewczynce. Mimo że Aldona była królową Polski i bohaterką utworów Mickiewicza i Słowackiego, współcześni rodzice wybierają raczej klasyczne imiona. Obecnie w Polsce imię to nosi ponad 20 tysięcy kobiet, ale jego popularność wciąż maleje.
0: W gminie Rudki doszło do dramatycznego zdarzenia. Podczas sprzeczki przy garażu 43-letni mężczyzna postrzelił kierowcę Audi, który następnie uderzył samochodem w ogrodzenie i blok. Policja zatrzymała 9 osób, a główny podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. W garażu znaleziono broń i narkotyki, a sprawca został aresztowany na 3 miesiące.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Krakowie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hayden Panettiere, dziecięca gwiazda Hollywood, zmarła w wieku 36 lat, pozostawiając po sobie fortunę, której los wciąż jest niepewny. Aktorka, znana z seriali Herosi i Nashville, odeszła niespodziewanie, a przyczyny jej śmierci są nadal badane. W tle tej tragedii pojawiają się pytania o testament, którego prawdopodobnie nie spisała, co może wywołać prawdziwą burzę wokół jej majątku. Tymczasem jej córka, Kaja, pozostaje pod opieką ojca, Władimira Kliczki, który wyjechał z nią na Ukrainę.
2: Agata Steczkowska, najstarsza z rodzeństwa, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z rodzinnego domu, a jej słowa mogą nieźle zaskoczyć. Okazuje się, że małżeństwo jej rodziców, Danuty i Stanisława Steczkowskich, nie jest dla niej wzorem do naśladowania. Agata bez ogródek stwierdziła, że jej mama, mimo silnego charakteru, była służebnicą pańską swojego męża. Cóż, wygląda na to, że w rodzinie Steczkowskich nie tylko muzyka gra pierwsze skrzypce.
1: Dziś w Sopocie wielkie muzyczne starcie. Na scenie Opery Leśnej pojawią się gwiazdy, takie jak Agnieszka Chylińska, Zalewski czy Żabson. Ale to walka o bursztynowego słowika przyciąga największą uwagę. Po 18 latach wraca profesjonalne jury, które razem z publicznością zdecyduje, kto zgarnie tę prestiżową nagrodę. Czy faworyci jak Sarsa czy Oceana zdominują wieczór? Czy może młode talenty zaskoczą wszystkich? Emocje gwarantowane.
2: Skolim, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka podkreśla, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na takie występy. Cóż, może czas na nową kategorię wiekową na koncertach.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Natalia Falkiewicz, uczestniczka Top Model i była Miss Województwa Pomorskiego, zmarła w wieku zaledwie 27 lat. Mimo młodego wieku, jej życie było pełne sukcesów, ale i dramatycznych zmagań z chorobą. Matka Natalii nie przebiera w słowach, obwiniając lekarzy o zagłodzenie medyczne córki. Trudno nie zauważyć ironii losu, gdy młoda kobieta, która miała przed sobą całe życie, odchodzi w tak tragicznych okolicznościach. Piotr Mróz, nasz ulubiony aktor z muskułami jak Herkules, znowu jest singlem. Po raz kolejny miłość okazała się trudniejsza niż scenariusz filmowy, a wspólne plany poszły w niepamięć. Choć serce złamane, Mróz nie zamierza się poddawać i rzuca się w wir pracy, bo przecież show biznes nie poczeka. Ciekawe, czy w tej zawodowej gonitwie znajdzie czas na kolejną miłosną przygodę. Jovi, znana jako Jovita Łasecka, z impetem wkracza na scenę Top of the Top Sopot Festival 2026 roku. Choć jej nazwisko może nie brzmieć znajomo, to właśnie ona z utworem Size Plus może zaskoczyć wszystkich w walce o bursztynowego słowika. Jej piosenka, pełna emocji i szczerości, porusza temat akceptacji siebie, co idealnie wpisuje się w jej artystyczny wizerunek. Czy Jovi, mimo że nie ma jeszcze na koncie wielkich hitów, zdoła przyciągnąć uwagę i zdobyć serca publiczności? Czas pokaże, czy niespodzianka stanie się rzeczywistością.
1: Nightwish, legenda symfonicznego metalu, zdaje się być w stanie hibernacji. Flor Jansen, wokalistka zespołu, przyznała, że na razie nie ma żadnych planów na powrót na scenę. Fani mogą więc tylko marzyć o koncertach, bo Nightwish pozostaje w zawieszeniu. Tymczasem sama Flor nie próżnuje i już zapowiada swój drugi solowy album High Tress, który ukaże się w styczniu przyszłego roku. Czyżby solowa kariera była teraz na pierwszym planie?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jack Black znów w akcji. Aktor, który podbił serca widzów jako bezrobotny rockman w Szkole Rocka, marzy o sequelu. School of Rock 2 – Electric Boogaloo. Tak miałby się nazywać nowy film, jeśli tylko uda się przekonać scenarzystę Mike'a White'a, który obecnie jest zajęty Białym Lotosem. Cóż, wygląda na to, że fani rocka muszą uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki za powrót tej kultowej komedii. Koniec pewnej epoki. The Hollies, legenda brytyjskiego rocka, po 63 latach schodzi ze sceny. Wszystko przez zdrowotne problemy 80-letniego gitarzysty Tony'ego Hicksa, który postanowił odłożyć gitarę na bok. Jego wieloletni przyjaciel, perkusista Bobby Elliott, nie wyobraża sobie trasy bez niego. Cóż, czas na nowe legendy, choć te stare będą trudne do zastąpienia. Sensacja na miarę rockowej archeologii. Po 57 latach światło dzienne ujrzało nieznane nagranie z legendarnego koncertu Jimiego Hendrixa na Woodstocku. Wszystko dzięki sprytnemu studentowi, który w 1969 roku zakradł się na scenę i zarejestrował występ z odległości kilku metrów. Teraz możemy podziwiać ten unikalny materiał na YouTube, a Hendrix doczekał się nawet własnej ulicy w Nowym Jorku. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem w sercu Wielkiego Jabłka. Rokowizna Festiwal wciąż trwa, a Kraków szykuje się na finałowy weekend. W Poznaniu scena aż drżała od ciężkich brzmień, a za kulisami działy się prawdziwe cuda. Within Temptation spotkało się z młodymi fanami w ramach inicjatywy Kick Cancer's Ass, prowadzonej przez niezawodnego Macieja Kosteckiego. To kolejny raz, gdy światowej sławy artyści łączą siły z dziećmi, by wspólnie skopać rakowi tyłek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa przygotowuje się do pożegnania Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, która zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 31 sierpnia, a msza odbędzie się o 13:30 w Bazylice Świętego Krzyża. Po niej uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. Szczegóły mają zostać jeszcze oficjalnie potwierdzone.
2: 2 lata po tragicznym wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmierci Rafała i zranienie jego rodziny. Wyrok nie przyniósł ukojenia Ewelinie, wdowie po Rafale, która wciąż zmaga się z bólem i codziennymi wyzwaniami. Mimo tragedii, Ewelina znajduje siłę w swoich dzieciach i stara się zachować pamięć o mężu. Wierzy, że historia jej rodziny może być przestrogą dla kierowców, by unikali jazdy po alkoholu i z nadmierną prędkością.
1: W Warszawie odbyły się obchody 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Na Placu Zamkowym zebrali się obywatele Ukrainy, Polski i przyjaciele z całego świata, by uczcić to wydarzenie. Symboliczne transparenty z imionami ofiar rosyjskiej agresji oraz koncerty Krzysztofa Zalewskiego i zespołu Dacha Braka były głównymi punktami programu. W trakcie uroczystości wręczono także nagrody Stand With Ukraine Awards, podkreślając solidarność i wsparcie dla Ukrainy. Śmierć 36-letniego Jakuba, kibica Hutnika Kraków, wstrząsnęła Polską. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa. Na facebookowej stronie Polscy Kibice pojawił się poruszający list jego córki, wyrażający ogromną tęsknotę i miłość. W odpowiedzi na tragedię środowisko kibicowskie zorganizowało zbiórkę, która już zgromadziła blisko 130 tysięcy złotych na wsparcie rodziny i organizację pogrzebu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala. 26-letni Hubert B. został oskarżony o umyślne naruszenie przepisów drogowych, co doprowadziło do tej tragedii. Mieszkańcy i radni od dawna alarmowali o niebezpieczeństwie na ulicy Solnej, gdzie doszło do zdarzenia. Kierowca nie przyznaje się do winy, twierdząc, że przyczyną była wadliwa nawierzchnia. Krakowska policja poszukuje 17-letniego Kamila Książka, który zaginął 21 sierpnia. Opuścił swoje mieszkanie przy ulicy Orła Białego i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze proszą o pomoc każdego, kto może mieć informacje o jego miejscu pobytu. Kamil miał na sobie czarną kurtkę z jasnymi elementami, ciemno-oliwkowe bojówki i granatowe buty marki Umbro. Trzej główni podejrzani o śmiertelne pobicie 36-letniego Jakuba, znanego jako Jankes, uciekli za granicę. Policja zatrzymała jednak 2 osoby, które mogą być związane z tą sprawą. Do brutalnego ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu Wilowym w Krakowie. Śledztwo trwa, a schwytanie podejrzanych jest priorytetem dla małopolskiej policji.
2: Sierpniowa pogoda nie przestaje zaskakiwać. Po krótkiej przerwie od deszczu, już od piątku, czekają nas burze z gradem i silnym wiatrem. Szczególnie zagrożone będą województwa południowe i zachodnie. W weekend temperatura może wzrosnąć do 30 stopni, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Stąd 9000.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 60-letniej nauczycielce ze Szczecina, która opiekowała się uczniami, będąc pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało 0,82 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada około 1,7 promila. Kobieta przyznała się do winy i grozi jej od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Sprawa trafiła do sądu.
2: W najbliższą niedzielę w Ogrodzie Branickich w Białymstoku odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów pod hasłem Azjatycki Street Food. Ponad 30 restauracji zaprezentuje swoje specjały, a w programie znajdą się także atrakcje dla dzieci, warsztaty i strefa chilloutu. To doskonała okazja, by w pięknej scenerii spróbować nowych smaków i spędzić czas z rodziną. Wydarzenie potrwa od 10 do 16. Prokuratorsku Podlaskim

0: Super Express. Pod Wrocławiem doszło do dramatycznego porwania 22-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna został uprowadzony przez swoich rodaków, którzy uwierzyli w jego zmyśloną historię o wygranej w kasynie. Napastnicy grozili mu bronią, domagając się rzekomej fortuny. Dzięki szybkiej akcji policji i kontrterrorystów, czterech sprawców zostało zatrzymanych. Grozi im teraz do 20 lat więzienia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 13 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Barcelona finalizuje transfer chorwackiego bramkarza Dominika Livakovicia. Jego przylot do Barcelony zaplanowano na dziś, a jutro ma przejść testy medyczne. Transfer może skomplikować sytuację Wojciecha Szczęsnego, który już teraz jest zmiennikiem w drużynie. Koszt transferu to 2 miliony euro, a Barcelona rozważa różne scenariusze dotyczące przyszłości Livakovicia w klubie. Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy, mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu.
2: Kamil Grabara bliski transferu do Juventusu. Polski bramkarz, który w poprzednim sezonie grał w VfL Wolfsburg, ma dziś przejść testy medyczne we Włoszech. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, podpisze kontrakt z włoskim gigantem. Juventus planuje wypożyczyć Grabarę z opcją wykupu za 12 milionów euro. Katarzyna Kawa zakończyła udział w kwalifikacjach do US Open już na pierwszym etapie, przegrywając z Jekateriną Gorgodzę 6-3, 6-7, 2-6. Polka świetnie rozpoczęła mecz, wygrywając pierwszy set, ale w kolejnych partiach lepsza okazała się Gruzinka. W turnieju głównym bez kwalifikacji wystąpią m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Rywalizacja w singlu rozpocznie się w niedzielę.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek nie wystąpi w mikście podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, w którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. W sobotnim meczu Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź doszło do kontrowersji. Sędzia Marcin Kochanek nie przyznał rzutu karnego dla Łodzian w ostatniej akcji, co wywołało wściekłość trenera Aleksandra Wukowicza. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitra, uznając, że Widzewowi należał się rzut karny. Mimo to drużyna z Łodzi opuściła boisko z poczuciem niesprawiedliwości. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zmaga się z kryzysem formy, a jej ostatnie występy w Toronto i Cincinnati zakończyły się szybko. Teraz, przed nadchodzącym US Open, musi obronić tytuł i 2000 punktów rankingowych. Tymczasem wywołała kontrowersję, publikując na Instagramie zdjęcia z butelką tequili, co spotkało się z krytyką fanów. Sabalenka jest ambasadorką marki Maestro Doble Tequila, co budzi mieszane uczucia w środowisku sportowym. Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej. Wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, znalazł się w centrum kontrowersji. Śledztwo Wirtualnej Polski i TVN24 sugeruje, że mógł przyjąć luksusowy zegarek od Przemysława Krala z firmy Zonda Krypto. Wartość zegarka to około 172 tysiące złotych. Piesiewicz zaprzecza, twierdząc, że zapłacił za niego z własnych środków. Sprawa jest badana przez odpowiednie organy, a oficjalne stanowiska państwowe przeczą wersji wydarzeń przedstawionej przez Piesiewicza.
2: Jakub Szymański, wicemistrz Europy w biegu na 110 metrów przez płotki, zdradził swoje plany na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Lekko atleta celuje w awans do finałów na każdej dużej imprezie, podkreślając, że stabilne bieganie w okolicach 13,1 sekundy otwiera drzwi do walki o najwyższe laury. Szymański nie żałuje też swojej głośnej wypowiedzi o komentatorze Marku Rudzińskim, którą przygotowywał od 2 lat. W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło środowiskiem piłkarskim. 36-letni mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku, co skłoniło prezesa Wisły Kraków, Jarosława Królewskiego, do wprowadzenia zakazu wnoszenia na stadion haseł związanych z pseudokibicami. Lukas Podolski, piłkarz Górnika Zabrze, zadeklarował pomoc dla rodziny zmarłego, przekazując dochód z meczu z Wisłą Kraków na pokrycie kosztów pogrzebu. Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu, mimo kontuzji w FC Porto, nie schodzi z nagłówków. Wszystko za sprawą plotek o jego związku z Agnieszką Nowakowską z zespołu Modelki. Para była widywana razem, a ich interakcje w mediach społecznościowych podsycają spekulacje. Oboje na razie nie komentują tych doniesień.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła Mistrzostwa Europy od 2 zwycięstw, pokonując Węgry i Łotwę. Mimo wygranej 3-1 z Łotyszkami, styl gry Polek wywołał falę krytyki pod adresem trenera Stefano Lavariniego. Eksperci, w tym Krzysztof Srogosz z Eurosportu, sugerują, że Włoch powinien ustąpić ze stanowiska. Atmosfera w drużynie przed kolejnymi meczami ze Słowenią, Niemcami i Turcją jest napięta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 1015 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Sinan zaczyna wątpić w szczerość zaręczyn Aynur z Kiwancem. Leżan otwiera mu oczy, sugerując, że Aynur mogła działać pod wpływem emocji związanych z jego relacją z Ezgi. Sinan postanawia skonfrontować się z Aynur, by dowiedzieć się prawdy o jej uczuciach. Aynur jednak uparcie trzyma się zaręczyn, mimo że jej serce wciąż bije dla Sinana. Relacje między tą trójką stają się coraz bardziej skomplikowane. Odcinek 1015 zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po premierze telewizyjnej odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD.
1: M jak miłość zapowiada emocjonujące chwile w nowym sezonie. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami długo wyczekiwanego ślubu Natalki i Adama Karskiego. Ceremonia, pełna rodzinnego ciepła, zgromadzi najbliższych mostowiaków, a młoda para zaprezentuje się w eleganckich, jasnych stylizacjach. Natalka w klasycznej białej sukni, a Adam w jasnej marynarce będą wyglądać zjawiskowo. Po ceremonii przyjdzie czas na radosną zabawę weselną na świeżym powietrzu. Jednak zanim do tego dojdzie, Natalka będzie musiała zmierzyć się z własnymi uczuciami. Czy piękna ceremonia będzie początkiem nowego rozdziału dla tej pary? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki M jak miłość.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w połowie września. W Grabinie dojdzie do dramatycznego wypadku z udziałem Marysi i Agnes. Dominik Walat, znany z niebezpiecznej jazdy, zajeżdża im drogę, co niemal kończy się tragedią. Na szczęście obie kobiety wychodzą z tego bez szwanku, choć mocno wstrząśnięte. Dominik, zatrzymany przez policję, nie okazuje skruchy i grozi funkcjonariuszom wpływami swojego ojca. Tym razem jednak nie uniknie odpowiedzialności. Nagranie z jego zatrzymania szybko obiega internet, a sprawa nabiera rozgłosu. Czy Dominik trafi do więzienia za swoje czyny? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Już w drugim odcinku nowego sezonu, numer 1938, Klaudia wraca do kliniki, a Aleksander Sowiński zaczyna się do niej przystawiać. Jego nachalność zmusi Olka Chodakowskiego do zdecydowanej reakcji. Olek, widząc niechciane zaloty Aleksandra, postanawia stanąć w obronie Klaudii. Dochodzi do konfrontacji przed kliniką, gdzie Chodakowski rzuca się na Sowińskiego, dając rezydentce szansę na ucieczkę. Czy ta sytuacja zakończy się dla Olka dobrze, czy może jeszcze bardziej komplikuje jego życie. Nowy sezon M jak miłość zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W serialu Pierwsza miłość emocje sięgają zenitu. W 4241 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Emilka i Bartek ponownie się spotkają. Ich rozmowa wywoła burzę uczuć, a Bartek zacznie wycofywać się ze wspólnych planów z Iloną. Jego zmiana zachowania zaskoczy partnerkę, która zacznie podejrzewać, że coś jest na rzeczy. W 4242 odcinku Bartek zdobędzie się na szczerość i wyzna Ilonie prawdę o tym, co zaszło między nim a Emilką. To wyznanie mocno zrani Ilonę, ale Bartek nie odetnie się od byłej żony. Wręcz przeciwnie, od razu do niej zadzwoni, co tylko potwierdzi, że przeszłość wciąż jest obecna w ich życiu. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1015 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek 28 sierpnia o 16 na TVP1. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy Nazli potwierdzi zaraźliwą chorobę bratowej. Poyraz, choć z bólem serca, będzie musiał zostawić swoją żonę, by chronić rodzinę przed epidemią. Nana, mimo walki z chorobą, straci przytomność, zanim zdąży wyznać uczucia Poyrazowi. Rodzina, w tym matka Poyraza i jego siostra, przekonają go do podjęcia trudnej decyzji o izolacji. Nana zostanie sama, ale wszyscy będą robić wszystko, by szybko wróciła do zdrowia. To odcinek pełen emocji, który na pewno poruszy serca widzów.
2: Serial O mnie się nie martw zadebiutował na antenie TVP 5 września 2014 roku i od razu zdobył serca widzów w całej Polsce. Przez 13 sezonów śledziliśmy losy Igi Małeckiej i Marcina Kaszuby, których przypadkowe spotkanie wywróciło ich życie do góry nogami. Historia pełna humoru i wzruszeń zakończyła się na początku 2021 roku, ale wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Joanna Kulik jako Iga i Stefan Pawłowski jako Marcin stworzyli niezapomniane kreacje, które przyniosły im ogromną popularność. W obsadzie znaleźli się także Paweł Domagała, Aleksandra Domańska i Katarzyna Ankudowicz, którzy dodali serialowi wyjątkowego uroku. Dziś, ponad dekadę po premierze, aktorzy przeszli zdumiewające metamorfozy, które można podziwiać w specjalnej galerii. Serial pozostaje jednym z największych hitów telewizji polskiej ostatnich lat.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 466 odcinek. Kuro przeżywa dramatyczne chwile, gdy Paco umiera w jego ramionach, co wywołuje u młodego arystokraty głęboki szok. Maria ze strachem wyznaje Janie, że mogła nieświadomie podsunąć Martinie pomysł o trucia hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Werę za ujawnienie jego długów. W tle tych dramatów dochodzi do pozytywnego przełomu. Virtud godzi się z Simoną i prosi o pomoc w odzyskaniu synka. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15:05 na TVP 2. Wszystkie epizody dostępne są również na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 13 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Przemysław Kral, podejrzany w sprawie giełdy kryptowalut, może rozważać współpracę z prokuraturą jako tzw. mały świadek koronny. Mecenas Bartosz Lewandowski, jego pełnomocnik, podkreśla, że same zeznania Krala nie wystarczą i muszą być potwierdzone innymi dowodami. Wokół sprawy narasta polityczne napięcie, a Lewandowski zaznacza, że instytucja małego świadka koronnego nie powinna być narzędziem politycznej walki. Na razie nie wiadomo, czy Kral rzeczywiście zdecyduje się na taki krok. W najbliższy piątek, 28 sierpnia, odbędzie się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i senatora. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13 w kościele świętego Wojciecha w Międzyrzeczu, a pochówek zaplanowano na godzinę 14 na cmentarzu komunalnym. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć cele charytatywne. Generał Różański zmarł w wieku 63 lat po walce z nowotworem.
2: Minister klimatu i środowiska, Paulina Henik-Kloska, zapowiedziała, że producenci opakowań będą finansować system ich zwrotu. Ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta ma trafić do parlamentu jesienią. Dzięki systemowi kaucyjnemu zmniejsza się liczba odpadów, co może obniżyć koszty ich odbioru. Planowane jest także wydłużenie ważności bonów kaucyjnych oraz rozszerzenie systemu na małe szklane butelki. Szczegóły zmian poznamy jesienią.
0: Detektyw Krzysztof Rutkowski dołącza do poszukiwań byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Podejrzewa się, że Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu, Mołdawii lub na Słowacji. Rutkowski planuje działania wywiadowcze w Kiszyniowie, oferując nagrodę 10 tysięcy dolarów za wskazanie miejsca pobytu poszukiwanego. Wszystkie ustalenia zostaną przekazane organom ścigania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Zmarł Czesław Śleziak, były minister środowiska i poseł czterech kadencji. Polityk miał 74 lata. O jego śmierci poinformowała córka, podkreślając, że pogrzeb odbędzie się w Lalikach. Śleziak pełnił funkcję ministra w rządzie Leszka Millera w latach od 2003 do 2004.
0: Podczas naprawy szyldu w Wilmington elektryk A.J. Gow utknął na wysokości 40 metrów. Spędził tam ponad 6 godzin bez wody, nagrywając pożegnalne wiadomości dla bliskich. Strażacy nie mogli go dosięgnąć, ale dzięki pomocy policji stanowej udało się sprowadzić odpowiedni sprzęt. Gow został bezpiecznie uratowany i nie odniósł obrażeń.
2: W Dolinie Śmierci w Kalifornii zmarł 68-letni turysta z Francji, Pierre Michel Formosa. Mężczyzna podróżował z kolegą, gdy ich samochód ugrzązł w błocie przy temperaturze 47 stopni Celsjusza. Po przejściu około 2 kilometrów Formosa nie mógł kontynuować marszu, a jego towarzysz wezwał pomoc. Niestety, ratownicy znaleźli go martwego. Dolina Śmierci to jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi, gdzie ekstremalne warunki mogą być śmiertelnie niebezpieczne.
0: Białe skarpetki często tracą swój śnieżnobiały kolor po kilku praniach. Istnieje jednak prosty sposób, by przywrócić im dawny blask. Wystarczy namoczyć je w roztworze z ciepłej wody, sody oczyszczonej, soli, wody utlenionej i detergentu. To tani i łatwy trik, który może pomóc w walce z uporczywymi zabrudzeniami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Storczyki mogą ponownie zakwitnąć dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać czosnek do ziemi w doniczce, co stymuluje kwitnienie i chroni korzenie przed gniciem. Czosnek działa jak naturalny antybiotyk, dostarczając roślinie ważne pierwiastki, takie jak fosfor, żelazo i potas. Dzięki temu storczyki zyskują energię do wzrostu i kwitnienia. W Chełmnie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na prokuratora, tracąc 32 tysiące złotych. Dzięki działaniom policji zatrzymano już dwie osoby podejrzane o udział w tym przestępstwie. Funkcjonariusze nadal pracują nad sprawą, typując kolejne osoby związane z oszustwem. Policja przypomina, że prawdziwi urzędnicy nigdy nie proszą o przekazanie gotówki. Psychotesty wizualne zyskują na popularności w internecie. Wystarczy wybrać jedno z czterech piórek, by dowiedzieć się, co najtrudniej przychodzi nam odpuścić w życiu. Choć nie są to profesjonalne narzędzia psychologiczne, mogą być ciekawym pretekstem do refleksji nad sobą. Wybór piórka może zaskoczyć, a interpretacja stać się zabawnym punktem wyjścia do przemyśleń. We Wrocławiu zatrzymano czterech mężczyzn podejrzanych o rozbój z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Sprawcy mieli zaatakować 22-latka, próbując wymusić od niego pieniądze, które rzekomo wygrał w kasynie. Wszyscy zatrzymani to obywatele Ukrainy, a sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury. Za zarzucane przestępstwa grozi im do 20 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Joanna Kluzik-Rostkowska, była minister, spędza czas na Kaszubach, gdzie oddaje się swojej pasji do jazdy konnej. W Stadninie, w Grabówku nie tylko jeździ, ale także aktywnie uczestniczy w opiece nad końmi. To dla niej sposób na oderwanie się od codzienności i znalezienie spokoju w otoczeniu natury.
2: Europoseł Krzysztof Śmiszek obchodzi dziś swoje 47. urodziny. Z tej okazji jego partner, Robert Biedroń, złożył mu serdeczne życzenia, publikując wspólne zdjęcie na Instagramie. Śmiszek podsumował swoje życie jako pełne satysfakcji i miłości, mimo niedawnych problemów zdrowotnych. Polityk podkreśla, że nadal wierzy w socjaldemokrację jako najlepszy kierunek polityczny.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Krakowie z temperaturą 14 stopni. W Szczecinie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie podobnie 14 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Bursztynowicz, znana z serialu Klan, zaliczyła niefortunny upadek na chodniku, rozcinając sobie łuk brwiowy. Krew tryskała, a przechodnie jakby nigdy nic przeszli obok, nie oferując pomocy. Na szczęście jej mąż Jacek, od prawie 50 lat zakochany po uszy, nie zawiódł i zareagował, jak przystało na prawdziwego rycerza. Kwiaty, romantyczne spacery i miłość bez granic – oto recepta na szczęście w trudnych chwilach. Filip Heiser, znany z ekranów telewizyjnych, szykuje się do ślubu z młodziutką Bianką. Wybór świadkowej padł na Małgorzatę Ochmę, która, jak się okazuje, była świadkiem ich pierwszego spotkania. Rodzina już zaakceptowała przyszłą pannę młodą, a Zygmunt Heiser ocenił ją na 6. Cóż, pozostaje tylko czekać na ten wielki dzień i trzymać kciuki, by wszystko poszło zgodnie z planem.
2: Afera z Jackiem Kawalcem i Zenkiem Martyniukiem w roli głównej wciąż rozgrzewa emocje. Kawalec, znany z Rancha, zasugerował, że Martyniuk śpiewa z playbacku, co skończyło się jego odejściem z budki suflera i groźbą kroków prawnych ze strony Zenka. Tymczasem fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo finał 11 sezonu pojawi się w grudniu, a ostatni odcinek zobaczymy 10 stycznia przyszłego roku. Kawalec zapewnia, że to definitywny koniec przygód mieszkańców Wilkowej, a postać Pawła Królikowskiego, mimo jego nieobecności, pojawi się w nowych odcinkach.
1: Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i niekwestionowana ikona stylu, znów zaskakuje. Choć uwielbia taniec, na parkiecie Tańca z Gwiazdami jej nie zobaczymy, bo jak sama przyznała, chętnie zatańczyłaby 20 lat temu. Ale kto wie, może zasiądzie w jury, zastępując Ewę Kasprzyk. Na razie pozostaje tajemnicza, ale jedno jest pewne, Magda zawsze potrafi zaskoczyć.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Jan Frycz, wybitny aktor, zostanie pożegnany 7 września na Starych Powązkach, ale bez religijnych ceremonii. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy, choć świecki. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Cóż, nawet po śmierci Frycz zaskakuje nas swoją niekonwencjonalnością.
2: Hania Śleszyńska pogrążona w żałobie po nagłej śmierci Wojciecha Zielińskiego, muzyka i jej wieloletniego przyjaciela, z tercetu, czyli kwartetu. Zieliński, znany z gry na klawiszach i swojego alkomatu, zostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny. Był nie tylko znakomitym muzykiem, ale i duszą towarzystwa, mistrzem kalamburów i anegdot. Śmierć Zielińskiego to dla Śleszyńskiej ogromny cios, zwłaszcza, że mieli jeszcze wiele wspólnych planów. Kto teraz zagra na alkomacie?
1: Lato się kończy, a z nim festiwalowe szaleństwo. Ale nie martwcie się, bo Bjork przybywa do Polski z wystawą, która z pewnością rozgrzeje wasze artystyczne serca. W Bielsku Białej w ramach wędrującego festiwalu zaprezentuje instalację Echolalia, która podzielona na 3 części zaskoczy nawet największych sceptyków sztuki. Wstęp darmowy, ale lepiej się pospieszyć z rezerwacją, bo zainteresowanie jest ogromne. A jeśli ktoś myśli, że jesień to czas na nudę, to Bjork udowodni, że jest zupełnie inaczej. Paris Jackson powraca po 6 latach z nowym albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rob Halford, ikona heavy metalu, obchodzi dziś swoje 75. urodziny, a jego metamorfoza wciąż zaskakuje. Od menedżera w sklepie z męską odzieżą do frontmana Judas Priest, Halford nie tylko zmienił swój styl, ale i zdefiniował go na nowo. Skórzane ubrania, kolce, tatuaże i ciemne okulary to jego znak rozpoznawczy, a siwa broda dodaje mu teraz szlachetności. Mimo upływu lat, Halford pozostaje wierny swojemu unikalnemu wizerunkowi, który stał się symbolem całej kultury metalu. Na rockowym festiwalu w Malezji doszło do tragicznego zdarzenia, które przypomina, że rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale czasem i dramat. Perkusista zespołu Meditacji, Raja Azren Raja Talib, zmarł na scenie podczas występu 18 lipca. Choć przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana, rodzina wspomina o jego problemach zdrowotnych. Zespół, mimo tej tragedii, planuje kontynuować swoją działalność, bo przecież show must go on, prawda? Tabula Rasa, zespół, który jeszcze niedawno był nowicjuszem, teraz szykuje się na podbój Wrocławia. Po koncertach z gigantami jak Kult i Lady Punk, muzycy zagrają samodzielny koncert 24 października w klubie Zaklęte Rewiry. Ich muzyka to mieszanka rocka, elektroniki i futurystycznych brzmień, która zdążyła już zdobyć serca fanów. Bilety na to wydarzenie znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy. Corey Taylor, frontman Slipknota i jego żona Alicia Taylor znów na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą kontrowersyjnego występu grupy Cherry Bombs, podczas którego użyto płonącej Biblii. Alicia tłumaczy, że to tylko metafora płonących treści, zawartych w księdze, a nie rzeczywiste podpalenie. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nawet święte księgi mogą zyskać nowy, teatralny wymiar.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie na Placu Zamkowym odbyły się uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Wydarzenie zgromadziło Polaków i Ukraińców, którzy wspólnie oddali hołd ofiarom wojny. Podczas obchodów wystąpili Krzysztof Zalewski i ukraiński zespół Dacha Brakha. Przyznano także wyróżnienia Stand with Ukraine Awards dla osób wspierających Ukrainę i wzmacniających więzi polsko-ukraińskie. 2 lata po tragicznym wypadku w Warszawie, w którym zginął mąż Eweliny, zapadł nieprawomocny wyrok dla Łukasza Żaka. Sąd skazał go na 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ewelina, mimo wyroku, wciąż zmaga się z bólem po stracie i stara się zapewnić dzieciom spokojne życie. Wdowa wybaczyła sprawcy, ale ma nadzieję, że jej doświadczenie będzie przestrogą dla innych kierowców. W Szczecinie 60-letnia nauczycielka przyszła do pracy pod wpływem alkoholu, mając około 1,7 promila we krwi. Kobieta zajmowała się kilkunastoosobową grupą dzieci. Sprawa trafiła do sądu, a nauczycielce grozi nawet 5 lat więzienia. Oskarżona przyznała się do winy i nie była wcześniej karana.
2: Dąbki odzyskały spokój po weekendowych sztormach. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a morze jest spokojne dzięki stabilnemu klinowi wysokiego ciśnienia. Temperatura powietrza wynosi 15 stopni Celsjusza, a woda ma 17 stopni Celsjusza, co sprzyja orzeźwiającym kąpielom. Dodatkowo nie odnotowano obecności sinic, a plaża Dąbki Zachód ponownie zdobyła prestiżową, błękitną flagę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Młody bocian z Zakurzewa nie dołączył do stada migrującego do ciepłych krajów. Osłabionemu ptakowi pomogli strażacy z Grudziądza, którzy bezpiecznie przekazali go specjalistom od rehabilitacji dzikich zwierząt. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach nie próbować samodzielnie ratować ptaków, lecz wezwać odpowiednie służby. Dzięki szybkiej interwencji bocian ma szansę na pełny powrót do zdrowia.
2: W Bielsku Podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia, w którym Krystian Rze zaatakował swoją matkę nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ biegli stwierdzili, że w chwili zbrodni nie był świadomy swoich czynów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
1: Pomarańczowy patrol SK Summer City zawitał do kopalni złota w Złotymstoku. Ekipa zeszła pod ziemię, by odkrywać skarby Dolnego Śląska i poznać historię tego miejsca. Wakacyjna trasa SK Summer City trwa, a już 27 sierpnia będzie można ich spotkać w hotelu Biały Kamień. Szczegóły znajdziecie na profilu SK Wrocław News na Facebooku. Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia doszło do poważnego wypadku. Samochód marki BMW zjechał z drogi i uderzył w wiadukt, raniąc 3 osoby. 2 z nich zostały przetransportowane do szpitala śmigłowcem. Ruch w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowany, a na miejscu trwają działania służb ratunkowych. Policja apeluje do kierowców o cierpliwość i przestrzeganie przepisów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Rodzice z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i weszli na tory, unikając potrącenia przez pociąg dosłownie o sekundy. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia wśród internautów. PKP przypomina o zasadach bezpieczeństwa i apeluje o rozwagę na przejazdach kolejowych. W hali wrocławskiego MPK rośnie gigantyczny fikus, który ma już ponad 30 lat. Roślina, początkowo przyniesiona przez pracownika pana Bogdana, aby uniknąć podgryzania przez dzieci, teraz jest wspólnie pielęgnowana przez całą załogę. Fikus osiągnął imponujące rozmiary, a jego pędy rozciągają się na ponad 20 metrów. Pracownicy z sympatii dbają o jego kondycję, co stało się ich wspólnym celem.
2: Czy zdarzyło się Wam obudzić tuż przed budzikiem? To nie przypadek, a efekt działania naszego wewnętrznego zegara biologicznego. Organizm, przyzwyczajony do stałych godzin snu i pobudki, potrafi przewidzieć moment przebudzenia. Regularny tryb życia i wpływ czynników zewnętrznych, takich jak światło, pomagają synchronizować nasz rytm dobowy. Choć czasem może to być przypadek, nasz mózg jest zaskakująco precyzyjny w przewidywaniu pory pobudki.
1: W Szczecinie doszło dziś do interwencji policji po zgłoszeniu o dziecku zatrzaśniętym w samochodzie. Funkcjonariuszki z Wydziału Ruchu Drogowego szybko pomogły matce otworzyć pojazd, dzięki czemu dziecko zostało bezpiecznie uwolnione. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji matki i policji, dziecku nic się nie stało. Policja przypomina, że pozostawienie dziecka szybkiej reakcji matki

0: policji. Sprawa jest w toku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rynek mieszkaniowy w Polsce coraz bardziej dzieli społeczeństwo. Singiel zarabiający około 6 tysięcy złotych netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości średnio 447 tysięcy złotych. To o 18% więcej niż na początku ubiegłego roku. Tymczasem rodziny z dzieckiem po raz trzeci z rzędu tracą na zdolności kredytowej. W lipcu ich możliwości spadły o 1%. W największych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, oferta mieszkań dla singli znacząco się zwiększyła. Rodziny z dziećmi mają jednak coraz mniejszy wybór, choć nadal większy niż single. Zakup własnego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla młodych Polaków. Ceny nieruchomości w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sięgają nawet 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wysoki wkład własny i zdolność kredytowa to dopiero początek. Eksperci ostrzegają przed pułapkami prawnymi związanymi z umowami kredytowymi i deweloperskimi. Ważne jest dokładne zrozumienie zapisów umowy, by uniknąć problemów w przyszłości. Dla wielu osób wynajem jest jedyną opcją, co utrudnia gromadzenie oszczędności na własne lokum. Problem mieszkaniowy wymaga długoterminowych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom realny wybór między własnością a najmem. Rząd wprowadza nowy program wsparcia dla właścicieli fotowoltaiki. Zamiast dopłat do paneli, miliard złotych z funduszu modernizacyjnego trafi na przydomowe magazyny energii. Program Przydomowe Magazyny Energii, część druga, ma zachęcić do zatrzymywania wyprodukowanego prądu w domach. Dotacje wyniosą do 16 tysięcy złotych dla prosumentów w systemie net billing i do 8 tysięcy dla korzystających z net meteringu. Dodatkowe bonusy obejmują do 3 tysięcy złotych na magazyn ciepła i wymianę falownika. Nabór wniosków planowany jest na trzeci kwartał 2026 roku. Od jutra zmieniają się maksymalne ceny paliw w Polsce. Benzyna PB95 podrożeje do około 6,5 zł za litr, a olej napędowy stanieje do około 7,5 zł za litr. To efekt przywróconego rządowego pakietu ceny paliwa niżej, który obejmuje m.in. obniżony VAT na paliwa. Obniżka VAT obowiązuje do końca sierpnia i kosztuje budżet państwa 495 milionów złotych. Sprzedawcy, którzy przekroczą ustalone ceny, mogą zapłacić karę do 1 miliona złotych. Program ma na celu złagodzenie wpływu niestabilnej sytuacji na globalnych rynkach na ceny paliw w kraju.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: We wrześniu w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce kongres OKTO AI dla kobiet. To wydarzenie ma na celu praktyczną naukę sztucznej inteligencji bez skomplikowanego żargonu. Uczestniczki będą mogły poznać narzędzia przydatne w biznesie i codziennej pracy. Program obejmuje warsztaty, debaty i sesje rozwiązywania realnych problemów biznesowych. Wystąpi ponad 80 ekspertów, a uczestniczki otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje. Kongres będzie dostępny stacjonarnie i online, a nagrania będą dostępne po zakończeniu wydarzenia. Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury na 2026 rok. Maksymalna kwota świadczenia wyniesie około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale pełną sumę otrzymają tylko osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że każda złotówka powyżej tego progu zmniejsza wysokość 14. emerytury. Wypłaty zaplanowano na wrzesień, a pieniądze trafią do seniorów automatycznie, bez potrzeby składania wniosku. Świadczenie jest chronione przed zajęciem komorniczym i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną. Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wirus RSV stanowi poważne zagrożenie dla niemowląt, prowadząc do ciężkich infekcji i hospitalizacji. Eksperci apelują o wprowadzenie powszechnej profilaktyki, która mogłaby zmniejszyć liczbę hospitalizacji nawet o 98%. Obecnie w Polsce dostęp do ochrony mają tylko dzieci z grup ryzyka, podczas gdy ponad 80% hospitalizowanych niemowląt to dzieci zdrowe. Skuteczna profilaktyka polega na jednorazowym podaniu przeciwciała monoklonalnego, co może zapobiec ciężkiemu przebiegowi choroby. W innych krajach takie działania już przynoszą pozytywne efekty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1015 odcinku przynosi emocjonujące chwile dla Czarnej, która podejmuje się opieki nad małym Tufanem. Niestety, chłopiec znika z jej pola widzenia, co wywołuje u niej atak paniki. Gdy go odnajduje, Tufan krytykuje ją za brak czujności, co potęguje jej obawy przed nadchodzącym macierzyństwem. Czarna dzieli się swoimi wątpliwościami z Ibo, który z kolei z zaangażowaniem przygotowuje się do roli ojca. Premiera tego odcinka już w piątek, 28 sierpnia, o 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępna będzie na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to turecki hit pełen emocji, gdzie losy bohaterów splatają się w walce o rodzinę i miłość. La Promesa powraca z emocjonującym 466 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15.05 na TVP2. Curro przeżywa dramatyczną stratę, gdy Paco umiera w jego ramionach, co prowadzi do ostrego konfliktu z Jos Juanem. Maria w strachu wyznaje Janie, że mogła nieświadomie zainspirować Martinę do otrucia hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Verę za rozpowiadanie o jego długach. W cieniu tych wydarzeń Virtudes i Simona zakopują topór wojenny, a Simona postanawia pomóc córce w odzyskaniu synka. Serial La Promesa to wciągająca opowieść o miłości, tajemnicach i nierównościach społecznych w malowniczej Andaluzji początku XX wieku. W nowym sezonie M jak Miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnym okresem w swoim życiu. Po zdradzie Artura jej małżeństwo się rozpada, ale nie zostanie sama. Ogromne wsparcie znajdzie w rodzinie, a szczególnie u Kingi i Piotra Zduńskich. Kinga po wakacyjnej przerwie wróciła na plan serialu, gdzie kręcone są nowe odcinki. Na nagraniach widać, jak spędza czas z bliźniaczkami w domu w Grabinie. Te rodzinne chwile mogą okazać się dla Marysi bezcenne, pomagając jej odzyskać spokój. Wspólne spotkania i obecność wnuków mogą stać się dla niej namiastką normalności. W nowych odcinkach nie zabraknie emocji i wyzwań dla rodziny Mostowiaków i Zduńskich. M jak Miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi scenami. W nowych odcinkach Antoś, syn Pawła i zmarłej Franki, zacznie coraz bardziej odczuwać brak mamy. Chłopiec, nie rozumiejąc, co się stało, będzie wołał mama, co poruszy serca widzów. Agnes, która nie może mieć własnych dzieci, stanie się świadkiem tych wzruszających chwil. Paweł, mimo własnego bólu po stracie żony, stara się zapewnić synkowi jak najlepsze dzieciństwo. Wkrótce zorganizuje casting na opiekunkę, by odciążyć siebie i pomóc Antosiowi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Relacja Pawła z Agnes pozostanie na razie na poziomie przyjacielskim, mimo jej zaangażowania w opiekę nad chłopcem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak Miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem, który zostanie wyemitowany po wakacjach. Artur Rogowski kontynuuje swój romans z Joanną, mimo że jego żona Marysia nie jest świadoma zdrady. Joanna, nowa pracownica ośrodka zdrowia w Grudku, przyciąga Artura na kolejne miłosne schadzki. Choć Artur zapewnia córkę Agnes, że zakończył romans, jego kłamstwa wychodzą na jaw. W lesie, z dala od ciekawskich spojrzeń, Artur i Joanna ponownie oddają się uczuciom. Marysia, pozostawiona w domu, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak. W finale odcinka Artur wyznaje Joannie miłość, a Marysia zadaje mu pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi, co tylko pogłębia jej ból.
1: W 1939 odcinku M jak Miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, emocje sięgną zenitu. Dominik Walat, syn wiejskiego milionera, ponownie spowoduje wypadek, tym razem zagrażając życiu Agnes i Marysi. W Grabinie historia zatoczy koło, gdy rozpędzony samochód Walata wyjedzie na czołówkę z autem, którym podróżują matka i przybrana siostra Pawła. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji kobiety unikną poważnych obrażeń, choć strachu nie zabraknie. Marysia rozpozna w sprawcy zabójcę Franki i nie zdoła powstrzymać emocji, konfrontując się z Walatem. Dominik, mimo prób ucieczki, nie uniknie odpowiedzialności, gdyż na miejscu szybko zjawią się świadkowie i policja. Filmik z całego zdarzenia trafi do sieci, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację młodego chuligana. Serial M jak Miłość powraca z 27 sezonem już 7 września 2026 roku. Nowe odcinki będą emitowane o 20.50, czyli 5 minut wcześniej niż dotychczas. Fani mogą być spokojni, ponieważ kulisy M jak Miłość pozostają na swoim miejscu i będą emitowane o 20.40. Zmiana godziny emisji serialu wynika z krótszego czasu reklamowego. Dzięki temu również inne produkcje, jak Na Sygnale i Na Dobre i Na Złe, rozpoczną się wcześniej. Nowy sezon M jak Miłość będzie można oglądać w poniedziałki i wtorki na TVP2. To jedyna zmiana, jaką przygotowano dla widzów w nadchodzącym sezonie.
2: 4244 odcinku Pierwszej Miłości czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Janek odkrywa, że Pola nie jest jego córką, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Lilką. Kobieta, zaskoczona wynikami testu DNA, desperacko próbuje zatrzymać Janka przy sobie, tłumacząc się z nieświadomości. Mimo poczucia zdrady, Janek zbudował silną więź z Polą, co może wpłynąć na jego decyzję. W tle tej burzliwej sytuacji wisi widmo rozwodu z Kingą, choć ich uczucia wciąż nie wygasły. Nowe odkrycia mogą całkowicie zmienić plany Janka na przyszłość. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji i zaskoczeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro prowadzą w rankingu posłów z największą liczbą nieusprawiedliwionych nieobecności na głosowaniach w Sejmie. Romanowski opuścił aż 3418 głosowań, a Ziobro 2752. W zestawieniu znaleźli się również Przemysław Wipler, Mateusz Morawiecki i Łukasz Mejza. Dane pochodzą z Kancelarii Sejmu i są aktualne na 24 sierpnia. Poseł Marcin Józefaciuk odmówił udziału w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie. Polityk podkreślił, że jako polski poseł nie widzi swojej roli w publicznym świętowaniu niepodległości innego kraju. Józefaciuk zaznaczył, że wspiera Ukrainę, ale jego obowiązki wobec Polski są priorytetowe. Decyzja posła wywołała mieszane reakcje wśród internautów. Raport Barbary Mróz-Gorgoń, przygotowany przy użyciu sztucznej inteligencji, wywołał burzliwą dyskusję na temat kondycji polskiej nauki. Profesor Ziemowit Malecha z Politechniki Wrocławskiej w programie Poranny Ring podkreślił, że sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem, ale wymaga dokładnej weryfikacji wyników. Naukowiec zaznaczył, że raport wyglądał jak wygenerowany przez model językowy bez odpowiedniego sprawdzenia. Sprawa stała się poważnym kryzysem wizerunkowym dla autorki, która wycofała się z udziału w kampusie Polska Przyszłości. Od 1 września w szkołach wprowadzone zostaną istotne zmiany. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie wszystkie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowym przedmiotem, choć część dotycząca zdrowia seksualnego pozostanie nieobowiązkowa. Biskupi krytykują te zmiany, domagając się większej roli lekcji religii, na co odpowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka, podkreślając racjonalność wprowadzonych reform.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Amerykańscy żołnierze wkrótce przybędą do Polski. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że będzie to brygada licząca od 3,5 do 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja o lokalizacji stałej bazy wojskowej ma zapaść do końca roku, a rozważane są okolice Wrocławia i Poznania. Obecność amerykańskich wojsk ma wzmocnić naszą siłę odstraszania.
2: W Słonecznym Brzegu w Bułgarii doszło do tragicznego wypadku. 44-letni polski turysta utonął w morzu w pobliżu strzeżonej plaży. Sprawę bada bułgarska policja, a ciało mężczyzny przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Burgas. Na razie nie podano więcej szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia.
0: Wielka Brytania zdecydowała się przekazać Ukrainie technologię do produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Premier Andy Burnham ogłosił to podczas wizyty w Kijowie, co umożliwi Ukrainie uruchomienie lokalnych linii produkcyjnych tej broni. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką Rosji.